rubber band. And now I hear your master sing.

menu. To mi się śni? Nie, to nie jest sen. Naprawdę to jem. Jakimś cudem tak wyszło. U nas mówi się, że najlepszy kucharz to głód. Jak człowiek głodny zje wszystko. Dwa światy. Jeden z żydomdłości, drugi musi pościć. Naprawdę chcę wyjść stąd. Dwa światy. Męskiego bohaterstwa i kobiecej codzienności. Chcę, by ten podział zniknął. Więc patrzę na was, patrzę wam prosto w oczy i odbieram tę nagrodę w imieniu wszystkich kobiet, w imieniu wszystkich dzieci, wszystkich wykluczonych. Nie jako czyjaś żona, tylko jako człowiek. Nie musimy się ukrywać, bo jesteśmy niewidzialne. Świat się o nas nigdy nie dowie. Więc podnoszę naszą sprawę, głoszę naszą pochwałę w tej nigdy niewygłoszonej przemowie. By w przyszłości pamiętano, że nie

0: Tu Radio Nowy Świat.
1: The

0: Minęła szósta, to Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król został zatrzymany wieczorem przez Centralne Biuro Śledcze. Wcześniej zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie wyraził Sejm. Przesłuchanie parlamentarzysty w katowickim Biurze Prokuratury Europejskiej zaplanowano na dziś. Chodzi o śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję przy procesie modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Poseł miał przyjmować korzyści majątkowe od dwóch przedsiębiorców, którzy liczyli na jego znajomości z władzą i pomoc w załatwieniu spraw biznesowych. Unia Europejska przekaże dziś Ukrainie ponad 3 miliardy euro na zakup pocisków i dronów, zapowiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po rozmowie telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Zapowiedziała też dalsze wsparcie dla ukraińskiej obrony powietrznej. Szefowa Komisji podczas przyszłotygodniowego zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku będzie apelować do partnerów Ukrainy o zwiększenie pomocy. Europa zwiększa swoje zaangażowanie, inni też muszą zwiększyć swoje wsparcie, oświadczyła. Tymczasem ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina ma już własne drony przechwytujące, zdolne do zestrzeliwania odrzutowych bezzałogowców typu Shahed-Geran. Krok za krokiem znajdujemy odpowiedź na rosyjskie zagrożenia i tworzymy własne ukraińskie środki nacisku na wroga, napisał Zełenski na Telegramie. Zapowiedział przy tym zwiększenie ich produkcji oraz kolejne aktywne działania i operacje dalekiego zasięgu. Już jutro w Łodzi wystartuje Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Przyjedzie na niego światowa czołówka rysowników. Będą też gry, te najnowsze i stare. Zaprasza Katarzyna Tośta, jedna z organizatorek wydarzenia.
1: Bardzo mocna część poświęcona grom niezależnym, bo nie wszyscy mogą pracować w wielkich studiach, nie wszyscy mają odpowiednie budżety na dużą promocję, a wśród tego grona można znaleźć naprawdę perełki, w które z przyjemnością będzie się grało. No i co ważne, będzie można spotkać ich autorów, dowiedzieć się, jak zadebiutować w branży, czy warto się tym zajmować, podpytać o inne szczegóły, więc myślę, że to jest nie lada gratka.
0: Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier odbędzie się w tę sobotę i niedzielę 19 i 20 września w Atlas Arenie w Łodzi. Fatalny start piłkarzy Lecha Poznań w fazie ligowej Ligi Europy. Mistrzowie Polski przegrali na wyjeździe z Crystal Palace aż 0-4. W drugim meczu Ligi Europy 15 października poznański zespół podejmie Bayer Leverkusen. A więcej o sporcie w magazynie Ostra Gra o 8.30. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: Zachmurzenie będzie dziś zmienne, umiarkowane i duże, a najwięcej słońca należy spodziewać się na południowym wschodzie
4: oraz pod koniec dnia na zachodzie kraju. Przelotny deszcz pojawi się na północy i zachodzie, a na wybrzeżu możliwe są
5: opady,
4: burze. Z kolei na
5: południu
4: i wschodzie rano utrzymają się mgły ograniczające widzialność
5: do pewnej odległości. 30 metrów.
4: 100 metrów. Wiatr powieje na ogół słabo i umiarkowanie. Temperatura maksymalna wyniesie od
5: 23
4: stopni. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich oraz na Suwalszczyźnie i Mazurach około 17 stopni.

Poranna manna.

0: Wojtek.
1: Jak dzieci, od rana wygłupy. Czy nie możemy być poważni? To jest poważne radio. A my od samego początku, tu śpiewy, tu dogaduszki, to jest poważne?
0: Ja bym chciał przeprosić, bo dziś rzeczywiście wena mnie nie rozpieszcza od poranka i nie miałem pomysłu. Co więcej, przypomniało mi się, jak kiedyś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na koncercie pana, który występuje pod pseudonimem Sting, Żądło, on powiedział, że bardzo przeprasza, ale on rzadko śpiewa przed południem. I on może nie być w idealnej formie, bo to był koncert przed południem. Więc ja z tym empatyzuję.
1: Ale nie próbujesz się porównać?
0: Pozostawiam to już interpretacji państwa.
1: Osiągnięcia pana Żądło są jednak większe niż twoje.
0: No nie wiem, czy śpiewał kiedyś o 6 rano z taką regularnością jak ja.
1: Pan Żądło regularnie śpi o tej porze.
0: Hejtek Strzelczyk, Kuba Jędras, 224-280-280. Wiktoria Wichrowska przy telefonie. Można dzwonić w sprawach pana Żądło albo naszych.
1: W ogóle wszelkich.
0: Wszelkich. Prosimy, żeby się odzywać, bo jakoś tak się nie doprosiliśmy chyba w zeszłym tygodniu.
1: A poza tym, przed którą godziną pan Żądło?
0: To było przed południem, chyba około 11:00.
1: No to my przed 11:00 potrzebujemy więcej wsparcia.
0: O 5 godzin go wyprzedziłem.
1: Tak.
0: To w ogóle niech nie podskakuje.

0: Aga zna się na żartach, bo napisała: nie przepraszaj, nie było najgorzej.
1: Aha, a czy myśmy przepraszali? Myśmy, no, w sumie nie, trochę mieliśmy takie wyrzuty sumienia, że ten początek taki jakiś głupkowaty. Ale wiesz co? Pomyślałem sobie, że my jesteśmy trochę nietypowi, gdyż różne stacje radiowe nadające programy poranne, nie tylko w Polsce, starają się słuchaczy swoich tak orzeźwić, tak przygotować na dzień. Są tacy, hej, dzień dobry, wstaliśmy.
0: Ale to dzisiaj tak zrobiliśmy na Facebooku. Na Facebooku jest hej i na Instagramie.
1: Jest hej, no ale nie każdy słucha Facebooka, bo musi patrzeć.
0: Takie rzeźkie, bym powiedział, jest to hej całkiem.
1: Tak, ale bo wiesz, są takie historycznie, właściwie już w kółko powtarzane metody. A, otworzyć okno, zrobić szwedzką gimnastykę, wywietrzyć pomieszczenie. Jak jest zimno, to może nawet trzeba. A potem napić się kawki. A dlaczego kawki akurat? A w ogóle, czy my musimy być raźni?
0: No właśnie, czy to nie jest takie na siłę od rana wmuszanie ludziom, że muszą być weseli,
1: ale
0: muszą być
1: rzeźcy?
0: Może na przykład dziś jest dzień, w którym wszyscy powinni być... No nie, smutni nie.
1: Nie, tak nie.
0: Ale
1: tak,
0: tacy powolni, może tacy rozlaźli.
1: Ale dzisiaj, dlaczego?
0: A dlaczego nie? A co mają, a wszyscy, a co?
1: No, ale mają jakieś obowiązki jednak, sporo ale osób.
0: Mogą robić je powoli.
1: No to się spóźnią do roboty i dostaną burę, albo kreskę, albo spóźnienie w szkole.
0: Nie, bo może jadą komunikacją i wtedy kierowca jest szybki.
1: A komunikację kto prowadzi? Ludzie. I ludzie jak będą tacy, to komunikacja się spóźni. No to... Pociągi notorycznie się już spóźniały, to teraz jeszcze bardziej. Mhm. I się rozlezie. Nie może tak być.
0: No to co?
1: Czyli może jednak... zaczniemy od początku.
0: Czyli rzeźcy jednak.
1: Hej, dzień dobry Polsko!
0: Hej.
1: Tu nasze radio, wesołe takie jak wy. Oj. Hej, hej, skoczmy razem.
0: Z mostu. Hey Bob Couture. Come on over here, man. Bring your hot molecule with you. Let's get in this groove with me, because I'm gonna tell you about this woman that broke my heart. She did me wrong.

0: Słucham.
1: Tak,
0: powinniśmy sobie podnosić rękę, kto ma, żeby na antenie było tak klarownie, a my tutaj...
2: Chorągiewki sobie zamontować.
0: Amatorsko.
2: Jak przy skrzynkach na listy. Hej chłopaki, witam was w ostatni piątek lata. I wesoło, i klaszczemy. Tadeusz.
0: A to jest ostatni piątek lata teraz?
2: Chyba nawet
0: Kogut już był.
2: Mówiliśmy to w zeszłym tygodniu.
0: Chyba a czyli tak. Lato kiedy zmyka?
2: Dzisiaj.
0: Dzisiaj?
2: Nie, no nie wiem.
0: No jak
2: kiedy
0: to
2: się kończy lato? Uwaga, odpowiadam. Lato się kończy za 4 dni.
0: Sobota, niedziela, we wtorek?
2: Tak, dobrze podałem.
0: O, to środę już jest jesień.
2: No, piszą, że 22 lub 23, ale w 2026, 22 września, tak, w środę już jest jesień.
0: Czyli w czwartek już kompletnie jesień.
2: No już w środę jest kompletnie.
0: Aha. A czy ona się pogłębia, ta jesień, czy ona równo idzie? Nie wiadomo.
2: Nie wiem.
0: Ale to jest bo... takie powiedzenie, jesień, plecień.
2: Nie. No jest. Nie. Co z tym mostem? Nie ma siły, żeby... A, z waszą muzą człowiek chodził rozlazły nawet o 6 rano. Ania, jak zawsze, na posterunku. Hubert za 8 dni ma urodziny, pyta się, czy może już świętować.
0: No, ale jesienią ma urodziny.
2: Tak, odpowiadamy, że możesz, ale musisz uważać, żeby do nich dojechać.
0: Co to znaczy?
2: No bo jak za bardzo będzie świętowo, to już potem...
0: Ale można spać. Świętować tak... Także trzeba naśladować takie świętowanie. Łagodnie, z uśmiechem.
2: A, czyli jednak z uśmiechem. Czyli nie,
0: aha. A nie świętować tak do upadłego.
2: A, no to nie wiem, Hubert. To zastanów się, czy warto już zaczynać, bo może trzeba jeszcze poczekać chwilkę.
0: Można też podyktować ewentualnie przez nasze radio formy świętowania.
2: Czyli chce pan sugerować?
0: No nie, ale można wskazać kierunki.
2: Na przykład Patronite Radia Nowy Świat.
0: Nie, to jest interesowność. Ja myślałem, żeby na przykład wianek z kwiatów jesiennych sobie włożyć na głowę.
2: Ale to dopiero od wtorku.
0: Od środy.
2: Tak.

0: chciałabym się podzielić taką uwagą, że Marian, bo już, no Marian po prostu, no fajny gość, robi ogromne postępy wokalne i proszę pamiętać o tym, wszystkich słuchaczy właściwie bym prosiła o to, że słuchają Radia Nowy Świat ludzie na całym świecie, a w Nowym Orlanie jest godzina 23, więc dopiero teraz zaczyna się życie. No i w wielu krajach o tej porze się rozpoczyna imprezę, która trwa często do rana. Więc gratuluję formy, piękna barwa głosu i wygląda na to, że pan Marian się rozśpiewywał przez wiele godzin wcześniej, więc bardzo dobrze śpiewa.
1: Popatrz, jaka pochwała. Nie wiem, czy pani dzwoniła z Nowego Orleanu, czy tylko sprawdziła, która tam jest godzina, ale w każdym razie ja bym na twoim miejscu czuł się bardzo pochwalony. No tak.
2: Miałem przesłuchać skwierczenie na policzkach na antenie.
1: Obrasta w piórka. No my ci przytniemy te piórka, bo to u nas w kraju nie można za bardzo piórka obrastać.
2: Mogę śpiewać częściej.
1: Nie, nie bój się, nie bój się. Oberwiesz za chwilę.
2: Ale skoro jesteśmy przy... Nie, właściwie nie. Przy obrywaniu poniekąd. Witek rozbawił mnie swoją wiadomością trochę, ponieważ napisał, że na przykład on ma tak, że z dwojgiem małych dzieci. Witku, ogarnij się. Przedszkolno-szkolnymi to jest tak rozbudzony po porannych czynnościach, że aż ma ochotę iść do pracy, żeby sobie w końcu odpocząć i w spokoju popracować.
1: To jest też demotywacja troszeczkę jednak. Powinien nie pisać w ten sposób, tylko powiedzieć, że po rozbudzeniu przez dwoje dzieci mam ochotę iść do pracy i tak wydajnie pracować, żeby zasłużyć na pochwałę szefa. Ładnie powiedziałem?
2: A, ja myślałem, żeby zasłużyć na radość tych dzieci z powrotem, jak wróci do domu.
1: No dzieci będą się cieszyły, jeśli ojciec wrócił wesoły i powie, szef mnie poklepał.
2: Tak,
1: na samo... Ale poklepał to jest też niepoprawne.
2: No właśnie. No.
1: Szef uśmiechał się do mnie cały dzień.
2: No, nie, to też nie może być. Nie.
1: To co szef może robić? Podwyżki dawać. Ale kilkakrotnie to też w ciągu dnia.
2: Kilka dał? To ja bym tak chciał. Kto jest moim szefem?
1: Aha.
2: Pan jest moim szefem?
1: Ja jestem? Tak.
2: No to ja chcę podwyżkę.
1: Ale to o podwyżkę to ja wiem o innych szefach, mówię.
2: No dobrze, to trudno.
1: No, u nas jest sprawiedliwość. U nas nie ma takiego rozrzucania pieniędzy.
2: patronite.pl

0: nie znam się, ale się wypowiem. I gdybym miał wybór z Colim czy Marian, wybrałbym Mariana.
1: Zachodzi teraz pytanie, czy ten początek nie znam się, to jest taka kokieteria trochę zabezpieczająca. W każdym razie masz punkt, bo nie było ani jednego telefonu, że ktoś by wybrał z Colima ponad ciebie.
2: Poza tym no, słuchacz ewidentnie się trochę zna i orientuje na rynku, no bo to nie jest tak, że...
1: Ale nie, no, naturalnie. Tak. Więc prowadzisz 1-0 ze Skolimem. Ciekawe, jak to będzie pod koniec audycji.
2: Ja też się trochę znam i przechodzę do poważnych spraw, czyli do prasy.
1: Państwo tego może nie widzą, ale Marian wertuje prasę.
2: Robię tak, żeby państwo słyszeli. Mam nadzieję, że to są ważne rzeczy. Po pierwsze, dom byłego ministra sprawiedliwości zarasta chwastami. Ale to jakby, nie wiem, to nie jest bardzo smutna informacja. Michał Wiśniewski zbija fortunę.
1: Co robi?
2: Fortunę zbija.
1: A czemu?
2: No bo bierze dużo pieniędzy za koncerty.
1: No to chyba jest typowe, bo jak ktoś jest popularnym artystą.
2: Tak? To się dużo zarabia? Czyli ja mam szansę.
1: No więcej, jeśli będziesz miał więcej punktów niż Colim i Michał Wiśniewski, to rzeczywiście wydaje mi się, że przyszłość finansowa twoja dobrze wygląda.
2: A myśli pan, że wystarczą te śpiewane prognozy?
1: Wydaje mi się, że jeśli będziesz się śpiewał na stadionach...
2: Przez godzinę na przykład, jakbym śpiewał...
1: To wystarczy.
2: No dużo się już ich nazbierało.
1: To, wiesz co, to może ja bym cię zapowiadał, to bym się przytulił troszkę do tych stawek.
2: Bo tu są różne wyceny, na przykład, bo może być...
1: Co?
2: Tak, bo z zespołem 95 tysięcy, a solo akustycznie... Tylko czy ja dam radę akustycznie?
1: No ja bym...
2: Ja bym wolał solo, po prostu to chyba, czy solo bez instrumentu to jest też akustycznie? Czy to
1: jest akustycznie, chyba że masz wetknięty jakiś...
2: Drut.
1: Urządzenie, tak, drut. A z zespołem 95, a solo?
2: 70. I milion podobno.
1: Do
2: końca roku zarobi, ponad milion. Tak policzyli. Bo tak, wiedzą, ile jest koncertów.
1: Ale podatek chyba zapłaci.
2: No pewnie podatek od tego, pewnie od dodatku to nie jest tylko dla niego, bo jakaś ekipa, coś, więc... Tak.
1: No ale jak solo akustycznie, to jaka ekipa?
2: No ktoś gitarę jakiś musi...
1: Służący nosi futerał
2: otrzymać, tak. No musi... Za dojazd.
1: Za dojazd też?
2: No musi zapłacić za benzynę, to już nie będzie miliona.
1: Ale może on śpiewa tam, gdzie mieszka, tylko ludzie przychodzą.
2: Chyba zazdrość jest w nas jakaś lekka. Michał Wiśniewski mógłby być patronem stacji właściwie, skoro tak dobrze zarabia.
1: No to takim, wiesz, no grubym, nie tam jakaś mała suma.
2: Nie można tak mówić, że grubym.
1: I to wszystkie wiadomości?
2: Nie, jeszcze Maciej Musiał pił zimny napój. I to już wszystko.
1: Maciej Musiał?
2: Tak.
1: Aha. Ale też za milion?
2: Nie wiem. Ale z lodem, bo był zimny. To nie jest bardzo interesujące.
1: Nie.

0: Chciałbym, żebyś jeszcze poszukał jakichś wiadomości, bo podekscytowany jestem tym, co tam wypatrzyłeś.
1: Anna Wyszkoni pokochała skoki ze spadochronem. Tutaj jest jakaś smutna informacja, to nie można, bo rano trzeba być wesołym. To, czyli smutnych rzeczy nie czytamy. Pan mnie zaskoczył. O, wyjątkowy zapach. Ma wyjątkowy zapach.
0: Ma, ale ktoś czy coś?
1: Kakapo.
0: Co to jest?
1: Papuga.
0: Papuga ma wyjątkowy zapach?
1: Tak.
0: Ale każda czy ta konkretna?
1: No nie wiem, czy kakapo jako gatunek, czy kakapo ta konkretna. Nie kojarzymy... Kakapo wyróżnia się czymś, czego raczej nie kojarzymy z papugami. Intensywnym, charakterystycznym zapachem jej pióra wydzielają słodko-piżmową woń, która może być wyczuwalna z pewnej odległości. Ciekawe, jaka to jest.
0: Jaka to jest słodko-piżmowa?
1: Kakapo jest najcięższą żyjącą papugą świata.
0: A ile waży?
1: Ile waży kakapo? A czy kakapo to nie jest ta, która siedziała na głowie Jamesa Maya i próbowała kopulować? No tak, to jest ten taki głupek, co... No tak, przepraszam, ale ona trochę wygląda jak głupek.
0: Ale ja pytam, ile waży?
1: Już pan... Już co pan tak do tego... Już,
0: bo chciałem wiedzieć.
1: Ciężki Michał Wiśniewski? Nie, gruby. Ile waży kakapo?
0: A co ty powiedziałeś, Michał Wiśniewski?
1: Bo pan coś takiego powiedział, że, gruby.
0: Ja tak powiedziałem?
1: Tak wcześniej coś było. To chodziło o dochód. A ja to tak troszkę...
0: Nie, ale to dochód to jest co innego. Ale papuga ile waży?
1: Od kilograma do czterech.
0: 4 kilo papugi? To sporo.
1: Sporo.
0: Taka... Z tego ten zapach?
1: Niech sobie...

0: Kakapo jest gatunkiem zagrożonym wymarciem. Jest nielotem. Nieprzystojnie jest żartować sobie ze słabszych, choć pachnących.
1: Ale my nie żartujemy z nielotów. Przecież jest parę innych nielotów. Typu, nie wiem, stróż, chciałem powiedzieć, jest nielotem.
0: No tak, ale...
1: Pingwin jest nielotem.
0: Ale chyba. Wydaje mi się, że strusiów ludzie nie muszą pocierać o siebie, żeby nie były zagrożone. A z kakapo jest jakoś tak, że tam on sobie rzeczywiście nie radzi najlepiej i tam musi...
1: A gdzie on mieszka, ten kakapo?
0: Gdzieś w dżungli.
1: No ale dżungle są w różnych miejscach.
0: Gdzie mieszka kakapo? Obecnie na małych, izolowanych wyspach, takich jak Codfish, Anchor Island, Little Barrier Island.
1: To gdzie to jest? Ja gubię się.
0: No to jest głównie Nowa Zelandia.
1: To antypody.
0: Tak, kakapo to jest Nowa Zelandia. No i on taki jest, no... No taki głupek trochę. No.
1: Ale to trochę mi szkoda go bardzo.
0: Nawet. Ja wiem.
1: On jest w ogóle się z niego nie śmieję.
0: On jest bardzo słodki. No przypominam, że jest fantastyczny film, jak kakapo siedzi na głowie Jamesa Maya.
1: Ale co ty mi z tym głowie, no? A James May gdzie był? W Nowej Zelandii?
0: Był w Nowej Zelandii.
1: Bo kakapo się nie utrzymuje w innych częściach świata.
0: A nie, przepraszam, dlaczego? To nie był James May, tylko to był chyba... Skąd mi się ten James May wziął?
1: Nie wiem, bardzo się dziwię tym twoim skojarzeniem.
0: Bo to było w BBC, możliwe, że on o tym kiedyś opowiadał, bo to był Stephen Fry chyba, który tam odwiedzał.
1: To nieważne, ważne, że to był kakapo.
0: Kakapo siedział mu na głowie, no i tak się trochę o niego...
1: No dobrze, już dosyć, tak. Bo wiem, do czego dążysz. A jeszcze jakie znasz nieloty? Kura jest taki słaby lot.
0: Kura jest nie najlepszy. Kiwi. Kiwi jest...
1: A indyk może latać?
0: Krótko
1: nie, chyba. Nie widziałem indyka, żeby leć, ale może...
0: No właśnie. A poza tym, w którym momencie

0: to jest lot. Jakby jak długo... No,
1: przede wszystkim jak się łapki oderwią od ziemi.
0: No to kura da radę.
1: No więc kiwi... wiedziałem, że ona jest takim średnim nielotem.
0: Kiwi trochę... też na chwilę.
1: Ale...
0: Struś jak pędzi, to podejrzewam, że też na chwilę się oderwie.
1: Nie, ale struś, nie, ale struś, to on nie leci.
0: No kiedy jest lot? Od którego pułapu można mówić, że lecimy?
1: To trzeba by wyznaczyć dystans, który... Ale na przykład są wewiórki, które lecą w powietrzu, tak. I nikt nie mówi, że one są lotem, lotniczkami.
0: Na przykład.
1: Albo ryby latające.
0: Widziałem.
1: Widziałeś rybę latającą?
0: Tak.
1: Długo leciała?
0: Raz, dwa, trzy, już. No. To trochę leciała.
1: Ale teraz popatrz, czy ryba latająca spełnia warunki lota?
0: Ma skrzydła i leci.
1: Bo na przykład taki jeżyk, to on w ogóle nie ląduje, tylko lata.
0: Jeżyk ma kolce i je jabłka.
1: Nie, ja mówię jeżyk latający przez RZ.
0: Musimy kończyć.
1: Jeżyk.
0: To nie dojdziemy.
1: Bo jeżyk nawet śpi jak leci.
0: Pa, pa.
1: Leci jak śpi.
0: Pa, pa.
1: Co?
0: Pa, pa.

0: Minęła 7, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej, wynika ze scenariusza przedstawionego w Sejmie przez premiera Donalda Tuska. W ocenie wywiadów w planie rosyjskim są hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym na Polskę. Rosja będzie testować Sojusz Północnoatlantycki, mówił Tusk.
1: Rosja najprawdopodobniej będzie nadal trzymała się tej strategii, której byliśmy także świadkami, a nawet ofiarami rok temu w czasie Nocy Dronów. Te potencjalne możliwe uderzenia będą miały charakter w cudzysłowie przypadkowy. Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. I oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek i że nie ma powodu, aby ktokolwiek myślał o jakiejś odpowiedzi ze strony NATO.
0: Wczoraj trzykrotnie podrywano polskie myśliwce po rosyjskich atakach na zachodnią Ukrainę. Mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego otrzymali alerty RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza, a niektóre instytucje i placówki zdecydowały o ewakuacji. Tak było m.in. w Rzeszowie, w urzędach wojewódzkim, marszałkowskim i miejskim. W Lublinie ewakuowano uczniów 8 liceum ogólnokształcącego. Tak mówili w TVP Info dyrektor placówki Kamil Dąbrowski i uczniowie.
2: Nie było objawów paniki, niemniej jednak w miarę toczącego się upływu czasu i kolejnych alertów, które przychodziły na komórki do młodzieży, zaczęły się sytuacje lekkiej paniki, ale zareagowaliśmy tutaj zdecydowanie i natychmiast.
3: Ogólnie stres był. Od razu wyszliśmy z sali lekcyjnych i poszliśmy na boisko, potem przeszliśmy do sali na dole.
4: Niektórzy płakali, niektórzy nie. Ja się tak zestresowałam. Serce zaczęło mi bić jak szalone, ja nie wiem, ale strasznie się zmartwiałam o wszystkich bliskich, to, że się trzęsłam przez cały czas i byłam w nerwach po prostu.
0: Jeden z rosyjskich dronów uderzył 4 km od granicy z Polską. Na szczęście nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Amerykański prezydent Donald Trump ogłosił postępy w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce i zapowiedział, że wkrótce może ujawnić jej lokalizację. Tymczasem Amerykanie równolegle analizują plany znacznego ograniczenia obecności wojskowej USA w Europie. Pentagon rozważa wycofanie nawet 25 tysięcy żołnierzy oraz sprzętu z kluczowych baz, głównie z Niemiec, Włoch i Hiszpanii, podaje portal NBC News. Dziś scenariusze cięć ma przedstawić szefowi Pentagonu, dowódca sił amerykańskich w Europie. Szymon Hołownia został nowym szefem klubu Polski 2050. Został wybrany jednogłośną decyzją wszystkich parlamentarzystów. Było to możliwe po rezygnacji dotychczasowego przewodniczącego klubu Pawła Śliza. Sam Śliz stwierdził, że wybór Hołowni na nowego szefa to działanie strategiczne, jakie było od dawna zaplanowane. Dramat polskich piłkarek na Mistrzostwach Świata do lat 20. W meczu 1/8 finału pechowo przegrały z Kolumbijkami 1-0 i odpadły z mundialu. O wszystkim przesądził gol samobójczy w 89. minucie meczu. A więcej o sporcie w magazynie Ostra Gra o 8.30. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Pogoda.
6: Deszcz
7: przeleci?
6: Lotny może spaść dzisiaj w południowej i zachodniej po
7: Polsce.
6: Rano może po
7: popadać.
6: Także na krańcach po
7: południowych,
6: wschodnich, południowo-wschodnich. Nad morzem prawdopodobnie są burze. W całym kraju na niebie chmury będą przeplatać się ze słońcem. Wiatr po
7: porywicy.
6: Za burzami, kiedy po
7: Nie wiem.
6: Wieje?
7: A, powieje.
6: Po?
7: Pod wieczór.
6: Rywiście mamy strasznie dużo słów na po. Na ogół słaby i umiarkowany. Termometry wskażą maksymalnie od 17 stopni lokalnie na wybrzeżu, co za koszmar. I w rejonach podgórskich Karpat do 19-20 stopni na północy oraz wschodzie do 21 w centrum i nawet 22 na południu kraju. Nic mi się tu nie zgadzało.

0: i piszą i wysyłają zdjęcia. Choć pani Magda się pyta, czemu Mariana było na scenie tak mało.
1: Ale był.
0: Ale mało. Jerzyk to jest niesiadek, a nie nielot.
1: Niesiadek, no wiadomo, no bo tak, Jerzyk niesiadek.
0: A pani Elżbieta się pyta, czy mamy dzisiaj, pyta się radio.
1: To ja lubiłem to bardzo kiedyś.
0: Mogę przeczytać.
1: Możesz?
0: Przepraszam.
1: To nie kaszli.
0: Uwaga, szukuję się.
1: Przestań kaszleć.
0: Pyta się radio. Halo, halo, tutaj Ptasie Radio w Brzozowym Gaju. Nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad. Po pierwsze, w sprawie, co świtem piszczy w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rosie. Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak. Po piąte przez dziesiąte będą ćwierkać, świstać, kwilić, pitpilitać i pimpilić ptaszki następujące. Słowik, wróbel, kos, jaskółka, kogut, dzięcioł, gil, kukułka, szczygieł, sowa, kruk, czubatka, drost, sikorka i dzierlatka, kaczka, gąska, jemiołuszka, dudel, trznadel, pośmieciuszka, wilka, zięba, bocian, szpak oraz każdy inny ptak. Pierwszy słowik zaczął tak. Halo, o, halo, lo, lo, lo, lo, lo, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, radio, radio, tio, io, io, trio, trio, tro, lo, lo, lo, lo, lo, pio, pio, pio, lo, lo, lo, lo, plo, plo, plo, plo, plo, halo. Na to wróbel zaterlikał. Cóż to znowu za muzyka? Muszę zajrzeć do słownika, by zrozumieć śpiew słowika. Ćwir, ćwir, świrk, świr, świr, świrk. Tu nie teatr, ani cyrk. Patrzcie go, nastroszył piórka i wydziera się jak kurka. Dość tych arii, dość tych liryk. Ćwir, ćwir, czerik, czyr, czyr, ćwirik. I tak zaczął ćwirzyć, ćwikać, ćwierkać, czyrkać, czyk, czyrikać, że aż kogut na patyku zapiał gniewnie. Kukuryku! Jak usłyszy to kukułka, wrzaśnie. A to co za spółka? Kukuryku? Kukuryku? Nie pozwalam, rozbójniku. Bierz co chcesz, bo ja nie skąpię, ale kuku nie ustąpię. Ryku, chodź do jutra skrzecz, ale kuku, moja rzecz. Zakukała kuku, kuku. Na to dzięcioł stuku puku. Czajka woła. Czyjaś ty, czyjaś? Byłaś gdzieś? Piłaś coś? Piłaś? To wyłaś. Przepióreczka. Chodź tu, pójdź tu. Masz co? Daj mi tu. Rzuć tu, rzuć tu. I od razu wszystkie ptaki w szczebiot, w świergot, w zgiełk. O taki. Daj tu, rzuć tu. Co masz? Wiorek? Piórko? Ziarnko? Korek? Sznurek? Pójdź tu, rzuć tu. Ja ćwierć i ty ćwierć. Lepiej gniazdko, przylep to, przytwierć. Widzisz go? Nie dam ci. Moje? Czyje? Gniazdko ci wije, wije, wije. Nie dasz mi? Takiś ty? Wstydź się, wstydź się. I wszystkie ptaki zaczęły bić się. Przyfrunęła ptasia policja i tak się skończyła ta leśna audycja.

0: pojawiło i może rzeczywiście wprowadzić, jakby pytam się trochę o zgodę chyba, bo ja to z przyjemnością będę robił, bo tutaj nawet Małgorzata coś takiego proponuje, żeby zrobić Marian czyta dzieciom. I wtedy miało być wtedy rzeczywiście tak trochę do śniadania, przed szkołą.
1: Więc... Ale można by zaprosić profesora Bralczyka, który podobno pana Tadeusza zna na pamięć i wtedy całą audycję by załatwił.
0: Albo możemy na głosy.
1: Na głosy to nie wiem, profesor chyba umie udawać.
0: Da radę sam?
1: Na pewno.
0: Patron Marcin pisze, Marian, prośba, Benio, lat 4 chce jeszcze raz.
1: No.
0: Kieruję do podcastów, a jeszcze raz to może za tydzień, może po 7 rzeczywiście. To jest.
1: Ale może pomysł. Też płodozmian.
0: No tak, tak, oczywiście. Jestem też otwarty na propozycje. Jeśli będą Państwo chcieli usłyszeć jakąś konkretną rzecz, to proszę podsyłać na adres, na który?
1: Może, no nie wiem.
0: Może na mój.
1: Może na swój.
0: Ja korzystam z adresu Marcina, bo mi nie założyła technika, więc proszę pisać na marcin.man@nowyświat.online. Proszę wysyłać propozycje i po 7.
1: Tylko, żeby Państwo nie oszołomili nas propozycjami typu wielkie poematy, bardzo długie wiersze.
0: Nie, nie, nie. Wierszyki dla dzieci. I raczej będę preferował te z poprzedniego wieku, ale współczesne.
1: Ale wiesz, dla dzieci to może być na przykład Małpa w kąpieli. Nie wiem, ile ona trwa.
0: Tam było tego sporo chyba, nie?
1: Albo Paweł i Gaweł. Ja mam.
0: Niski ten gaweł. No dobrze, będę brał to pod uwagę. A co teraz?
1: Pan Hilary zrobił okulary.
0: Pan też u mnie.

0: Patron Jacek pyta, jak przeprowadzka?
1: Przeprowadzka, powiedziałbym, narasta, ale jeszcze się nie odbyła.
0: Narasta to jest dobre słowo. Dużo planowania niestety

0: było potrzebne. Dużo zgód różnych na materiały, certyfikaty. To jednak nie jest tak, że tutaj my jesteśmy administratorem naszego budynku, więc jak coś nie ma pieczątki, to my decydujemy, czy to jest okej, czy nie. A tam już jest administrator i wszystko musi mieć pieczątkę.
1: Pieczątka jest konieczna.
0: Pieczątka jest konieczna. Ja kiedyś miałem pieczątkę.
1: Ja też miałem.
0: Od rodziców dostałem pieczątkę kiedyś pod choinkę.
1: A tam było napisane co?
0: To nie były zbyt dobre święta. Ja zapamiętałem to, ponieważ dostałem tego roku pod choinkę od Mikołaja pieczątkę, kalkulator i jeszcze coś innego okropnego. I byłem bardzo nieszczęśliwy. Starałem się tego nie pokazywać, chociaż koniec końców ta pieczątka okazała się całkiem trafna, bo chodziłem po domu i pieczętowałem w różnych miejscach. I tam było imię, nazwisko, adres. I chodziłem i zostawiałem ślady po sobie.
1: To jest bardzo dziwny prezent.
0: też tak myślę teraz, ale wtedy byłem, no tak, pieczątkę dostałem.
1: I to miałem już nie masz jej?
0: Chyba miałem 7-8 lat.
1: Co z tego, że 8 lat?
0: Wydaje mi się, że może...
1: Zachować jako pamiątkę.
0: Nie, ale nie, że to tylko daje jakby kontekst, ale chyba jest gdzieś cały czas. A co do przeprowadzki, to można zobaczyć w social mediach naszych, poza dzisiejszym hej. Jest poprzedni post, to jest karuzela ze zdjęciami z przeprowadzki. No nie wygląda to zbyt imponująco, bo kładzione są kable na razie, czyli ta infrastruktura nasza, po której dojdzie do studiów i całej reszty. Ale już na przykład dwa transporty pojechały na Mińską naszych rzeczy z Ostrej, więc... Powolutku wynosimy.
1: Powolutku, ale będziemy informować sukcesywnie. Proszę Państwa, mówiliśmy o stawkach. Tam padło nazwisko Michała Wiśniewskiego, że sobie tak świetnie radzi finansowo. A jeśli Państwo sobie chcą też radzić finansowo, to radzę posłuchać Pawła Orlikowskiego.
2: Finanse osobiste.
3: Paweł Orlikowski. Puk, puk. Kto tam? Drożyzna. Polacy mają coraz więcej obaw o swoje finanse. Co prawda na przestrzeni ostatnich lat sytuacja związana z naszymi zarobkami znacznie się poprawiła, to jednocześnie czujemy na plecach oddech odbijającej inflacji. Według szacunków GUS inflacja obecnie w Polsce to 3,4%, ale dane Eurostatu już wskazują na 3,5%, bo tam inna metodologia liczenia, a to równo w górnej granicy odchyłu od celu inflacyjnego. Główny Urząd Statystyczny bada również nasze nastroje ekonomiczne. Są prowadzone co miesiąc. Ostatni raz tak pesymistycznie jak obecnie myśleliśmy w kwietniu. Coraz więcej osób spodziewa się szybszego niż obecny wzrostu cen w ciągu kolejnego roku. Mniej osób niż jeszcze wiosną twierdzi, że ceny w ogóle nie będą rosły. To taki sondaż, ale oficjalny i skrupulatny. Przygląda się temu więc i Rada Polityki Pieniężnej, która decyduje o stopach procentowych. Członkowie RPP mogą dostrzec czynnik proinflacyjny w tym badaniu, bo coraz więcej osób wskazuje, że na przykład gotowa jest na duże wydatki, choćby na meble czy sprzęt RTV AGD. Tak jakbyśmy chcieli uchronić się przed nadchodzącą drożyzną, albo chcieli wydać, póki mamy, bo zaraz inflacja zje oszczędności. Ale to właśnie będzie generowało, jeśli się wydarzy, impuls podwyższający inflację. To, co pozytywne, to fakt, że blisko 65% badanych wskazuje, że jest w stanie co miesiąc odłożyć choćby drobną kwotę, a od drobnych się zaczyna, to dobry nawyk odkładać nawet najmniejsze kwoty. Jednak widać też coraz wyższe obawy o wzrost bezrobocia w Polsce. Osób, które tego się boją, jest już ponad 40%, a właściwie blisko 41%. Już co czwarta ankietowana osoba do tego wskazuje też na pogorszenie się swojej sytuacji finansowej, a właściwie sytuacji finansowej własnego gospodarstwa domowego. A jeszcze ponadto co piąta osoba wskazuje na obawę pogorszenia swojej sytuacji finansowej w ciągu najbliższych 12 12 miesięcy. Mówiąc krótko, powiało chłodem i zaczynają przeważać pesymistyczne nastroje. Ale właśnie, jedno to nastroje, a drugie to twarde dane makroekonomiczne. I tak, nie mamy zbyt wielu powodów do radości i jest wiele punktów zapalnych, to jednak jeszcze nie przesądzone, że inflacja się musi nad Wisłą rozsiąść i ponownie uderzyć w nasze dochody. Przynajmniej na teraz jeszcze nic nie wskazuje na aż taki impet, jak to pesymistycznie zakładamy. Na pewno nie tak źle, jak było przy kumulacji pandemii i ataku Rosji na Ukrainę. Niemniej kolejne miesiące to jest już duży znak zapytania. Musimy obserwować te wskaźniki, słuchać Radia Nowy Świat i Finansów Osobistych i przynajmniej będziemy wiedzieli, w jakiej sytuacji gospodarczej, ekonomicznej znajdujemy się jako kraj i jako konsumenci. Do usłyszenia.

0: Teraz się chciałem zapytać, czy byłeś na grupie?
1: Byłem na chwilkę.
0: Ale nie można na chwilkę. Jak się do grupy przychodzi, to się kłania i chwilę się zostaje.
1: Byłem tam, bo chciałem poczytać zachwyty nad ptasim radiem, żeby troszkę się tak napuszyć jak ten ptaszek. Ale tak, na grupie i w mailach państwo są w formie, ponieważ wcześniej, a propos informacji o tym, że Maciej musiał wypił napój zimny, to różne były żarty, że on...
0: Ale właśnie to niepełna informacja była, bo czy coś potem się wydarzyło po tym, jak on wypił?
1: Nie, chyba nie. On siedział też z jakąś panią przy stoliczku. To nie jest jakieś bardzo ważne.
0: A jak to się kwalifikowało do gazety? No, czy to samo w sobie jest takim wydarzeniem,
1: tak,
0: myślisz?
1: Tak, tak. Tu chodzi o rangę...
0: Napoju?
1: Nie, pana musiała. Aha. No jednak trochę zrobił. No, jakby
0: nie, znaczy zrobił, nie wiem.
1: Nie wypadł kurze spod skrzydła.
0: No bo kura to jest prawie nielot.
1: Tak. Dzień dobry, panie Marianie. Belfer się we mnie odezwał. Powinien pan powiedzieć, że Maciej musiał wypić zimny napój, a nie, że Maciej musiał wypił zimny napój.
0: No tak.
1: To taki żart. Taki tak, na pewno Maciej musiał, nie słyszał tego nigdy wcześniej. Ale wspominam o tym teraz dlatego, bo państwo są w formie i przyszedł kolejny taki. Więc jak już są dwa, to można je ze sobą połączyć w parę. I pan Krzysiek z Krakowa pisze... Pan Wojtek nawiązał Michałem Wiśniewskim do finansów Pawła Orlikowskiego. Pewnie dlatego, że pan Paweł mówił, że ważne są nastroje. Czy to nie chodziło o...
0: O, brawo, kojarzy
1: ich,
0: się,
1: ich
0: tak.
1: Troje?
0: Ale no, oni są ci nasi słuchacze.
1: Naprawdę, fiu, fiu.
0: Tak.
1: Naprawdę, to nie wiem, czy to my tu powinniśmy siedzieć.
0: A na przykład kot to jest też nielot.
1: O Jezu. Koszmar, po prostu koszmar.

0: tak sobie...
1: A propozycje wierszyków przychodzą?
0: Tak, właśnie przyszły. Przyszła Pchła Szachrajka.
1: O, to czyli klasyka nadal.
0: Tak. Widziałem, że Lokomotywa się pojawiła, ale od Lokomotywy zaczęliśmy w wakacje.
1: No nie, Lokomotywa to tak.
0: Nie będziemy jej tak szybko powtarzać, ale może po 7 się pojawi, bo wtedy to była 6 rano, więc mało kto ją usłyszał.
1: Ale to poczekamy, ale jeszcze poczekamy. Są inne przecież. Tak.
0: Pchła jest niezłym pomysłem. No oczywiście pojawiły się żarty, żeby może przeczytać ten wierszyk, którego już sam tytuł wzbudza kontrowersję ze względu na słowo, które...
1: O Bambo chodzi?
0: O Bambo chodzi. Ja nie będę otwierał teraz tej puszki.
1: Nie.
0: Po prostu nie będę. Wiem, że nie powinno się może go czytać na antenie, ale to nie znaczy, że jest to kompletnie koszmarny wierszyk, przynajmniej moim zdaniem. Może jedna linijka tam jest bardzo dyskusyjna, ale uważam, że ton całości...
1: Ale tam jest parę takich, tak. Lepiej takie bezpieczne, typu dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły.
0: Ja w ogóle pamiętam, miałem taki przywilej, że...
1: To spotykał w leśnie dzika, ten szybko znika.
0: On chyba był na tych samych zajęciach, co ja, bo w szkole podstawowej...
1: Ty ukończyłeś podstawową?
0: Nie pamiętam, ale byłem.
1: Musisz mieć kwity na wszystko.
0: Mam pasek z 4 klasy, raz dostałem, potem już nigdy więcej. Jeden mam. Artur Barcić nas odwiedził i nas uczył recytować. Nie mam bladego pojęcia, co to było, bo ja
1: Ale odwiedził nas tu w radiu?
0: W szkole.
1: A w szkole pasek dostawałeś, tak?
0: Nie, wcześniej chyba. To wcześniej. Ja mogłem być, to było chyba 1-3.
1: No Artur to recytuje naprawdę jak pan Słowik.
0: No więc o to chodzi. O, przypomniał mi się. No tak, więc... uczył nas wtedy recytować i to była moja pierwsza taka przygoda z wierszem. I teraz sobie pomyślałem, że to w ogóle my mało chyba recytujemy w radiu.
1: Mało recytujemy, tak.
0: Można by coś z tym zrobić. To,
1: można coś zrobić, tam wstąpiłem na działo. A nie, to nie jest dla dzieci.
0: Ale to też muszę, nie, czy ja to recytowałem?
1: Perkusistów było wielu, nie.
0: Ja to musiałem znać. Dlaczego ja to musiałem znać na pamięć? Ja chyba musiałem to recytować. W której klasie się recytuje, wstąpiłem na działo?
1: To ten pasek chyba niesprawiedliwie dostałeś.
0: Spojrzałem na pole, 200 armat grzmiało.
1: Grzmiało, tak.
0: Tak. No. Jak tak skrzydło wojska swego zwinął.
1: A ona maliny mu daje z koszyka. Bo tak.
0: Tak, tak.

0: jesteś algorytmem. Za rzeczami wciąż uprawiasz gonitwę. Handlowcy lepiej wiedzą, czego ci potrzeba. Głupot chłamu i igrzysk, lecz na pewno nie chleba.
1: Między książkami.
2: Long time no hear. Profesor Ryszard Koziołek, Uniwersytet Śląski. Po przerwie, dzień dobry.
3: Dzień dobry. No, zleciało szybko, prawda?
2: No, ale smutno było bez profesora.
3: Tak tylko mówisz.
2: Nie, nie.
3: Słuchajcie, zastrzeżenie poważne od razu na początek. Nie rozmawiamy o lalce.
4: Dobrze.
2: Aha. A obejrzałeś?
3: No oczywiście.
4: A i dlatego nie rozmawiamy?
2: Nie, no bo wszyscy mówią teraz. Wszyscy, tak.
3: No właśnie, po pierwsze wszyscy mówią, po drugie nie wszyscy widzieli. Po trzecie mamy drugi film przed sobą.
4: Jak się kończy, chciałem zapytać.
3: No właśnie, właśnie. Chciałem was uchronić. Miejcie wzgląd na moją wyrozumiałość, żebyście nie zachowywali się jak typowy uczeń w szkole, który mówi, nie czytałem książki albo nie pamiętam, ale widziałem film. Tak, bo z tego mogą...
4: Ja tak zrobiłem z E.T.
3: No więc właśnie. Ale pewnie nie unikniemy tej rozmowy, bo też warto wykorzystać niesłychaną już zawieruchę związaną z ekranizacją pierwszą, a za chwilę drugą. No bo to ożywia zainteresowanie książką, na tym mnie na pewno, a pewnie wielu z Państwa też zależy, żeby stymulować czytanie, zainteresowanie literaturą i tak dalej. Więc dzisiaj nie. Ale w przyszłości pewnie tak. Natomiast chciałbym porozmawiać dzisiaj o kwestii, o której być może wiecie jeszcze mniej niż o ekranizacji, czyli o Tasmanii. Czy macie panowie jakieś skojarzenia z Tasmanią?
2: No, ja nie wiem, czy ta papuga nie jest też na Tasmanii.
3: No, nie tylko papugi są na Tasmanii.
2: Nie. No jest diabeł.
4: No mi się kojarzy z diabłem, ale z tym rysunkowym, z Looney Tunes, który się kieruje.
2: Aha, ale prawdziwy też jest.
4: Jest prawdziwy, ale on tak nie robi jak ten rysunkowy.
3: No to panów zrozumiała ignorancja jest bardzo dobrą zachętą do tego, żeby przeczytać książkę, którą dzisiaj przyniosłem, o której za chwilę powiem. To jest wyspa, mówimy o Tasmanii oczywiście, która ma dramatyczną, fascynującą historię, nieprawdopodobną zupełnie faunę i florę. Natomiast no, częścią jej historii jest tragedia, jaka spotkała przede wszystkim rdzennych mieszkańców Tasmanii. Tam przez 40 tysięcy lat, tak szacują badacze, żyli tubylcy, czyli aborygenowie, a ostatnia rdzenna mieszkanka Tasmanii zmarła, uwaga, w 1876 roku, po 40 tysiącach co najmniej. No i jak się pewnie domyślacie i wy, i państwa lub wiemy, nie stało się to w sposób naturalny, tylko brytyjscy osadnicy, skazańcy, ale także siły militarne po prostu wybiły prawie całą ludność. Reszta zmieszała się z osadnikami. To też warto pamiętać. My mamy skłonność uzasadnioną naszą historią do rozpamiętywania własnych cierpień i tragedii, dramatów, ale nie jesteśmy w tych nieszczęściach sami na świecie. Natomiast książka nie jest, już uprzedzam tych, którzy mogliby pomyśleć, że mamy do czynienia z historycznym dziełem o ludobójstwie na Tasmanii. Mimo że autor tej mojej ostatniej lektury jest Tasmańczykiem, jest potomkiem brytyjskich osadników, prawdopodobnie też ma w sobie krew aborygenów, ale należy już do pokolenia żyjącego w współczesnej Tasmanii, czyli Australii. Urodził się w 1961 roku i moim zdaniem jest jednym z najwybitniejszych powieściopisarzy żyjących. Wspaniały. Tłumaczony od lat na język polski. Mamy go chyba 7 powieści przełożonych i to bardzo dobrze przełożonych. I teraz dostajemy kolejną poruszającą, niezwykłą, wspaniałą. Ja rzadko używam takich wysokich przymiotników, tak można by powiedzieć, ale tu czynię to absolutnie bez wahania. Są takie książki, po których przeczytaniu ogarnia nas podziw nie tylko dla literatury, ale także dla umysłu autora, który to stworzył. Na temat tej książki już zaczynamy dyskutować. Wpadła mi w oczy i w uszy wypowiedź Andrzeja Stasiuka, który o niej mówił. Powiedział coś, co dla pisarza tej klasy nie jest prostym wyznaniem, że chciałby tak pisać. I jak Państwo sięgną po tę książkę, to myślę, że tę wyjawioną zazdrość, szlachetną zazdrość pisarza o drugiego pisarza Państwo zrozumiecie łatwo, dlatego że to, co jest porażające i zniewalające, to jest architektura tej powieści, która miesza ze sobą różne gatunki, różne style, bo mamy tam i autobiografię, i esej, i historię, i portrety psychologiczne, i sagę rodzinną. I przez kilkanaście, kilkadziesiąt stron pierwszych wydaje się to plątaniną ścieżek, które tworzą taki przysłowiowy groch z kapustą, ale to trwa, zapewniam Państwa, tylko przez chwilę. I w pewnym momencie każdy czytelnik będzie to odkrywał w swojej lekturze, wyłania się z tego wzór, olśniewający wzór. Można to porównać do skomplikowanego, harmonijnego, roślinnego ornamentu, który te wszystkie odnogi, wątki, tematy, które są, tak jak powiadam, od sasa do lasa. Za chwilę trochę powiem więcej o szczegółach, ale nie chodzi tylko o zharmonizowanie formalne, że to po prostu się trzyma kupy, mówiąc kolokwialnie, ale że widzimy wypływający z tego sens, morał, mocne, poruszające przesłanie, które kumulują w tytułowym pytaniu,

Przełożył Maciej Świerkocki. I tu pamiętajcie, jak to się zdarzy. Prorokuję, że to będzie laureat Nagrody Nobla. Myślę jeszcze za naszej przytomności, że tak powiem. Ja się muszę przyznać do osobistej fascynacji tą książką, z tego względu, że dzisiaj, jeśli ktoś próbuje się zmierzyć ze złożonością świata, w którym żyjemy, gmatwaniną osobistych historii, wiedzą ogromną, która nam ciągle przyrasta o tym, co się stało i co się dzieje, bardzo trudno znaleźć formę pojemną, żeby tę wielokształtność i tę wielość i różnorodność wiedzy zmieścić w jakiejś pojemnej formie. I ten rodzaj prozy, który uprawia Flanagan w pytaniu numer 7, jest moim zdaniem najbardziej skuteczny w uzmysławianiu nam, w czym żyjemy i jak żyjemy. Przy ogromie problemów, napięć, dramatów, rzeczy wielkich, małych, śmiesznych i głęboko poważnych, jedno pytanie, i to właśnie tytułowe pytanie, pulsuje z całej tej książki. Mianowicie, powiem, jak ono brzmi, chociaż pojawia się nie na samym początku, ale to też niczego nie spoileruje. To pytanie brzmi, kto jest najbardziej wytrwały w miłości? Dlaczego to pytanie ma numer 7? Jakie pytanie ma numer 6? To zostawiam już Państwa lekturze i przyjemności odkrywania. Natomiast to pytanie oczywiście jest pytaniem mądrościowym, pytaniem moralnym i nie dotyczy bynajmniej kwestii sporu o to, czy kobiety, czy mężczyźni, czy dzieci, czy rodzice, prawda? Kto ma w sobie jakiś większy depozyt i siłę miłości, ale właściwie wiąże się z tym mrocznym zagadnieniem tasmańskim, o którym Państwu wspominałem, mianowicie jak w ogóle wytrwać w miłości wobec tego, co sobie robimy przez wieki. Ja przywołuję od czasu do czasu to przekonanie przejęte od Harolda Bluma, że my dzisiaj chodzimy po literaturę, czy sięgamy do literatury, żeby być mądrzejszymi. Nie tyle, żeby zdobyć wiedzę, bo wiedzę można zdobyć dziś wszędzie i nie ruszając się z miejsca. Natomiast gorzej z mądrością, czyli jak pytaniem, jak dobrze, jak lepiej, jak mądrzej żyć z innymi. I to jest jedna z tych książek mądrościowych. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Właściwie chciałbym ją wyłącznie cytować, a gadam i gadam, więc zacytuję dwa fragmenty, jeden krótszy, jeden dłuższy. Ta książka przy wszystkich tematach, które ma, jest hołdem dla rodziców. Jednym chyba z najpiękniejszych, jakie zdarzyło mi się czytać. 10. rozdziałik tej książki ma chyba najkrótszą treść, jaką zdarzyło mi się w prozie widzieć. Najkrótszy rozdział ever. Nazywa się Moja mama i mój tata. I trzy kropki. A potem przychodzi rozdział 11, który w fragmencie brzmi tak. Mama i tata różnili się od siebie. On powściągliwy, ona zapalczywa, on dystansował się od otoczenia, ona we wszystko angażowała się emocjonalnie. Moi rodzice, którzy urodzili się w biedzie i żywili graniczącą ze zdumieniem wdzięczność, że wszystkie ich dzieci żyją, że nie brakuje im jedzenia i że jedynie z rzadka dokucza im ból, całkowicie zaakceptowali nierówne warunki, na jakich przyszedł do nich świat. Dano im życie, więc żyli. Pozostali nieugięci tylko w jednej kwestii, świętości swoich dusz, które jakimś sposobem udało im się uchronić przed demoralizacją i zepsuciem. Mój dziadek, analfabeta, wiedział coś bardzo ważnego. Jeżeli nie masz zasad, powiedział kiedyś do mojego ojca, to lepiej od razu rzuć się z pomostu do wody. Wypiszcie to na drzwiach prowadzących do wszystkich sal parlamentarnych i konferencyjnych. I jeszcze zakończenie tego rozdziału, które jest przestrogą dla Marcina i moich dzieci, i naszych dzieci. W swojej próżności zawsze uważałem, że rodzice są naiwni. Dopiero teraz, pisząc te słowa, dostrzegam w końcu, że naiwny byłem wyłącznie ja. Ten fragment może się Państwu wydać zwodniczy, dlatego że koncentruje się na historii osobistej.
Ale to tylko jeden z wielu tematów tej powieści.

0: opowieści. I nagle z tego wątku intymnego i rodzinnego przeskakujemy do zagadnienia zupełnie innego, jakim jest powstanie bomby atomowej, powiązane z tym losy ojca, o którym mówi tutaj bohater i autor jednocześnie, który był więźniem japońskich obozów jenieckich, ale to też nie wyczerpuje tego tematu. Próbowałem, czy próbuję, jak Państwo słyszą, dość niezdarnie uchwycić to, co jest istotą tej książki, ale potem przychodzi jej fragment, którym łaskawie autor robi to za recenzenta i ja lepiej tego nie zrobię i z tym fragmentem Państwa już zostawię. On będzie odrobinę dłuższy, ale mam wrażenie, a nawet przekonanie, że warto. Piszę tę książkę, którą teraz czytacie, będącą nie więcej niż liścikiem miłosnym do moich rodziców i mojego wyspiarskiego domu, do świata, który zniknął, ponieważ przeszło 100 lat inny pisarz napisał książkę, która porwała później wyobraźnię pewnego człowieka z taką mocą, że książka stała się rzeczywistością i zmieniła świat. Była to opowieść o przerażeniu, na które składał się strach przed miłością, miłością totalną, bez miary ani granic. Autor zaś w jej miejsce stworzył teorię bezgranicznego zniszczenia. W ten sposób spłodził książkę, która z kolei miała spłodzić świat. Gdyby Rebecca West nie pocałowała Herberta George'a Wellsa, Herbert George Wells nie uciekłby do Szwajcarii, żeby napisać powieść, w której wszystko płonie. Bez powieści Wellsa Leo Szilard nie wpadłby na pomysł nuklearnej reakcji łańcuchowej. Bez pomysłu nuklearnej reakcji łańcuchowej Szilarda nie przeraziłaby nowa niszcząca siła. Gdyby nie przeraziła go nowa niszcząca siła, nie przekonałby Einsteina, aby zabiegać o pomoc u Roosevelta. Gdyby Einstein nie zabiegał o pomoc u Roosevelta, nie powstałby projekt Manhattan. Bez projektu Manhattan nie istnieje dźwignia, którą Thomas Ferby ma zwolnić o 8:15, 6 sierpnia 1945 roku, 31 tysięcy stóp nad Hiroshimą, na Hiroshimę ani na Nagasaki nie spadła więc żadna bomba i 100 tysięcy, 160 tysięcy albo 200 tysięcy ludzi żyje. Umiera jednak mój ojciec. Literatura być może nie jest w stanie niczego zdziałać, ale Hiroshima zniszczyła powieść, a bez Hiroshimy nie pojawiłbym się na świecie ja. I te słowa wymazują się same i razem ze sobą wymazują mnie. Jedna z najważniejszych książek, jakie w tym roku ukazują się na polskim rynku księgarskim. Richard Flanagan, pytanie numer 7, przełożył Maciej Świerkocki.
1: Ryszard Koziołek, bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy.
0: Dziękuję.

0: Minęła 8:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. W związku z kolejnymi uderzeniami Rosji na terytorium Ukrainy poderwano myśliwce w polskiej przestrzeni powietrznej, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Lotniska w Lublinie i w Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze. Sejm nie odrzucił weta Nawrockiego do ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz przepisów ją wprowadzających. Zwolennikom uchwalenia zawetowanych przepisów zabrakło 27 głosów. Ustawa ta przeszła przez obie izby parlamentu jako pierwsza w historii regulacja pozwalająca na formalizację związków partnerskich, w tym jednopłciowych. Do uznania ich praw i umożliwienia im zawierania sformalizowanych związków zobowiązują Polskę wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Z badania przywołanego przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza wynika, że 54% Polek i Polaków popiera zawieranie związków małżeńskich przez osoby homoseksualne. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo dotyczące wyznaczania i zmian składów orzekających Trybunału Konstytucyjnego. Postępowanie dotyczy podejrzenia wielokrotnego przekroczenia uprawnień przez sędziów Trybunału uprawnionych do wyznaczania składów. Śledztwo dotyczy manipulacji składami w celu ochrony partyjnych interesów. Mogło to mieć miejsce w prawie 200 postępowaniach, przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w mediach społecznościowych i zadeklarował rozliczenie wszystkich decyzji niszczących niezależność państwowych instytucji. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
1: Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać.
0: Mural z wizerunkiem zmarłego w ubiegłym roku Stanisława Sojki zostanie odsłonięty w niedzielę 20 września o 18:00 na kamienicy przy ulicy Królowej Bony 6 w Gliwicach. Odsłonięciu muralu będzie towarzyszyć drobny event. Zagrają m.in. synowie Stanisława Sojki, Antek i Kuba, wraz z Janem Pęczakiem. Zaprasza na wydarzenie Antek Sojka, syn Stanisława.
2: Koncert potrwa około 45 minut. Będą to piosenki nasze, ale w środku jest też część specjalna, gdzie zagramy kilka piosenek taty. I tą seryjkę piosenek zakończymy piosenką Tolerancja na miły Bóg. Mamy nadzieję, że wszyscy z nami ją zaśpiewają i wtedy nastąpi uroczyste rozświetlenie muralu. Na koniec na pewno zagramy też piosenkę Zobacz we mnie człowieka. Ten tekst pojawia się również na obrazie i warto o nim wspomnieć. Zagramy też piosenki naszych idoli. Będzie to krótki, piękny, kameralny koncercik.
0: Przypominam, odsłonięcie muralu Stanisława Sojki w Gliwicach w tę niedzielę o 18:00, kamienica przy ulicy Królowej Bony 6. A dlaczego w Gliwicach? Bo jest to miasto rodzinne Stanisława Sojki. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Najcieplej po...
5: Po południu?
4: Powinno być dziś w okolicach Krakowa do 22 stopni.
5: A w Poznaniu?
4: Patrzę, czy będzie 19, ale dojdziemy do niego.
5: Dobrze.
4: Do 22 Kraków. W Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Katowicach 21 stopni, w Bydgoszczy, Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie 20, w Gdańsku, Szczecinie i po...
5: Pobierowie.
4: Znaniu 19, a w Koszalinie i Zakopanem 17 stopni. Nie zabraknie dziś też, ani słońca, ani chmur. Na zachodzie i północy zapowiadane są przelotne opady deszczu. Rano może miejscami
5: popadać.
4: Także na południowym wschodzie wiatr powie po... To łatwe. Powieje słabo i umiarkowanie.
5: Powieje, tak.
4: A
5: powietrze?
4: Rywiście tylko w czasie burz, które mogą wystąpić na wybrzeżu.
6: Poranna manna.
5: Na 224-280-280.
4: Jakoś tak znowu państwo, czy nie wiem, czy nie dzwonią, czy może się zagadują z Wiktorią i ona pyta o różne szczegóły dnia. Na przykład zamiast...
5: A jak Wiktoria zagaduje się ze słuchaczem, to inny słuchacz się nie dodzwoni, bo Wiktoria jest jedna i jak mówi powiedzenie, pucu, pucu, chlastu, chlastu, nie mam rączek 11.
4: Ale ucha ma dwa.
5: No ale ucha dwa, ale,
4: Co?
5: Ale ma jedną buzię. To nie może jednocześnie do dwóch osób inne odpowiedzi przeznaczać.
4: Nie ale może. Nie, są takie techniki, że jest gardłowo się wydaje drugi.
5: Ale to mówisz o brzuchomówcach. Wiktoria nie jest brzuchomówczynią.
4: Ja widzę inny problem, że ma jedną parę słuchawek.
5: No ale słuchawki mają dwa ucha.
4: No tak, ale to sygnał na jedno trzeba by rozdzielić.
5: Wystarczy rozdzielić. To od tego stereo rozdzielić stereo na dwa mona.
4: No to może raz mówić do jednej, to drugi raz do drugiej osoby, nie?
5: Ale jednocześnie słuchać z dwóch stron.
4: No słuchanie jest łatwe.
5: To jest potrzebna jest duża podzielność. Również nie wiem, jaką Wiktoria ma podzielność.
4: Wiktoria ma bardzo dobrą podzielność.
5: Bardzo dobrą? Tak. To może dać jej słuchawki na trzy ucha.
4: Bardzo dobre. Wydaje mi się, że w zeszłym tygodniu wrócił temat przypominanego przeze mnie raz na jakiś czas serialu Utopia i tego, że ludzi za dużo na świecie i tak dalej. Tak, pamięta pan?
5: Co wrócił, a gdzie był?
4: W terenie.
5: I wrócił i co?
4: I wrócił. Rozmawialiśmy trochę o tym.
5: Tak.
4: Że Utopia i że dobry serial.
5: No tak, ale to już kółko mówimy.
4: Tak, ale chciałem muzykę wtedy z niego przypomnieć, ale wtedy miałem inną muzykę, bo wyszedł ten Felix, który był przepiękny, którego rano posłuchaliśmy.
5: Tak.
4: No i dzisiaj chciałbym wrócić do tej muzyki, której na antenie nie było od 6 lat, ponieważ patrzę, że Utopia, chyba tytuł pełen to jest Utopia Overture, tak? Dobrze pamiętam? Tak.
5: Uwertura po prostu.
4: Uwertura była nadawana w 2020 roku. Zresztą przeze mnie. I myślę, że warto przypomnieć tę muzykę.
5: Ze względu skoro powróciłam, to
4: i na autora Cristobala Tapia de Ver, który robił również muzykę, czy robi właściwie do serialu Flying Lotus. Skądinąd bardzo dobrego i podobnego takim klimatem jednak. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na wagę i rolę muzyki w budowaniu klimatu, bo teksty to jedno i dialogi. Obrazek też jest bardzo ważny, ale to właśnie muzyka daje nam to poczucie i wrażenie lekkości, albo dziwności, albo strachu i cały ten sound design, który stoi za kinem i za obrazkiem, to on tworzy klimat tak naprawdę tego, co my czujemy w trakcie oglądania, a ten klimat w przypadku Flying Lotus i tego jakiegoś poczucia może nie niebezpieczeństwa, ale właśnie dziwności, niepewności, czegoś niepokojącego właściwie, te dwa seriale ze względu na tego samego twórcę dźwięku i muzyki ze sobą dzielą. Także przypominam świetną muzykę otwierającą serial Utopia.
3: Come here a minute. Oh, can I go? Can I just go, please?
7: Not yet.
3: It's okay.
7: This'll just make you sleep, is all.

0: o co tu chodzi. Wyjaśnij Tomasz Giemza.
1: Dzień dobry, Tomku.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Zaczniemy od słowa, które nie jest polskim słowem, ale jest dobrze zrozumiałe dla nas. Słowo beat. B-E-A-T. W tej piosence, którą Marian wybrał, również mieliśmy beat. Jakie są panów skojarzenia ze słowem beat?
3: Mi się, pierwsze moje to jest big beat, ale wcale nie ten, w sensie polski też oczywiście, ale myślę o takim big beacie brytyjskim typu Chemical Brothers, jak już powiedziałem, big beat, że to było, to jest takie brzmienie, no właśnie takie.
2: Więc czy beat może kojarzy się młodzieżowo?
1: Beat to może być burak. A to się inaczej pisze. A, przepraszam.
2: The Beatles też byli, prawda, panie nadredaktorze?
1: Oni też byli, tylko oni byli taki, z literką zrobili myk, bo mieli być żuki i mi się nie podoba, jak się mówi żuki.
2: No ale... właśnie, Beatlesi czy Beatlesi?
1: Nie wiem, czy powinienem mówić, bo ja nie jestem ostatnią tą...
2: Instancją,
1: ale zawsze mówiliśmy w towarzystwie moim Beatlesi. A potem nagle ktoś mówi, proszę pana, przecież tam jest Beatles, to trzeba być Beatlesi. I wpadłem w konfuzję i po cichu mówię Beatlesi w sumie.
3: Nie słyszałem nigdy, żeby powiedział pan Beatlesi. To jest takie...
1: Takie głupie.
3: Takie głupie, takie jeden do jednego, że musimy przeczytać tak, jak jest napisane.
1: No,
3: ale wymowa jest Beatles, a nie Beatles.
1: No, ale właśnie na tym polega, to, gdzie to F stawimy.
2: Dobrze, dzisiaj nie o Beatlesach ani Beatlesach. Posłuchajmy głosu, który naprowadzi nas na właściwe tory.
4: And everything is going to the beat. It's the beat generation, it's Beat. It's the beat to keep, it's the beat of the heart. It's being beat and down in the world and like old time lowdown.
2: Mówił Jack Kerouac i mówił, że ten beat to jest bicie muzyki, bicie serca i oczywiście beat generation. Panowie wcześniej o recytowaniu mówili i on kiedy recytował swoje dzieła, nieważne czy to była poezja czy proza, zawsze recytował je bardzo energicznie, bo miał taki manifest, że jego dzieła powinny brzmieć jak muzyka jazzowa. No i tutaj był ten beat, beat generation. Co panowie wiedzą o beat generation, z czym to się panom kojarzy?
1: Nam się to kojarzy.
3: Ale nam się kojarzy, że fuf.
2: Ale nie wszyscy naraz.
3: Furga to się tak kojarzy, że po prostu fuf. Od lewej do prawej.
1: Oni chyba brody mieli wszyscy.
2: Dziwni byli, prawda? Bardzo dziwni.
1: I swetry powyciągane.
2: Bo byli dziwni w czasach, w których nie należało być dziwnym. Ja kiedyś panom przeniosłem taką piosenkę, która opisywała powojenne pokolenie baby boom i tą ich wolność i nonkonformizm w stosunku do poprzednich pokoleń. Natomiast Kerouac należał właśnie do tej poprzedniej generacji. A co było przed generacją baby boom?
1: Parents boom.
2: Trudne była pytanie. Generacja, o której mówili Silent Generation, czyli cicha generacja, ponieważ oni byli cisi, oni byli konformistycznie nastawieni do nowej, powojennej, amerykańskiej rzeczywistości. Zresztą to widać świetnie na filmach z lat 50. Wszyscy ludzie byli podobnie ubrani, na głowie mieli podobne fryzury, wszyscy wyznawali podobne poglądy, a przynajmniej na głos wypowiadali bezpieczne, podobne opinie. Czytali Life Magazine i byli wszyscy bardzo sformatowani. No i na tle tego silnie sformatowanego społeczeństwa pojawiają się bardzo nonkonformistycznie nastawieni beatnicy, beat generation. Niektórzy mówią, że to byli protoplaści hipisów tylko 10 lat wcześniej.
3: Hipsterów teraz już. Kto będzie po hipsterach? Kto jest po hipsterach?
2: A ja nie wiem, czy słowo hipster nie jest nawet starsze od słowa hippie z przypadkiem.
1: No, w każdym razie każde pokolenie, które kontestuje poprzednie...
3: Ma swoich bitników.
2: Chodziło o to, żeby być hip, żeby być innym. Leroy Jones, potem znany jako Amiri Baraka, badacz amerykańskiej kultury, próbował zdefiniować beat generation, że to byli ludzie przeróżni, których łączyło wspólne przekonanie, że społeczeństwo jest do bani. Kiedyś w swoich czasach byli wykluczeni, dziś uczy się o nich na uniwersytetach. My dziś żyjemy w czasach nieporównywalnie bardziej tolerancyjnych wobec różnych manifestów inności, ale zastanawiam się, jak to było być buntownikiem w czasach bardziej konserwatywnych. Być może za 30-40 lat mnie i Mariana o to ktoś zapyta, ale na razie zapytam o to pana nadredaktora. Jak się pan czuł, buntując się w takich czasach bardzo, bardzo konserwatywnych?
1: Czułem się, że... Ale to jest... Nawet nie mam ochoty żartować. Czułem się, że muszę bronić swojego jednostkowego patrzenia na świat i rzeczywiście miałem ochotę kontestować, że już drugi raz użyję tego słowa, niemal wszystko, bo wydawało mi się, że to jest opresja, która ma mnie wpakować w jakiś szablon. I dzięki temu uciekałem od tych wszystkich, nawet czasami bezrozumnie, ale jestem szczęśliwy, że nie wpadłem w żadne ułożone przez kogoś tory i nie słuchałem się tych sygnalizacji świetlnych, które teoretycznie powinny mi ułatwić życie, a mnie wkurzały.
2: Może prawo do kontestowania po prostu jest ważne, więc pan też może na swój sposób był bitnikiem w innej rzeczywistości, w innych czasach. Dwa najważniejsze dzieła Beat Generation to Skowyt Allena Ginsberga i powieść W drodze Jacka Kerouaka. Tutaj pozwolę sobie dodać, że ekranizacja tej powieści jest moim zdaniem bardzo zła. W tej powieści bardzo istotny był motyw drogi. Kerouac opisywał Amerykę lat 50. nieco w dziennikarski sposób. Pisał o świętej drodze, którą dużo jeździł. Złośliwi mówili, he's not writing, he's typing, czyli że on nie pisze w prawdziwym tego słowa znaczeniu, tylko po prostu sobie stuka na maszynie. On podobno tę powieść, która cienka nie jest, napisał w zaledwie 3 tygodnie, ponieważ uważał, że to musi mieć takie właśnie jazzowe tempo. Jeszcze warto nadmienić, że angielski, w którym pisał, nie był jego pierwszym językiem, ponieważ on się urodził w rodzinie frankofońskich Kanadyjczyków i dopiero w szkole się języka angielskiego nauczył. No i jego powieść była manifestem bitników, którzy nie chcieli stabilizacji życiowej, nie chcieli kariery, nie chcieli stabilnej pracy i społecznego poklasku. Chcieli wszystko, tak jak pan nadredaktor powiedział, kontestować, bo samo kontestowanie jest bardzo istotne. Poza tym chcieli dużo czytać, chcieli tworzyć, chcieli żyć, bawić się i karmić zmysły. I przyniosłem piosenkę, która do Jacka Kerouaka nawiązuje, do jego ostatnich dni. Tę piosenkę napisał nieraz już artysta, po którego sięgałem, czyli Tom Russell. Jack Kerouac umarł w wieku 47 lat w San Francisco. To było w roku 69. Jeden z ostatnich wierszy, które napisał, nosił tytuł October in the Railroad Earth. Taki też tytuł nosi piosenka Toma Russella. On lubi wyciągać takie ciekawe informacje. Tutaj w zwrotce chyba drugiej albo trzeciej będzie śpiewał, że kiedy Kerouac umarł, to na jego koncie bankowym zostały zaledwie $62. I w refrenie pyta, czy cała ta sława jakkolwiek mu się opłaciła. No i takie ruchy młodzieżowe jak bitnicy, jak potem ruch hipisowski, zazwyczaj ruchy młodzieżowe, to bardzo łatwo prześmiać, bardzo łatwo powiedzieć, że oni sami nie wiedzą, o co im chodzi, że te ich idee są raczej rozmyte, trochę amorficzne. I może tak rzeczywiście jest, ale moim zdaniem bardzo ważne jest, wracam do tego, co pan nadredaktor powiedział, bardzo ważne jest samo kontestowanie, kwestionowanie takich rzeczy, które wydają się trudne do kwestionowania. No więc kwestionować status quo jak najbardziej trzeba. Jednego tylko nie wolno kwestionować. Nie wolno kwestionować tego, że audycja radiowa ma swoje ramy czasowe.
3: Ale tak mi przyszło do głowy, bo masz
2: kwestionujemy.
3: Rację, że kontestadorzy, a jak się kwestionuje, to kwestionariusze.
2: Aha.
1: No tak, wróciliśmy do...
2: Aha, ładne.
3: Chciałem utrzymać poziom rozpoczęty na samym początku.
1: Dziękujemy ci bardzo.
3: Bardzo proszę.
2: Kwestionariuszu. Dobrze, to ja już otwieram swój neseser, wypuszczam z niego piosenkę i pięknie panom dziękuję.
1: Dziękujemy.
3: Dziękujemy.
5: And the freight trains still roll with their cannonball souls.

0: Skoro mamy jeszcze lato...
1: Nie, zanim wrócimy, bo pan chce wywołać kalendarium, ale ja bym chciał pociągnąć temat rozpoczęty trochę przez Tomka, bo nawet już nie chciałem w trakcie rozmowy, żeby...
0: Przepraszam, przerwałeś mi. Chciałem powiedzieć, skoro mamy jeszcze lato, to warto pociągnąć temat, który Tomek poruszył.
1: Ciekawe. Nie chciałbym już bardziej psuć niż kwestionariuszem, ale... teraz już śmieszne, co nie?
0: Tak.
1: To jest to coś takiego, co się po angielsku mówi it grows on you.
0: Tak.
1: Ten żart będzie z godziny na godzinę coraz lepszy, gwarantuję.
0: Oczywiście.
1: Tobiasz podpowiada, że hola, panowie, fajny temat. Dzisiaj nadal mamy konserwatywne społeczeństwo, tylko granica jest przesunięta. Ja cały czas się buntuję. Uważam, że społeczeństwo jest do bani, bo nie potrafi odejść od systemowej przemocy. Temat rzeka, ale sprzeciw wobec przemocy i rasizmu skierowanego do wszelkich żywych istot, nie tylko ludzi, to mój bunt. Domyślam się, że dla wielu osób to już za dużo.
0: Ja się całkowicie zgadzam i nawet nie chciałem za bardzo rozwlekać tej dyskusji, ale powiedzieć o tym, że jesteśmy bardziej tolerancyjni, to jest ryzykowne, bo
1: no
0: po prostu te ścieżki trochę w inną stronę zakręciły,
1: tak.
0: Ale wciąż ograniczenia się pojawiają innego typu.
1: Ale co więcej,
0: i ciągle mamy nad głową jakiegoś młota.
1: Ale tak samo jak nam się wydaje, że jesteśmy bardziej tolerancyjni, bo romantyzujemy, żyjemy w tej bańce, która taka jest, to niestety to się rozchodzi. Ten jakby to rozwidlenie spowodowało,
0: że... samo słowo bańka mówi, że musimy się chronić przed tym, co jest poza bańką, bo byśmy oberwali.
1: Tak, bo z kolei drugi biegun się zradykalizował bardziej. I jakby to poszło...
0: A my nie?
1: No, jeden...
0: Skoro nie lubimy drugiego bieguna, też jesteśmy radykalni.
1: No jesteśmy, więc to jest takie trochę złudne, że coś się tak bardzo zmieniło i że teraz świat jest lepszy, bo myślę, że średnia jest bardzo podobna, tylko może kiedyś mniej byliśmy spolaryzowani, ale jakby to znaleźć się po środku, to jest tak samo. Tak
0: mi się wydaje, że to takie porównanie prymitywne, że jesteśmy w jakimś wielkim budynku i gonimy w piętkę, ale tak samo bez względu na to, na którym piętrze.
1: Tak. No ale to jaka taka chyba jest też trochę, nie chcąc się za bardzo wymądrzać, ale no to jest taki yin-yang. No po prostu musi być zachowany jakiś balans, czasem trochę to wahadło w jedną, czasem w drugą, ale koniec końców...
0: Jak się będziesz tak wymądrzał, to możesz oberwać od tych, którzy nie lubią się wymądrzać.
1: Zaraz przyjdzie mail.
0: Zawsze się nadziejesz.
1: Lutnąć ci? Ktoś napisze. Kalendarium?
0: Owszem, mamy ciągle lato.
1: Dużo mamy bardzo dzisiaj świąt nietypowych. Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej.
0: To już trochę jest bez sensu, ale proszę bardzo.
1: Tak. Międzynarodowy Dzień Geologa.
0: Geolog jest ważny.
1: Światowy Dzień Monitoringu Wody.
0: Czego?
1: Monitoringu Wody.
0: Monitoringu?
1: Monitoringu Wody.
0: No tak, to trzeba monitorować.
1: Międzynarodowy Dzień Równej Płacy, Dzień Pierwszej Miłości oraz Światowy Dzień Kierownika.
0: No, dziś mnie się zostawia. Pierwsza miłość i kierownik.
1: No, ale może.
0: No może, oczywiście.
1: Imienin trochę mniej. Aretas, Ariadna, Baltazar, Dobrowit, Fereola nie znałem, Irena, Józef, Metody, Ryszarda, Sobierad, Stanisław, Stefania, Tytus, Zachariasz i Zofia.
0: To ten jeden, którego nie znałeś, to ja też go nie znałem.
1: Fereol, z łaciny Fereus. Fereusz, właściwie od Fereus, oznaczającego żelazny, mocny, zuchwały, nieugięty. O.
0: A bo ferrum to jest żelazo.
1: Tak, to tak jak to my.
0: No, my jesteśmy żelazni dwaj.
1: Tak. Wojciech Fereus Man.
0: Tak.
1: I Marian Fereus Fereus.
0: Fereusz. Dwa Fereusze, jedno radionowe.

0: Dzień dobry. Chciałem grzecznie zwrócić uwagę, że dzisiaj jest dzień geologa, a nie geologa. Tak samo jak jest pani genia, a nie pani gienia.
1: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
0: Starałem się nie zaśmiać, przepraszam, ale rozśmieszył mnie redaktor. Kuba Jędras.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Zaczynać?
3: Tak, Kuba, tak.
2: Zaczynam. Niestety zaczynam od tego słowa. Polskie piłkarki, niestety, polskie piłkarki lat 20. Niestety, jeszcze raz podkreślam, nie powalczą już o medale Mistrzostw Świata rozgrywanych w 4 polskich miastach. Nasze młode zawodniczki rozbudziły oczekiwania kibiców, bo w świetnym stylu wygrały grupę z kompletem zwycięstw. No ale w 1/8 finału trafiły na Kolumbijki i wczoraj na boisku w Bielsku Białej. Trzeba przyznać, że przez większość meczu były lepsze od rywalek. Mimo dobrych okazji niestety nie potrafiły strzelić gola, aż do 89 minuty, kiedy trafiły niestety do własnej bramki. I to był gol samobójczy. Dość przypadkowy rykoszet po strzale jednej z Kolumbijek. No i w ten sposób właśnie Polki odpadły z tego turnieju. O tyle ważnego dla polskiej piłki nożnej, że rozgrywanego właśnie u nas po raz pierwszy. W ćwierćfinałach znalazły się tylko 2 drużyny z Europy, Włoszki i Hiszpanki. Poza tym w grze o Mistrzostwo Świata do lat 20 liczą się wciąż Koreanki z południa, Koreanki z północy, Brazylijki, Kanadyjki, Nigeryjki, no i oczywiście wspomniane już Kolumbijki. Kiepskie wieści mam także z frontu Ligi Europy. W środę, przypomnę, Jagiellonia przegrała z Olympiakosem Pireus, a wczoraj Lechowi Poznań miejsce w szeregu pokazał angielski Crystal Palace. W lidze angielskiej Londyńczycy grają na razie ogony, ale ich dyspozycja wystarczyła na mistrzów Polski. Różnica klas była widoczna dla każdego. Crystal Palace wygrał 4-0. Kwestię zwycięstwa rozstrzygnął już w pierwszej połowie. A na pocieszenie dla Lecha dodam tylko, że nie przegrali wczoraj najwyżej, bo holenderski NEC Nijmegen wraca z meczu z Juventusem w Turynie z bagażem 5 goli. Więc nie jest jeszcze tak najgorzej. Znacznie lepsze wiadomości dla kibiców piłki ręcznej. Orlen Wisła Płock po zaciętym meczu pokonała MT Metzlungen. Do przerwy to goście z Niemiec prowadzili 2 bramkami, potem gra była bardziej wyrównana. A najważniejsze, że 2 ostatnie trafienia poszły na konto Płocczan. Wynik 25-24 daje na razie Wiśle 3 miejsce w 4-zespołowej grupie, ale za nami dopiero 1/3 fazy grupowej i jeszcze się można odbić. Za to świetnie spisują się Dziki Warszawa w turnieju kwalifikacyjnym do Koszykarskiej Ligi Mistrzów. W ćwierćfinałowym meczu z VfE Ryga stołeczny zespół nie był faworytem, a mimo to wygrał 102-95, przy czym zaimponował końcówką. W ostatniej kwarcie odwrócił losy meczu, rzucając aż 40 punktów. Półfinał w sobotę, przeciwnikiem będzie hiszpański Breohan Lugo. Mistrzostwa Europy w siatkówce trwają, to oczywiście wszyscy kibice doskonale wiedzą. Polski zespół przygotowuje się do jutrzejszego meczu 1/8 finału przeciwko Łotyszom. To będzie pierwszy mecz tej fazy turnieju, a zwycięzcy zmierzą się także w Sofii z Bułgarią lub Niemcami. Wczoraj poznaliśmy kompletną drabinkę fazy pucharowej. W polskiej połówce teoretycznie najgroźniejsi obok Bułgarów, z którymi Polacy, przypomnę, w fazie grupowej przegrali, są Słoweńcy. Wczoraj mimo porażki 2-3 z Włochami utrzymali 2 miejsce w swojej grupie i o ćwierćfinał Słowenia zagra z Serbią. W drugiej połówce drabinki faworytami są niepokonani dotąd Włosi, którzy zagrają z Duńczykami, oraz Francuzi, na których drodze do ćwierćfinału staną Portugalczycy. Mecz Polska-Łotwa jutro w Sofii o godzinie 15, a w Sofii rozpoczęły się także Mistrzostwa Europy w boksie. Za nami pierwszy dzień, już z bardzo dobrej strony pokazali się 3 polscy pięściarze. Nikolas Pawlik, 55 kg, taka waga, to junior piórkowa to się chyba nazywa, między kogucią a piórkową usytuowana. Nikolas Pawlik pewnie pokonał Węgra Gabora Wirbana, a Damian Durkacz w pierwszej walce w kategorii 70 kg, czyli junior półśredniej, w znakomitym stylu pokonał 5-0 Aleksandra Trofimczuka z Litwy, a Aleksiej Siewostanow, kategoria 90 kg, czyli już ciężka, okazał się lepszy od Ukraińca Bogdana Tołmaczowa. Na mistrzostwa pojechało 19 polskich pięściarek i pięściarzy. Liczymy oczywiście m.in. na utytułowane już Julię Szeremetę i Agatę Kaczmarską. No i na koniec o tenisie. Magdalena Fręch niestety nie zagra w półfinale turnieju w Guadalajarze. Nie udało się wziąć rewanżu na Iwie Jowicz za pierwszą rundę US Open. Także w ćwierćfinale właśnie w Meksyku Polka musiała uznać wyższość Amerykanki i gładko przegrała 2-6, 1-6. No i teraz oczywiście musi czekać na kolejny turniej. Może bardziej się poszczęści. Co ciekawego w weekend poza siatkarzami i boksem, jak zwykle sporo, między innymi pierwszy finałowy mecz o Mistrzostwo Polski na żużlu, w niedzielę także wiele imprez z okazji Narodowego Dnia Sportu, a już jutro biegi w ramach imprezy Las Młochowski Biega pod naszym patronatem, patronatem Radia Nowy Świat. I serdecznie zapraszamy do biegania i chodzenia z kijami jutro.
0: Hura. Ja bym wolał chyba iść.
3: Ale... A białego szaleństwa jeszcze nie ma.
2: Jeszcze nie ma białego szaleństwa.
3: Jeszcze nie ma.
2: Tak. Jeszcze się nie zaczęło.
0: A myślisz, że kiedy będzie?
2: No już w listopadzie na pewno.
0: Tak?
2: Tak.
0: Optymistycznie, czy nie?
2: Ale że śnieg spadnie, to tak? To dla ciebie...
0: No nie wiem.
2: Czy dla miłośnika sportów zimowych?
0: No ale sporty zimowe teraz też mogą gdzieś jakieś trwać.
2: No już hokeiści już grają, oczywiście.
0: No właśnie, tak. Na świecie gdzieś jest śnieg przecież.
2: No tak.
0: Czy nie ma?
2: Więc pewnie trenują ci wszyscy, którzy...
3: Ja lubię bobsleje.
2: O.
0: Ja lubię śnieg.
2: O, to pan redaktor musi koniecznie pojechać na Łotwę. Tam jest tor w Siguldzie i nawet można się przejechać takim torem. Tak. Oczywiście latem. Taka
0: ja
2: jest
0: bym, trochę ja bym, symulacja. Ja bym nad redaktora chętnie wsadził do bobsleja.
2: Ja też.
3: Jakbym sobie wsiadł do bobsleja, to bym pojechał.
0: To jedziemy.
2: Dziękuję.

0: pędem o roślinach.
1: Doktor Urszula Zajączkowska, pędem, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry.
2: Bardzo zimno już w Polsce.
1: Aha,
2: bo się
1: było gdzieś, gdzie było cieplej, tak?
2: Właśnie i grzało się członki, wygrzewało się troszkę. Ale i właśnie stamtąd przyprowadzam wam pewną opowieść i pewne drzewo, bo zwiedzając taką ciekawą bardzo i bardzo niekomercyjną wyspę grecką, a mianowicie Eubea. Można było dostrzec, jak wszędzie zresztą w Grecji, takie echa antyku. Bardzo rozmaitych postaciach, od jeszcze całych budynków całkiem nieźle zachowanych, po prostu ruiny, czy tak jak my żeśmy zobaczyli,

0: Czy w zasadzie będąc gdzieś i chodząc po tej wewnętrznej, endemicznej przyrodzie, możemy absolutnie, tylko wystarczy zamknąć oczy, żeby poczuć się jak w tamtych czasach, ponieważ tamte drzewa w zasadzie nie zmieniły się wcale. Więc ten krajobraz tego przesadnie błękitnego morza, tego słońca, tego wypalonego kamienia grzejącego bardzo silną energią prosto w twarz. I ten szum sosen alepskich był w zasadzie i antykiem, i był czasem jeszcze dalekim sprzed, i czasem Etrusków, i sprzed nawet setek tysięcy lat. Natomiast nie zasługuje wciąż to drzewo i w ogóle wszystkie na to zdziwienie tego naszego przesunięcia w czasie. A sosna alepska budowała antyk, tak można powiedzieć. Znaczy drzewa, drewno z ich pni to są tamtejsze statki, którymi Grecy podbijali okoliczne wyspy i nie tylko. Sosna alepska, jej żywica, która cieknie w pniach, cieknie w gałązkach, jest też oczywiście i w korzeniach, i w igłach. To ta retsina, czyli ten składnik ważny tamtejszego wina, które tak naprawdę zrodziło się z higieny, z uszczelniania tamtejszych amfor żywicą, czy też smołami z tamtych drzew. Więc myślenie o antyku, myślenie o przeszłości przez drzewa jest czymś bardzo wspaniałym, ponieważ jesteśmy absolutnie przetransportowani w dalsze czasy, całkowicie bez najmniejszych starań rzeczywistości, bo po prostu sosny są, bo po prostu sosny rosną, wymagają sosny alepskie, wymagają trochę wapienia, wymagają wypieczonej skały, gorącej i trochę podmuchu z Morza Ciepłego, bo one faktycznie, ich występowanie wokół Morza Śródziemnego to jest taka cieniutka obwódka blisko wody. Dostrzegli tą niewyjątkową wytrzymałość na tak skrajne warunki tego przepięknego drzewa Amerykanie. Ją sadzą wzdłuż autostrad w Kalifornii. Nawet nie nazywają ją sosną alepską, tylko sosną autostradową. Trochę brzydko. I możemy też, wiecie, poczytać o tej sośnie, o zdziwieniu tą sosną w dawnych księgach Teofrasta, czy tego antycznego filozofa, który napisał monumentalne dzieło o historii naturalnej, o historii roślin. I on już tam opisuje jej wygląd, jej znaczenie, jej wymagania. Ja nie wiem, jak on to robił, ale wszystko to jest prawda. Więc sosna alepska, przyjrzyjcie się jej, jeśli kiedykolwiek będziecie mieli szansę pojechać tutaj, gdzieś na południe Europy. To są te piękne sosny z żółto-zielonymi, delikatnymi igłami, szumiącymi, bardzo wytrzymałymi na wiatry i pięknie pachnącymi żywicą, że są zasadzone w antyku jak najbardziej i że zbudowały ten antyk, zbudowały swoim drewnem, swoją żywicą. No i też jak najbardziej krajobrazem na pewno zasadziły się bardzo mocno tym wszystkim, co ci ludzie tam później w swoich poezjach pisali czy opowiadali, mając obrazy zamknięte za powiekami. To na pewno były tam sosny
1: A ja muszę
0: alepskie.
1: spytać, bo to tak wygląda na to, że ta sosna, która zbudowała antyk, to ona żyje jakoś bardzo długo, ale przecież nie aż tak, żeby pamiętała tamte czasy. Jak długo żyje taka sosna alepska?
0: No, jak sosny, 200-300 lat spokojnie sobie pożyją, ale one tam są cały czas, rozsiewają się nasionami i cały czas tworzą te lasy tuż w tym samym miejscu jak wtedy. Oczywiście, że ich zasięg

0: W niektórych miejscach skurczył się przez budowanie miast, budowanie dróg. Ale fakt, że ona rośnie tam, gdzie człowiekowi jest ciężko, właśnie na tych zboczach, na tych skałach, powoduje, że ona wciąż tam jest.
1: No właśnie, jest bezpieczna dzięki temu, że my
0: No.
1: tam nie możemy dojść. A czy właśnie a propos tego, że co robi człowiek, czy z sosny alepskiej można też zjeść sosnersa?
0: Myślę, że tak. Myślę, że tak.
1: Widzę
0: A
1: zdziwienie na twarzy redaktora. Sosners to jest jak się weźmie młody pęd i się go
0: tak.
1: w czekoladzie na przykład
2: Czy ty nie
1: wymacza.
2: trywializujesz przypadkiem?
1: Broń Boże, no ale są pyszne, no sosnersy są pyszne.
0: Oczywiście, a poza tym jeszcze no, wcześniej to znana tradycja, także w Polsce w ogóle młode pędy, syropy i wyciąganie z tamtych tych związków, które są dla młodych pędów oczywiście, to znaczy te różne antocjany, przeciwutleniacze, żywice, oleje, wszystko to jest bardzo, jak wtedy, kiedy jest młodziutki pęd, jest nafaszerowany, można powiedzieć, arsenałem przeciwko niekorzystnym warunkom środowiska.
1: Teraz
0: I
1: ludzie
0: my
1: rzucą
0: możemy
1: się.
0: sobie to zabierać właśnie. No teraz to już jest po ptakach, trzeba czekać na wiosnę.
1: Rzucą się teraz wszyscy na te sosny alepskie, na tych skałach, gdzieś zjedzą wszystkie pędy i będzie po sosnach.
0: Na zdrowie, możemy powiedzieć.
2: No. No tak. Za chwilę się zapytasz, czy można te skały zjeść.
1: I na Wikipedii będzie napisane przy sośnie alepskiej. Jej koniec rozpoczął się
0: W Radiu
1: 18
0: Nowy Świat.
1: września 2026 roku.
0: Może tak być. Zapraszamy.
2: Czy my jesteśmy poważni w ogóle?
0: Oj, dobra.
2: Urszulko, jest to fantastyczne, jak opowiadasz o tych rzeczach. I Sosna Alepska w mojej pamięci zostanie zarówno jako smaczna, jak i piękna, jak i szlachetna. Dziękujemy ci bardzo.
0: Dziękuję i do usłyszenia.
1: A dziś mamy piękny tytuł ambientu na koniec, bo to komorebi, czyli to jest efekt świetlny. I on jest opisywany, że to przez liście musi to światło się przebić i paść na ziemię lub jakiś obiekt, ale przez igły
0: Jak najbardziej.
1: chyba też może.
0: Tak. Przenosimy się.

0: Minęła 9:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Rosja znów z powietrza atakuje Ukrainę. W związku z tym poderwane zostały polskie myśliwce we wschodniej części kraju. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała na Platformie X, że lotniska w Lublinie i w Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze. W prokuraturze Europejskiej w Katowicach dojdzie dziś do przesłuchania posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla. Został on wczoraj wieczorem zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Wcześniej zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie wyraził Sejm. Jest on podejrzewany o oszustwa i korupcję przy procesie modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Poseł miał rzekomo przyjmować korzyści majątkowe od dwóch przedsiębiorców, którzy liczyli na jego znajomości z władzą i pomoc w załatwieniu spraw biznesowych. Delegacja Iranu będzie mogła uczestniczyć w Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Jak pisze agencja Reutera, powołując się na swoje źródła, oznacza to, że urzędnicy, w tym prezydent Iranu Masud Pezeszkian i minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi, otrzymają amerykańskie wizy. Pezeszkian ma przemawiać podczas debaty przywódców w środę 23 września. Irańska delegacja jest mniejsza niż w ubiegłym roku i będzie objęta ograniczeniami w podróżowaniu i zakazami zakupu dóbr luksusowych oraz innych towarów. Amerykański Departament Stanu ogłosił, podobnie jak rok wcześniej, że nie wyda wiz członkom delegacji autonomii palestyńskiej, w tym jej prezydentowi Mahmudowi Abbasowi. 80. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych odbędzie się w Nowym Jorku w dniach od 23 do 29 września. Już jutro warto wybrać się do lasu. 19 września w Strzeniówce pod Warszawą odbędzie się druga edycja Las Młochowski Biega. W programie biegi na 5 i 10 km, Nordic Walking, bieg na orientację, zawody dla dzieci i rodzinna gra leśna. Jak podkreślają organizatorzy, tu nie chodzi o rekordy, a o pomyśle na wydarzenie mówi Krzysztof Wykręt.
1: Żeby dać ludziom powód do wyjścia z domu, żeby na kilka godzin odłożyć ekran i codzienne obowiązki, żeby dzieci zobaczyły, że ruch może być super fajną frajdą, żeby rodziny i znajomi mieli pretekst do spotkania się w lesie i żeby po przekroczeniu mety nie trzeba było od razu wracać do domu. Zapraszamy.
0: Po zawodach zaplanowano piknik i atrakcje w leśnym miasteczku. Wydarzenie ma też cel charytatywny. Część dochodu z pakietów startowych trafi do Humanosh Emergency Medical Team, niosącego pomoc w sytuacjach kryzysowych i katastrofach. Patronem medialnym jest Radio Nowy Świat. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: Zachmurzenie będzie dziś,
4: zmienne,
3: umiarkowane i duże, a najwięcej słońca należy spodziewać się na południowym wschodzie oraz po...
4: południowym południu.
3: Pod koniec dnia na zachodzie kraju. Tak. Przelotny deszcz po...
4: popada.
3: Jawi się na północy i zachodzie, a na wybrzeżu możliwe są burze z silniejszymi po...
4: i porywy.
3: Porywami wiatru. Na ogół jednak powieje słabo i umiarkowanie. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 do 22 stopni. Chłodniej będzie miejscami w rejonach podgórskich oraz na krańcach północno-wschodnich około 17.
5: Poranna manna.
4: Ta ostatnia godzina troszkę ciaśniejsza, troszkę nietypowa, bo mamy zapowiedzianych gości, a goście...
3: Niezapowiedzianych.
4: Proszę?
3: Niezapowiedzianych.
4: Ja mówię o zapowiedzianych. Piotr Bukartyk jest zapowiedziany, ale nie wystąpi po twoim podsumowaniu szczytu wszystkiego, tylko teraz już, bo jest zapowiedziany i chce wystąpić.
3: A potem będą niezapowiedziani goście.
4: Potem będą tak, ale będą też. Będą.
3: A pan już powiedział, że Piotr, a ja chciałem zażartować, tak jak w tej pogodzie, że przed nami wystąpi zaraz po...
4: popularny Piotr Bukartyk.
3: Myślę, że pan powie Potr Bukartyk.
6: To tak myślałeś, Potr, żeby Potr.
3: Jeszcze dżingielek.
6: Bardzo mi się podobała pogoda.
3: Dżingielek.
6: A.
7: Ze śpiewnika Bukartyka.
3: Pod Bukartyk.
6: Dzień dobry Państwu, dzień dobry kolegom. Na dworze jest tak chłodno, wy tu sobie siedzicie, a tam jest tak zimno, że ja po tej prognozie pomyślałem sobie, że natychmiast, jak tylko skończę, to pojadę na południowe południe.
4: Bo tam, poproszę.
6: Tak. Szlakiem przez ciebie wytyczonym, drogi nadredaktorze. Co, wypada może podziękować naszym...
3: Pisali.
6: Naszym widzom, prawda? Przez trzy ostatnie dni.
3: Co
6: tak?
3: prawda napisał tylko Lublin.
6: Tylko Lublin, a Rzeszów? A do mnie pisał też Rzeszów.
3: No, ja nie widziałem.
4: A Kraków nie pisał?
6: A Kraków też napisał.
4: Napisał.
6: Pisał i przecież był licznie i klaskał
3: zaraz,
6: i było
3: zaraz
6: pięknie.
3: Pewnie napiszą. Tak.
6: Zaraz
4: ale
6: napiszą.
4: Może to ci sami jeżdżą za nami i nam się wydaje, że my jesteśmy popularni w różnych miejscowościach, a to ciągle ci sami.
6: Ale to w ogóle by mi nie przeszkadzało. Na przykład pan Kaczyński tak robił przez całą kampanię, woził sobie przecież życzliwy sobie elektorat. I to świetnie wyszło, oczywiście. A są też tacy satyrycy, którzy do Opola przywozili sobie wyciętą z kartonu publiczność i też to bardzo ładnie wyglądało. Starszego pokolenia. Ale słuchajcie, przepraszam bardzo, bo ja się niepotrzebnie, a czas nas goni, prawda? Także się niepotrzebnie rozwijam. Więc tak, powiem krótko. Spałem godzinę, pracowałem nad piosenką. Jeszcze nie wiem, co o niej myśleć, ale jak zobaczyłem, że już tego tekstu jest dużo, tak, żebyś mi nie wytykał, że jest mało, to pomyślałem sobie, że wstanę wcześniej i melodię ułożę tu. I to przed chwilą ułożyłem, to, co teraz zagram, więc nie biorę za to odpowiedzialności tak do końca. Ale piosenka za to ma tytuł, z którego jestem bardzo zadowolony. Bo chciałem wstawić motyw lustra, ale on jest zgrany. Że po prostu, że każdy upatrzy w lustro i widzi tam olbrzyma pod wpływem różnych środków. Więc pomyślałem sobie, że to jest słabe z tym i dałem taki tytuł. I zrazu...
3: Może się patrzeć w telefon, w kamerę.
6: I... Nie. Napisałem to inaczej i to wyjdzie w trakcie, a tytuł dzięki temu brzmi tak. Gacie szyte na olbrzyma. To jest tytuł tej dziwnej ballady. I posłuchajcie, jeszcze naprawdę nie wiem, co chciałem przez to wszystko powiedzieć. Znaczy już trochę wiem. No to jadę. I ten riff wymyślony przed chwilą, jeden z ostatnich riffów wymyślonych na ostrej, jest banalny, ale od razu go polubicie, zobaczcie.

Bywa tak, że można nie mieć, można mieć argumentów brak. Właściwie nawet nie przeszkadza wszystkim znany fakt. Więc gdy ci mówią cicho siedź, nie musisz za złe mieć, po prostu radzą.

Ale choć wie się już, że słowa mają siłę pięści, to kiedyś słyszy się, zwłaszcza od bliskich sobie osób, nie podnoś głosu, och, nie podnoś głosu. To trochę się wątpi, czy aby na pewno państwo dobrze życzą ci. A kiedy skarżą się na dolę swoją jakże marną, to możesz pewien być, że gdzie im błyśnie, tam po

0: już.
1: No ja ci powiem, że napracowałeś się, długie jest, nie mogę się czepiać, ale mam do ciebie pretensję dotyczącą autopromocji.
2: Dlaczego?
1: Ponieważ ty powiedziałeś o tym długim przecież, jak na ciebie, bardzo i przemyślanym tekście, jak o błahostce, którą napisałeś od tak godzinę spałeś, a potem napisałeś.
3: A poruszyło cię coś?
2: Nie, spałem tylko godzinę, bo tak długo pisałem.
1: A, w ten sposób.
2: W ten sposób,
1: nie,
2: tak,
1: bo tak, trzeba mówić, że to w mękach powstawało.
2: Ale to też
1: nie
2: dlatego...
1: Nie możesz się przyznać do
2: ale to właśnie powstawało w mękach, dlatego już nie miałem czasu na sen.
3: A miałeś kiedyś tekst dłuższy niż na jedną kartkę? To nie jest złośliwe, ale widzę, że wypełniłeś cały tym razem.
2: Wiesz co, ale bo tutaj z sporymi literkami, to nie jest krótki tekst. Pamiętasz taką piosenkę, nawet ci przypadła do gustu kiedyś, ona nosiła tytuł W Warszawie sen o sławie. To była długa opowieść.
1: Pamiętam.
2: Wiecie co, i dostałem niedawno list od kogoś, kto przypomniał mi ten tekst i to był jego komentarz polityczny, tego odbiorcy, bo on napisał, że ta piosenka, w której śpiewam, że przyjeżdżają do Warszawy wrażliwi i czyści artyści, marząc o sławie. I ktoś mi wysłał polityczny komentarz, napisał, że przyjeżdżają do Warszawy, wiedząc, że już u celu prawie są wrażliwi i czyści faszyści. Tak ktoś skomentował. Trochę mnie to przeraziło, ale coś na rzeczy jednak jest.
3: Coraz częściej jest.
2: Ale ucieszyłem się, że wiesz, że ktoś w ogóle utkwiło komuś w głowie coś, co pewnie raz zostało, chociaż nie, to może i było na płycie.
3: Ale ja jestem wciąż pod wrażeniem tego, jak cię chyba ciebie wręcz, to jest takie autoporuszenie, prawda? Że ten tekst napisałeś i on tak to po prostu cię jeszcze rozetrgał bardziej.
2: Tak. To tak troszkę działa, bo człowiek jest w szoku i naprawdę to musi się wszystko uleżeć. I kto wie, czy może jeszcze kiedyś zagram ten numer.
1: Ja ci dodam jeszcze to, o czym mówiliśmy wcześniej, że to, co zrobiłeś przed chwilą, to był występ akustyczny, czyli wzorem Michała Wiśniewskiego mógłbyś 70 tysięcy zażądać.
3: 75.
2: Żartuję.
3: A nie, może 70. Nie, może 70.
2: Jest cokolwiek.
1: Bo gdybyś był zespołem, to byś 100 tysięcy.
3: 95. 70 i 95.
1: 95.
2: Ale myślicie, że to jest promocja, czy rzeczywiście są ludzie gotowi tyle zapłacić... za występ.
1: No wiesz, to jest jeszcze kwestia repertuaru. Ty powinieneś popracować.
3: Masz radiowy mail? Piotr.Bukartyk?
1: Michał jest przygotowany.
2: Ale nie zaglądam. Ja mało zaglądam.
3: Może tam są oferty?
2: Może tam są oferty. Oj, to zajrzę. Bardzo potrzebuję pieniędzy. Wspaniale. A dzisiaj ile zarobiłem? 30 tysięcy?
3: Czas nam się kończy chyba.
1: To nie jest istotne, bo...
2: Ale w przybliżeniu?
1: Z miłości, w przybliżeniu zarobiłeś mniej niż Michał, ale jakbyś doszedł do tych stawek, to mógłbyś być najważniejszym patronem radia.
2: Tak bym natychmiast zrobił.
1: Czekamy na oferty.
2: Proszę śmiało dzwonić.
1: Nawet taniej, powiedzmy sobie, 7 dych i jest...
2: I elektrycznie, tak. A niech stracę.
1: Bardzo ci dziękuję.
3: Dziękujemy.
2: Dzięki.

0: Śmieją się tutaj w studiu.
1: Mówiliśmy o gościach zapowiedzianych, tak jak Piotr Bukartyk.
0: Dzisiaj mam, teraz mam niezapowiedzianych. Tak. Cześć panowie.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Marcel Baliński, Bartosz Bielenia, czyli część współgłosów.
2: Zgadza się, to my.
0: To wy.
2: Dwie piętnaste współgłosów.
0: No właśnie, dokładnie. Masz to w głowie policzone, ile was jest.
1: Dwie piętnaste? No teraz trzeba to pomnożyć, zobaczmy jak to, ile to.
0: Dlaczego?
2: Są 4,30.
1: 2,15.
2: 8,60 zespołów współgłosy.
0: Rozumiem.
1: No nie, to już wykończycie mnie.
0: Jesteście w tym tygodniu, o ile się nic nie zmieniło, bo taką miałem informację, ale chyba płytą naszą tygodnia, albo przynajmniej jakimś singlem i numerem. Druga płyta po sukcesie pierwszej. Czy też wtedy też była piętnastka? Czy coś się zmieniło od tego czasu?
2: Tak, tak. Wtedy też byliśmy dwiema piętnastymi współgłosów.
0: Rozumiem.
2: I tak zostało. Niech tak będzie. To jakoś bardzo dobrze numerologicznie.
4: Na drugiej płycie jest nas też trochę więcej, bo mamy dużo gości w zasadzie. Więc gości jest plus 6, 7.
2: 6. Czyli na drugiej płycie dwie 21 zespołów współgłosów.
0: Dla tych, którzy nie wiedzą...
1: Ja protestuję, ponieważ stosujemy metodę, która mnie tak denerwuje w tej chwili w tych wszystkich portalach, że mówimy, a to, o czym mówimy, jest na samym końcu.
0: No więc właśnie
1: zróbmy
0: chciałbym tak.
1: To po Bożemu, jak trzeba. Przedstawiamy panów u nas, współgłosy i pierwsza informacja, co to są współgłosy.
0: Proszę bardzo.
2: Współgłosy to jest wspaniały zespół muzyczny, w którego skład wchodzi chór osób z niepełnosprawnością intelektualną, uczestnicy i uczestniczki warsztatów terapii zajęciowej Frajda w Łodzi. Jest trio jazzowe, kontrabasista Rafał Ruczalski, perkusista Bartosz Szablowski, Marcel Baliński na fortepianie śpiewający i mamy dwójkę aktorów, Magdalenę Koleśnik i Bartosza Bielenię. Łącznie 15 osób na scenie.
0: Łącznie z muzykami. I z całym chórem, ze wszystkimi śpiewającymi.
1: A to stąd te dwie piętnaste, tak? Ale tak. To się nie zgadza.
0: Czyli jakbym to policzył, to jest piątka...
1: dwie piętnaste.
0: Dziesiątka, czyli jest trzech muzyków, dwóch aktorów.
2: I dziesięć osób
0: z tych... I one są z tych zajęć, bo to zakładało, że to są zajęcia terapeutyczne. Od tego to się zaczęło, prawda? Kilka lat próbowania i ćwiczenia i po prostu jakby też samych warsztatów.
2: Znaczy to od początku to był zamysł na artystyczne przedsięwzięcie. Ja od początku całą grupę wszystkich traktowałem jako po prostu równorzędnych, równoprawnych sobie artystów. I tam właśnie jakby z mojej strony w ogóle tego podziału nie było. I się okazało, że to nam bardzo pozwoliło gdzieś daleko sięgać muzycznie, artystycznie, scenicznie.
1: Tak. A czy skład jest, jakiś ulega, jakiś odnowie, zmienia się to, czy jest stały?
2: Szósty
1: Mówię
2: rok.
1: O tym grupie tych osób z niepełnosprawnością.
2: Szósty rok jest tak samo, znaczy mieliśmy dwie drobne zmiany po drodze, ale cały czas ta baza to są cały czas te same osoby i nie zmieniamy się, nie chcę zmieniać, to też jest taka hermetyczna grupa, bardzo dużo ludzi też się do nas właściwie cały czas odzywa, czy ktoś tam mógłby dołączyć jeszcze, ale my mówimy, że niestety to jest...
0: To jest trudne, bo dużo pewnie jest chętnych, a to też podejrzewam, że w takich warunkach pracy to ważne jest sobie się czuć komfortowo wobec wszystkich dookoła i podejrzewam, że ta grupa się trochę też ze sobą już zżyła, prawda? Myślę, że sporo
4: tak,
0: tam macie.
4: Zżyła się poprzez działanie w warsztacie terapii zajęciowej, bo to jest ta jedna grupa. Marcel tam też regularnie przyjeżdża i pracuje z nimi nie tylko nad naszym nowym materiałem, ale po prostu muzycznie. Mi też się zdarzyło ze dwa razy przyjechać i zrobić zajęcia. Więc to jest po prostu taka grupa, która spędza ze sobą czas, pracuje, też dobrze się zna. A my nigdy nie zakładaliśmy, że chcielibyśmy jakby poszerzać ten zespół i tworzyć coś nowego, tylko raczej dla nas samych chyba zaskoczeniem jest to, że to tak trwa i są coraz to nowe plany i rozwój w zasadzie.
1: A powiedzcie, jak to wygląda wiekowo, czy to jest wielopokoleniowe, czy są podobni wiekiem uczestnicy?
2: Od najmłodsza osoba ma 25 lat, najstarsza ma 50.
1: A czyli jest pewien tutaj wachlarz wiekowy? Rozumiem.
0: Czy to znaczy, że ta najmłodsza zaczynała gdzieś w wieku tam 19-20?
2: Tak. Ale to jest bardzo w ogóle ciekawe. W sensie to w ogóle nie ma znaczenia. Ten wiek po prostu dla nas kompletnie nie istnieje. Ja sam parę dni temu, bo tak jechaliśmy, mieliśmy już próby przed naszym premierowym koncertem. Pojechałem po jedną z chórzystek. Ona się porusza na wózku. Graliśmy w Łodzi, mieliśmy w Łodzi próby. Pojechałem po nią samochodem. I tak mieliśmy chwilę, żeby porozmawiać. I ona mnie bardzo zaskoczyła tym, że ma 50 lat. Bo ja myślałem, że ona po prostu jest tak duchem też żywotna, że ja w ogóle byłem przekonany, że ona ma 30, maksymalnie 30 lat. Także to jest w ogóle ten wiek, to jest jakieś bardzo abstrakcyjne pojęcie.
0: Czyli po 6 latach się wciąż poznajecie.
2: dokładnie tak.
1: I mnie chodziło o to, czy te różnice w ogóle są zniwelowane wewnątrz zespołu, że oni po prostu traktują się jako kolegę z zespołu i nie ma żadnych tam jakby atencji dla starszych, czy jakiejś takiej z drugiej strony od tych starszych patrzenie na tych młodszych, o, ty się jeszcze musisz dużo nauczyć.
4: może tak jest, tylko nam tego
2: nie mówią.
4: Nie mówią w zasadzie.
0: No dobrze, i co, bo sukces wasz w zeszłym roku Fryderykowy, bo dostaliście nagrodę jako album roku, to był jak jazz
2: eksperymentalny.
0: Jazz eksperymentalny. No właściwie to się sprawdza i pasuje, a jakbyście porównali nagrywanie tej nowej płyty wobec tych pierwszych doświadczeń, co się zmieniło? Jakoś teraz było łatwiej, trudniej, dłużej, krócej?
2: Bardzo dużo się zmieniło. Też pierwszy koncert, tak naprawdę jeszcze przed płytą, tak jak była premiera, to tak naprawdę on trwał 1,5 godziny i to były tylko 2 piosenki, cała reszta była improwizacją. I to było po prostu bardziej jakieś, nie wiem, wydarzenie sceniczne, performance może bardziej niż koncert nawet. Potem się pojawił pomysł na płytę. Pierwsza płyta rzeczywiście była bardziej takim zdefiniowaniem tego zespołu, określeniem, jakimś znalezieniem tego swojego języka. No i po pierwszej płycie, też podczas koncertów, potem zagraliśmy z tą pierwszą płytą prawie 30 koncertów. Gdzieś tak bardzo nam się wyłoniły takie dwie główne jakości. Właśnie taka jedna piosenkowa, o wiele bardziej melodyczna, a druga właśnie ta eksperymentalna. I ja gdzieś postanowiłem, żebyśmy to sobie rozbili na dwie płyty. I druga płyta właśnie jest o wiele bardziej piosenkowa, o wiele bardziej melodyjna. A trzecia będzie tak eksperymentalna, że już nikt nie będzie chciał jej kupić.
0: Ale mówisz tak trochę, żeby jakoś tak zagaić? Czy już wiecie, że będzie trzecia?
4: Znaczy wiemy, że będzie trzecia.
2: Wiemy, na 100%.
4: Myślimy o niej i faktycznie będzie, postaramy się puścić wodze wyobraźni tam bardzo.
0: Okay.
1: A skąd się bierze repertuar?
2: Tutaj.
4: Z głowy i z serca to dla słuchaczy.
1: No właśnie o to mi chodziło, że to nie jest tak, że słuchacie sobie muzyki w radiu czy tam z jakichś innych streamingów i robicie albo covery, albo coś, tylko to jest oryginalne wszystko.
2: Tak, wszystko to jest oryginalna ważne. Muzyka. Wszystko oryginalna muzyka. Oryginalne
4: teksty.
2: Tak, ja jestem odpowiedzialny za całą stronę muzyczną na płycie. A jeżeli chodzi o warstwę tekstową, no to mamy takie... Też dużo jest moich tekstów, też bardzo dużo na drugiej płycie Sonia Orlewicz-Sakrzewska napisała. Mamy też tekst Bartosza Bieleni, jeden, na który czekałem 4 lata. Ale się doczekałem, jest bardzo fajny utwór Kołysanka, zachęcam oczywiście wszystkich do posłuchania. I tak, także to też się w tych trzech osobach, w tym trzyosobowym składzie warstwa literacka zamyka, ale wszystko jest absolutnie autorskie. Ten zespół nigdy nie zagra coverów.
4: Chyba, że swoje.
0: O, dobra. To na tej trzeciej płycie możecie
2: to może na czwartej.
4: Współgłosy covery.
2: Współgłosy symfonii. Jak to było?
4: Współgłosy The Best Of symfonicznie live.
1: Ja wam podpowiem, bo wiele artystów stosuje taką metodę, która nie wymaga tworzenia nowego repertuaru. To jest najpierw pierwsza płyta, potem jest druga płyta unplugged, żeby było, że jest akustycznie. Potem trochę czasu mija, robi się ten sam repertuar symfonicznie, a potem można zrobić jeszcze elektronicznie.
0: Remiksy, tak.
4: Remiksy jeszcze, tak.
1: I dopiero po 4 latach, jak on napisze kolejny tekst, to dorzucicie jakiś numer.
4: Dokładnie, no coś trzeba przez te 4 lata zrobić, bo ja wers rocznie piszę.
2: Wers rocznie piszę. Ale to ile? To nam już 5 płyt byśmy mogli zrobić. No dobra, no...
0: A no jeszcze no, na koniec jeszcze remaster.
1: Tak, oczywiście remaster.
2: Na specjalnym kolorowym winylu.
1: Wersja luksusowa z outtake'iem jednym.
4: Tak.
0: Cały biznesplan wam tutaj nakreślimy.
2: Dziękujemy bardzo.
4: Dziękujemy.
2: Panowie, to nie ma problemu. To my to bierzemy
4: i robimy.
2: I robimy.
0: No i co, przygotowaliście, właściwie przygotowaliście, no trwało to, nie wiem ile nagrywaliście ten konkretny utwór, ale zaproponowaliście go też, ponieważ rozmawialiście o nim podobno jadąc samochodem. Nie wiem, czy teraz nawiązuję do jakiejś prywatnej rozmowy, którą nie chcecie się dzielić, ale może coś chcecie opowiedzieć o...
4: o utworze Po co?
0: Tak,
4: Utwór Po co? Nie, rozmawialiśmy, że myślę, że po odwiezieniu dzisiaj dzieci do szkoły i powrocie i w drodze do pracy o tej dziewiątej, po dziewiątej teraz, to zastanowić się po co? Po co ja to wszystko robię? To będzie bardzo dobre pytanie.
0: Jest taki moment w poranku, nie?
4: W poranku, tak, że się zastanawiasz za kierownicą
0: jaki jest
4: po
0: cel tego, co robię.
4: Dokładnie.
2: Tak, no na koniec druga część tego utworu to ja też mogę tak zdradzić, że my koncertowo, kto był, to już wie, ale jak jest ta część na la, to z tym można dużo dłużej zostać niż trwa utwór i to można sobie bardzo, my zawsze z tym zostajemy, śpiewamy i ja też właśnie mówiłem Bartkowi przed przyjściem tutaj, że utwór Po co? Z całej płyty jest to taki utwór, który dla mnie na pewno będzie nieśmiertelny i za 30 lat będę miał taką samą przyjemność ze słuchania, śpiewania tego utworu jak dziś. I z tym la, chcielibyśmy na pewno wszystkich Państwa zachęcić do posiadania pięknego dnia dziś po prostu.
0: A chcecie lub możecie zdradzić, gdzie będziecie grali jakieś koncerty w najbliższym czasie? Czy coś jest takiego, że warto podpowiedzieć?
2: Tak. 21 października w Starym Teatrze w Krakowie. Proszę szybko brać bilety, bo koncert został ogłoszony przedwczoraj i już właściwie dwie trzecie biletów poszły. Będzie jeszcze koncert w Raszynie 7 listopada i jeszcze będzie warszawski koncert jeden na koniec listopada, 28 listopada w Oku. Oko to jest Ośrodek Kultury Ochota w Warszawie też.
0: No dobra, to bardzo wam dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Zapraszamy wszystkich chętnych. A naszymi gośćmi były Spółgłosy.
0: Tak, Marcel Baliński, Bartosz Bielenia, 2:15, 4:30, 8:60.
4: Dokładnie.
2: Spółgłosy. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy wam.

0: Czemu, a czemu?
1: A czemu gdzieś tam pojechałem?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu coś zobaczyć chciałem?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu ja coś muszę robić?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu wszystko mnie obchodzi?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że ja wszystko zbieram?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że noszę wspomnienia?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że pełne kieszenie?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że wszystkiego chcę nie?

0: Trochę ciepła od współgłosów. Ja nie słucham, przyznaję się, że nie słuchałem jeszcze płyty. Dostaliśmy mały prezencik również.
1: Umiał śpiewać, ten pociągnął jeszcze ten motyw, ale nie umiem.
0: Zdradzili nam, że sami siebie samplowali z tą perkusją, pomimo wielu, wielu mikrofonów, zapewnie grube pieniądze. Skończyło się na tym, że to telefon komórkowy nagrał, a potem wszyscy zrobili hurra, jak to dobrze brzmi. To taka też rada dla, nie wiem, wszystkich, którzy mają tak zwany GAS, to się nazywa Gear Acquisition Syndrome, że czasami jakby ważniejsza jest intencja i cel, a nie to, żeby mieć najlepszy sprzęt.
2: Kto tam? Jaki król? Moment, moment. Przepraszam, Klaudiusz w studiu. Muszę kończyć.
1: I pięknie nam się troszkę połączyło. Klaudiusz w studiu, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry. I teraz wszystko się w ogóle połączy. Oj. Wszystkie puzzle się połączą.
1: Jesteś przygotowany? Tak.
0: To jest z 6 lat?
3: To jest z 6 lat.
0: Czyli 300 w ogóle, 300 wydanie Parannej Manny, zapomniałem powiedzieć.
3: I dzięki temu...
1: Kiedy?
0: Dzisiaj,
3: tak.
1: Jak to dzisiaj?
3: No.
1: Dlaczego mnie powiedziałeś wcześniej?
0: No właśnie mówię, bo zapomniałem.
3: Bo pan by od razu chciał robić jakieś imprezy, konfety i tak dalej.
1: Ubrał, no właśnie. Był uroczysty, bym... 300?
0: 300.
1: Niemożliwe.
0: No piątków było więcej, ale niektóre nie były Paranną Manną.
1: Ale i tak 300 to jest impon... 300 razy?
0: Przepraszam, że o tym teraz powiedziałem.
3: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bo teraz w ogóle wszystko się połączy, jak panom powiem, o co chodzi. No bo w tym dżinglu, który mnie wywołuje w waszej audycji, do Mateusza dzwoni jakiś król, a on z tym królem nie chce rozmawiać.
0: No bo...
3: Bo jestem ja.
0: Tak,
3: dobra.
0: Tak.
3: No i teraz wszystko się łączy ze sobą i teraz uwaga, muszą panowie się skupić.
0: No i...
3: Będzie wątek historyczny, ale nie taka daleka historia. Pamiętacie panowie doskonale, jak Prawo i Sprawiedliwość niszczyło media publiczne. Krok po kroku te media publiczne
0: niszczyły. Tak, coś tam, tak.
3: Mieli oni taki pomysł sobie dość kuriozalny, bo przez lata funkcjonowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ale oni nie do końca potrafili ją przejąć, więc stworzyli takiego potworka jak Rada Mediów Narodowych.
0: No coś tak.
3: Tam pan Suski był między innymi i inni tam sobie w tej Radzie Mediów Narodowych funkcjonowali. Żeby ominąć tą Krajową Radę Radiofonii. No, Donald Tusk idąc do władzy postanowił, że tę Radę Mediów Narodowych zapowiadał, będzie zlikwidowana, ale oczywiście nie zlikwidowali, tylko wsadzili tam swoich ludzi. I na czele tej rady do dzisiaj jest kto? Pan Król.
0: Pan Król.
3: Tylko pan Król ostatnio ma kłopoty.
1: No właśnie, było w wiadomościach, że pan Król coś nie tego.
0: Ale no i pan przeskrobał?
3: Pan Król coś chyba przeskrobał. Tego nie wiemy, to oceni sąd, żeby od razu nie było.
0: Okay,
3: tak,
0: rozumiem.
3: Prokuratura i ta europejska podejrzewa, że za te fundusze europejskie, co tam na różne tramwaje miały płynąć, to chyba nie do końca płynęły tam, gdzie miały płynąć i te szyny były krzywe.
0: A co mają szyny do mediów narodowych?
3: No, pan Król sobie tam jest i zarządza tą Radą Mediów Narodowych, jest przewodniczącym, ciągle jeszcze. No i prokuratura europejska, no bo chodziło o środki europejskie, a my niedawno przystąpiliśmy do tej prokuratury, od dawna chciała, żeby pana Króla zatrzymać. Ostatecznie wczoraj wieczorem nawet do tego zatrzymania i aresztowania doszło, bo Sejm się na to zgodził. Ale prokuratura europejska, no musi przedstawić oczywiście Sejmowi wniosek, zbiera się komisja, potem jest głosowanie, czy można z posła uchylić immunitet, czy go zatrzymać, aresztować, wszystko to się odbyło. No tylko wcześniej musiała się odbyć komisja. No i na tej komisji był czytany wniosek prokuratury europejskiej. I powiedzmy sobie szczerze, ta prokuratura europejska się niezbyt popisała. Ale to panowie muszą się wsłuchać, jak poseł Ślis, który przy okazji jest obrońcą posła Króla, cytował fragmenty tegoż wniosku i też właśnie to się wszystko panom teraz ułoży.
4: Pisane oba wnioski są podpisane przez panią Kovesi. Do pana marszałka wpłynęły dwa wnioski w języku polskim i w języku angielskim. I problem jest jeden w tym zakresie. I problem jest jeden, panie przewodniczący, w tym zakresie. One się różnią. One się po prostu różnią. Ten wniosek został napisany po polsku, a potem przetłumaczony przez translatora. Nawet nie przez biegłego tłumaczy, jak wynika to z przepisów kodeksu postępowania karnego artykuł 204, paragraf 2, że jest napisany w języku polskim, a potem tłumaczony na język angielski. Ja mam pytanie do pani prokurator. Who is Wojciech King? Who is Wojciech King? Przepraszam za angielski, ale w uzasadnieniu tego wniosku państwo używacie słowa King, jako król.
3: Tak. Słuchajcie, prokuratura europejska. wysyła do Sejmu wniosek, że chcą aresztować Wojciecha Kinga.
0: No to jest problematyczne rzeczywiście. Jakby, czyli nie tylko u nas.
3: Nie tylko do nas się nie dodzwonił. Gdzie też się nie dodzwonił.
0: Nie, ale że nie tylko u nas, że to nie jesteśmy takim wcale wybrykiem natury, który używa programów bezmyślnie do robienia pewnych
1: właśnie
0: rzeczy.
1: Słowo bezmyślnie tutaj tak. Bardzo pasuje i to jest chyba cecha międzynarodowa. Tak.
3: Ale to nie koniec, no bo gdyby tylko na nazwisku się wywalił ten translator, to jeszcze pół biedy to nazwisko. No, Wojciech King też brzmi dumnie w sumie, oczywiście. Jak Wojciech Król. Mówiono o nim King oczywiście, tak się przy okazji skojarzyło. Ale tych tłumaczeń tam w tym wniosku było więcej. No wyszło kuriozalnie, to jeszcze jeden fragment z tego tłumaczenia, bardzo proszę.
4: Na stronie 22, to jest hit, szanowni państwo. Polski oryginał. Ulica Morelowa 22, Sąd Rejonowy Katowice Wschód. Wersja angielska. Apricot, ulica UL. Apricot 22. Katowice East District. Szanowni państwo, no nie, to jest śmieszne, bo ja wytłumaczę może tym, którzy nie wiedzą, jak to powinno być. District Code Katowice Wschód in Katowice. Już nie mówię o nazwie ulicy. Błędne kolejne. Bardzo istotne. Polska wersja. Podjął się pośrednictwa. Strona piąta wersji angielskiej. Has undertake mediation. Mediacji. Jakiego pośrednictwa? Pośrednictwo, a mediacja? Mediacja jest dozwolona. No ja myślę, że pani Kowesz zna angielski, czytała, więc no, mediacja nie jest czymś zabronionym.
3: No i tak, polegli na tym tłumaczeniu. No po prostu polegli.
0: Znęcanie się to jest już po prostu.
3: Ale ulica Apricot też ładna.
0: No ładna. No. Też no, wystarczył ten King i to trochę wywala już cały wniosek, nie?
1: Ale Apricot?
0: No co? Smaczny.
3: Apricot smaczny. Smaczny kawałek ten Apricot. Jakby na to nie patrzeć. Ale żeby pójść dalej za piosenką, mówiono o nim King, bo tam też było, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje. No i od wczoraj mamy awanturę. O słowa prezydenta.
0: O terytorium.
3: O terytorium.
0: O, no. Co ciekawy jestem. A wytłumaczył się jakoś z tego?
3: Na razie się nie wytłumaczył, ale też chciałbym, żebyśmy razem posłuchali tego fragmentu, bo jest awantura oczywiście o te słowa. Natomiast, no dobra, ja nie będę mówił na razie swojego zdania. Posłuchajcie tego 30-parosekundowego fragmentu i sami ocencie, czy jest się o co awanturować.
5: Hitler i Stalin pogubili się w jednym. Chcieli, żeby Polski nie było. Myśleli, że Polska zginie i przestanie istnieć. Chcieli zabrać jeden ciało, a drugi duszę. Ale zapomnieli o tym, że my, Polacy, jesteśmy narodem, który może utracić swoje terytorium, nawet na 123 lata, albo na 6 kolejnych lat. Ale jesteśmy narodem, który nigdy nie odda swojej duszy. Możemy stracić terytorium, a nigdy nie stracimy naszej ojczyzny.
3: No i
0: nie no, w takim kontekście, oczywiście, ja też nie chcę być czepialski, ale ja widziałem to w wersji wpisu na X-ie. Może to, nie wiem, czy to tak wyglądało.
3: Właśnie posłuchałem całego tego wystąpienia Karola Nawrockiego. No, to było odwołanie się do historii, do zaborów. No tak, tak. I że nawet jak tracimy, bo on właśnie użył słowa, możemy stracić, ale nie tracimy. To no tak, rozumiem, że raczej sens był taki, że nawet jak stracimy terytorium, to nie tracimy ojczyzny.
0: No nawet wyjęte z kontekstu też mi to przyszło do głowy, ale tak jak mówię, ja to widziałem w formie wpisu na X-ie. Czy to też tak zostało opublikowane, czy nie? Czy
3: dłuższy, to było... dłuższy był ten fragment. No, rozumiem, że no, do tego wycinka jest, no tak. Jest oto ta inba, o której rozmawialiśmy.
0: Ale wyrywać tak. Z kontekstu lubią obie strony.
3: Oczywiście. Tak. No tak, prezydent ma tyle za pazurami, że nie trzeba wyrywać z kontekstu.
0: To jest pierwszy raz, kiedy go trochę bronimy? Nie powiedziałem.
1: Ja zawsze bronię prawdy.
3: No tak.
0: Stańmy w prawdzie.
3: Stańmy w prawdzie.
0: Stoimy w niej.
3: Więc tutaj no, trochę niepotrzebna ta cała awantura o te słowa prezydenta. Wspomnieliśmy już o tłumaczeniach i o tym, że bezmyślnie. To na pewno pamiętacie panią profesor Barbarę Mróz-Gorgoń.
1: Tak.
3: Ostatnio tak. U niej się pojawiły służby, przeszukały jej dom, szukając innych dowodów na to, że no, w sposób bezprawny wzięła pieniądze, skoro używała sztucznej inteligencji do pisania raportu, więc być może będą jej też, być może, mówię, stawiane zarzuty w tej sprawie, nie wiem tego. Natomiast no, są o to pytania, ale ewidentnie posłom Koalicji Obywatelskiej te pytania no, nie bardzo się podobają, no bo to blamasz był po prostu. Więc poszedł poseł Witczak. Witczak starszy, Mariusz Witczak. I on bardzo dużo zresztą przebywa z Grzegorzem Schetyną. To jest taka ciekawostka, jak się dużo polityków słucha, to nawet wiadomo, kto z kim przebywa, bo jest sposób charakterystyczny mówienia. Więc poseł Witczak przejmuje trochę sposób mówienia Grzegorza Schetyny w takiej intonacji dźwięków. Ale no, ewidentnie chcieliby o tym już zapomnieć. To nie ma co pamiętać w ogóle, że była taka pełnomocniczka rządu, która najkrócej chyba pełniła swoją misję w historii.
0: A ile to było?
3: 20 parę dni. No. Tak to brzmi.
6: No i teraz między innymi na przykład skorzystała na tym Barbara Gorgoń-Mróz, znana już wszystkim.
7: No moglibyśmy już zapomnieć o tym.
6: Ale jak to zapomnieć?
7: Nie możemy.
6: To znaczy nie, ja pytam było, o to, minęło. Że korzystają w tej chwili po prostu inni z tych pieniędzy.
3: No było, minęło, no jej. No, oczywiście, no, oczywiście. Tam przytulił, było, minęło. Co się czepiasz?
1: Ja wiem, ale...
3: Redaktor smoknął, to ja czekam teraz.
1: Nie jestem na bieżąco tak bardzo. Czy Barbara Gorgoń w ogóle się wypowiedziała?
3: Najpierw tłumaczyła, że to był tylko, jak to było... W trakcie tworzenia, tak, to ona jakoś z angielska nazwa, zaraz mi się przypomni jak.
0: Wysłała wersję nie Fin 2.0, tylko Fin
3: Work in Progress, 1.1.5, tak, jakoś tam, coś tam, tak. No ale potem się okazało, że to nie do końca tak, więc potem tłumaczyła, że przecież wszyscy profesorowie w całej Polsce używają sztucznej inteligencji do pisania różnych raportów, co oburzyło środowisko akademickie. No a potem się okazało, że pieniądze, co mówiła, że wcale nie wzięła, to jednak wzięła, no i... Jakoś no tak, wyszło no tam, tak. No,
1: ewentualnie gdyby tę sumę przekazała sztucznej inteligencji, to by trochę ją oczyściło.
3: Chyba wolałbym, żeby na jakieś biedne dzieci przekazała.
0: Tak, no tak.
3: Sztuczna inteligencja chyba sobie sama poradzi.
1: Łatwo jest się wyśmiewać, ale warto pamiętać o tym, że samemu można być tuż, tuż za linią, której przekroczenie powoduje kompromitację.
0: Tak, ale można się też skompromitować i spróbować wyjść z tego z twarzą. Czasami jest bardzo trudno, czasami trzeba to
1: jest inna sprawa.
0: Połknąć tak. Po prostu tego robala albo co innego, ale można też próbować się tłumaczyć, że wszyscy tak robią.
1: Nie, ale nie tłumaczyć, można stosować metodę wyprzedzającą i tutaj nie chcę żonglować nazwiskami, ale pewien kontrowersyjny dziennikarz, jak go złapali na przekroczeniu, to szybko poleciał do swoich kamer i powiedział: jestem idiotą, złapali mnie. No, tak. No i tym samym usunął całą tę warstwę takiego, wiesz,
3: O tak? Ale tak się właśnie działa kryzysowo. To jest zarządzanie kryzysowe.
0: Albo można powiedzieć, nie, to już zapomnijmy.
1: A to jest ta druga wersja.
0: Nie, ale co? Nie było. Przecież kto?
3: To jest ta druga wersja. Nie, chyba trochę gorzej wypada.
1: To się pościomiesz po prostu.
0: Tak.
1: Strzałka pokazywa 20. Nie wiem, po co ja to mówię.
0: Nie, no proszę. To wolny mikrofon.
3: Ma pan jeszcze trochę czasu do końca audycji. A pamiętacie, na pewno opowiadałem wam o awanturę o dietę planetarną.
1: Tak.
3: Że te biedne dzieci to teraz te owoce i warzywa będą jadły i w ogóle skandal. No i w weekend Prawo i Sprawiedliwość miało jedną z wielu konwencji. Konwencję rolną tym razem. No i tam opowiadali o tym, jak to źle w rolnictwie się dzieje za tych rządów. No wiadomo. No i wyszedł jeden rolnik, który nagłośnił sprawę diety planetarnej. Od dawna się tym zajmuje. I to on pokazywał, jak to jest źle z tą dietą planetarną. Doszło jednak do pewnego, jakby to ładnie nazwać, nieoczekiwanej sytuacji. Takiego kwasu lekkiego. Bo rolnik powiedział, jak to z tą dietą planetarną było. I kto to tą dietę planetarną wymyślił? I kiedy to w ogóle ona powstała? A tam, wśród słuchających był także on, czyli Przemysław Czarnek.
8: Planetarna, dieta, która ma uratować świat. Rolnictwo emituje 5% gazów cieplarnianych, a przemysł 78%. Ale całą winę za ocieplenie klimatu zwala się na 5% ludzi, którzy żywią i bronią Więc no, nie może być takiej zgody, ale tu też pan profesor wspomniał, bo też muszę kamyczek do ogródka naszego wrzucić. Zalecenia diety planetarnej, ale zalecenia, nie rozporządzenie, nie obowiązek i nie podejście takie wyfiksowane. Już za profesora Czanka pojawiło się w 20 roku, ale zalecenie, na szczęście szkoły do tego tak mocno nie podeszły. W ministerstwie, ale na szczęście nie było tej ideologii, nie było tego pchania w takiej formie.
3: No i co? No już wtedy, w 20 roku, za Czarnka ministerstwo zalecało dietę planetarną.
0: No może nie przeczytał, o co chodzi.
3: Ale on to zatrzymał. Ciałem własnym mięsożernym zatrzymał tych pełzających wegetarian.
0: To też brzmi tak niebezpiecznie w ogóle. No tak. Właściwie to trochę dieta planetarna brzmi trochę kosmicznie. No. To jest tak warzywa z Księżyca, nie?
3: No bo ona ma chronić naszą planetę.
0: No, ja wiem, ale...
1: No tak, to jest rzeczywiście planetarna.
3: A...
0: bardzo, jakby... Punkt.
3: Odezwał się redaktor. Wczoraj była też dyskusja na to,

0: gotowy do wspólnej pracy nad prawem, które realnie pomoże Polakom. Poprawmy to, co wymaga poprawy. Rozwiążmy realne problemy Polaków, ale nie róbmy tego kosztem małżeństwa, rodziny i konstytucyjnego porządku państwa. Szanowni Państwo, powtórzę to, co powiedziałem wcześniej. Przyszłość Polski rodzi się w rodzinie i w demografii, a nie w homokomando.
1: No i takie bicie piany, różne słowa zestawione w pewne zdania i właściwie co?
2: No, weto. Właściwie weto, żeby tak zrymować.
1: Właściwie weto. I można by to prościej powiedzieć. Nie będę używał tych słów, które im przychodzą do głowy, ale to jest weto, tak.
2: No i ci, którzy chcieli...
1: Ale ciekawe, o co chodzi poprawić. Poprawić, czyli...
2: Żeby było więcej. Lepsza dzietność.
1: Nie, może usunąć ten kawałek o tych samych płciach i zastawić, że taka ustawa, że... Kobieta musi z mężczyzną się ożenić.
2: Ale tam wyjść za niego. Im się to też nie podoba. Bo nawet gdyby już zupełnie wyjąć z tej ustawy związki jednopłciowe, to też im się to nie podoba, bo to jest taka zastępowanie małżeństwa. A to nie wolno.
1: Jak to zastępowanie?
2: No bo ktoś, młoda para mogłaby sobie pomyśleć, że oni może jakoś tak będą półmałżeństwem i oni nie chcą być małżeństwem, więc to nie wolno.
1: A czyli
2: tak.
1: Na kocią łapę też nie?
2: No na kocią łapa nikt nie zabroni.
3: No dobra, ale małżeństwo też ma swoje wymiary, bo może być przed Bogiem albo przed urzędnikiem.
2: Nie, no mówimy tylko o wymiarze państwowym, więc tutaj kościoła do tego nie mieszajmy. Mówimy no, tylko tak.
3: Aha, czyli... Aha. No to... Aha.
1: No ale weźmy Jacka Kurskiego. Jacek Kurski...
2: Ale on to mówi o tym ślubie kościelnym, że tam aha, no tak. Unieważnił.
3: No bo właściwie jak jest ślub... przed urzędnikiem, a związek partnerski, który nie jest ślubem, ale ma prawie wszystko to samo, o ile nie to samo. Nie jestem specjalistą, nie wiem, jakie są jakby rozgraniczenia.
2: No tam jest łatwiej się między innymi rozwieść.
3: Tak.
1: A ciekawe, co by było, gdyby Kościół się okazał bardziej postępowy? Nie można było wziąć
3: związek partnerski w kościele.
1: Kościelny partnerski, kościelny jednopłciowy, a państwo nie.
3: To mógłby być niezły twist.
2: Dodam, że w Europie takie rzeczy się dzieją. Zachodniej oczywiście, bo my też już w Europie jesteśmy.
3: No tak. Jesteśmy? Jesteśmy.
2: Zapieśmy to. Zapieśmy to pytanie a propos przy tym wątku. No właśnie. To jeszcze fajne przejęzyczenie posła Horały, który chce być bardzo... Bo ja tu z panami siedzę sobie, a może już jest nawet wicemarszałkiem, a może już przepadł. Jak wyjdę ze studia, to sprawdzę, bo jakoś teraz miało być głosowanie w tej sprawie. A posła Horały, który wczoraj była dyskusja, przedwczoraj, o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. No i całkiem ciekawa konstrukcja posłowi.
3: U nas z tym nadmiarem koncernów paliwowych to tak ostrożnie trzeba, nie? Może kiedyś był, ale...
2: Nie, no teraz mają zyski, jak jest paliwo drogie, no to oni zyskują. Tak.
3: No tak, ale wiesz, no, troszkę pije do tego, że tam małe były straty przez jakiś czas.
2: Tak. Delikatne. Znaczy to, że wysyłaliśmy tankowce do Wenezueli, one niezatankowane stały, trzeba było płacić za to, że tam stoją i tak dalej. Wiem.
1: Ale tam właśnie myśmy troszkę dużo zapłacili za ten...
3: To co nie przyjechało.
2: 1,6 miliarda.
3: A odkuliśmy się już? No teraz odkuwamy się, tak?
2: Tych... od tych ludzi, co tam przyjęli pieniądze w kryptowalutach.
3: Tak, na przykład.
2: Oczywiście. Od razu je odnieśli i powiedzieli, przetrzymaliśmy, jeszcze na nich zarobiliśmy i macie większe.
3: To dobrze.
2: Tak właśnie było. O czym ja to... o pośle Horale, który ciekawe przejęzyczenie poczynił na mównicy sejmowej.
0: 5-1-9, ta cyfra, ta liczba będzie się za wami ciągnąć i zgłosić chęć pomocy w przygotowaniu obywatelskiego projektu, który na trwale zagwarantuje stały mechanizm obniżania cen paliw. Stały mechanizm ratowania Polaków przed waszym fatalnym zarządzaniem. Szanowni Państwo z opozycji rządzącej, jeszcze raz powtórzę, obiecaliście Polakom 5,19 za litr. Obiecaliście Polakom, nie mówiliście, że pod warunkiem, że będzie odpowiednia faza księżyca, koniunkcja planet, cena ropy za baryłkę $10 i nie wiadomo co tam jeszcze. Nie, to jest wasza obietnica, z której wyborcy was rozliczą.
2: Opozycja rządząca to jest bardzo ciekawa konstrukcja.
1: Ale to jest czepialstwo.
2: Moje. Oczywiście. Tak. Ja jestem czepialski.
3: Znaczy, nie da się ukryć, że mi się udało zatankować ostatnio za 8,20 na autostradzie, co prawda? Ale 8,20.

0: 20 to jest sporo.
1: To chyba benzyna.
0: Benzyna.
1: No, bo dla diesla już jest więcej.
0: A, czyli to był wzrok w tą stronę, że mało.
1: Tak, to no, panie, no, trzeba pobrać cały wrak, a nie za 50 zł.
0: To za koszmar.
1: Na koniec jeszcze to a propos pieniędzy i tego, że czasem trzeba oszczędzić, przyoszczędzić. Posłanka Kurowska to ta, która często się modli, wspomina Matkę Boską z mównicy sejmowej. Ona była w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, tam okupowała, żeby jej zdaniem ten, który tam niesłusznie chciał się wedrzeć do gabinetu rektora, do tego gabinetu nie wszedł. Jest z posłanką Kurowską pewien problem, no bo posłanka tam była przez 6 dni i jak sama mówi, przez 6 dni nie jadła, ani nie piła, bo nie miała dostępu ani do jedzenia, ani do picia. Były w jej sprawie nawet apele w Sejmie. I na tym jednym nagraniu posłanka mówi o tym, że nie je, nie pije. I po tym, jak nie je, nie pije, co podejmuje?
2: Strajk głodowy.
1: Pan redaktor jakby to przewidział.
3: Szanowni Państwo, nie jem od 6 dni, ponieważ nie pozwolono moim kolegom posłom, posłankom, aby mi tutaj dostarczyli. Oni bardzo się o mnie martwią i były już nawet takie sceny niezwykłe, gdzie pan poseł Matecki z narażeniem zdrowia, a nawet życia, próbował mi to jedzenie przemycić. W związku z tym, aby nie narażać posłów i w ogóle na takie sytuacje wszystkich, postanowiłam, że z dniem dzisiejszym od godziny 15 podejmuję głodówkę. Głodówkę w intencji uratowania naszej ojczyzny. Wszystkich Państwa jeszcze raz bardzo proszę o modlitwę w intencji ojczyzny. Tą głodówkę będę prowadzić dotąd, dopóki nie wejdzie tutaj prawowity rektor. A jeżeli chodzi o taką sytuację zdrowotną, to gdyby mi zdrowie zaszwankowało, obiecuję Państwu, że zejdę z tego placu tutaj walki o naszą ojczyznę. Pozdrawiam Państwa serdecznie.
1: Tak, no tak to brzmiało.
0: Ta końcówka dosyć dramatyczna, trzeba przyznać.
1: Dodajmy, że ta głodówka, która już była formalną głodówką od godziny 15. No właśnie, nie bardzo wiem, jak to rozumieć, skoro przez 6 dni nie jadło, nie piła.
0: Mhm. No i poseł Matecki, no,
2: poseł Matecki został odcięty.
1: Odcięty, nie dostarczył tego jedzenia i potem o 15 głodówka, która trwała mniej więcej do 21, czyli 6 godzin.
2: No ale jedna głodówka. To mi przypomina taką bardzo deklarację, wydaje mi się, przypominającą to, co ta pani powiedziała, jak Woody Allen powiedział, że w ramach absolutnego stanowczego protestu nie będzie co drugi tydzień jadł winogron.
0: Musimy kończyć.
1: I co?
0: Przepraszam.
1: I co? Świat dotrzymał wodę.
2: No i dotrzymał słowa. No i
1: dzięki temu może dzisiaj mogliśmy się spotkać.
0: Klaudiusz Ślezak.
1: Dziękuję.
0: Dziękujemy. Kuba Jędras, Kajtek Strzelczyk, Paweł Orlikowski, profesor Koziołek.
2: Tomek Giemza, Urszula Zajączkowska.
0: Tak.
2: Nie było naszej Adriany, ale to będzie.
0: To też nie wymieniliśmy.
2: Kto tam? Piotr Bukartyk był.
0: Bukartyk, goście.
2: Byli koledzy Spółgłosy.
0: Musimy chyba już.
2: Marian.
0: Pan Wojtek.
2: I jeszcze mamy lato.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Rosja zaatakowała dziś Ukrainę ponad 90 dronami. Większość z nich udało się przechwycić, ale kilkanaście trafiło w cel. W uderzeniach na obwód kijowski zostało rannych 5 osób, w tym troje dzieci. W wyniku ataku na Konotop w obwodzie sumskim na wschodzie kraju uszkodzone zostały placówki oświatowe i służby zdrowia, prywatne budynki mieszkalne, a także sieć gazowa i linia kolejowa. W związku z kolejnymi uderzeniami Rosji we wschodniej Polsce podrywano dziś myśliwce, a lotniska w Lublinie i w Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze. 4 osoby z zarządu szpitala mazowieckiego w Garwolinie, w tym prezes oraz 3 lekarzy, usłyszało zarzuty związane z wyrządzeniem szkody finansowej na rzecz placówki. Wyceniono ją na 730 tysięcy złotych. Sprawa dotyczy m.in. wypłaty wynagrodzeń 3 lekarzom za świadczenia medyczne, które nie zostały zrealizowane, a także za nieprawidłowości skutkujących naliczeniem kary umownej przez NFZ. Podejrzani objęci zostali policyjnym dozorem i poręczeniami majątkowymi. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił kadrę na Ligę Narodów. Na liście znalazło się 2 debiutantów: Wojciech Monika z Lecha Poznań i Wiktor Nowak ze Slawii Praga. Są też piłkarze powracający do kadry po dłuższym czasie. To Tymoteusz Puchacz i Kacper Urbański. Selekcjoner nie wysłał powołania do Oskara Pietuszewskiego. W poniedziałek w Warszawie rozpocznie się 16-dniowe zgrupowanie, a w ciągu niespełna 2 tygodni biało-czerwoni rozegrają aż 4 spotkania, a zagrają kolejno z Bośnią i Hercegowiną 25 września w Warszawie, 3 dni później ze Szwecją w Sztokholmie, 2 października z Rumunią, ponownie na PGE Narodowym, a po kolejnych 3 dniach czeka ich rewanż na wyjeździe z Bośniakami. Pozostałe 2 spotkania Polacy rozegrają w listopadzie z Rumunią i ze Szwecją. Za 3 tygodnie wystartuje w Łodzi 2. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży SPLOT. Jest to wydarzenie organizowane przez Teatr Pinokio. W jego siedzibie będzie można obejrzeć spektakle z Polski, Niemiec, Turcji, Hiszpanii czy Francji skierowane do dzieci i młodzieży oraz do ich opiekunów. Będą też warsztaty, konferencje naukowe oraz debaty. Pierwszym spektaklem, który zostanie zaprezentowany w ramach festiwalu, będzie produkcja gospodarzy Teatru Pinokio, sztuka Moko Moko Moko, oparta na picturebooku japońskiego rysownika Shuntaro Tanikawy. Zaprasza Bartosz Kurowski, główny organizator splotu.
1: Chcemy w ramach tego spektaklu pobawić się abstrakcją, różnymi formami, różnymi balonami na scenie, różnymi kostiumami, obiektami, które rozbudzają wyobraźnię najmłodszych widzów. Ten spektakl jest adresowany do widzów powyżej 4 roku życia i myślę, że właśnie tacy widzowie, takie widzki w wieku przedszkolnym mają najbardziej rozbudzoną wyobraźnię i dzięki temu abstrakcja, którą zaprezentujemy na scenie, którą operuje również autor picturebooka, będzie mogła również zaistnieć w ich umysłach.
0: 2. edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży SPLOT odbędzie się w dniach od 5 do 11 października w Teatrze Pinokio w Łodzi. Radio Nowy Świat jest jego patronem medialnym. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat. Soulówka.

Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy w rytmach Cosmic Funku, którą to dawkę takich muzycznych wibracji i emocji zapewniła grupa Parliament, a mianowicie ich album Glory Halla Stupid or Pin the Tail on the Funky. To jest 8 studyjny album słynnej formacji Parliament z roku 1979 roku. Kolejny konceptualny album będący częścią pifankowej mitologii, jak to George Clinton i spółka mówili. Była to kontynuacja albumów takich jak Mothership Connection, Funk and Teleki vs. The Placebo Syndrome. Płyta, której głównym celem było osiągnięcie takiego nisko osadzonego w rejestrze basu, a mianowicie tych riffów, taki horrorowaty syntezator, takie dyskotekowe tempo tych utworów. Płyta, która jest w dużej mierze efektem takiego popisu kompozytorskiego George'a Clintona, Bootsy'ego Collinsa, ale też Gary'ego Scheidera, gitarzysty tego zespołu. My słuchaliśmy dzisiaj kompozycji, która nosi tytuł The Big Bang Theory. No i w sumie tak jak to się w świecie zaczęło od wielkiego wybuchu, tak też i nasz program musiał się zacząć. Dzień dobry Państwu. To jest Soulówka. Parę minut po godzinie 10 w piątek. Witam się z Państwem bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mikołaj Tyczyński. Audycję nagrywa, a także realizuje Kajtek Strzelczyk, bo jak Państwo wiedzą, jestem jeszcze na urlopie, ale w przyszły piątek wracam do Państwa już na żywo. No i mam nadzieję, że miło Państwo spędzą czas w biurach, ale i nie tylko, może część z Państwa też jest na wakacjach, słuchając dobrego funku.

A za nami jedna z funkowych ikon, czyli Rick James, a mianowicie jego czwarty studyjny album zatytułowany Garden of Love, który ukazał się nakładem wytwórni Motown, a mianowicie takiego podlabela tej słynnej wytwórni, czyli Gordy. No, od nazwiska czołowego producenta i założyciela Motown, Berego Gordiego. Ta płyta Ricka Jamesa powstawała między 1979 a 1980 rokiem w Kalifornii, a także w Miami. Płyta, która nie zyskała szerszego rozgłosu. Ona sobie no, tak średnio radziła nawet w tych zestawieniach soulowych, ale był taki utwór Big Time, który zajął 17 miejsce na liście przebojów R&B w Stanach Zjednoczonych, więc taki umiarkowany sukces. I akurat tej piosenki, czyli Big Time z tego krążka, słuchaliśmy. Przypominam o tym, że mogą Państwo do mnie pisać w grupie patronów Radia Nowy Świat na Facebooku. Jest też mój mail mikołaj.tyczyński@nowyświat.online. Jest też mój Instagram mikołajtyczker spisany przez CK. Tam też Państwa bardzo serdecznie zapraszam. A my teraz wędrujemy do Atlanty w stanie Georgia, bo tam w 1977 roku powstała grupa The SOS Band, grupa elektrofunkowa, w której skład wchodzili oryginalnie Mary Davis na wokalach, Jason Bryant na klawiszach, Billy Ellis, a także Willie Sonny Kilbrew na trąbkach, Bruno Spite na gitarze, John Simpson na basie, a także James Earl Jones III na perkusji. Przed nami dzisiaj ich płyta zatytułowana SOS. To jest krążek, który ukazał się w 1980 roku i jest to ich debiut, który radził sobie nieźle w Stanach Zjednoczonych, zajmujący nawet 12 miejsce zestawienia Billboard 200, a to już jest naprawdę spory sukces. A my gramy z tego albumu otwierające SOS. Dit, dit, dit, dat, dat, dat, dit.

A to była grupa The SOS Band wraz z ich debiutanckim krążkiem SOS z roku 1980 roku. Fantastyczne, takie elektrofunkowe granie, trochę dyskotekowe, nawet w dużej mierze dyskotekowe. A my teraz posłuchamy sobie zespołu The Time, do którego sięgamy co jakiś czas. To jest zespół założony w 1981 roku przez Prince'a. Dlatego, że Prince miał taką klauzulę w kontrakcie z wytwórnią Warner Brothers, która pozwalała mu na pozyskiwanie i nagrywanie innych artystów dla firmy. No i właśnie muzycy grupy The Time zostali właśnie odkryci przez niego. A Prince, tworząc tę grupę, zainspirował się filmem The Idol Maker, który opowiadał o życiu producenta i promotora muzycznego Boba Mauriciego. No i właśnie Prince postanowił być takim mentorem, producentem, promotorem właśnie młodych, zdolnych muzyków, którzy tworzyli w bardzo podobnym do niego stylu. No i sięgamy po ich debiutancki album The Time z roku 1981, który jest naszą soulówkową płytą tygodnia i z którego zagramy dwie fantastyczne kompozycje. Najpierw będzie to The Stick, a później After High School.

a za nami segment z soulówkową płytą tygodnia i tym razem wybrałem debiutancki krążek grupy The Time z roku 1981. Jest to album wyprodukowany przez Prince'a i nagrany przez muzyków, których Prince odkrył dzięki klauzuli z wytwórnią Warner Brothers, która pozwalała mu być takim, no, mówiąc trochę językiem futbolowym, skautem i wyłapywaczem talentów. No i też wszedł w taką rolę mentora, nestora i takiego dyrektora muzycznego grupy The Time. My słuchaliśmy The Stick, a także Girl. Absolutnie fantastyczne granie i spokojnie mogłyby to być utwory Prince'a. Zresztą, no, czemu się tutaj dziwić w momencie, w którym Prince po prostu stworzył ten zespół, wyprodukował go. Gdyby tam Prince śpiewał, to by się to już wszystko absolutnie zgadzało. My z twórczością grupy The Time po części pozostaniemy, dlatego że Jesse Johnson był gitarzystą w tym zespole. W późniejszych latach tworzył swój solowy materiał. To jest artysta wywodzący się z Rock Island w stanie Illinois. Jednak w 1981 roku przeniósł się do Minneapolis, gdzie poznał Morrisa Day'a, który był członkiem właśnie The Time. No i go zwerbował do tej grupy, którą Prince stworzył. Też między innymi pojawia się jako muzyk przy okazji płyty Purple Rain właśnie Prince'a. No i w 1985 roku ukazał się jego taki bardzo ciekawy dyskotekowy album Jesse Johnson Review. No i z niego mam dla Państwa utwór Be Your Man, który otwiera całość tego albumu.

za nami gitarzysta grupy The Time, Jesse Johnson, wraz z jego dyskotekowym utworem Be Your Man z płyty Jesse Johnson's Review z roku 1985. Też bardzo takie prince'owe granie gdzieś osadzone w tej jego stylistyce, no ale czemu się tutaj dziwić, kiedy Jesse Johnson współpracował dosyć intensywnie z właśnie księciem, jednym z największych geniuszy w historii muzyki. Nile Rodgers też jest geniuszem. Znamy go jako gitarzystę, producenta, człowieka, który w dużej mierze zbudował współczesną, ale i nie tylko, muzykę rozrywkową. Razem z Bernardem Edwardsem stworzyli kultowy duet kompozytorsko-producencki, tworząc przeboje grupy Chic, ale też Sisters Sledge i nie tylko. Ale Nile Rodgers nagrywał też swoje własne albumy, też ciekawych. Chociaż no nie powiedziałbym, że one są jakoś tak spektakularne jak to, co robił w Chic czy w Sister Sledge i innych formacjach. W 1983 roku wydał taką naprawdę dobrą płytę Adventures in the Land of the Good Groove. No i ja mam dla Państwa ten album, a mianowicie utwór tytułujący ten krążek.

No jak Państwo słyszeli, było życie poza Chic i Sister Sledge, ale i nie tylko w przypadku Nile Rodgersa, bo tworzył też solowe albumy jak Adventures in the Land of the Good Groove. I to jest płyta naprawdę okej. Chociaż niespektakularna, tak jak to wiele rzeczy, które wyszły spod ręki Nile Rodgersa. I to by było prawie na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie w Soulówce. Bardzo Państwu za nie dziękuję. Nazywam się Mikołaj Tyczyński. Audycję nagrywał, ale też najpewniej na miejscu zrealizował Kajtek Strzelczyk. Wracam do Państwa, mam nadzieję, wypoczęty, z naładowanymi bateriami. Już w ten wtorek w Bezkresie będę z Państwem na żywo. A jeśli chodzi o Soulówkę, no to w przyszły piątek. A my żegnamy się grupą Slave i utworem Snapshot z płyty Showtime z roku 1981. Do usłyszenia.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Sejm wybrał Marcina Horałę na wicemarszałka. Jego kandydaturę zaproponował Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Oprócz niego o to stanowisko ubiegał się Marcin Ociepa z PiSu.
1: W głosowaniu wziął udział 428 osób, większość bezwzględna 215, Horała Marcin 254, Ociepa Marcin 167.
0: Za Horałą zagłosowało m.in. 149 członków KO. Polskie myśliwce dziś zostały znów poderwane, to w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Wczoraj, przypomnę, premier Donald Tusk przedstawił możliwe scenariusze dotyczące eskalacji ze strony Rosji. Wskazywał, że jesień i zima będą decydujące. To już nie są zdarzenia pojedyncze, to jest zaplanowana agresja wobec państw NATO, mówił dziś w Sejmie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Zwracał uwagę, że głosy niektórych posłów wpisują się w strategię bezpieczeństwa, ale nie Polski, a Rosji.
2: Widzicie, co się dzieje? Rakiety spadają, drony spadają kilometr od polskiej granicy. Gdy nie będzie miała Ukraina środków ochrony przeciwlotniczej, gdy nie będzie miała amunicji do zestrzeliwania tych dronów, to większość tych dronów będzie przelatywać przez Ukrainę, będzie dolatywać do Polski. Tego chcecie? Szczujcie dalej na Ukraińców, tak? Zróbcie tak, żebyśmy już nie byli w stanie ze sobą normalnie rozmawiać. Nie wolno zatracić racji stanu, jaką jest wspieranie walczącej Ukrainy, żeby pociski były tam strącane, a nie doleciały do Polski.
0: Tymczasem w związku z ostatnimi incydentami trwa wzmacnianie ochrony granic.
3: Wojsko doposażyło podkarpackie przejścia graniczne w systemy zabezpieczeń. Są to miejsca, w które funkcjonariusze pełniący służbę na posterunkach ukryją się w chwili zagrożenia. Aktualnie sytuacja na podkarpackich przejściach granicznych jest stabilna, ruch odbywa się na bieżąco. My jako służba odpowiedzialna za bezpieczeństwo na przejściach granicznych mamy przygotowane różne scenariusze, w tym ewakuacyjne. Dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo osób, które przebywają na terenie przejścia granicznego.
0: Przekazał TVP Info kapitan Piotr Zakielarz z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Kanclerz Niemiec i prezydent USA przeprowadzili rozmowę telefoniczną wśród tematów wojna w Ukrainie i sytuacja na Bliskim Wschodzie. Friedrich Merz miał z uznaniem odnieść się do przyjęcia przez Kongres USA ustawy o sankcjach na Rosję. Politycy rozmawiali także o sytuacji w cieśninie Ormus i na Morzu Czerwonym. Obaj zgodzili się, że te szlaki wodne powinny zostać jak najszybciej ponownie otwarte. A wczoraj Merz podczas wydarzenia kampanijnego w Berlinie przed niedzielnymi wyborami w tym mieście powiedział, że era bezwarunkowej przyjaźni transatlantyckiej najprawdopodobniej dobiegła końca. Jak ocenił, Europa doświadczyła zmiany stanowiska politycznego po drugiej stronie Atlantyku. Rozmowa telefoniczna między Mercem a Trumpem miała odbyć się początkowo w piątek, 11 września. Została jednak przełożona, a powodem tej decyzji, jak się spekuluje, była reakcja Trumpa na sukces wyborczy AfD w głosowaniu w Saksonii-Anhalcie. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Cały nasz świat.

0: Może Państwo się domyślają, a może nie. Jeśli nie, to bardzo proszę, Bałkany, Chorwacja i to znak, że Bałkany dziś też będą nas interesować. Sprawdzimy, co słychać w tamtejszej prasie. No ale to jedynie procent tego, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy, bo program mamy po brzegi, wypakowany atrakcjami. Do południa powinniśmy ze wszystkim zdążyć. Dzień dobry, Jan Janczy.
1: I Patryk Rabiega. Naszym pierwszym przystankiem będzie Rosja. Niedawno Władimir Putin był fetowany w trakcie spotkania grupy BRICS, a z kolei dziś rusza głosowanie w wyborach do Dumy. Wybory oczywiście bierzemy w cudzysłów. Między innymi te wątki pojawią się w naszej rozmowie z dr Marią Domańską z Ośrodka Studiów Wschodnich. Sprawdzimy też dziś, w jakim punkcie jest wojna amerykańsko-irańska. Donald Trump już doskonale wie, szanowni państwo, kiedy się ten konflikt zakończy? Otóż zaraz po listopadowych wyborach do kongresu. Takie ostatnio słowa padły z ust amerykańskiego prezydenta i między innymi właśnie o te słowa zapytamy dr Joannę Piechowiak z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Mamy dla państwa także zapowiedziany już przegląd bałkańskich mediów. Będą dziś polecenia książkowe i będzie oczywiście historia z przeszłości, tym razem zwierzęta przecierające szlak ludzkości. Podniebny szlak, dodajmy. Najpierw jednak ziemskie, tu i teraz, przegląd wydarzeń tygodnia.
0: A zaczynamy od Moskwy. Rosja ma nowy plan eskalacji działań wojennych w Ukrainie, informują eksperci z Amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną. Według ich ustaleń żołnierze z Korei Północnej mają zastąpić część sił rosyjskich w obwodzie sumskim. Byłaby to znacząca zmiana, bo do tej pory Koreańczycy działali jedynie na tyłach rosyjskich oddziałów. W ostatnich dniach Moskwa nasiliła ataki m.in. na Kijów, Odessę czy Zaporoże. Na Morzu Czarnym rosyjski dron zaatakował też cywilny statek pod banderą Tanzanii, który zmierzał do ukraińskiego portu. Zginął kapitan, a trzech marynarzy zostało rannych. W takiej atmosferze dziś w Rosji ruszają trzydniowe wybory do Dumy Państwowej. Wasz wybór po raz kolejny pokaże, że miliony ludzi stoją za naszymi bojownikami, mówił w orędziu do Rosjan Władimir Putin. I do tego tematu powrócimy za moment w naszej pierwszej rozmowie.
1: Kijów. Rada Najwyższa Ukrainy zgodziła się na odwołanie Rusłana Krawczenki z funkcji prokuratora generalnego. W ubiegłym tygodniu Krawczenko złożył rezygnację w związku z dochodzeniem antykorupcyjnym, a niedługo potem wyjechał z kraju samochodem służbowym pod pretekstem udziału w sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Paryżu. Tyle, że jego nazwiska nie było na liście uczestników. Z Ukrainy wyjechała najpewniej też żona Krawczenki. Te wydarzenia zbiegły się z informacją, jaką Kijów przekazał europejskim stolicom, że kraj pilnie potrzebuje 27 miliardów euro z powodu dziury budżetowej. O sprawie pisze The Washington Post. Według amerykańskiej gazety, tu cytat, nagłe stwierdzenie, że skończyły się pieniądze, zostało bardzo źle przyjęte przez sojuszników.
0: Rijad. Wojska Arabii Saudyjskiej zestrzeliły drona w pobliżu Mekki, czyli najświętszego miasta dla wyznawców islamu. O atak saudyjskie siły oskarżyły bojowników jemeńskiej grupy Huti, co określono jako przekroczenie czerwonej linii. Organizacja ta zarzutom zaprzecza. Do zdarzenia doszło w trakcie eskalacji konfliktu między wspieranymi przez Iran rebeliantami Huti, a siłami Jemenu, które z kolei korzystają ze wsparcia Saudyjczyków. Władze Jemenu starają się odzyskać niedawno utracone terytorium w pobliżu cieśniny Bab el-Mandab, będącej alternatywą dla cieśniny Ormus. Jest to coraz trudniejsze, bo w poniedziałek Huti ogłosili, że zdobyli wyspę Hanisz na południu Morza Czerwonego. W ten sposób rebelianci mogą blokować ruch na kolejnym kluczowym światowym szlaku żeglugowym.
1: Ottawa. Kanada chce dołączyć do Europejskiej Koalicji Wojskowej. Chodzi o połączone siły ekspedycyjne, czyli kierowane przez Wielką Brytanię struktury szybkiego reagowania z udziałem 10 państw NATO. Decyzję ogłosił premier Mark Carney podczas wizyty w Wielkiej Brytanii. Formalny wniosek został od razu złożony. Ottawa dąży do zacieśnienia współpracy z państwami europejskimi i zmniejszenia swojej zależności od Stanów Zjednoczonych. Jak ogłosiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, Kanada może zostać pierwszym w historii członkiem stowarzyszonym Unii Europejskiej. Szczegóły dopiero mają zostać wynegocjowane. Te plany wywołały gwałtowną reakcję prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump określił ten scenariusz jako śmieszny i zagroził Unii Europejskiej wysokimi cłami oraz ograniczeniem handlu, jeśli uzna te działanie za wymierzone w jego kraj.
0: Sztokholm. Długo trwało liczenie głosów, ale w końcu są oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych w Szwecji. Partia Socjaldemokratyczna oraz inne ugrupowania lewicowe zdobyły łącznie 176 mandatów. Rządząca dotąd koalicja centroprawicowa wraz ze skrajnym ugrupowaniem Szwedcy Demokraci uzyskała razem 173 mandaty. Premier Ulf Kristersson już zapowiedział rezygnację. Misję utworzenia nowego gabinetu otrzyma najpewniej Magdalena Andersson, która 4 lata temu stała na czele szwedzkiego rządu, a wcześniej kierowała resortem finansów. Zapowiadają się trudne negocjacje koalicyjne, bo porozumienie między partią Lewicy a partią Centrum wydaje się wręcz niemożliwe. Oba ugrupowania mają zupełnie inne programy w kwestii podatków czy polityki społecznej. Niewykluczone więc, że powstanie rząd mniejszościowy.
1: Moskwa. Kreml rozpoczął represje na uczelniach, stosując tak zwane czarne listy, podaje niezależny serwis tworzony przez rosyjskich naukowców i dziennikarzy mieszkających na emigracji. Według nieoficjalnych informacji, Federalna Służba Bezpieczeństwa wzywa uczonych podejrzanych o niepokorne postawy na przesłuchania. Część z nich traci pracę. Celem jest ich wyeliminowanie ze środowiska akademickiego oraz zastraszenie pozostałych. Represje stosowane są wobec tych, którzy 4 lata temu podpisali antywojenny list otwarty. Drugim źródłem dla służb jest wyciek danych adresów mailowych z kampanii Inteligentne Głosowanie, realizowanej w 2018 roku przez Aleksieja Nawalnego, ówczesnego lidera opozycji, który 2 lata temu zmarł w kolonii karnej. I tak oto wróciliśmy do rzeczywistości rosyjskiej.
2: Cały nasz świat.
0: Dołącza do nas dr Maria Domańska, zastępczyni kierownika zespołu Rosyjskiego Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, pani doktor.
3: Dzień dobry.
0: Dziś rozpoczynają się w Rosji wybory do Dumy Państwowej i będą to pierwsze wybory do tej niższej izby parlamentu od czasu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. I to też wybory, które odbędą się w warunkach wojny, spowolnienia gospodarczego także, ale przede wszystkim wojny, która coraz częściej przenosi się w głąb kraju. Zacznijmy może od tego, co te wybory mogą nam w ogóle pokazać, czego one będą miarą. Na pewno nie zmienią układu sił, ale czy jest jakaś szansa na to, że pokażą nam skalę niezadowolenia, skalę możliwości legalnego protestu albo cokolwiek innego?
3: Może zacznijmy od dekonstrukcji pojęcia, bo to nie są żadne wybory oczywiście, tylko farsa wyborcza, względnie specjalna operacja wyborcza. To bardziej oddaje rzeczywistość. Nie ma żadnego realnego wyboru i partia władzy Jedna Rosja oczywiście ma wygrać i ma zdobyć większość konstytucyjną ponownie. Natomiast wszystkie inne partie parlamentarne również są partiami prowojennymi. Choć jedna z nich, nowi ludzie, stara się unikać popierania otwartego wojny, natomiast no, też nie sprzeciwia się. Jedyna partia antywojenna, Jabłoko, została wyeliminowana z wyborów i teraz trwa dyskusja w kręgach opozycyjnych, jak powinni się zachować wyborcy antywojenni, czy powinni niszczyć karty wyborcze, żeby one były nieważne i tak demonstrować swoje niezadowolenie, czy powinni głosować na jakąkolwiek inną partię poza Jedną Rosją, to jest otwarta dyskusja oczywiście. I teraz co te wybory mogą nam pokazać, te wybory w cudzysłowie? Oczywiście nie pokażą nam ani skali protestu antywojennego, ani antyreżimowego, dlatego że nie da się policzyć, które głosy oddane na partię komunistyczną, czy na LDPR, czy na nowych ludzi, będą tymi głosami protestu przeciwko jednej Rosji, a które głosy będą rzeczywistym wyrazem jakiejś afiliacji wyborców do programów tych właśnie partii. Tutaj komuniści są ciekawą partią od zawsze praktycznie, dlatego że oni, mimo że są bardzo lojalni, przynajmniej na szczeblu federalnego kierownictwa wobec Kremla, mimo że stosują retorykę radykalnie prowojenną na szczeblu federalnego kierownictwa tej partii, to w szeregach KPRF jest bardzo wiele osób, które mają poglądy często odmienne od kierownictwa i które bardzo udanie przyciągają wyborców taką retoryką prosocjalną, krytykując właśnie te socjalno-ekonomiczne, społeczne skutki wojny, bez krytyki samej wojny. I tutaj widzimy, że władze też starają się najbardziej rozpoznawalnych, popularnych polityków komunistycznych eliminować z wyborów. Dla władz te wybory są trudnym testem, dlatego że z jednej strony trzeba spacyfikować cały ewentualny protest, nastroje i niezadowolenia, które narastają, jak pan słusznie zauważył, w związku z sytuacją ekonomiczną, w związku z tym, że Rosjanie odczuwają w codziennym życiu skutki nalotów ukraińskich, ataków ukraińskich, dronów i tak dalej. Ale też trzeba pokazać ten ładny obrazek właśnie. Dla Kremla to ma być plebiscyt poparcia wojny i Putina w coraz trudniejszych dla władzy warunkach. Społeczeństwo właściwie nie ma legalnej możliwości okazania protestu. Start jabłka w wyborach byłby takim legalnym mechanizmem, bezpiecznym rzeczywiście wyrażenia swojego stanowiska. To zostało odcięte. Wyborcy nie mają takiej możliwości. Władze w ogóle starają się nie aktywizować specjalnie wyborców i nie nagłaśniać tematu tych wyborów. To jest bardzo ciekawe. Przepis na zwycięstwo według przepisu Kremla jest taki, żeby zmobilizować wyłącznie bardzo lojalny elektorat uzależniony od władz, w dużej mierze sferę budżetową i różne grupy społeczne, które są uzależnione od transferów socjalnych. Natomiast zminimalizować informowanie o wyborach i udział w wyborach tego takiego niepewnego elektoratu, niezadowolonego z wojny, z kursu politycznego Kremla, ponieważ rośnie niepewność co do realnego poparcia dla wojny. Władze sobie zdają sprawę z tego, że ludzie w 2/3 tak naprawdę by teraz poparli negocjacje pokojowe, więc ma być pełna kontrola, zero protestu, taka ładna laurka dla Kremla, że całe społeczeństwo gremialnie, jednogłośnie popiera tak zwaną walkę z nazizmem, tak zwaną specjalną operację wojskową i to według mnie ma też dać władzy taki mandat, żeby wprowadzać różne niepopularne decyzje, wdrażać po tych tak zwanych wyborach. Myślę tu przede wszystkim o kolejnej fali mobilizacji wojskowej, bardzo niepopularny temat, ale też dalsze podwyższanie podatków chociażby i różnych obciążeń fiskalnych, ponieważ władze próbują naskrobać środki budżetowe, znaleźć się wszędzie, gdzie się da, ponieważ deficyt rośnie, a pieniądze są potrzebne na wojnę.
0: Takim ładnym obrazem tego lęku władzy przed wyborami, też i prób nienagłaśniania tych wyborów, czy też specjalnej operacji wyborczej, jest to, co padło w orędziu Władimira Putina, wygłoszonym wczoraj, który właściwie już zadeklarował zwycięstwo Rosji. Mówił tak, zwycięstwo jest wykuwane przez naszych bohaterów na polu bitwy, jest przybliżane przez wszystkich, którzy uczciwie pracują dla ojczyzny, rozumieją swoją odpowiedzialność za jej przyszłość. To słowa Władimira Putina z wystąpienia telewizyjnego i to są pewnie te słowa skierowane właśnie do najtwardszego, najbardziej żelaznego elektoratu.
3: Ale też do tych, którzy po prostu muszą pokazać, że są lojalni, ponieważ, jak powiedziałem, są finansowo uzależnieni od państwa. Tego twardego elektoratu prowojennego nie jest tak wcale dużo. To jest dzisiaj 10-15%, tak jest mi to mniej więcej szacowane. Natomiast chodzi o to, że też wysyłany jest taki sygnał mocny, że prawdziwi obywatele Federacji Rosyjskiej, czyli członkowie powiedzmy wspólnoty narodowej, która nie istnieje, ale to jest odrębny temat, ona jest taka próba władz, żeby odgórnie, sztucznie właśnie skonsolidować Rosjan we wspólnocie, poprzez uczestnictwo gremialne w wojnie w tej czy innej formie, ale jest taki wysyłany sygnał, że wszyscy, którzy nie zgadzają się z jedną Rosją, nie chcą jej zwycięstwa, są tak naprawdę zdrajcami i powinni być wykluczeni ze wspólnoty narodowej, ponieważ popierają wrogów Rosji, ponieważ sprzeciwiają się tej egzystencjalnej walce o przetrwanie samego państwa rosyjskiego i rosyjskiej tożsamości. I oczywiście możemy długo dyskutować, na ile to jest skuteczne, na ile ludzie rzeczywiście wierzą w tego typu narracje, ale od strony władz jest bardzo wyraźna ambicja, żeby właśnie taki zarysować czarno-biały obraz świata. Kto nie z nami, ten przeciwko nam. Kto nie z jedną Rosją, oczywiście można głosować na komunistów, LDPR, te partie dopuszczone do wyborów, ale w ramach bardzo ograniczonego pola manewru, to znaczy głosuj, ale nie sprzeciwiaj się kursowi władz, głosuj na kogo chcesz, kto jest dopuszczony. Oczywiście tutaj była bardzo, bardzo surowa eliminacja kandydatów, ale masz publicznie, lojalnie prezentować wsparcie, poparcie dla kursu władz. I tutaj, co jest ciekawe w ogóle w całej procedurze wyborczej, że po pierwsze głosowanie jest po raz kolejny 3-dniowe, co oznacza, że nie ma żadnej kontroli kart, które zostały wrzucone do urny pierwszego dnia. One sobie leżą w różnych sejfach w komisjach wyborczych i jak pokazało doświadczenie ostatnich lat, dzieją się z nimi często bardzo dziwne rzeczy. Po drugie, w ten pierwszy dzień głosowania, który jest dniem roboczym, to jest piątek, w państwowych, okołopaństwowych zakładach pracy, w administracji i tak dalej, pracodawcy naciskają na to, żeby ludzie albo głosowali pod ich kontrolą, albo, i co jest częstsze, żeby głosowali online, ponieważ od lat jest w Rosji głosowanie internetowe, które jest najbardziej nieuczciwą, najmniej przejrzystą procedurą głosowania, ponieważ to jest czarna skrzynka i były takie sceny często, że pracodawca stoi nad pracownikiem, który ma przy nim internetowo zagłosować na właściwego kandydata czy właściwą partię. Również z tych wyborów wyeliminowano w dużej mierze niezależnych obserwatorów. Oczywiście oni będą gdzieniegdzie, natomiast nie będą startowali z ramienia niezależnych kandydatów, niezależnych partii. To jest też kolejny taki bezpiecznik dla władzy. I co ciekawe, już pojawiły się różne propagandowe filmiki w internecie przedstawiające bardzo prawdopodobne doniesienia o fałszerstwach jako wytwory sztucznej inteligencji. Prewencyjny ruch, który ma przekonać obywateli Federacji Rosyjskiej, że ktoś wam powie, że były wybory nieuczciwe, ktoś wam zaprezentuje twarde dowody fałszerstw, to nie wierzcie, ponieważ to wszystko zostało wygenerowane przez AI-a.
0: A z takim argumentem może nieco trudniej się kłócić. Mówiła pani o wrogach Rosji. Wrogów Rosji szuka też Władimir Putin poza Rosją. W trakcie niedawno zakończonego szczytu BRICS mówił Putin wprost, że w jego ocenie przywódcy europejscy myślą, jakby wprowadzić wojska na terytorium Ukrainy i że to de facto oznacza, jak powiedział, wojnę z Rosją. Jak powinniśmy w pani ocenie patrzeć na te słowa, jak je przyjmować?
3: To się wpisuje w szerszą kampanię propagandową straszenia Europy i zniechęcania Europy do kontynuacji pomocy dla Ukrainy, straszenia wojną z Rosją, straszenia atakiem nuklearnym. I oczywiście, że nie możemy wykluczać takiego scenariusza, że Rosja rzeczywiście będzie i to już w najbliższych tygodniach wyraźnie eskalować, zresztą Rosja już eskaluje od tygodni i dokonuje aktów terrorystycznych na terytorium europejskim, ale też te pogróżki, które wybrzmiewają nie tylko w wypowiedziach władz, bo to jeszcze pół biedy, ale one wybrzmiewają w propagandzie w rosnącym stopniu, tak jakby przygotowywano propagandowo jakąś operację. Teraz tutaj mamy problem, bo z jednej strony oczywiście są dowody na to, że Rosja będzie eskalowała dalej. Z drugiej strony tego typu operacja propagandowa może być po prostu operacją psychologiczną, operacją wojny psychologicznej, właśnie po to, żeby zastraszyć Europę, żeby zmusić do porzucenia Ukrainy na pastwę Rosu i Rosji. My wiemy, że Rosja przede wszystkim inwestuje w wojnę psychologiczną, ponieważ wojna kinetyczna byłaby dla niej teraz zbyt droga, ale zawsze jest ten element, że musimy się przygotowywać na realne działania, na ograniczoną skalę i myśleć wielotorowo, czyli nie tylko przygotowywać się w sensie fizycznym, technicznym i wojskowym, ale też budować odporność psychologiczną, żeby po prostu nie dać się zmanipulować i nie ulec szantażom.
0: I to jest pewnie w tych nowych wojennych warunkach najważniejsze, tego też musimy się nauczyć. Doktor Maria Domańska, zastępczyni kierownika Zespołu Rosyjskiego Ośrodka Studiów Wschodnich, była dziś z nami. Pani doktor, bardzo pani dziękujemy za to spotkanie i za rozmowę.
3: Dziękuję serdecznie.

0: Zmieniamy region, a razem z nami jest już dr Joanna Piechowiak z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: W połowie czerwca ogłoszono formalnie zawieszenie broni w wojnie, którą Izrael i Stany Zjednoczone rozpoczęły uderzeniami na Iran pod koniec lutego. Obie strony kontynuują jednak ataki. No w tej chwili to jest po prostu cios za cios, atak za atak. Czy to jest scenariusz, który według pani w najbliższym czasie się utrzyma i do którego musimy się przyzwyczaić?
1: Nie wydaje się, żeby cokolwiek miało ulec zmianie. Nie mamy żadnych przesłanek, które pozwoliłyby nam twierdzić, że ta sytuacja, czyli tak jak pan powiedział, czyli ta wymiana ciosów ulegnie zmianie. Nie ma żadnych informacji dotyczących tego, że Iran i Stany Zjednoczone mają zamiar ponownie usiąść do stołu negocjacyjnego. Wydaje się, że Iran, wykorzystując również swoje kontakty swoich sojuszników w regionie, szczególnie mam tutaj na myśli jemeńskich Huti, ale też myślę o milicjach szyickich w Iraku, czyli Kataib Hezbollah czy Harakat an-Nujba, czyli tych milicjach, które zbombardowały, ostrzelały ropociąg wschód-zachód, saudyjski ropociąg wschód-zachód. Wydaje się, że Iran właśnie przy pomocy sojuszników eskaluje kryzys również, a może nawet przede wszystkim w wymiarze ekonomicznym i poszerza go tak na dobrą sprawę na cały świat, dlatego że wszystkich nas dotyka wzrost cen surowców energetycznych i ten, może nie możemy mówić jeszcze o kryzysie, ale w tej chwili ropa Brent, czyli ta ropa najbardziej popularna na slocie kosztuje dzisiaj 102, prawie 103 dolary za baryłkę. Przedwczoraj to było 108 dolarów za baryłkę. Także warto pamiętać o tym, że to są te narzędzia, które wykorzystuje Iran, które wykorzystują jemeńscy Huti, które wykorzystują szyici w Iraku, które mają za zadanie zdusić Donalda Trumpa, zdusić Stany Zjednoczone i zmusić Amerykanów do rozmów, ale nie na warunkach amerykańskich, no ale bardziej właśnie na warunkach, powiedziałabym, bliskowschodnich.
0: A co musiałoby się w takim razie wydarzyć według pani, żeby te negocjacje, o których pani wspomniała, że obecnie nie są prowadzone, żeby one zostały wznowione i żeby zmierzać w kierunku zakończenia tej wojny? No bo chyba z przymrużeniem oka powinniśmy traktować słowa Donalda Trumpa o tym, że wojna zakończy się 3 listopada, czyli zaraz po wyborach do amerykańskiego kongresu. Donald Trump kilka dni temu tak powiedział, że już wtedy na pewno spadną ceny ropy, że już się wszystko unormuje, że on już zakończy sprawę z Iranem.
1: No tak, tylko że ja już w tej chwili, no właściwie już dosyć dawno przestałam liczyć, ile razy Donald Trump podawał konkretne daty, mówił, że to już za tydzień, za 2 tygodnie, za 30 dni konkretnego dnia ten konflikt się skończy, prawda? Nie wiem, czy ktoś jeszcze liczy, więc jakby to jest jedna kwestia, więc nie wiem, jaka, nie umiem ocenić, jaka jest wiarygodność słów Donalda Trumpa. Nie wiem, na ile Stany Zjednoczone są w stanie, zresztą Donald Trump zapowiedział na konwencji republikańskiej, że wyborcy nie mają się spodziewać zakończenia tego konfliktu przed wyborami połówkowymi, czyli przed midtermsami. Czyli tak jakby ostrzegł swoich wyborców, że sytuacja w najbliższym czasie nie ulegnie zmianie. Na cóż, obiecać, że to będzie dzień po wyborach, no zdaje się, że obiecać można w polityce wszystko, prawda? Natomiast interesującą kwestią, którą dzisiaj podaje libańska gazeta Al-Akhbar, która jest powiązana z Hezbollahem, otóż mówi się, że Arabia Saudyjska próbuje dotrzeć, negocjować z przywódcami Huti właśnie via Oman. Próbują wynegocjować zawieszenie broni. Najpierw Mohammed bin Salman MBS próbował poprosić Donalda Trumpa o zbombardowanie pozycji Hutich, szczególnie w regionie Cieśniny Bab al-Manda, po jakąś odpowiedź, która miałaby właśnie być odpowiedzią, być tą wymianą ciosów sojuszniczą właśnie za zbombardowanie, ostrzelanie i wyłączenie odpowiedzialnego za przesył 4-5% światowego zapotrzebowania ropy, ropociągu saudyjskiego wschód-zachód. Donald Trump odmówił. Także w tej chwili Arabia Saudyjska, można powiedzieć, została z tym problemem, z tą kwestią sama. Szacuje się, że właśnie ropociąg wschód-zachód zostanie wyłączony na 4-5, no przynajmniej kilka tygodni i przesył nim będzie znacznie ograniczony. Bo gdybyśmy mieli sobie tak policzyć, prawda, to około 20% światowego zapotrzebowania na ropę jest transportowane cieśniną Ormus. Kolejne 10% około cieśniną Bab al-Manda. I kolejne 5% to jest ropociąg wschód-zachód saudyjski. Czyli jeżeli my to sobie zsumujemy, no to mamy prostą informację. Iran i jego sojusznicy szachują świat, trzymając w ręku dostęp do około 35% światowego zapotrzebowania na ropę. Także to jest sytuacja, z którą świat musi sobie poradzić. Wiele państw naciska na Donalda Trumpa. Wiele państw mówi, że ta sytuacja robi się coraz bardziej kuriozalna, dlatego że chociażby jakie państwo najbardziej cierpi na blokadzie ekonomicznej, blokadzie morskiej Iranu, którą stosuje Donald Trump właśnie wobec Teheranu, no to są Chiny, które realizują około 90% swojego zapotrzebowania na ropę, właśnie importując surowiec z Iranu.
0: Agencja, przepraszam, tak się pani wetnę, ale agencja Reutera donosi nawet, że Chiny już postanowiły się w całą tę rozgrywkę włączyć, zresztą na prośbę Arabii Saudyjskiej, która poprosiła Chińczyków, żeby one w jakiś sposób zainterweniowały w Iranie w sprawie ataków Hutich. No, tak jak pani wspomniała, no Pekin ma w tym też ogromny interes, no bo jest dotknięty i zamknięciem cieśniny Ormus i być może tym, co za chwilę wydarzy się w cieśninie Bab el-Mandab.
1: No dokładnie. I Chińczycy mają rozmawiać z Irańczykami właśnie na szczycie BRICS, prawda? Natomiast co realnie wynegocjują? Tego nie wiemy. No i teraz mamy jeszcze jedną kwestię, nie mniej ważną. To znaczy, Iran decyduje bez wątpienia za siebie, czyli za politykę i działania Iranu. Natomiast czy w tej chwili Iran Teheran przekazuje dokładne wytyczne dla Hutich w Jemenie? Ja bym już nie była tego taka pewna, bo my postrzegamy tych Hutich jako tych takich kuriozalnie wyglądających terrorystów w klapkach, naćpanym katem i kaptagonem, pod wpływem środków odurzających, którzy po prostu wykorzystując resztę broni, która została, nie wiem, po najemnikach Wagnera, która została zdobyta na polu bitwy, którą dostarczyli im Irańczycy, no i oni, prawda, coś tam w tym Jemenie działają. Ale proszę zauważyć, że oni prawie 2 tygodnie temu zdobyli 130 kilometrów wybrzeża w obrębie cieśniny Bab al-Mandab, utrzymali, zestrzelili w międzyczasie saudyjski F-15 i co więcej, wysłali w kierunku Mekki, czyli świętego, najświętszego miasta muzułmańskiego, dron, który, no można powiedzieć, że całe szczęście Saudyjczycy zestrzelili. No i teraz, czy samo dogadanie się Iranu z Chinami, czy naciśnięcie Chin na Iran, czy naciśnięcie Chin na Stany Zjednoczone, ja nie jestem już w tej chwili przekonana, czy to wystarczy. Dlatego, że Huti są samodzielnym podmiotem, i realizują swoje interesy. I ten obszar, który oni kontrolują właśnie w regionie cieśniny Bab al-Mandab, czyli czyli to jest Morze Czerwone, na styku Morza Czerwonego i Zatoki Adeńskiej. No to jest obszar, który jest niezwykle ważny, ale też kontrola nad tym obszarem jest niezwykle intratna. Także ja nie jestem tutaj przekonana, czy oni w imię tego, że Iran miałby się dogadać na przykład ze Stanami Zjednoczonymi, czy oni z tych swoich zdobyczy i z tej kontroli nad cieśniną będą chcieli zrezygnować.
0: No, Jemeńczycy też doskonale wykorzystali moment i wykorzystali okazję, mówiąc bardzo potocznie, ale tak jeszcze a propos broni i amunicji, na koniec muszę panią zapytać, bo wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem doprowadziła do strategicznych niedoborów zapasów amunicji i problemów z ich uzupełnieniem. Inspektor Generalny Pentagonu ujawnił niedawno, że pierwsze 4 miesiące tego konfliktu kosztowały Amerykanów dziesiątki miliardów dolarów. Amerykańskie media przytaczają też raport, w którym znalazły się informacje dotyczące strat w sprzęcie. Czy ta wojna przestała się Amerykanom opłacać także z takiego punktu widzenia niepolitycznego?
1: To trudno powiedzieć, dlatego że gdybyśmy mieli sobie przeanalizować w tej chwili sprzedaż i nowe kontrakty, czy też sprzedaż w ogóle na slocie, czyli sprzedaż ropy na slocie, czyli tę sprzedaż, którą mamy w tym momencie po cenach z tej godziny, z tej minuty tego dnia, prawda? Gdzie państwa czy też firmy, rafinerie licytują się wręcz o to, kto zdobędzie ten taki krótkoterminowy kontrakt. To zobaczylibyśmy, że jednym z najważniejszych beneficjentów tego kryzysu i właśnie blokady cieśniny Ormuz, blokady cieśniny Bab al-Mandab i zniszczenia czasowego tego ropociągu wschód-zachód, no to są między innymi Stany Zjednoczone. Tak, także to jest taki trochę paradoks, bo ceny rosną, no ale ktoś też na tym wzroście cen zarabia, prawda? Więc jest to pewien paradoks. Jeżeli chodzi o zużycie, wykorzystanie amunicji, no to też jest wielowątkowa kwestia, dlatego że oczywiście z jednej strony ta wojna nie toczy się on the ground. Tutaj nie było tego wkroczenia amerykańskich wojsk na terytorium Iranu, więc właśnie wyczerpuje się, coraz bardziej drenuje się te zapasy amunicji. Jest niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa chociażby Europy, dlatego że proszę zobaczyć, że Donald Trump znowu próbuje naciskać na Ukraińców, znowu próbuje naciskać na prezydenta Zełenskiego, żeby on już kończył tę wojnę z Władimirem Putinem, z Rosjanami, prawda? Po co? No dlatego, żeby nie musieli wykorzystywać, jakby dywersyfikować wykorzystania swojej amunicji i swojej broni pomiędzy konflikt rosyjsko-ukraiński i pomiędzy swoją własną, toczoną wspólnie z Izraelem, wojnę z Iranem, która się tak naprawdę rozlała no, na całkiem spory obszar Bliskiego Wschodu.
0: I o której na pewno jeszcze nie raz będziemy Państwu opowiadać, a dziś razem z nami była dr Joanna Piechowiak z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję. Dziękuję bardzo.

wschód, zachód, północ w przestworzach nawet dziś będziemy, ale zanim to na południe się wybierzemy, zapowiadaliśmy Bałkany i przegląd prasy bałkańskiej. No to zobaczmy w takim razie, co tam w gazetach i nie tylko szeleści.

0: Miredita, Mire Sevinin, Bałkan. Krótką wycieczkę po Bałkanach rozpoczynamy od Tirany i lektury albańskiego portalu Balkanweb, który pisze o ważnym rozliczeniu z historią Kosowa. Działający w Hadze specjalny Trybunał do spraw Kosowa skazał na wysokie kary więzienia czterech byłych dowódców wyzwoleńczej armii Kosowa: Hashim Tachi, Jakub Krasniczi, Kadri Weseli i Retszep Selimi dostali w sumie 81 lat więzienia. Najwyższa kara, ćwierć wieku, spotkała Tachiego.
1: Mr. Hashim Tachi, please stand. Mr. Tachi, in the name of the people of Kosovo.
0: Sędziowie uznali dowódców UCK za winnych zbrodni wojennych, konkretnie nielegalnego lub arbitralnego więzienia ludzi, okrutnego traktowania i bezprawnych zabójstw. Haski Trybunał oczyścił jednak oskarżonych z zarzutów o zbrodnie przeciwko ludzkości. Prisztiny i Hagi przenosimy się do Delty Dunaju. Rumuńskie służby rozesłały alerty nakazujące mieszkańcom miejscowości z nadgranicy z Ukrainą przejście do schronów. Ostrzeżenie wynikało z naruszeń przestrzeni powietrznej Rumunii przez rosyjskie drony. W tym roku takich incydentów było już 27, co oznacza trzykrotny wzrost w porównaniu z danymi z poprzednich lat. W Isakczy mieszka Alina Michaju, która mówi Associated Press: robi mi się niedobrze, gdy słyszę alerty o dronach i eksplozje. Nie mogę już spać. Czujemy się z mężem terroryzowani, relacjonuje sytuację nad Morzem Czarnym grecki serwis European Interest. A u południowego sąsiada Rumunii przygotowania do wyborów prezydenckich. Faworytką październikowej elekcji w Bułgarii jest Iliana Jotova, która pełni teraz tymczasowo ten urząd. Wspiera ją premier i zwycięzca niedawnych wyborów parlamentarnych, lider partii Postępowa Bułgaria, Rumen Radev. Co ciekawe, w komitecie inicjującym kandydaturę Jotovej są też przedstawiciele centroprawicowej rządzącej wcześniej Bułgarią partii GERB. A co mówi kandydatka faworytka o najważniejszej obecnie kwestii w Europie Wschodniej, Środkowej i Południowej? Cytujemy. Wojny w Ukrainie nie da się rozwiązać metodami wojskowymi. Więcej broni i zmarnowane miliardy przynoszą kolejne ofiary oraz napuszczają na siebie narody prawosławne. Koniec cytatu. Pora na drugą stronę półwyspu. A nad Morzem Adriatyckim, w Trieste, podczas forum Obserwatorium Europy Południowo-Wschodniej, Czarnogóra składa ambitną deklarację. Minister spraw zagranicznych Erwin Ibrahimowicz podkreślił, że jego kraj planuje zakończenie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską do końca tego roku. Członkiem wspólnoty Czarnogóra zamierza zostać w roku 2028. Poparcia Podgoricy udzielił odpowiednik Ibrahimowicza we włoskim rządzie. Jak zaznaczył Antonio Tajani, Czarnogóra jest już gotowa do akcesji, a potwierdzeniem tego, według polityka, są wspólne projekty gospodarcze, jak kabel elektroenergetyczny pod Adriatykiem. Połączenie pomiędzy Włochami a Czarnogórą zostało zainaugurowane 7 lat temu w Kotorze, co przypomina Balkan Insight. I na koniec przeglądu bałkańskich mediów, także inwestycja, ale o zupełnie innym podłożu międzynarodowym. Tuzla Info z Bośni i Hercegowiny opisuje nową serbską inwestycję drogową, która jednak jest tak naprawdę inwestycją chińską. Power China sfinansuje budowę 6 km drogi łączącej miejscowości Dub i Dubci. Bardziej przejrzyście chodzi o łącznik pomiędzy właściwą Serbią a serbską częścią Bośni i Hercegowiny. Budowa o wartości 102 milionów euro potrwa 3,5 roku. Długo, jeśli nie podróżowali Państwo jeszcze po Bałkanach, ważne uzupełnienie dotyczące kontekstu. Częścią drogi będzie tunel, 6 mostów, 2 węzły i wiele innych konstrukcji inżynieryjnych. Czyli dzień jak codzień na pięknym południu Europy. Chwala, czuciemo se.
2: A o tym wszystkim opowiadał Państwu nasz niezawodny Damian Kwiek, czyli człowiek od Bałkanów, ale nie tylko, bo w innych sprawach też z nami tutaj gości.
3: To jak już media tradycyjne mamy odhaczone, to jeszcze zajrzyjmy do księgarni. Co ciekawego na półce pod hasłem Sprawy Międzynarodowe? O tym Klaudia Kowalczyk.
4: Klaudia Kowalczyk, dzień dobry. Dziś opowiem o książkach dwóch polskich autorów, którzy zerkają na wschód, pokazując nam go w inny niż ten głównonurtowy.

0: Jakby sama nie mogła złapać tchu, las atakujący we śnie, zgubiony damski półbut przy linii wojska. Obrazy nakładają się jedne na drugie bez chronologii. Autorka pyta też wprost, kiedy człowiek przeobraża się w uchodźcę? Czy to w chwili ucieczki, czy już może wcześniej, gdy na przykład sprzedaje zegarek po ojcu? To książka trudna, poetycka i osobista zarazem, bo to rachunek sumienia napisany przez kogoś, kto zna cenę pomagania. Druga pozycja, po którą sięgnęłam, to Ameryka Kremla. Jak Rosja zatruła nasz kraj trumpizmem Grzegorza Rzeczkowskiego. Autor odpowiedzi szuka nie tylko w teraźniejszości, ale przede wszystkim w historii sięgającej wielkiej emigracji i Romana Dmowskiego. Pokazuje, jak ideologia endecka, antyzachodnia, antydemokratyczna, z czasem także antysemicka, przetrwała komunizm w formie tzw. komunoendecji i dziś odżywa. W nowym wcieleniu. Najciekawszy wątek tej książki, moim zdaniem, bo lubię takie zagadki, to trasa. Trasa wpływów przez Stany Zjednoczone. Autor pokazuje, jak radykalny nacjonalizm z polskiej emigracji spotkał się z konserwatywną, republikańską Ameryką. I jak ta sama Ameryka, dziś trumpistowska, stała się kanałem, którym rosyjskie wpływy docierają do Polski okrężną drogą. Reportaż ten łączy historię XIX wieku, wydawałoby się bardzo, bardzo odległą, z bieżącą polityką i pokazuje, że współczesne podziały mają znacznie głębsze korzenie, nawet można powiedzieć, że są to takie pęknięcia w naszej politycznej skorupie. To tyle na dziś. Klaudia Kowalczyk, zapraszam za miesiąc na, mam nadzieję, nieco bardziej egzotyczny przegląd książki.
1: Tyle ciekawych książek, a tak mało czasu. To jest zawsze ten odwieczny problem.
2: Cały nasz świat.
3: To teraz proszę się mocno trzymać, bo ruszamy w przestworza. To był mały krok dla koguta, kaczki i owcy, ale wielki dla ludzkości. A rocznica tego wyczynu przypada jutro. 19 września 1783 roku bracia Jacques-Étienne oraz Joseph-Michel Montgolfier przeprowadzili drugą próbę lotu balonem na ogrzane powietrze. Pierwszą przeprowadzili kilka miesięcy wcześniej, ale lot odbył się bez jakichkolwiek pasażerów. W drugiej próbie, jaka odbyła się w Wersalu na oczach króla Ludwika XVI, wzięła już udział żywa załoga. Uspokajamy, wszystkie zwierzęta wyszły z tej próby bez szwanku, a raczej prawie bez szwanku, dzięki czemu można było podjąć próbę lotu balonem z udziałem człowieka. Tomasz Ławnicki opowie o spełnianiu marzeń, jakie ludzkości towarzyszyły od tysiącleci.
4: Kogut, kaczka, to jeszcze można zrozumieć, w końcu ptaki. Taka kura domowa nie jest przecież uznawana za nielota. Może nie jest to zwierzę gotowe na podbój przestworzy, ale na parę sekund potrafi się wznieść w powietrze, wzbić się na taką wysokość, by stanąć na płocie. Ale owca? To wszystko było skrupulatnie przemyślane. Bracia Montgolfier uznali, że to będzie optymalna załoga lotu balonowego, aby zbadać wpływ wysokości na organizmy żywe. Cała trójka została umieszczona w okrągłym wiklinowym koszu, przymocowanym liną do balonu i... Lot trwał 8 minut, balon wzniósł się na wysokość 550 metrów, pokonał odległość ponad 3 km, a gdy dostrzeżono, że wylądował, obserwatorzy pospieszyli na miejsce i, jak odnotowano, zastali tam owcę, która spokojnie się pasła, oraz kaczkę i koguta, przy czym kogut miał złamany dziób. Przypuszczalnie uraz nastąpił w momencie, gdy podczas lądowania na kogucie usiadła owca. Wiadomo, ludzie od zarania dziejów zazdrościli ptakom, że mogą swobodnie oderwać się od ziemi i patrzeć na nią z góry. Mit o Dedalu i Ikarze jako symbol marzeń, aby wznieść się ponad ludzkie ograniczenia, czy choćby chińskie papierowe latawce. To był już pierwszy krok w stronę wykorzystania wiatru. Właśnie, papier. To jest kluczowy materiał w tej historii. Bracia Montgolfier pochodzili z zamożnej rodziny, która jeszcze od XV wieku produkowała papier. Licznej rodziny. Ich ojciec miał w sumie 16 dzieci. W regionie Achdesz posiadali papiernię, która cieszyła się europejską renomą. Towar dostarczano na przykład na królewski dwór. A balony bracia budowali właśnie głównie z papieru, ale też z jedwabiu. No i to ogrzane powietrze. Tu kłania się prawo Archimedesa. Balon unosi się w wyniku różnicy gęstości pomiędzy gorącym powietrzem wewnątrz powłoki, a powietrzem chłodniejszym na zewnątrz. Kłopotliwe było oczywiście podtrzymywanie ogniska.

0: powłoką balonu. Ale próba z 19 września 1783 roku wypadła na tyle pomyślnie, że jeszcze w październiku udało się przeprowadzić 4-minutowy lot z jedną osobą w koszu, a 21 listopada już dwóch śmiałków odleciało z Lasku Bulońskiego, pokonując nad Paryżem 25 km w 9 minut. I tak te historie zna cały świat, tylko nie...
1: Sławится земля рязанская людом смекалистым да прозорливым. Воспарил таки над землей человечишко смертный, да поднялся в небо, да над колокольни...
0: Wielu Rosjan wierzy, że to ich człowiek pierwszy opracował balon na ogrzane powietrze. Kriakutny miał o 50 lat wyprzedzić braci Mongolfie. Na początku XX wieku w rosyjskiej prasie ukazał się artykuł opisujący rękopis, dowodzący, iż to w Rosji wynaleziono balony na ogrzane powietrze. Kriakutnoj zrobił furwin w kształcie dużej kuli. Napełnił go cuchnącym dymem, zrobił z niego pętlę, a zły duch uniósł go powyżej brzozy, a potem uderzył nim o dzwonnicę. Ale on trzymał się liny, którą dzwonią w dzwony, i tak pozostał przy życiu. Wygnali go z miasta, a on poszedł do Moskwy. Chcieli go żywcem zakopać w ziemi lub spalić. Tak brzmiał fragment dotyczący owego wynalazku. Po latach okazało się, że autorem owego rękopisu był Aleksander Iwanowicz Sulakadzew, kolekcjoner znany z licznych fałszerstw. I tak, ów rękopis też był sfałszowany, co nie przeszkadzało radzieckiej propagandzie w latach 40. i 50. używać tej historii w ramach walki z kosmopolityzmem. Opisująca ten wynalazek książka zatytułowana Technika rosyjska została nawet wyróżniona Nagrodą Stalina. I choć od roku 58. wiadomo bez najmniejszej wątpliwości, że to była mistyfikacja, to w mieście Nerechta, z którego rzekomo miał pochodzić wynalazca, do dziś organizowany jest festiwal balonowy imienia Iwana Krakutnoja.
2: A wracając do załogi historycznego lotu, kogut, kaczka i owca zostały okrzyknięte bohaterami przez tworzy, a król Ludwik XVI w ramach nagrody zapewnił im dożywotnio lokum w swojej menażerii w Wersalu.
3: I tak podniebnie kończymy dziś cały nasz świat. Klaudia Kowalczyk, Damian Kwiek, Tomasz Ławnicki, Kajtek Strzelczyk, Jan Janczy i Patryk Rabiega. Dziękujemy za Państwa obecność i do usłyszenia za tydzień.

0: Jest południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Początek spotkania prezydenta z szefem MON-u i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Karol Nawrocki, Władysław Kosiniak-Kamysz i generał Wiesław Kukuła będą rozmawiać o bezpieczeństwie i ostatnich wydarzeniach przy wschodniej granicy. Narada rozpocznie się w południe i będzie dotyczyć bezpieczeństwa oraz ostatnich wydarzeń. Kwestie bezpieczeństwa będą też tematem dzisiejszej wizyty premiera w Ukrainie. W rozmowie z dziennikarzami Donald Tusk zaznaczył, że chce pokazać, że Ukraina nie jest sama.
1: Czekają nas wszystkich, nie tylko Ukrainę, ciężkie, trudne tygodnie i miesiące i warto pokazać w takiej chwili solidarność, więc szczerze powiedziawszy, bardzo mi zależało na tym, żeby nasi ukraińscy przyjaciele widzieli, że Polska jest z nimi.
2: Słyszymy różne sugestie, że być może coś się odblokuje, rozmowy na Bliskim Wschodzie, być może w Nowym Jorku, ale to ciągle jest bardzo niepewne i postawa Rosjan wydaje się jak na razie bardzo taka agresywna i niechętna.
0: Szef polskiego rządu weźmie udział w szczycie Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. Spotka się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i premierem Słowacji Robertem Fico. Tematem rozmów będzie m.in. uczestnictwo Polski w koalicji antybalistycznej. Sejm ma nowego wicemarszałka. Posłowie wybrali Marcina Horałę, którego kandydaturę zaproponował Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Kontrkandydatem był Marcin Ociepa z PiSu. Wybór Sejmu komentował dla TVP Info senator Krzysztof Kwiatkowski z KO.
3: PiS nie potrafi znaleźć kandydata, który by uzyskał poparcie choćby we własnym klubie. Kontrkandydat pan Horała dostał głosy ze wszystkich klubów. Nie tylko swojego, nie tylko z koalicji rządzącej, ale także pojedynczy, ale to istotny fakt, z PiSu i z Konfederacji. Po prostu okazuje się, że PiS nie ma kandydata, który potrafi dać gwarancję rzetelnego wykonywania obowiązków wicemarszałka.
0: A przed głosowaniem Mariusz Błaszczak z PiSu apelował do posłów prawicy, mówiąc, że to głosowanie będzie pokazywało, czy zostanie wybrany na stanowisko wicemarszałka Sejmu polityk, który reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, a więc realną, rzeczywistą opozycję wobec rządu Donalda Tuska, czy też przedstawiciel opozycji koncesjonowanej, tak Mariusz Błaszczak nazwał Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. W Sejmie zostajemy. Posłowie przegłosowali ustawę o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. O wsparcie w 2028 roku będą mogły ubiegać się osoby od 18 do 65 lat, a od 2030 roku młodzież od 13 roku życia. Z usług asystenta będzie mogło skorzystać około 100 tysięcy osób. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. No dziś jakoś tak, proszę Państwa, letnio się trochę znowu zrobiło i tak to w tym wrześniu jest, taka przeplatanka. Najwięcej pogodnego nieba i słońca na południu i wschodzie Polski. Dziś powinna być tam przyjemna aura z kolei na północy i zachodzie, front atmosferyczny. No i z nim przelotne opady deszczu, zachmurzenie oczywiście, a na Pomorzu także lokalne porywiste burze. Termometry 17-19 stopni na krańcach północnych i w rejonach podgórskich. W centrum dziś około 20-21 stopni, a najcieplej na południowym zachodzie i Opolszczyźnie 22-23 stopnie.

0: Jeśli kwiecień to plecień, to wrzesień to co wtedy w takim razie?
1: Wrzesień to wrzesień po prostu. Wrzesień nie to trzeba wrzesień. Niczego dodawać. Dzień dobry.
0: I mogą się zdarzyć porywiste burze tam na przykład. Na pewno mogą się zdarzyć w naszych prognozach pogody.
1: Ale nie tylko w prognozach pogody. Porywiste burze to jest zjawisko bardzo częste. Szczególnie jeżeli chodzi
0: między ludźmi,
1: o takie...
0: że może się też wydarzyć porywista burza.
1: Mnie chodziło bardziej o takie przeżycia wewnętrzne, ale co komu.
0: Dobrze.
2: W środku dnia.
0: No to, no proszę, proszę.
1: No to Pompeii Statues i Benjamin Booker, a my mówimy Państwu dzień dobry. My, czyli Jan Niebudek, Grzegorz Muranowicz i Agnieszka Lipka-Barnett.

0: Benjamin Booker i Pompeii Statues. Byłeś kiedyś w Pompejach?
1: Byłam.
0: No bo ja właśnie nie byłam. Bardzo bym chciała pojechać, nie ukrywam.
1: Byłem, no i to jest miejsce, które jak słychać inspiruje artystów, bo no jak widzicie te postaci takie zastygłe, albo na przykład, tylko nie pamiętam, czy to było akurat czy to jest w Pompejach, czy to jest w Herculaneum. Mm-hmm. Czyli w innej jakby części tej okolicy też zalanej, zasypanej przez, no zastygłej po prostu, za sprawą tej samej erupcji Wezuwiusza, no to tam są takie postaci na przykład, wiesz, wtulone w siebie, więc no.
0: Dobrze, ale
1: wstrząsające, ale tak. Też taki, powiedziałbym, medytacyjny.
0: Bardzo, bardzo ludzki, bym rzekła, odruch taki. No bardzo ludzki odruch.
1: Do medytowania człowiek podchodzi i myśli, po prostu rozmyśla o, o tym, jak żyć, żeby...
0: Jak krucha jest ludzka egzystencja.
1: Jak krucha jest ludzka egzystencja, ale jak ważne jest też przeżywanie życia, no tak jak...
0: Tak jak.
1: I że może nas zastać, wiesz, w każdej chwili.
0: To
1: hiszpańska inkwizycja oczywiście, czy tam coś innego.
0: Nie tylko hiszpańska, ale dobrze. My dzisiaj mamy dla państwa bardzo konkretny plan i zamierzamy się go trzymać. Ale nie wiem, na ile nam to wyjdzie,
1: które z nas się będzie bardziej oczywiście trzymało.
0: Ja kurczowo.
1: I które z nas bardziej zamierza też.
0: Ja kurczowo zamierzam się trzymać, o tak bym powiedziała. Pierwszy punkt planu już za chwilę, ale może zacznijmy
1: nie
0: od końca.
1: Nie obrazi się, że będzie... Pierwszym punktem, prawda?
0: Nie, no myślę,
1: tak
0: że
1: nazwana.
0: Nie.
1: Ja
0: myślę,
1: też tak myślę.
0: Nie. Ja mam nadzieję, że nie. Zapytamy ją o to za chwilę, ale zacznijmy od końca, bo na koniec zostawiamy dla państwa serwis dobrych wiadomości.
1: A to znaczy, że na początku znowu mi się furtak, o której mówimy, już, za chwilę się może obrazić.
0: To już sobie ty dopowiadasz, mój drogi. Ja uważam, że po prostu dziś na koniec programu serwis dobrych wiadomości Olgi Szygendy. A wcześniej przeniesiemy się do Gdańska i do Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, bo tam folk horror na scenie, a właściwie nie do końca na scenie, bo to jest w sali podwieszanej, w której zdaje się sceny jako takiej nie ma. Więc będzie bardzo blisko ten folk horror.
1: Tam będzie podwieszane albo kto?
0: No sala jest podwieszana.
1: Okej. Okay.
0: No i tego się trzymamy. No a już za chwilę.
1: Misia Furtak, proszę państwa. I tak trochę dramatycznie się zrobiło, jak powiedzieliśmy, że na końcu dopiero dobre wiadomości.
0: Nie, tak nie, serwis dobrych wiadomości na końcu.
1: No, wiesz, ale tak jakby wcześniej miały być jakieś rzeczy złe.
0: No nie, nie będzie zła. Będzie otucha.
1: Będą nawet otuchy, czyli po prostu będzie nowa płyta Misi Furtak, która jest już dziś z nami, która, czyli płyta i która, czyli Misia.
0: Tak
1: Misia będzie za chwilę tu w studiu.

0: Nightmares on Wax i Green Tea Pang, I Remember. I 18 minut po godzinie 12. To jest ten dzień, dzień wielkiej premiery. I czy jesteś podekscytowana, Misiu Furtak, któraś z nami w studiu?
1: Jestem bardzo, Janku, podekscytowana. Myślę, że to jest wspaniały moment i wspaniały dzień. Jestem bardzo zmęczona też, ale jestem bardzo podekscytowana i to jest taki, myślę, naturalny stan, mieszanka tych dwóch stanów w dzień premiery.
0: To jest takie piękne pytanie, prawda, dziennikarskie, tak. Jak się czujesz?
2: Rewelacyjne.
0: Ja już je zadałem, to teraz Agnieszka.
2: To teraz ja jeszcze dodam, czy odczuwasz też ulgę?
1: Na pewno w pewnym sensie tak. Bardziej nawet myślę o tym, wczoraj tak sobie o tym myślałam, że my już te płytę mieliśmy na tych naszych dyskach przez tak długo, że już zaczęliśmy wymyślać, nie tylko, że już, żeby ona się skończyły się te procesy pisaniowe i wydawnicze, tylko zaczęliśmy po prostu wymyślać, co zrobimy, jakie nowe projekty. Jakie mamy, zacznijmy już pisać, zacznijmy wybierać soundy, ale tak zawsze nam się wydawało, że nie do końca możemy jednak do tego usiąść, no bo jeszcze są te, głupio trochę pisać nową płytę, jak ta jeszcze nie wyszła, więc mam wrażenie, że to, że ona już teraz nie tylko jakoś tam jest skolejkowana, tylko rzeczywiście już poszła do ludzi, to nam tak dosyć fizycznie wręcz zwalnia miejsce na dysku, po prostu robi miejsce na nowe rzeczy i myślę, że te nowe rzeczy też niebawem zaczniemy robić.
0: To jest taki zapis twojego dbania o siebie.
1: Tak, ale też nawet jeżeli niekoniecznie dbania o siebie, to jakiegoś takiego przynajmniej próby, podejścia, bo to nie jest o gotowych rzeczach, czy o tym, co się udało, czy jakaś taka próba pochwalenia się, zobaczcie, jak sobie ogarnęłam, bo ostatnio nie śpię za dużo i to myślę, że w kontekście tego, że tematem płyty jest to, jak dbam o siebie, to w ogóle jest dosyć zabawne zestawienie.
0: Ale dbanie o siebie, wiesz, w takim znaczeniu szerszym, chociaż być może potrzebujemy, no, wszyscy dbać o siebie w tych trudnych czasach, kiedy nas zalewają informacje, no, stresujące po prostu.
1: Tak, mocno. Tak. I wiesz co, to jest bardzo płyta właśnie o tym procesie dbania o siebie, który raz się udaje, raz się nie udaje, ale właśnie o takich rzeczach, o które można się podeprzeć, o co można się po prostu wesprzeć w tym, jak jakieś wyzwanie się pojawia.
2: No ja bym powiedziała, że znajduję dwa punkty wspólne w tekstach tej płyty. Z jednej strony oddech, a z drugiej strony ruch. I to jest ruch taki do przodu, taneczny czasem taki piruety, ale jednak do przodu.
1: Mhm. Tak, fajne to jest bardzo, co mówisz, bo rzeczywiście tak jest, no bo też ten mój proces się z tego składał, że jak były zatrzymania, no to trzeba było się zatrzymać. Czasami to był hard stop taki narzucony, bo po prostu ciało mi mówiło, że teraz już nie możesz, już więcej nie zrobisz. I wtedy też jakoś z tym się trzeba oswoić i to sobie ograć, ale potem jak już czujesz, że ta energia jest i że można robić, to masz taką, dobra, właśnie ta przysłowiowa cała naprzód, właśnie robimy, idziemy z tym.
0: No i efektem jest płyta otuchy i teraz może posłuchajmy pierwszego z utworów wybranych przez nas. To
1: a
0: będzie...
1: co wybraliście
2: właśnie? Byliśmy wyjątkowo zgodni. Byliśmy naprawdę wyjątkowo zgodni, bo zazwyczaj jest
0: tylko
2: tak, że Janek ma swoje...
0: dyskutowaliśmy, tak?
2: Ale tylko trochę. Natomiast fakt jest faktem, że byliśmy wyjątkowo zgodni, bo zazwyczaj jest tak, że jak tutaj przychodzą artyści ze swoimi płytami, to my tak, no jeden utwór wybiera Janek, a drugi ja, a dzisiaj faktycznie byliśmy zgodni. I ten pierwszy utwór to jest twoja współpraca z Darią ze Śląska zatytułowana Przed siebie.

0: spotkania i tutaj mamy spotkanie, wcześniej było spotkanie z Kasią Nosowską oczywiście i też taka silna piosenka z przesłaniem, Nie bój się, no a tutaj Daria i Przed siebie. Powiedz coś nam o tym spotkaniu, co byś chciała powiedzieć. Kasia Furtak jest z nami. I powiemy, co było mówione podczas piosenki.
1: Na pewno to, że się z Darią spotkałyśmy w takim trudzie, który nas przez... To, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli te problemy zdrowotne i jakieś takie oswajanie się z wyzwaniem i uczenie się bycia właśnie w niższej energii, w wyższej energii, co można, czego nie można. I kiedy się okazało, że Daria właściwie w tym samym czasie zmaga się z podobnymi wyzwaniami, to wydarzyło się coś po prostu zupełnie nieoczekiwanego i bardzo pięknego, bo po prostu to, że my mogłyśmy być w tym razem, okazało się tak wspierające dla nas wzajemnie, że i dla mnie to była ogromna właśnie nomen omen otucha, że po prostu ja mogę z kimś porozmawiać w ogóle o tym, że nie jestem jakimś ułomnym człowiekiem osamotnionym w jakiejś swojej po prostu wędrówce, tylko że jesteśmy razem w tym. I jestem jej mega wdzięczna też, że chciała wejść w tę piosenkę i też się odsłonić, bo to też znowu literalnie ta garda schodzi w dół, to też jest bardzo o każdej z nas. Więc i tak czasami oczywiście sobie żartowałyśmy w jakichś swoich boleściach i dolegliwościach, żebyśmy sobie życzyły, żeby ta piosenka już się szybciutko zdezaktualizowała, no ale to, że ona w swoim czasie była bardzo aktualna i dała nam takie wzmocnienie też i to, że mogłyśmy razem w tym być, to wzmocnienie też nam dało, to jest jedna z bardziej niezwykłych rzeczy, która mi się przytrafiła w tym czasie powstawania tej płyty.
2: Znaczy w ogóle bycie razem stało się, mam wrażenie, w ciągu ostatnich tych kilku lat dla ciebie bardzo ważne. Takie właśnie jednoczenie również tego przemysłu, w którym kiedyś było bardziej nastawienie takie, że ja jestem lepsza, ja jestem najlepsza, a ja to w ogóle jestem do niczego. I ty właśnie zwróciłaś się w stronę bycia razem, odrzucenia tego konkurowania, tego ciągłego wyścigu.
0: My to samo w radiu
2: właśnie
0: robimy,
2: na rzecz
0: zresztą,
2: wspierania
0: tak
2: się.
0: Staramy, tak? No proszę.
1: No, nie wiem, co mam powiedzieć, no to ja akurat ostatnio
2: razem.
1: O byciu razem. Robiłam ostatnio certyfikat tutorski, bo pracuję też mentoringowo i tutoringowo i przy okazji tego odświeżyłam sobie testy talentów Gallupa. Nie wiem, czy spotkaliście się z tymi testami. I po raz drugi robiłam go powtórnie chyba po 6 latach i po raz drugi wyszło mi, że na ostatnim miejscu w tych 34 moich talentach mam rywalizację, więc ja nawet mam na to papiery. Ja po prostu zupełnie tego nie czuję. W ogóle nie umiem tak patrzeć na rzeczywistość i nie czuję się w tym komfortowo. Natomiast zdecydowanie na pierwszym miejscu mam takie duże wartości społeczne, a na drugim mam talent, który się nazywa connectedness, czyli widzenie połączeń między ludźmi, myślenie w ogóle o ludziach, o społecznościach jako takiej większej całości i poczucie sensu czerpane z bycia w większej całości. Więc ja w ogóle z innymi rzeczami się karmię niż takimi tymi klasycznymi branżowymi konkursami. No wiesz, robię wszystko, żeby je dożywiać. Ta płyta jest bardzo dożywiająca mojego, bo ona ma właśnie jest bardzo oparta na współpracach, bo tak jak mówiłeś, była Kasia, Daria. Tak naprawdę z Michałem Drozdą my się nauczyliśmy pisać też i współprodukować rzeczy na tej płycie i naprawdę oboje się bardzo rozwinęliśmy, każdy w swoim kawałku. To było bardzo, bardzo mocno rozwojowe dla mnie. To spotkanie z Finkiem przyczuję też było mega rozwojowe. Także tu na tej płycie jest bardzo dużo właśnie o wspólności, o byciu z ludźmi w tych procesach. No i ta druga moja noga, czyli to dzielenie się moimi doświadczeniami, praca mentoringowa, praca edukacyjna, w pewnym sensie to też jest właśnie taka praca rozwojowo wspierająca z artystami, więc to jest znowu taki otuchy dwa trochę, tylko w wersji właśnie edukacyjno-rozwojowej. Więc ja rzeczywiście, mimo że sama branża jako system nie jest tak zbudowana, że ona by mi mogła dawać te wartości, które są u mnie, te talenty najwyższe, no to ja sobie taką tę strukturę buduję z tego, co wokół mnie jest, żeby gdzieś tam się dokarmiać po
2: Ale
1: prostu.
2: Ale branża też może się zmienić, jakby nie było.
0: I się pewnie zmienia, no bardziej się...
2: Oczywiście, ci, którzy rozdają karty, ci, którzy...
0: Bo chciałem jeszcze do jednej rzeczy powiedzieć trochę właśnie w tym kontekście i być może tego, w jakim kierunku branża też ewoluuje, albo chcielibyśmy, żeby tak było. No to na tej płycie mam wrażenie też, sama wspomniałaś o, czy Agnieszka powiedziała o ciele, wcześniej, no to słuchaj swojego ciała, może nie rób niczego wbrew niemu. Mieliśmy przed chwilą no, taki utwór o tym być może, że o jakiejś, nie wiem, eksploatacji też, a przecież zawsze branża muzyczna skłaniała do produkowania, do trzymania
2: szybciej,
0: się w ryzach.
2: Szybciej, lepiej, mocniej. Teraz.
0: Kapitalistyczna jakaś taka logika i oczywiście no, nie wyjdziemy z tego, ale...
2: Tak, i bądź mm-hmm. obecna przede wszystkim.
0: Znaczy, bądź obecna to akurat super, prawda?
2: Tak, ale nie w sensie, nie w takim sensie, że bądź obecna w sensie wiedz, gdzie jesteś i zdawaj sobie sprawę z tego, kim jesteś, tylko żeby po prostu cię było widać. To mm-hmm. w tym sensie bądź mm. obecna.
1: Wiesz co, no, to, jak pytasz, czy to się może zmienić, to moim zdaniem ten taki w ogóle kapitalistyczne podejście do wszystkiego i takie rozwarstwienie jest chyba jeszcze mocniejsze niż jak ja wchodziłam na rynek i przeprowadziłam się do Polski, bo jest bardzo wysoka góra i bardzo dużo DIY-u, bardzo dużo mniejszy środek niż jak ja się przeprowadzałam do Polski, jeżeli chodzi o tych artystów środka i miejsce mhm. na robienie rzeczy po swojemu. Natomiast właśnie to jest, wiesz, o tym oddolnym działaniu, o budowaniu społeczności, bo my też, ja też już dużo robiłam aktywistycznych rzeczy i to bardzo łatwo się można spalić, jak się rzucisz z motyką na słońce, bo systemu my nie zmienimy, natomiast możemy tworzyć społeczności i właśnie te grupy i jako potem te społeczności się wzajemnie wspierając, jesteśmy w stanie zrobić razem więcej niż... jako te jednostki z motyką się rzucające na ten duży system. Więc to jest bardzo w ogóle złożona rzecz i akurat system, ta branża muzyczna, która wymaga, żeby ciągle wszędzie być i wszystko robić, ona no po prostu jest odzwierciedleniem każdej innej branży. To jest po prostu kapitalizm w wersji przełóż na każdą inną branżę i musimy po prostu
0: no
1: zasuwać.
0: Musimy żyć z czegoś wszyscy. Więc...
1: Tak, ale wiesz, no to nie musi być na 300% i nadpracowywanie się i bez myślenia o sobie i tak dalej. I fajnie o tym pamiętać, żeby właśnie to, co wy mówiliście, być rzeczywiście w tym i sprawdzać ze sobą tak naprawdę, a nie być po prostu dlatego, żeby cię było widać przez cały czas. Zresztą jedna z dziennikarek, z którą rozmawiałam a propos tej płyty, bardzo mnie uśmiechnęłam się do tego, bo powiedziała, że widziała taki mem, że właśnie kapitalizm to jest jak lato, że trzeba, że jest długi bardzo dzień, wszędzie jakby przez cały czas człowiek jest aktywny, robić, a że te otuchy to jest tak właśnie bardziej, że płyta na jesień. A jesienią też właśnie można się zatrzymywać, jest wolniej, dzień jest trochę krótszy, można robić jakieś podsumowania, bo już zbliża się koniec roku.
2: No jesienią zbieramy plony.
1: I jesienią też zbieramy plony i to wymaga właśnie takiego chwili przemyślenia i podsumowania sobie rzeczy. Więc jest to bardzo miła metafora, jak sobie myślę o tych otuchach, to rzeczywiście to jest taka bardziej jesienna płyta niż letnia.
0: A koncerty w takim razie, skoro o plonach rozmawiamy, jeżeli to...
1: Koncerty też będziemy grać. Akurat teraz najbliższy w okolicach Warszawy to jest 3 października w Konstancinie, w Konstancińskim Domu Kultury w Hugonówce, także też serdecznie zapraszam.
2: No to świetne miejsce.
1: Bo to jest urocze miejsce właśnie i ten park jest wspaniały, także można sobie zrobić wycieczkę, spacerek i spędzić z nami dzień. To jest weekend, już nie pamiętam, czy to jest sobota, czy niedziela, ale serdecznie zapraszam.
0: A zagrasz Białe Kwadraty?
1: Wiesz co, no nie zagram właśnie, troszkę o tym rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. Akurat w naszym secie teraz nie włożyliśmy tam tego numeru, ponieważ on jest taki dużo spokojniejszy, a my ten set skonstruowaliśmy bardziej tak dynamicznie wokół gitarowego grania. Natomiast ja tę piosenkę bardzo lubię. I może trzeba po prostu gdzieś tam ją na jakiś bis, czy jakąś specjalną wersję też do tego setu dołożyć.
2: A może dlatego jej nie grasz, żeby jej nie znielubić, w sensie, żeby ci się nie znudziła.
1: No na razie ja już, przez to, że gramy inne piosenki i że wcześniej były grane inne single i tak dalej, to jednak mam inne piosenki dużo bardziej osłuchane. A tę piosenkę, kiedy usłyszałam po prostu dzisiaj, przeklikując się przez serwis Spotify, że płyta jest już dostępna, to aż się sama zdziwiłam. Myślę, ojej, ta piosenka, ale fajnie, super ta piosenka jest. Więc fajnie też sobie tak chwilę się odzwyczaić od czegoś, żeby potem też z radością samemu usłyszeć.
0: Tak Otuchy, jest. To jest płyta Misi Furtak, z którą wraca. No i Białe Kwadraty to jest utwór, który na płycie jest. Nie będzie go w Konstancinie.
2: 3 października o 18, czyli w sobotę.
0: To może kiedyś sobotę,
2: super. Bardzo... Ja jeszcze dodam, że singiel Gdzie mój rytm, a właściwie to już teraz część płyty, Gdzie mój rytm jest w tip-topie naszym radiowym, więc bardzo proszę głosować. Głosowanie dzisiaj do 19 przypomina o tym redaktor Porycki.
0: Czyli w liście przebojów naszej, więc tak, oczywiście super. Można głosować, a my na dziś wybraliśmy, oczywiście skoro o białych kwadratach mowa, no to białe kwadraty.
2: Białe kwadraty. Bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.

Białe kwadraty, Misia Furtak z płyty Otuchy. Płyta już od dziś jest. No a od kilku tygodni jest z nami Reality Awaits, płyta The Strokes.

0: I think that's the minimum soft. You go harder if you want, but that's
1: Dine and Dash, czy też Dine and Dash. Takie w E, wiesz, żeby to przeszło.
2: A,
1: the Strokes, takie A, E i The Strokes.
2: Tak
1: czyli,
2: jest.
1: Czyli The Strokes, czyli...
2: Udary?
1: No i tam ile oni, słuchaj, wiesz, jak oni długo rozmawiali, wiesz, jak się nazywali wcześniej?
2: Nie wiem.
1: Nazywali się The Niros. Ale potem uznali, że no, fajna nazwa. Oczywiście,
2: ale mogłaby
1: że tam
2: się kojarzyć z samochodem.
1: Z Denirem no, się kojarzyło, albo z Demirem u nas w przypadku naszego radia. Mm-hmm. Natomiast, no nie, uznali w pewnym momencie, że już potencjał się wziął i wyczerpał. No i teraz po prostu The Strokes. A tutaj ile jest znaczeń The Strokes?
2: Bardzo dużo. Całe mnóstwo.
1: Nie o wszystkich można powiedzieć o tej porze, proszę państwa. Są takie,
2: ja być może nawet nie o wszystkich wiem i dobrze, że nie o wszystkich wiem.
1: Mówić o tym po prostu, bo to naprawdę, jak to się mówi, kto to widział? 14 minut do 13, czy dobrze mówię?
2: Dobrze mówisz, tak. 14 minut do 13, dziś piątek, 18 września, czyli już połowa września za nami. Taka większa połowa września już za nami, to kieruję słowa do tych z państwa, którzy są już zmęczeni tym
1: chyba, że
2: wrześniem.
1: Tegoroczny wrzesień ma 36 dni, nie. No to jesteśmy w połowie. Ale nie wiemy tego nigdy, skąd wiesz,
2: ja
1: ile
2: wiem,
1: będzie miał
2: dni wrzesień. Ja wiem, że ma 30, taka jest umowa społeczna i tego się wszyscy trzymamy już od lat, żeby nie powiedzieć, że od wieków. Co prawda rewolucja francuska trochę próbowała zamieszać, ale na szczęście nie udało się, nie rozlała się ta idea na inne kraje i we Francji wrócili do takiego kalendarza, jaki znamy z naszych ścian.
1: Czyli
2: albo z telefonów.
1: Znamy z naszych ścian, albo z telefonów?
2: No taki tradycyjny. Właśnie taki,
1: tradycyjny.
2: W którym wrzesień ma 30 dni i dobrze. Nie jest tak krótki jak luty, ale nie jest też
1: nie
2: bardzo
1: jest tak długi jak styczeń. A Copia, talk about it. Proszę.

0: Acopia i Talk About It. No to powiedz, właśnie porozmawiajmy.
1: Ale o czym?
0: O tym zawsze jest coś do porozmawiania. Proszę Państwa, nasza kolejna rozmowa taka, że bardziej będzie coś do porozmawiania, to po godzinie 13 będzie.
1: W sensie będzie jeszcze jedna osoba do rozmowy, więc podejrzewamy, że będzie więcej wątków w tej rozmowie.
0: Co się dzieje na białoruskich bagnach?
1: I nie tylko bagnach. No.

0: Blood Orange. Taki wrzesień jak w tym roku może mieć i 40 dni. Dopóki można chodzić w krótkim, jest pięknie, napisał pan Piotr. To czy można chodzić w krótkim?
1: Ale tego dowiedzą się państwo. Zależy jeszcze.
0: Nieważne, dowiedzą się państwo tego z prognozy pogody, która po najnowszych wiadomościach w Radiu Nowy Świat, a te wiadomości już za niecałe 4
1: minuty. Ale pięknie,
0: minuty.
1: Sprawnie, bardzo szybko opowiedziałaś, Agnieszko. To...
0: Dziękuję.
1: Więc kolejną okazję, żeby posłuchać takiej dykcji, takiej Agnieszki po godzinie 13.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 13, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Trwa spotkanie prezydenta z szefem MON-u i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Karol Nawrocki, Władysław Kosiniak-Kamysz i generał Wiesław Kukuła rozmawiają o bezpieczeństwie i ostatnich wydarzeniach przy wschodniej granicy. O konieczności współpracy między wszystkimi ośrodkami władzy w zakresie bezpieczeństwa mówił dziś minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
2: Staramy się rzetelnie, poważnie współpracować. Premier Kosiniak-Kamysz spotyka się dzisiaj z prezydentem razem z szefem sztabu generalnego, więc ze strony rządu jest i poczucie powagi sytuacji, w jakiej się znajdujemy, i poczucie, jak ważna jest ta współpraca, żeby polskie organy państwowe mówiły absolutnie jednym głosem. Wczoraj mówił o tym premier w swoim wystąpieniu sejmowym, w jak poważnej sytuacji się znajdujemy i jak pewnego nowego rodzaju odpowiedzialności i nowej polityki potrzeba.
1: A tymczasem premier Donald Tusk jest dziś w Kijowie, bierze udział w szczycie Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. Format skupia 8 państw, w tym Unię Europejską jako całość, i ma na celu stworzenie silnego ośrodka współpracy w obszarach bezpieczeństwa, energetyki, logistyki, transgranicznej współpracy gospodarczej oraz wsparcia dla lokalnych społeczności, napisał dziś prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Sejm po raz drugi uchwalił ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze mają sfinansować program Ceny Paliwa Niżej. Podobną ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego. Za uchwaleniem ustawy głosowało 237 posłów, 202 było przeciw, a jeden poseł wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu. To druga próba koalicji rządowej wprowadzenia podatku na koncerny paliwowe. Poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału w trybie kontroli prewencyjnej. Kancelaria prezydenta argumentowała, że ustawa łamała zasadę niedziałania prawa wstecz. Premier Donald Tusk zapowiadał w tym tygodniu, że po podpisaniu ustawy przez prezydenta rząd natychmiast przywróci program osłonowy Ceny Paliwa Niżej. Tymczasem w Rosji rozpoczęły się wybory do Dumy Państwowej. To pierwsze wybory do niższej izby parlamentu od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Głosowanie potrwa 3 dni. Nie będzie to jednak realna rywalizacja polityczna. Jedyna parlamentarna partia antywojenna, Jabłoko, została wyeliminowana, a na kartach pozostały m.in. ugrupowania popierające politykę Kremla.
3: Co te wybory mogą nam pokazać? Te wybory w cudzysłowie. Oczywiście nie pokażą nam ani skali protestu antywojennego, ani antyreżimowego, dlatego że nie da się policzyć, które głosy oddane na partię komunistyczną, czy na LDPR, czy na nowych ludzi będą tymi głosami protestu przeciwko jednej Rosji, a które głosy będą rzeczywistym wyrazem jakiejś afiliacji wyborców do programów tych właśnie partii.
1: Mówiła na naszej antenie dr Maria Domańska z Ośrodka Studiów Wschodnich. Ekspertka wskazała, że wyniku głosowania nie będzie można traktować jako miary społecznego sprzeciwu wobec Władimira Putina czy wojny w Ukrainie. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: To będzie dość krótka prognoza pogody. W dzień na południu pogodnie, na północy opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni, a wiatr słaby i umiarkowany, choć na północy porywisty. Wynika z tego, że można chodzić w krótkim.

0: Benny Sings i Simple Life, proszę Państwa. No i tutaj ważny udział gościnny, czyli tak zwany featuring. Levin Cully. Tak.
1: Czy to też z udziałem gościnnym w Państwa domach, bo dzisiaj tylko 2 godziny programu. Jakby nie było, kolega się ucieszył. Ten kolega to Jan Niebudek, Grzegorz Muranowicz za sterami.
0: To ja też kolega. Nazywam...
1: Tak, to też kolega, a ja jestem koleżanką Agnieszką Lipką-Barnett i teraz się Państwo dowiedzą, jak się ta audycja nazywa.
0: Bądź swoją własną koleżanką.
2: W środku dnia.
0: Już Państwo wiedzą prawie wszystko, ale jeszcze nie wszystko o tej audycji, bo druga jej odsłona właśnie się rozpoczyna, właśnie rusza. Interpol, o tej płycie sporo rozmawialiśmy z Misią Furtak w tak zwanym pomiędzy, więc teraz posłuchajmy. See Out Loud.

0: Interpolicy Out Loud z tej najnowszej płyty This Mirror Weighs a Ton. Czyli ile waży to lustro?
1: Tonę waży, ale teraz...
0: A ile to tona?
1: Przestań. Musisz tak robić. Ian Jury, proszę Państwa, and the Blockheads. To teraz, no i jeszcze moje pytanie do Agnieszki. Hit me with your rhythm stick. Jakbyś przetłumaczyła to. Zważając na to, która jest godzina. Nie, już po 13. Nie, no. To ma jakieś znaczenie, że jest
0: no,
1: po 13.
0: Rhythm sticks to są te takie patyczki, na których się wybija rytm, więc podejrzewam, że chodzi
1: trzaśnij
0: po prostu o to, żeby dobrze wybić rytm.
1: Tak trzaśnij.
0: Ja bym to powiedziała, że nie właśnie trzaśnij, tylko wybij dobrze rytm.
1: Tak mnie weź trzaśnij.
0: Nie, tak? Tam, dlaczego trzaśni?
1: Ian Jury, proszę Państwa, to jest 78 rok, już wtedy takie rzeczy były. Proszę sobie wyobrazić to.
0: Patyczki w sensie.
1: Tak, patyczki nie tylko, a my będziemy za chwilę wybierać się do Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku.

Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: Ian Dury and the Blockheads, Hit Me With Your Rhythm Stick i 16 minut po godzinie 13. A czy jest z nami już Żenia Dawidenka? Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Halo, halo, super, że jesteś z nami w audycji w środku dnia i będziemy teraz rozmawiać o spektaklu W Starym Domu Ktoś Jeszcze Czeka i przeniesiemy się w miejsce, mam wrażenie, nie tak znane, bo nie wiem, czy się zgodzisz. Polesie jest jakoś, mam wrażenie, lepiej rozpoznane, czy rozpoznawane od lat pieśni Polesia. No, to jest jednak pogranicze, to część Polesia jest w Polsce. Część nie. Natomiast Ziemia Połocka to jest coś innego i tam się właśnie przeniesiemy, ale no, tym, co łączy obie te krainy, właściwie chyba można powiedzieć, to jest bez wątpienia no, silny ładunek czegoś mistycznego, słowiańszczyzny takiej tajemniczej. No więc za chwilę zanurzymy się w świat horroru,
2: folk horroru.
0: Czy jakieś potwory, czy czymś nas przestraszysz za chwilę na przykład? Może?
1: Nie myślę, że przestraszę, ale no, może rozmowa będzie dosyć smutna, ja bym tak powiedziała, no. Bo jakoś tak z horroru przekroczyliśmy w głęboki, wielki smutek.
0: No to proszę bardzo. W takim razie. No dobrze, to w takim razie uporządkujmy. Ziemia Połocka.
1: Tak. Tak. Ziemia Połocka. W ogóle ja bym powiedziała tak naprawdę, że miejsce, gdzie się to dzieje, jest ważne tylko dla autora książki, a dla spektaklu to jest nie tak ważne. Także tak, to raczej błąkamy, jeśli chodzi o przestrzeń, gdzie się znajdujemy, to znajdujemy się w jakiejś takiej głębokiej przeszłości, w bajkach, legendach i światach nieistniejących, tak bym powiedziała.
2: Wspomniałaś o książce, może powiedzmy trochę o tej książce, bo ona...
1: Tak.
2: No właśnie.
1: Książka ma tytuł oryginalny Szlachcic Zawalnia, czyli Białoruś w fantastycznych opowiadaniach. I w ogóle była napisana i wydana kiedyś w języku polskim od razu, a potem już było przetłumaczone na język białoruski. I tak w wielkim skrócie opowiada po prostu autor, przypomina o swoim stryju, który kiedyś zbierał różne opowieści, bajki, legendy, które krążyły na Białorusi. No i pisze tę książkę w takim smutku, no po swoich stronach, tak bym powiedziała. I jest bardzo znana wśród Białorusinów, wśród Polaków mniej znana. I tak wybrałam kilka z tych opowieści, trochę zmieniłam podstawy tego, co się dzieje. To tak też w skrócie.
0: A gdybyś mogła nam powiedzieć trochę w takim razie, no jakie historie on pozbierał i które wybrałaś do spektaklu? No bo rozumiem, że okej, może nie będziemy na Ziemi Połockiej w spektaklu, będziemy w jakiejś przestrzeni meta, jak to w teatrze się zdarza, wiadomo.
2: W przestrzeni zawieszonej.
0: W przestrzeni zawieszonej, natomiast no, co w takim razie tam znajdziemy? Czy jakieś, powiedziałaś też o smutku, ja o tym cały czas pamiętam, więc wiem, że niekoniecznie do śmiechu nam będzie, no ale co w takim razie wybrałaś? Jakie to były opowieści? Jakie opowieści tam krążą?
1: Opowiem, żeby nie było też spoilerów, bo mamy taki montaż w spektaklu ogólnie i myślę, że jak opowiem nawet trochę szczegółów, to nie będzie takiego zaskoczenia, które mogłoby być dla ludzi, którzy mogą przyjść. To po prostu, ja powiem o jakby systemie wybrania tych opowieści, że wybierałam raczej z takim, co te bajki przekazują, jakie mają ostrzeżenia dla ludzi, bo ogólnie po to chyba folklor istnieje, nie? Że jakby nasi przodkowie coś nam przekazują, jakieś informacje. I raczej wybierałam je z takim, co się przyda współczesnemu człowieku. I tak właśnie jest zbudowany spektakl, że powiedzmy współczesny człowiek, Janek, przyjeżdża do swojego stryja, tak powiem, że takiego przedstawiciela właśnie przyszłości, No i ten wujek, ten stryj mu przekazuje właśnie niektóre bajki, ostrzegając go przed różnymi rzeczami. No tak,
0: I to
1: tak
0: tak w
1: odpowiem.
0: największym skrócie mówimy. A powiedz w takim razie, Żeniu, jak to wygląda dziś wśród mieszkańców Białorusi? Na ile ten świat, no gdzieś przedchrześcijański, świat pewnych legend, pewnych mitów, pewnych baśni jest ważny? Czy on jest nadal ważny?
1: Mi się wydaje, że taka sama sytuacja jak w Polsce i w ogóle we wszystkich krajach, to też będzie jakby raczej moja opinia, że jakby my znamy jakieś bajki i tak dalej, i chyba każdy człowiek nie w dzieciństwie tak najbardziej po prostu ma doświadczenie bajkowe, tak to określę, ale teraz też już kilka lat trwa taka moda na wszystko, co jest folkowe, ludowe. I to też było takim kryterium, po którym wybrałam tą książkę, nie? Żeby też się spotkać i popatrzeć na tą ludowiznę, ale poprzez może trochę inny pryzmat.
2: Ten nasz folklor w ogóle polski i białoruski, mimo że używamy na przykład innych alfabetów, no to mimo wszystko punktów wspólnych możemy znaleźć, więc taka intersłowiańskość będzie w
1: Tak,
2: sali zawieszonej.
1: tak. Tak, to będzie. I też pracując nad scenariuszem, okazało się, że no dobra, jedna z bajek ma tytuł Duchy Ognia. I okazało się, że na przykład na Pomorzu są dużo legend o duchach ognia albo o płaczkach, takich duchach kobiet, które płakały na różnych miejscach opuszczonych, na różnych tam zamkach i tak dalej. Okazało się, że pomorskie bajki też bardzo często mają na przykład tych postaci i mamy dużo kilometrów pomiędzy sobą, ale te bajki jakoś tak kroczą po ziemi.
0: A mnie się zawsze przypomina Maria Janion, oczywiście niesamowita słowiańszczyzna. Te opowieści z kolei oczywiście to nie są baśnie czy legendy. No, jest tam trochę takich postaci, ale to jest po prostu opowieść o, czy próba stworzenia jakiejś opowieści o świecie przedchrześcijańskim, który rezonuje do dziś. Być może on gdzieś funkcjonuje w naszej, nie wiem, czy podświadomości, czy w naszym DNA. Ale tak, nosimy go w sobie i tęsknimy do niego, i być może też ta moda, o której mówisz, też no, z tym się jakoś wiąże,
2: No skąd się
0: potrzebą
2: wzięła?
0: powrotu do jakichś korzeni. Zapraszamy zatem do teatru szekspirowskiego. Ma nie być spoilerów w naszej rozmowie, ale czy coś nam jeszcze o spektaklu powiesz, czego można się spodziewać?
2: Może o języku na przykład, bo to jest ciekawy wątek.
1: Tak, właśnie pomyślałam, że o tym opowiem, bo właśnie nie chce mi się ogólnie tak rozdzielać, nie? Białoruskie bajki, niebiałoruskie, polskie. Raczej ten materiał jest właśnie taką ścieżką, która może łączyć, mi się wydaje, że ludzie z bardzo różnych krajów. I dlatego też podjęłam taką decyzję, żeby pobawić się językami, też doświadczając uczenia się języka polskiego i słysząc na przykład, jak ludzi z różnych krajów komunikują i jakie mają ciekawostki językowe, to postanowiłam zrobić taką mieszankę polskiego i białoruskiego na podstawie po prostu jak ludzie bardzo często rozmawiają, nie znając doskonale języka, albo na przykład jak brzmiał język kiedyś we wschodnich Kresach i właśnie tak brzmi nasz spektakl. Czasami bardziej po białorusku, czasami bardziej po polsku, a tak ogólnie po prostu chyba jest takim warkoczykiem językowym i takim interslawikiem tak zwanym.
0: Warkoczykiem językowym, interslawikiem, no to co? Zapraszamy na spektakl.
2: W Starym Domu ktoś
1: Zapraszam.
2: jeszcze czeka ten spektakl 18 i 19 września, czyli dzisiaj, jutro o godzinie 19, a potem 25 i 26 września w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim w sali zawieszonej. To też bardzo miejsce,
1: Podwieszanej, tak.
2: podwieszanej, przepraszam, to też bardzo miejsce pasujące do tego klimatu, mam wrażenie.
1: Tak, specjalnie go wybraliśmy oraz będziemy też grać spektakl na festiwalu prapremier w Bydgoszczy 30 października. Także też zapraszam.
2: Tak jest. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Była z nami Żenia Dawidenko.
1: Bardzo dziękuję.

0: If I Were You i Nonzi. Proszę Państwa, jeszcze 31 minut mamy całe, słuchaj, do zagospodarowania i wiemy, co z tym zrobić.
1: Zaczęłam się, szczerze mówiąc, zastanawiać, co to by było, gdybyś ty był mną, a ja bym była tobą.
0: Nie wiem, ja się z kolei byłem chwilowo myślami w świecie różnych właśnie mitów, legend.
1: Pewnie.
0: Guseł chyba, prawda? Guseł.
1: Nie wiem.
0: Guseł.
1: W każdym razie o gusłach myślałaś, będzie łatwiej.
0: O gusłach jak najbardziej. Natomiast czy masz swojego ulubionego bohatera lub bohaterkę z tego typu świata, światów? Ja Świtaziankę zaklepuję.
1: No ładnie, dziękuję bardzo. Ja myślę, że Goplana. To jest jakiś taka... Może dlatego, że jestem na dosyć świeżo...
0: Znasz Gopła jesteś?
1: Po lekturze, w cudzysłowie, Balladyny, w sensie zaczął się rok szkolny, więc wjechały lektury. Ale jakoś tak, no, Goplana właściwie. Chociaż
0: płynęła
1: nie tylko.
0: Ciebie.
1: No, Dziady na przykład. Pamiętam, że jak czytałam Dziady, to bardzo mocno jakoś na mnie oddziaływały wtedy. Ciekawa jestem, czy dzisiaj też by tak oddziaływały. Muszę sprawdzić, szczerze mówiąc.
0: Oddziadywały, czy tak by robił rzeczywiście. No. Block Party, proszę Państwa, album określony jako straszny przez serwis Pitchfork, nie mógł się w jakiejś jednej części nie znaleźć w naszej dzisiejszej audycji. Not Your Problem, a za chwilę już serwis dobrych wiadomości.

0: miłości.
1: I Olga Szygenda jest.
2: Zobaczymy,
1: już
2: czy
1: z nami.
2: Dobre też.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dobre, no jakie? Ja, oczywiście, że dobre.
1: Ja sobie pozwolę zacząć, bo dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej. Nie wiem, czy wiesz, czy zdajesz sobie z tego sprawę.
3: Nie, tego nie widziałam. Widziałam parę świąt dzisiejszych, ale muszę przyznać, że brama garażowa mi umknęła. No a to więc faktycznie niesamowite.
1: Dziś jest Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej, a bramę garażową.
3: Czy wy posiadacie bramy garażowe?
1: Ja posiadam.
3: Posiadłam świętować.
1: Więc bramę garażową uruchamiasz kilka razy dziennie, przy 3 razach wychodzi ponad 1000 w roku, zajmuje do 14 metrów kwadratowych frontu domu, a o 6 rano liczy się każdy decybel, zwłaszcza gdy reszta domu jeszcze śpi. Trzyma ciepło albo je wypuszcza, to duża, codziennie pracująca część domu.
2: A czy ja mogę złożyć życzenia z okazji tego dnia?
1: Bramie garażowej, czy właścicielom ich?
2: Słuchaj, no zobaczymy, jakie będą te życzenia. Okay. Życzę wszystkim posiadaczom, użytkownikom bram garażowych, czasami się do nich zaliczam również, uwaga. Życzę, żebyście zawsze byli po właściwej stronie bramy garażowej.
1: A ja życzę tyle samo zamknięć, co i otworzeń.
2: Ale jest są te łańcuchy, przecież zawsze możesz, wiesz, gdyby nawet pilot, chciałem życzyć sprawnego pilota, ale wiemy, że te łańcuchy przecież, no to sprawnych rąk wtedy.
1: Dobrze. Olgo, cóż dla nas przygotowałaś?
3: Tak, to ja korzystając jeszcze z okazji, chciałam życzyć sobie i wam, i państwu bramy garażowej, tak po prostu.
1: Bramy,
3: żeby było co obchodzić.
1: Obchodzić bramę garażową.
3: Obchodzić,
1: można.
3: No dobrze.
2: Tak. Zrobiła się tutaj.
3: No to jest faktycznie niezła informacja na początek. Halo, jesteśmy.
1: Jesteś, tak.
2: Żyje się, powodzi się, Agnieszko. O to chodziło w tym komentarzu Olgi. Dobrze, idźmy dalej.
3: Dobrze, to ja mam kolejne dobre wiadomości. Tym razem nie dotycząca bramy, będzie dotycząca ławeczki. Myślę, że jesteśmy w miarę tutaj konsekwentni w tematach. Z tym, że będzie to inowrocławska ławeczka fioletowa. Nie wiem, czy już może państwu, może wam coś świta, czym fioletowa ławeczka jest. Otóż taka pierwsza pojawiła się właśnie w Inowrocławiu na skwerze Praw Kobiet. I to jest ławeczka, która ma przypominać osobom doświadczającym przemocy, że nie są same. Taka ławeczka wspólnotowa, można powiedzieć. No i tak, fioletowy kolor jest symbolem, jednocześnie też przyciąga uwagę. I przede wszystkim, jak tutaj mówią inicjatorzy tej całej akcji, bo to jest akcja, ta ławeczka w tym kolorze ma zachęcać do rozmowy i do reagowania. I jest to pierwsza z serii społecznych ławek, które planuje Inowrocławska Rada Kobiet, co też jest bardzo ciekawą inicjatywą. Każda ma być poświęcona innemu ważnemu tematowi i społecznemu, i zdrowotnemu, edukacyjnemu. Na tej pierwszej znalazło się hasło "Nie jesteś sama, pomoc jest bliżej niż myślisz". No i właśnie tak, chodzi o to, żeby też przypomnieć świadkom tego typu zdarzeń, żeby nie milczeć, żeby reagować. Więc wydaje mi się, że dobrą wiadomością tutaj jest to, że staramy się chyba, jesteśmy być może nawet coraz bardziej tak odpowiedzialni społecznie i to jest bardzo fajna inicjatywa. Mam nadzieję, że podobne akcje też pojawią się w innych miastach, nie tylko Polski. Także to był Inowrocław, a teraz z Inowrocławia
2: bardzo poważna informacja, to dobrze.
1: Daleko. Dobra informacja, ale
3: dobra,
1: ale
3: no słuchaj, no dobre wiadomości bywają
1: również
3: bywają
1: poważne,
3: bywają mniej. Zaczęliśmy od bramy garażowej, ja teraz mam takie trochę poważniejsze,
2: ale wydaje mi się, że... Trochę, Olga.
3: Wydaje mi się, że... Proszę?
2: Taką Olgą refleksyjną dzisiaj jesteś. Poważną.
3: Tak. Tak, jestem Olgą siedzącą w domu, rozchorowaną, więc też niezbyt wesołą, ale wydaje mi się, że te dobre wiadomości czasami poważniejsze niosą ze sobą może nawet silniejszy przekaz. I teraz chciałabym się przenieść na moment w zasadzie do Hollywood poniekąd, bo z Hollywood kojarzy nam się Christian Bale, prawda?
1: Nie
3: aktor
1: da się ukryć.
3: Grający wielkie role, między innymi Batmana, prawda?
2: Między innymi Batmana. Dobra.
3: Musiałam sobie przypomnieć, żeby tu nie palnąć czegoś głupiego.
1: Żeby nie powiedzieć Supermana.
3: Razie,
1: Na przykład.
3: Tak, właśnie to była ta wtopa, która mi się pojawiła z tyłu głowy, że bardzo nie chciałabym tego zrobić, ale chyba również American Psycho, prawda? Dobra, nie o to chodzi. Nie o to chodzi w tej informacji. Otóż Christian Bale przez niemal 2 dekady pracował nad miejscem, które ma pomóc dzieciom trafiającym do pieczy zastępczej. I tak w kalifornijskim Palmdale otwarto właśnie Together California. Jest to wioska stworzona specjalnie dla rodzeństw. Chodzi o to, żeby bracia i siostry, które trafiają do pieczy zastępczej, mogli pozostać razem. I tak w kompleksie jest 12 w pełni umeblowanych domów, w których może zamieszkać do 6 dzieci razem z rodzicami zastępczymi. Są też przestrzenie do nauki, do sportu, do wspólnego spędzania czasu. No i pierwsi mieszkańcy mają pojawić się tam właśnie w październiku, więc wydaje się, że naprawdę bardzo ciekawa inicjatywa chyba. Przynajmniej dla mnie pierwsza tego typu, o której słyszałam, no bo oczywiście sama piecza zastępcza jest często źródłem pewnych problemów, ale również to, że czasami po prostu osoby, które potrzebują tej pomocy, nie mają gdzie się podziać. I właśnie w tej wiosce takie pierwsze miejsca będą, być może będzie tych miejsc jeszcze więcej. No na razie jest to efekt właśnie takiej 20-letniej pracy.
2: A ja sobie aż przypomniałem, przepraszam, że akurat wracam do tego American Psycho, ale Patrick Bateman to była ta przerażająca postać, którą on tam zagrał. Także jest zdolny do różnych rzeczy po prostu Christian Bale, jak państwo słyszą.
3: Ale to też jest ciekawe, nie, że na ekranie
2: w życiu dobry.
3: W większości ról, które pamiętam z takimi bardziej tajemniczymi, mrocznymi postaciami, a tutaj pokazuje, że aktor jest aktorem i że to, co na ekranie,
2: to nie jest on tam na ekranie.
3: No i jeszcze chciałabym powiedzieć o Rumunii teraz, bo w Rumunii ustanowiono bardzo wyjątkowy rekord Guinnessa, o ile oczywiście praktycznie każdy rekord Guinnessa jest swego rodzaju wyjątkowy, to ten jest wyjątkowy podwójnie, bo chodzi o 20 tysięcy osób, które usiadło przy jednym stole. I był to stół, który miał około 5 kilometrów długości. Tym samym jest to najdłuższy stół na świecie. A sam stół oczywiście imponujący, ale nie o to chodzi, bo jest to wszystko zaledwie część jednej większej akcji. Organizatorzy chcieli zwrócić uwagę na problemy związane ze zdrowiem psychicznym dzieci i w ten sam sposób zebrać pieniądze na budowę szpitala psychiatrii dziecięcej w Rumunii właśnie. I ta placówka, która dopiero powstanie, ma zapewnić najmłodszym dostęp do diagnostyki, do leczenia, do opieki psychologicznej. No a to wszystko zaczyna się od właśnie wspólnego siedzenia przy stole i też pomyślałam sobie, że to poniekąd metaforyczne, bo bardzo często właśnie problemy, z którymi przecież się zmagamy, każdy z nas w jakimś stopniu, być może można choćby oswoić, jeżeli nie rozwiązać, w zależności od problemu, od takiego wspólnego siedzenia przy stole i po prostu
2: rozmawiać. Albo przy ławeczce, żeby tak nawiązać.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że taka piękna
3: kamra.
1: Albo przy ławeczce
3: i mamy pętlę do Inowrocławia.
1: Tak, bo do ławeczki łatwo dostawić stolik, albo do stolika, albo do stołu łatwo dostawić też ławeczkę.
3: Tak, no taki 5-kilometrowy stół, to byłoby co dostawić.
2: Taką ławkę nawet.
1: Ławę.
3: Czyli co, kolejna tego typu akcja to będzie w Polsce i będzie to pobijany rekord Guinnessa w najdłuższej ławce, tak?
1: Od Polski do
3: Rumunii.
1: Będziemy robić 5-kilometrową
3: ławkę. No wydaje mi się, że u nas w kraju wszystko jest możliwe. Otóż i chyba co jakiś czas udowadniamy, że tak właśnie jest.
2: Długa ławka, jak to się mówi, to w terminologii sportowej akurat, że gdzieś jest długa ławka, albo w partiach
1: grzać
2: politycznych
1: ławkę
2: na
1: też
2: przykład,
1: się
2: grzać
1: mówi
2: ławę.
1: Na przykład, tak.
3: O, widzisz, jak mówicie do mnie sportem, to mnie gubicie, bo tutaj to ja już nie wiem niestety.
1: My też nie, ja tylko znam to powiedzenie, także.
2: Ponieważ powiedziałeś, że trochę jesteś pochorowana, to zdrowiej nam.
3: Dziękuję, taki jest właśnie plan. Szybki powrót tutaj do dyspozycji pełnej i słyszymy się za tydzień.
2: Tak jest plan. Teraz placebo od nas, nie tylko dla ciebie, dla wszystkich, ale jeszcze inne środki też stosuj, nie tylko te właśnie, nie tylko placebo.
3: Dobrze. Bardzo dziękuję.
1: A ja chciałam powiedzieć, że Pure Morning to jest po to, żeby państwo nie mieli zawalonych gardeł rano. Dziękujemy Oldze Szygendzie.
2: I żeby działały państwu oczywiście bramy, wiadomo.
1: Garażowe.
2: Tak.

0: Placebo i Pure Morning. Pani Iwona zauważa, że najdłuższy stół już jest w Szymbarku, w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku na Kaszubach i to jest najdłuższy stół wykonany z jednej dechy, czyli kromy drzewa. No i ma aż 35 metrów długości, waży 6 ton mniej więcej, może przy nim zasiąść jednocześnie nawet 230 osób. No i ja mam pytanie do Jana Niebudka obecnego w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy jutro w muzyce odśrodkowej jakieś tańce na stole będzie pan proponował?
1: Może będą tańce na stole, ale takie łagodniejsze, ponieważ jakoś, nie wiem, czy to już ta jesień nadchodząca, czy to coś innego może w powietrzu, ale jakoś dream popowo, shoegaze'owo troszeczkę tego typu brzmień się znajdzie, garść, że tak powiem, garść brzmień, no chyba można tak powiedzieć, to znaczy ja tak właśnie zrobiłem. Między innymi, proszę państwa, powrót duetu Beach House, który zresztą już teraz, a co? Zagrajmy ten utwór, bo to jest utwór, który jest coverem Roberta Lestera Folsoma, funkcjonującego w kręgach Amerykany, ale bardzo uwielbianego przez amerykańską scenę alternatywną. Tak jeszcze zaczął swoją karierę w latach 70. naturalnie miało to miejsce i wtedy nie został dostrzeżony, ale został dostrzeżony po latach. No i dzisiaj jest celebrowany jak najbardziej. Koncertuje, gra, jest obecny i to jest piękne, a Beach House właśnie nagrało jego cover, który nazywa się April Suzanne, a jutro w muzyce odśrodkowej nie tylko będę dykcyjnie bardzo sprawny, ale też będzie i ten utwór, i będzie utwór oryginalny. Ale będzie taki dystans między nimi, kilku innych utworów.

0: No i taki duet, proszę Państwa, Victoria i Alex, czyli Beach House. Usłyszymy ten utwór, więc powtórzymy się tak z piątku na sobotę, jutro o 19 też on będzie.
1: Wolne tańce na stole w takim razie jutro.
0: I refleksyjnie będzie, a czy refleksje też nam będą na przykład poniedziałek między 11 a 14 towarzyszyły?
1: W poniedziałek między 11 a 14 spotkamy się z Katarzyną Groniec, bo ona dzisiaj właśnie wydała swój nowy singiel Halo, w którym bierze udział Tomek Organek. No i mam nadzieję, że opowie nam o reakcji, jaką miała, kiedy zaprosiła Tomka Organka do wspólnego nagrania tegoż utworu. Nie będę zdradzała. Będzie oczywiście Nicola Paladini, więc będzie wątek włoski w audycji. Redakcja muzyczna przedstawi oczywiście nowości muzyczne, to jak co poniedziałek. No a po 13 zajrzymy na festiwal opętany literaturą. On zaczyna się już dzisiaj, no ale trwa prawie do końca września, w związku z czym zajrzymy tak w środek tego festiwalu. Ten festiwal we Wsoli i w Radomiu, bo to festiwal bardzo mocno związany z twórczością Witolda Gombrowicza.
0: Czyli także Buchbachem go po prostu, proszę Państwa. Buchbachem go ten weekend, ten, jak to się nazywa, czekaj, Dwudzionek?
1: Dwudzionek, tak swego czasu próbowano takie coś wprowadzić, ale się nie przyjęło, więc mamy dalej weekend.
0: Staropolskie weekend.
1: Weekend, tak, bardzo staropolskie.
0: Proszę Państwa, no to czas nam się kurczy. Więc bardzo dziękujemy za dzisiejszą audycję, za taką życzliwą Państwa reakcję na naszą, jak zwykle, wysoką formę intelektualną i za tę współpracę antenową, której Państwo byli świadkami.
1: Grzegorz, no Jan i Agnieszka i Manic Street Preachers i dziękujemy i do usłyszenia i miłego weekendu. Tak? No tak.
0: Tak, do usłyszenia. Jesteśmy, bądźmy.

Dlatego w sobotnim Brzasku jeszcze nie grali. Dzień po premierze najnowszej płyty Nieklikalność w naszym studiu pojawi się Maja Kleszcz, wokalistka i kompozytorka. Nie tylko opowie o nowych piosenkach, ale przede wszystkim wykona je na żywo, w kameralnych wersjach. Zapraszamy i zachęcamy Państwa bardzo gorąco do słuchania sobotniego Brzasku już jutro. Do usłyszenia. Ja.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 14:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Potężny pożar suszarni zbóż w Osięcinach w Kujawsko-Pomorskim. Dodatkowe zagrożenie stanowią palące się butle z gazem. Na razie nie są znane przyczyny pojawienia się ognia.
2: Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ile zbiorników zostało uszkodzonych. Dwa zbiorniki nadal są chłodzone przez strażaków. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Jedna z nich doznała poparzeń, została przekazana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Druga osoba jest przytomna i w kontakcie, pozostaje pod opieką służb medycznych. Obecnie nasze działania właśnie skupiają się przede wszystkim na schładzaniu zbiorników. Strażacy prowadzą działania zabezpieczeni w aparaty układu oddechowego. Na miejscu obecnie działa około 16 zastępów straży pożarnej.
1: Przekazał TVN24 młodszy ogniomistrz Patryk Wojciechowski z PSP w Radziejowie. O bezpieczeństwie i ostatnich wydarzeniach przy naszej wschodniej granicy rozmawiali dziś prezydent, szef MON i szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Z kolei premier jest dziś w Kijowie, bierze udział w szczycie Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. 8 państw, w tym Unia Europejska jako całość, rozmawia m.in. o współpracy w obszarach bezpieczeństwa, energetyki czy logistyki. Prawo i Sprawiedliwość Kaczyńskiego przegrało z Rozwojem Plus Morawieckiego. Sejm wybrał Marcina Horałę z nowego klubu na wicemarszałka. O stanowisko ubiegał się też Marcin Ociepa z PiSu. Nie obyło się bez wzajemnych uwag. To reakcje prezesa Kaczyńskiego i nowego wicemarszałka Horały.
3: Prawo do wicemarszałków mają kluby powstałe z wyborów, no a to myśmy powstali z wyborów, a nie ten nowy klub. A po drugie jest też hierarchia związana z wielkością klubów, a my jesteśmy klubem no, prawie 3 razy większym niż nasi konkurenci.
4: Bo mnie to nie przeszkadza, niech sobie atakują, ale niech chociaż w tych swoich atakach znajdą choć odrobinę czasu do zaatakowania rządu Donalda Tuska i Marcina Kierwińskiego, bo koncesjonowana opozycja to jest taka, która na zlecenie rządu atakuje inną opozycję zamiast zajmować się tym złym rządem.
1: Nowy wicemarszałek Marcin Horała zapowiedział wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego z funkcji ministra spraw wewnętrznych, gdyż zdaniem jego klubu nie wywiązuje się on z obowiązków w kontekście uruchamiania sygnałów alarmowych czy przygotowania ludności na zagrożenia. Lalka Bolesława Prusa wraca w tym miesiącu w kolejnych odsłonach. Po nowej serialowej interpretacji powieści, a przed premierą filmu Macieja Kawalskiego pojawił się też projekt Nie Lalka. 3 opowiadania napisane przez Szczepana Twardocha, Sylwię Hutnik i Wojciecha Chmielarza. Autorzy sprawdzają w nich, jak mogłyby potoczyć się losy bohaterów Prusa, gdyby mieli większą niezależność finansową. Sylwia Hutnik skupiła się na Izabeli Łęckiej.
5: Cały czas mam w pamięci esej Virginia Woolf, Własny pokój, który powstał no właściwie już teraz 100 lat temu i Virginia Woolf postuluje w nim 2 rzeczy. Aby kobieta była niezależna i życiowo, i twórczo, powinna mieć swój, no właśnie, tytułowy własny pokój jako niezależną przestrzeń, ale też mentalną oraz pieniądze. Nawet niewiele, żeby w portmonetce brzęczały monety i żeby mogła w każdej chwili iść do kawiarnianego ogródka i zamówić sobie kawę. I właściwie od tego momentu wyszłam, jeśli chodzi o myślenie o Izabeli i myślenie w ogóle o niezależności finansowej kobiet.
1: Mówiła Sylwia Hutnik. Nie lalka to 3 różne spojrzenia na bohaterów powieści Prusa. Opowiadania są dostępne na stronie ING, także w formie audiobooka. A to był serwis Radia Nowy Świat.
0: Etykieta zastępcza.
6: Dzień dobry.

Etykietę zastępczą rozpoczynamy właściwie taką zjeżdżalnią muzyczną, czy też muzycznym pościgiem przez jakieś wąskie uliczki, ale proszę się nie obawiać, nikogo nie gonimy, chyba że gonić go, tego króliczka. Zanim jednak odbiegnę skojarzeniami i wspomnieniami za daleko, bo swoją drogą premiera Macek Miłości odbyła się dokładnie rok temu, 18 września, to dla porządku powiedzmy sobie, że ja nazywam się Maria Zamachowska, jestem tutaj dzisiaj w zastępstwie za Kubę Ferlina, któremu silemy zdrowia moc. Jest ze mną realizujący audycję Grzegorz Muranowicz. Zapraszamy do godziny 15. Będzie dziś co najmniej kilka włoskich wtrąceń. Zaczęliśmy od instrumentalnego i mocno dynamicznego sprezzatura, chyba najbardziej dynamicznego momentu albumu Glera, amerykańskiego muzyka Marco Benevento. Z tego albumu wysłuchamy jeszcze jednego fragmentu. Ten nosi tytuł Quattro Passi. Panu Marco towarzyszy tutaj Chiara Civello.

Quattro Passi, czyli cztery kroki, skomponowali wspólnie Marco Benevento, pianista, kompozytor i producent związany przede wszystkim z nowojorską sceną jazzową i alternatywną, oraz Chiara Civello, włoska wokalistka i kompozytorka. Oba utwory, Sprezzatura i Quattro Passi, można znaleźć na tegorocznym wydawnictwie Glera, gdzie autor wraca do Włoch, romansuje z tamtejszym klimatem, o języku już nie wspominając, z włoską muzyką filmową, oddając tym samym hołd swoim włoskim korzeniom i przodkom. A poza tym tak zwanym backgroundem, to po prostu niezwykle ta muzyka przyjemnie się sączy wzdłuż całego albumu. Już przechodzimy dalej, podaję tylko jeszcze adres mailowy maria.zamachowska@nowyswiat.online i zachęcam do kontaktu, a teraz już rzeka fletem płynie.

Będziemy dzisiaj trochę skakać po mapie, ale zdaje się, że stałym słuchaczom audycji pomiędzy to nie jest to obce. Za nami berliński duet Moda we współpracy z węgierskimi muzykami, pianistą i producentem Abbasé oraz flecistką i multiinstrumentalistką Fanny Zahar. Utwór nosi tytuł River i autorzy piszą o nim, że ma być muzycznym zaproszeniem do zatrzymania się, oddechu i poruszania się we własnym rytmie. W moim odczuciu to założenie się sprawdza, ja się poczułam zaproszona, mam nadzieję, że Państwo również. Zresztą tytuł całego albumu At Your Pace też o tym mówi. Włochy po raz pierwszy i nie ostatni przed nami to Wiedźmy. Zespół disco-funkowy Lestrege, istniejący pod koniec lat 70. Na koncie mają de facto jeden album L'Iniziazione, z którego my dzisiaj wysłuchamy utworu pod tytułem Capua Pelle Ea.

Le streghe, co z włoskiego dokładnie znaczy czarownice albo wiedźmy właśnie, z piosenką o zagadkowym i niewyjaśnionym tytule Capua Pele Ea. Jasność mamy natomiast co do powstania zespołu. Otóż to żeńskie trio powstało w 1977 roku na potrzeby programu telewizyjnego Secondo Voi, czyli Twoim zdaniem, prowadzonego przez Pippo Baduo. Pan Baduo potrzebował tam po prostu stałego żeńskiego zespołu wokalnego i tak powstała grupa Le Streghe, w skład której wchodziła, uwaga, jedna Włoszka o brazylijskich korzeniach oraz w końcu Włoszka pochodzenia chińskiego. Zespół istniał tylko 2 lata. W 1978 roku panie wydały swój jedyny album L'Iniziazione, który jest konceptualnym albumem disco. Tematyka płyty opierała się na historii 3 czarownic wysłanych na ziemię, by uwodzić mężczyzn muzyką i sprowadzać ich do piekieł, ale ostatecznie bohaterki buntują się przeciwko szatanowi, bo pragną żyć jak zwykłe śmiertelniczki. My zaś wciąż w rytmie disco wysyłamy się teraz do Japonii.

To jest porządne outro, powiedziałabym. Państwo piszą, co mnie niezwykle cieszy, jak zawsze. Marcin z Luksemburga, którego bardzo pozdrawiam i razem z rodziną jego, cieszy się na 3 zamachy z rzędu. Zamachy antenowe, rzecz jasna, bo i środowy numer Nabis, i wczoraj zamach na 10 Muzę, i Masz Ci Los, dzisiaj Etykieta. Ale w koncercie życzeń jutro, bo pada o to pytanie, pojawi się inny i mniejszy skład, a usłyszymy się w niedzielę rano, także i tak nas zamachów jest tu dużo. Wracając do muzyki, Color of the Music to utwór z pierwszego solowego albumu keyboardzisty, kompozytora, aranżera, muzyka studyjnego, producenta i generalnie człowieka, który stoi za kulisami, a to dzięki niemu muzyka dana brzmi tak, a nie inaczej. Toshiyuki Mori, pan się nazywa. Azurit to jego pierwszy album, pod którym jest podpisany jako główny autor, twórca i wykonawca. W piosence Color of the Music towarzyszy mu Minako Yoshida, jedna z najbardziej cenionych japońskich wokalistek, również kompozytorek i autorek tekstów. A dodam jeszcze tylko, że ten album wyszedł 2 lata temu, w 2024 roku, a pan Toshiyuki Mori działa muzycznie co najmniej od lat 80. My jednak zatrzymamy się teraz przy tym 2024, ale z Japonii przeskoczymy do Nowej Zelandii, skąd pochodzi skład Fat Freddy's Drop.

Zespół Fat Freddy's Drop powstał w latach 90. i wyrósł z nowozelandzkiej sceny sound systemowej, dubowej i reggae. Oni określają swoje brzmienie jako Afro Rhythmic Soul Music. Są aktywni od wspomnianych lat 90. Slow Mo to jest ich siódmy album studyjny wydany w 2024 roku, z którego na dzisiaj wyciągnęłam fragment zatytułowany Roland. Przed nami zaś kolejny i ostatni już w dzisiejszym spotkaniu kącik troski o język włoski. O tym wydanym nieco ponad tydzień temu albumie Me, Myself and All mówiłam też już w środowym Numer na Bisie, ale podoba mi się z niego tak wiele piosenek, że i dziś postanowiłam przynieść jedną. Ta nosi tytuł Kiedy mi seci saro.

Kiedy mi se ci saro? Zapytaj mnie, czy tam będę. Tak to się tłumaczy z tak przyjemnym groove'em, który zresztą rozciąga się wzdłuż całego krążka. Ta piosenka pochodzi z najnowszego albumu Alessandro Castellana, znanego też jako Al Castellana, co również tłumaczy tytuł krążka Me, Myself and Al. W tym konkretnym utworze towarzyszy mu wokalistka Simona Bencini, znana przede wszystkim z zespołu Di Rotta Succuba, który obiecuje eksplorować w kolejnych numernabisach, czy też w niedzielnych przeglądach piosenek z tamtych lat. Tymczasem zespół Zuko 103, tak ja mówię, ale Zuko 103, który przedstawił mi nasz kolega, realizator Kajtek Strzelczyk. Jestem mu za to bardzo wdzięczna, bo jest w czym wybierać. Na dzisiaj wybrałam It's a Woman's World.

0: my lady.
1: Ten zespół, o którym wspomniałam przed utworem, Zuko 103 albo Zuko 103, jak kto woli, to holendersko-niemiecko-brazylijskie trio. Tutaj akurat razem z gościnnie występującym Lee Scratch Perrym, legendą jamańskiego dubu. It's a Woman's World to piosenka, którą nie tylko wspólnie wykonali, ale i wspólnie napisali, co słychać w jej charakterze, a słychać to tym bardziej na tle pozostałych piosenek z tego czwartego albumu studyjnego Zuko 103, tak już zostańmy, zatytułowanego Wa i wydanego w 2005 roku. Od tego czasu zespół wydał kolejnych 5 albumów, także zachęcam do przeglądania i się wsłuchiwania, bo warto po prostu. A teraz coś na uspokojenie, czyli delikatny deszczyk z muzyką Luisa Bonfa, słowami Matta Dubay oraz głosem Astrid Gilberto, a wszystko we współczesnym remiksie RJD2.

Piosenkę The Gentle Rain w tej wersji znaleźć można na składance z serii Verve Remixed, dokładnie na trzeciej jej części. Jeśli lubią Państwo takie pomieszanie starych utworów ze współczesnym brzmieniem, to trzy palce na sercu, warto tam zajrzeć do wszystkich czterech części. Wiem, że istnieją cztery. Na koniec Kapitan Josarin i Jimmy Tenor z utworem, który zawiera nie polskie, tak zwane brzydkie słowo w tytule, a brzmi on, uwaga, Expensive Shit in Dub, i muszę przyznać, że nie mogę się od tego utworu odkleić już od kilku dobrych miesięcy, więc nim się dzisiaj pożegnamy. Dziękujemy serdecznie za dzisiaj. Kubie Ferlinowi wciąż ślemy życzenia zdrowia. Sporą grupą, z tego co widzę po wiadomościach od Państwa, Grzegorz Muranowicz, Maria Zamachowska, ukłony z mojej strony i słyszymy się w niedzielę. Dobrego dnia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 15, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Polska i Ukraina będą partnerami w tak zwanej koalicji antybalistycznej, ogłosił dziś prezydent Wołodymyr Zełenski. W Kijowie z wizytą jest premier Donald Tusk, bierze udział w szczycie Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej.
2: Tematem oczywiście jest szersza współpraca regionalna, chociaż ja nie ukrywam, nie możemy być naiwni. Przyjechałem tutaj głównie po to, żeby pokazać, że Ukraina nie jest sama. Polska i inne kraje muszą być przygotowane na różne scenariusze, także te bardziej dramatyczne, ale nie ma dzisiaj nikogo, kto mógłby powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że będzie się działo to czy tamto. Ostatnie zdarzenia pokazują, że rzeczywiście koncentracja tych ataków w pobliżu granicy z Polską na pewno jest niepokojącą wiadomością.
1: Mówił premier Tusk przed spotkaniem. Tymczasem o zagrożeniu ze strony Rosji rozmawiali dziś prezydent, minister obrony i szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Rano w Sejmie minister Kosiniak-Kamysz wskazywał, że w obliczu ostatnich wydarzeń politycy powinni współpracować. Zareagował też na słowa Sławomira Mentzena, który zarzucał rządowi, że okłamuje Polaków, twierdząc, że kraj jest gotowy do ewentualnych ataków Rosji.
3: To już nie są zdarzenia pojedyncze, to jest zaplanowana agresja wobec państw NATO. Ona nie jest wypadkiem, jest strategią Federacji Rosyjskiej. Niestety z tej mównicy padały przed chwilą słowa, które wpisują się w strategię bezpieczeństwa, ale nie Polski, a właśnie Rosji. Szczytem hipokryzji, panie pośle Mentzen, jest mówienie o braku amunicji, jak pan głosował przeciwko programowi SAFE, z którego kupujemy setki tysięcy amunicji.
1: W serwisie zmieniamy temat, ale w Sejmie zostajemy. Po raz drugi posłowie przegłosowali ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze zgodnie z deklaracją premiera mają sfinansować kolejną odsłonę programu CPN. Podobną ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego, argumentując, że łamała zasadę niedziałania prawa wstecz. Strażacy dogaszają pożar suszarni zbóż w Osięcinach w Kujawsko-Pomorskiem. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów. Dwie osoby zostały poszkodowane.
4: Jest to skrzyżowanie drogi krajowej 62 z drogą wojewódzką 267. Ruch na tej drodze jest wstrzymany. Objazd jest przez miejscowości Jarantowice, Osięciny i Karolin. Na miejscu trwa akcja służb, policji, straży i pogotowia. Przyczyn na tą chwilę nie znamy. 2 kilometry od tego zdarzenia znajduje się zespół szkolno-przeszkolny w Osięcinach. Dzieci zostały objęte opieką psychologa, pana dyrektora i nauczycieli. Po sąsiedzku znajdują się dwie firmy. Były ewakuowane lub musieli opuścić miejsce pracy pracownicy i chyba 3 zabudowania w pobliżu również zostały ewakuowane.
1: Przekazał TVP Info wójt gminy Osięciny Sławomir Staniszewski, a to był serwis Radia Nowy Świat.

0: Akademia Rocka.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Adam Stasiak, minęła godzina 15, w związku z tym, jak co piątek zapraszamy serdecznie do Akademii Rocka, gdzie będziemy słuchać staroci, nowości, ale przede wszystkim genialnych utworów rockowych i nie tylko, ponieważ bardzo lubimy tutaj słuchać również wszelkich pochodnych rocka i właśnie dlatego rozpoczniemy energetycznie od utworu o enigmatycznej nazwie Rollin.
2: Partner, keep on rolling, baby. You know what time it is.

Limp Bizkit i Rollin'. Utwór z absurdalnie zatytułowanego albumu Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Proszę nie sprawdzać w internecie, co to znaczy, bo ja to zrobiłem i po prostu odradzam. Album ukazał się w roku 2000. Można powiedzieć, że klasyka ery nu metalu, ale zdaje mi się, że Limp Bizkit posiada zarówno wielu fanów i wielu antyfanów. Grali niedawno w Polsce. Proszę do nas pisać. Może ktoś z Państwa był na tym koncercie. Ja widziałem tylko nagrania i wyglądało na to, że grają, kurczę, naprawdę świetnie. A my tymczasem pochylimy się nad trochę inną odmianą, trochę zbliżonych brzmień. To znaczy będzie to rap na wokalu, ale na instrumentach ciągle łomot i gitary.

Rage Against the Machine i Bomb Track. Pierwszy utwór na debiutanckiej płycie Rage Against the Machine z roku 92 i właściwie deklaracja programowa zespołu od pierwszych sekund. Jedną z najciekawszych rzeczy związanych z debiutem Rage Against the Machine to to, że zespół zrobił wcześniej 12-utworową kasetę demo, sam ją sprzedawał i sprzedał około 5000 egzemplarzy, zanim w ogóle podpisał kontrakt z wytwórnią Epic Records, a Tom Morello w tamtym czasie świadomie próbował grać na gitarze tak, żeby nie brzmiała jak gitara, stąd scratching, syreny, sprzężenia i efekty przypominające wręcz te efekty DJ-skie. Czy mu się to udaje? Czy brzmi to w sposób charakterystyczny i taki wyszukany, powiedziałbym, gitarowo? Wydaje mi się, że jest to interesujące. Nie ma drugiego takiego gitarzysty na świecie na pewno, ale wiem też, że Tom Morello za to, że jest taki niekonwencjonalny, zbiera również spory ochszan, a może nawet nie ochszan, tylko ludzie go po prostu nie lubią, bo nie jest konwencjonalny, ale ja go bardzo lubię i uważam, że świetnie gra. Mam nadzieję, że Państwo mają podobne odczucia. Posłuchajmy teraz czegoś punk rockowego, ale w stylu trochę bardziej amerykańskim i skomercjalizowanym. Mam na myśli utwór autorstwa The Offspring, You're Gonna Go Far, Kid.

0: The Offspring, You're Gonna Go Far, Kids. Sam utwór napisał Dexter Holland, a produkował go Bob Rock, czyli człowiek odpowiedzialny m.in. za słynny Black Album Metallica. To jeden z największych przebojów w historii Offspring. Sam numer spędził 11 tygodni na pierwszym miejscu amerykańskiej listy Alternative Songs, a Dexter Holland, który śpiewa i napisał ten numer, ma biografię kompletnie niepasującą do stereotypowego punkowca. Zrobił doktorat z biologii molekularnej na University of Southern California, a jego rozprawa dotyczyła badań nad HIV. No i tutaj proszę bardzo, taki nietypowy akcent na samo zakończenie tego wejścia, tylko po to, żeby posłuchać kapeli Dirty Fonzie, która pokaże się dzisiaj w Comédie en Rockets po raz pierwszy.
1: Comédie Rockets.

Dirty Fonzie i Ready to Go. Dirty Fonzie to francuski zespół punk rockowy z Toulouse, działający od pierwszej połowy lat 2000. Ready to Go znalazło się na wydawnictwie Classic Stories Best Memories z marca 2025 roku i jest to ciekawy przykład tego, jak mocna jest francuska scena punkowa poza mainstreamem. Dirty Fonzie grało m.in. z The Offspring, NOFX, Bad Religion czy Dropkick Murphys, czyli stylistycznie obecność zaraz po Offspring na tej playliście jest wyjątkowo logiczna. A teraz coś, powiedziałbym, że nielogicznego, konkretnie demon. Demon gitary i demon chyba hiszpański, Dereko Demon.

Jack White i Derecco Demonico. Utwór został oficjalnie wydany w kwietniu 2026 roku razem z G.O.D. and the Broken Ribs. I był to pierwszy premierowy materiał White'a od No Name z roku 2024. Sam numer nie był całkiem nowy. White grał go już podczas trasy w 2025 roku. Dopiero później powstała wersja studyjna. White sam go wyprodukował, śpiewa i gra na gitarze. Patrick Keeler gra na perkusji, Dominic Davis na basie, a Bobby Emmett na hamondzie. I tytuł Derecco to rzeczywiste zjawisko meteorologiczne. Rozległa niezwykle gwałtowna burza wiatrowa. White dokłada do tego Demonico, więc można to luźno czytać jako demoniczną wichurę. Demoniczna wichura nastąpi teraz, ale w wersji wokalnej i zdaje się, że wypełni całą naszą antenę, ponieważ wokalista, który teraz wystąpi, ma naprawdę niesamowity głos, niesamowitą skalę i posługuje się nią w naprawdę wyjątkowy sposób. Mam na myśli niejakiego Dino Jelusika, tym razem w utworze Fly High Again.

Jellosick i Fly High Again. Jellosick to zespół chorwackiego wokalisty Dino Jellosicka, który jest jednym z ciekawszych współczesnych hardrockowych głosów w Europie. Sam napisał muzykę i tekst Fly High Again oraz wyprodukował oryginalne nagranie. Tutaj akurat słuchaliśmy koncertu, a jeszcze jedna ciekawostka a propos tego wyjątkowego człowieka jest taka, że jako dziecko wygrał pierwszą edycję Junior Eurovision w roku 2003, reprezentując Chorwację. Później przeszedł drogę od dziecięcej Eurowizji do hard rocka, a w 2021 roku został członkiem koncertowego składu Whitesnake. Ta wersja pochodzi z albumu Live at Home, Zagreb 2024, czyli po prostu Zagrzeb, i płyta została wydana w tym roku. Jest to świetny album. Zapraszam do wysłuchania tego albumu. Teraz będzie mała wycieczka za ocean, konkretnie do Argentyny. Posłuchamy zespołu Arbol.

Arbol i Vomitando. Tutaj przenosimy się do Argentyny, a sam Arbol powstał w latach 90. w okolicach Buenos Aires i nigdy nie chciał się zamknąć w jednej stylistyce. Miesza rock, punk, ska, folk, elektronikę, a nawet elementy muzyki klasycznej. Jednym z ludzi, którzy mocno pomogli temu zespołowi, był niejaki Gustavo Santaolalla. O kurczę, trudne nazwisko. Santaolalla. Późniejszy dwukrotny zdobywca Oscara za muzykę do Brokeback Mountain. A młodszym słuchaczom może być znany również jako kompozytor muzyki do The Last of Us, takiej gry. No i to właśnie Santaolalla produkował jedne z najważniejszych płyt Arbol. Zagrajmy teraz coś trochę bardziej dynamicznego, będzie to Haken i Bleeding Sky.

Najnowszy singiel kapeli Haken ukazał się 11 czerwca i jest to część epki In a Fever Dream, w gorączkowym śnie. Tutaj jest taka ciekawostka dla fanów współczesnego metalu. Na basie gościnnie zagrał niejaki Adam Nolly Get Good z Periphery, a utwór współprodukował i miksował George Lever, znany ze współpracy ze Sleep Token i Loaf. Dlatego jeśli komuś ten numer brzmi bardziej nowocześnie niż klasyczny prog metal, Haken to nie jest przypadek. Zespół określa cały nowy materiał hasłami refleksja, ponowne odkrywanie siebie, wyzwanie i odnowa. Czy jest to odnowa? No nie wiem, ale teraz nastąpi nowa odnowa na naszej antenie i będzie to Jeremy Green w towarzystwie swoich kumpli.

Jeremy Green, Keith Carlock i Tim Lefebvre, The 55. Bardzo konkretne połączenie między tymi panami. Otóż tak się składa, że razem grali w nowojorskim 55 Bar i do tego odnosi się ten tytuł. Przenieśmy się teraz w krainę alternatywy i będzie to utwór o alternatywnej nazwie Red Gorilla.

nietypowe połączenie rocka, bluesa i alternatywy. Hannah Wicklund w utworze Red Gorilla. Czerwony goryl to przedostatni utwór na naszej antenie w dzisiejszej Akademii Rocka. Bardzo serdecznie dziękuję za obecność. Mówił Adam Stasiak. Audycję realizował Rafał Lewandowski, za co serdecznie dziękuję. A pożegnamy się prawie klasykiem. Klasykiem nazwałbym oryginał tej piosenki, a to będzie cover. No, nie taki świeży cover, ale cover, który śmiało mógłby tym klasykiem się stać, bo gra go Metallica. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.

0: Już jutro po godzinie 10 w koncercie życzeń przywitają się z Państwem Anna Rokicińska i Marek Napiórkowski.
1: Dzień dobry.
0: Proszę wyregulować odbiorniki oraz monitory. Transmisja audycji dostępna będzie po zalogowaniu na stronie nowyświat.online. Do usłyszenia, do zobaczenia.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom.
4: Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Prokuratura weszła dziś do siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki. Sprawdzane były dokumenty w gabinecie dyrektora generalnego Piotra Kudelskiego oraz wiceministra Piotra Borysa. Sprawa związana jest z postępowaniem dotyczącym raportu Polaków portret własny, przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Skiba. Śledztwo wszczęto po zawiadomieniu posłów PiS i Rozwoju Plus. Wczoraj, przypomnę, na Dolnym Śląsku prokuratura wkroczyła na teren nieruchomości Barbary Mróz-Gorgoń, byłej pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tzw. koalicji antybalistycznej. Premier Donald Tusk jest dziś w Kijowie i bierze udział w szczycie Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej.
5: Tak jak Państwo słyszeliście, jest to naprawdę ważna chwila dla nas obydwu. Przede wszystkim ja dziękuję za te deklaracje, kiedy mowa o naszej obecności w koalicji antybalistycznej. Pamiętacie Państwo, w Paryżu było pewne nieporozumienie odnośnie do tej inicjatywy. Teraz zostało to wyjaśnione. Wiemy, że Polska jest teraz jej częścią. Chyba nie muszę tutaj niczego dodawać. Sami Państwo wiecie, jak ważne to jest dla Ukrainy, Polski, Europy, żebyśmy mieli coraz skuteczniejsze systemy antybalistyczne.
4: Tłumaczenie TVN24. Premier Tusk poinformował, że Polska przygotowała nowy, znaczący pakiet do przekazania Ukrainie. Nikt nie zmieni mojego zdania na temat tego, że Polska musi wspierać Ukrainę w jej wojnie przeciwko rosyjskiej agresji i będziemy nasze wsparcie podtrzymywać, zadeklarował Donald Tusk. Folklor białoruski, słowiańskie legendy i współczesny teatr spotykają się w Gdańsku. W Teatrze Szekspirowskim można oglądać spektakl W starym domu ktoś jeszcze czeka w reżyserii Żeni Dawidenko. Przedstawienie czerpie z białoruskich bajek i legend, ale łączy je także z opowieściami z Pomorza. Twórcy wykorzystują język polski i białoruski.
6: Podjęłam taką decyzję, żeby pobawić się językami, też doświadczając uczenia się języka polskiego i słysząc na przykład, jak ludzie z różnych krajów komunikują i jakie mają ciekawostki językowe, to postanowiłam zrobić taką mieszankę polskiego i białoruskiego na podstawie po prostu, jak ludzie bardzo często rozmawiają, nie znając doskonale języka, albo na przykład, jak brzmiał język kiedyś we wschodnich Kresach i właśnie tak brzmi nasz spektakl.
4: Mówiła reżyserka na naszej antenie. W Starym Domu ktoś jeszcze czeka. Można zobaczyć dziś i jutro o 19:00 w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, a także 25 i 26 września. Spektakl będzie prezentowany podczas festiwalu Pra-Premier w Bydgoszczy 30 października. A to był serwis Radia Nowy Świat.
7: Bardzo dziękuję, koleżan. A, już poszła. To jest jedno z najszybszych wyjść, muszę Państwu powiedzieć. Ja nie wiem, czy chodzi o mnie, czy chodzi o to, że to już koniec dyżuru. Wszystkiego spokojnego, pani Adzie, życzymy. Serwisantki to gigantki. 16:03 i popołudnie w piątek się kłania.
2: Nowy Świat po południu.
7: Trzeba przyznać, że serwisantki, niektóre przynajmniej, są mistrzyniami wyjścia z progu i nie tylko. I zapomniałem, nie zdążyłem dopytać, kto będzie z Państwem o 17:00. Dowiemy się, wystarczy zaczekać. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Anna Rokicińska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlin i Michał Porycki. Popołudniówkę zaczynamy w tym składzie. No, jeszcze Grzegorz Muranowicz, realizujący.

0: 6 minut po 16, The Smith na początek. Przypominam, Kuba Ferlin dziś dba o Państwa samopoczucie podczas słuchania piosenek, a słuchaczka, która ma doświadczenie w branży edukacyjnej, podpowiada, że coś jej to przypomina, takie szybkie wyjście koleżanki serwisantki, koleżanki Adrianki. Mam wrażenie, że to właśnie jakbym swoją klasę oglądała tuż po dzwonku. Właściwie dzwonek jeszcze nie dokończy się, nie skończy się wybrzmiewać. To dobrze po polsku? Bardzo dobrze. W każdym razie klasy już nie ma, tylko wiatr i wspomnienie. To my, popołudniowy program, zapraszamy na 3 godziny z nami, a na początek inna sala, chociaż tam mam wrażenie też czasem niektórzy zachowują się, jakby to była klasa, albo gorzej, bez klasy. W Sejmie jest nowy wicemarszałek.
1: Przedstawiciel opozycji koncesjonowany.
2: Powinniśmy poszerzyć skład prezydium.
3: Twój apel zostanie wysłuchany przez postkomunistycznego marszałka Czarzastego, który poprze waszego kandydata. Niestety wstyd na całą Polskę.
4: To jest wybór, powiem to, między dżumą a cholerą.
0: Najważniejsze pytanie, jak ten wybór wpłynie na pracę Sejmu. Klaudiusz Slezak będzie Państwu za chwilę opowiadał o pierwszym dniu Marcina Horały w charakterze wicemarszałka Sejmu. A po 17:00 algorytmy, które karmią się emocjami. Dlaczego cyfrowy lincz tak dobrze sprzedaje się w sieci?
5: Lincz to jest masowy atak na konkretną osobę i tutaj lincz może być skutkiem albo krytyki, albo hejtu.
6: Ale ta lawina czasem jak ruszy, to już się jej zatrzymać nie da. No i niestety to bardzo często spotka dzieci poniżej w ogóle 13 roku życia, czyli poniżej wszelkich tak naprawdę dopuszczalnych, teoretycznych regulaminów, które są na platformach.
0: Anna Rokicińska sprawdzi, jak szybko portale społecznościowe są w stanie zniszczyć człowieka. Dlaczego negatywne emocje tak szybko rozchodzą się po zakamarkach internetu i gdzie wolność słowa zamienia się w cyfrową przemoc? Po 17:30 psycholożka dr Ewa Jarczewska-Gertz w rozmowie z Ksenią Maćczak. Co jest najdotkliwszym przejawem cyfrowej nienawiści? Dlaczego internet okazał się idealnym środowiskiem, idealnym nośnikiem złych emocji? A na koniec... Polacy piją mniej.
7: Na różnych forach, grupach, społecznościach internetowych zaczynamy lansować pewien trend czy modę na niepicie alkoholu i to również dociera do młodego pokolenia.
8: Jak ja 25 lat temu poszedłem na ognisko, wypiłem z chłopakami tam, nie wiem, litrę na 4 i wróciłem do domu, to było po mnie widać. Nie było czuć. A teraz jak osoba w wieku 13 lat o godzinie 15 wyjdzie z domu, weźmie substancję psychoaktywną, po 3 godzinach wraca do domu i jest trzeźwiutka, po niej nic nie widać po zachowaniu.
0: W pierwszym półroczu tego roku spożycie czystej wódki spadło o prawie 20%. Wielu z nas rezygnuje z alkoholu, choć niektórzy zaczęli sięgać po napoje niskoprocentowe. Skąd wzięła się ta zmiana? Czy zaczęliśmy dbać o zdrowie? A może to efekt jakiejś mody? Być może krótkotrwałej, ale mody. O tym będzie opowiadał Kacper Badura. Po 18:30 spotkam się z Katarzyną Łukowską, psycholożką i ekspertką do spraw profilaktyki uzależnień. Porozmawiamy m.in. o tym, w jaki sposób Polacy piją dziś alkohol i czy praca z osobami uzależnionymi, nie tylko od alkoholu, różni się w zależności od używki i w zależności od ich wieku. W grupie osób patronujących tej facebookowej też jesteśmy razem z Państwem do 19:00, bo to popołudniowy program gra w głośniku.

0: 12 minut po 16. Marcin Horała został nowym wicemarszałkiem Sejmu w głosowaniu polityk klubu Rozwój Plus. Zdobył 254 głosy i pokonał kandydata PiSu Marcina Ociepę. To coś w rodzaju politycznego trzęsienia ziemi, bo Horałę poparła m.in. Koalicja Obywatelska. Tymczasem w Prawie i Sprawiedliwości oraz w Konfederacji doszło do pęknięć. Co ten wybór oznacza dla układu sił na sali plenarnej w gmachu przy ulicy Wiejskiej? Na to pytanie spróbuje odpowiedzieć Klaudiusz Slezak. Dzień dobry Klaudiuszu.
1: Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko i działo się dzisiaj w Sejmie, działo. To w polityce to są takie dni, kiedy wszystko jest skumulowane w jeden blok.
0: Tak jakby nie można było tego rozłożyć, tych emocji na dłuższy czas, bo tak to człowiek nie wie, w co ręce włożyć, mówiąc.
1: No tak, dzisiaj tych językiem tematów,
0: osób spracowanych jak dziennikarz.
1: Tak, zdecydowanie. I trochę na wszystkim trzeba się znać, prawda? I trzymać rękę na pulsie, no bo nie tylko na sprawie wicemarszałka, ale też na innych ustawach, które głosowane, i o tych innych też jeszcze obiecuję, powiem, bo to nie jest tak, że tylko na wicemarszałku świat się kończy. No bo też umówmy się, ja wiem, Michale, i rozumiem państwa zdanie czasem, że no dobra, ale w jaki sposób kwestia wicemarszałka mnie dotyczy? Może mieć długofalowe reperkusje dotyczące tego, jaki będzie układ sił na przykład w następnej koalicji rządzącej po wyborach, jeśli się zmieni koalicja rządząca. Dużo na to wskazuje też, dodajmy, więc to, czy oni się będą lubili, czy się nie będą lubili, może mieć znaczenie chociażby dlatego, czy pójdą na jednej liście.
0: Tak.
1: Tego na raczej nie należy się spodziewać, ale też dlatego, czy potem będą w stanie zawiązać koalicję. No to już zdecydowanie bardziej, bo wiemy, że potem wszystkie krzywdy idą trochę w kąt, a stołki i stołeczki do podziału będą. I to robi każda władza, żeby nie było, że tylko ta, ale każda to rozdziela. Tutaj też popatrzmy na te koalicje. Ile różnych jest do podziału.
0: Fruktów.
1: I było miejsc.
0: Foteli, tak, stanowisk, tak. Karuzela z fotelami właściwie. Ale Klaudiuszu, zacznijmy od tego, że stanowisko nie było obsadzone od początku kadencji Sejmu i komu to przeszkadzało?
1: No właściwie nikomu to nie przeszkadzało. To znaczy trochę przeszkadzało to PiS-owi, no bo nie mieli swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu. Przypominam, to są takie dwa stopnie wtajemniczenia. Jeden to konwent seniorów. Czyli konwent seniorów to są szefowie klubów parlamentarnych. Czasem byli jeszcze dopraszani przedstawiciele kół, ale marszałek Czarzasty uznał, że tylko klubów, co on z tymi kołami nie będzie gadał. Tu oczywiście chodzi o to, że on nie chciał rozmawiać z tymi z razem, bo tam niezbyt się z nimi lubi, ale trochę przyszło, dzięki temu też nie musi z Konfederacją Korony Polskiej rozmawiać. No więc szefowie klubów są zaproszeni. To jest konwent seniorów. Ale jest prezydium, do którego należą marszałek i wicemarszałkowie Sejmu. W tym sensie ma to znaczenie dla tego życia parlamentarnego, że po pierwsze taki wicemarszałek prowadzi obrady, no więc ma wpływ na to, co się na sali plenarnej dzieje. Po drugie, uczestniczy w posiedzeniach tegoż prezydium, więc tam też są głosowania. Czy coś wchodzi pod obrady, czy nie wchodzi, czy jakaś kara, czy dla posła, czy nie. No to są takie decyzje, którymi właśnie prezydium, czyli marszałek z wicemarszałkami się zajmują. No i tu Prawo i Sprawiedliwość nie miało swojego głosu właśnie w tym prezydium, bo oni przez ponad dwa lata upierali się, że tylko i wyłącznie była marszałek Sejmu Elżbieta Witek może tę funkcję pełnić. Koalicja obecnie rządząca odpowiadała w związku z tym, co Elżbieta Witek wyrabiała w poprzedniej kadencji Sejmu, jak się zachowywała, jak traktowała opozycję, czyli nas, to my nie chcemy tutaj Elżbiety Witek nawet na stanowisku wicemarszałka Sejmu.
0: Matematyka znowu rządzi, bo to głosowanie decyduje.
1: Tak, zdecydowanie. Więc no, po prostu Elżbieta Witek w tych głosowaniach nie przechodziła. Nie miała szans się w głosowaniach sprawdzić. No i teraz Prawo i Sprawiedliwość, wiedząc, że no się rozpada, to najpierw postanowiło, że pan Marcin Ociepa, który chciał iść do rozłamowców od Morawieckiego, będzie ich kandydatem na wicemarszałka Sejmu. Oczywiście po to, żeby go zatrzymać, nie miejmy żadnych wątpliwości. A ci rozłamowcy od Morawieckiego stwierdzili, że w takim razie oni wystawią swojego kandydata, trochę na złość PiS-owi, no nie miejmy wątpliwości. I tym kandydatem będzie Marcin Horała. Więc wyścig dwóch Marcinów. Ociepa naprzeciwko Horały. No i Mariusz Błaszczak, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj tak z sejmowej mównicy próbował jeszcze byłych kolegów przekonać do tego, żeby może w ostatniej chwili wycofali tego Horałę, bo to nieładnie tak, nieładnie z rządzącymi tak współpracować.
2: To głosowanie będzie niezwykle ważne. Będzie pokazywało, czy Proszę patrzeć na głosowanie, na głosy oddane przez poszczególnych posłów. To głosowanie będzie pokazywało, czy zostanie wybrany na stanowisko wicemarszałka Sejmu polityk, który reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, a więc realną, rzeczywistą opozycję wobec rządu Donalda Tuska, czy też przedstawiciel opozycji koncesjonowanej. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Proszę Państwa, proszę o tym pamiętać w wyborach przyszłorocznych.
1: No, bo to my jesteśmy tą prawdziwą opozycją. Tylko my przeciwstawimy się Tuskowi, a nie to, co ci od Morawieckiego, którzy już z koalicją 13 grudnia w układy wchodzą. Dokładnie takie słowa dzisiaj w Sejmie padały. Podbijał bębenek jeszcze Przemysław Czarnek.
3: Panie Marszałku, Wysoka Izbo, to jest bardzo przykry moment zabierać głos w ogóle w tej sprawie i w tej debacie w tym Sejmie. Otóż, drogi Łukaszu, panie pośle Schreiber, niestety za chwilę twój apel o poparcie waszego kandydata, który nie jest przedstawicielem największego klubu opozycyjnego, wybranego w wyborach 15 października 2023 roku, twój apel zostanie wysłuchany przez postkomunistycznego marszałka Czarzastego, który poprze waszego kandydata. Niestety wstyd na całą Polskę.
4: Ostatnio w sprawie Berka się pomyliłem.
1: Sam rozumiesz, że to połączenie koncesjonowana opozycja z postkomunistycznym marszałkiem, och, jak powiało dawnymi czasami i przemówieniami z czasów minionych. Ci od Morawieckiego jeszcze próbowali przekonywać, że to w sumie nie jest nasza wina. To jest wina rządzących, no bo gdyby oni chcieli, no to przecież by poszerzyli skład tego prezydium. Byłoby więcej wicemarszałków. Dalibyśmy nie tylko sobie tego wicemarszałka, ale też tym z centrum, co to teraz nie mają. Tym, co odeszli od Polski 2050. No i wszyscy byliby szczęśliwi, przekonywał Łukasz Schreiber.
5: To my złożyliśmy projekt uchwały, który zwiększa ilość wicemarszałków, tak by wszystkie kluby, od prawa do lewa, miały swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu. Z przykrością stwierdzam, że Prawo i Sprawiedliwość, panie przewodniczący, nie poparło i nie chciało rozmawiać o tym. Z przykrością stwierdzam, że większość rządząca nie chce z kolei poddać na razie tego pod głosowanie. Ale my będziemy konsekwentnie popierali ten projekt bez względu na to, jaki będzie dzisiaj wynik na tej sali. I Wysoka Izbo, mamy prawo zgłaszać swojego kandydata jako klub parlamentarny, ale co więcej chcę powiedzieć, że każdy klub ma takie prawo i oczywiście my będziemy popierać także kandydata Prawa i Sprawiedliwości w każdej sytuacji, poza taką, która by zmuszała nas, by nie poprzeć naszego kandydata. No jest to chyba sprawa zupełnie oczywista.
1: No cóż za przypadek, akurat taka sytuacja wystąpiła dzisiaj, że musieli poprzeć swojego kandydata, a nie kandydata Prawa i Sprawiedliwości.
0: Ale następnym razem kandydat Prawa i Sprawiedliwości może liczyć na poparcie. O ile
1: problem polega na tym, że miejsca dla niego nie ma.
0: No tu akurat nie ma, tak.
1: Ale jak rozumiem, cóż za przypadek.
0: Ale jak rozumiem, to się przełoży także na inne decyzje klubu.
1: No teoretycznie nie musi.
0: Nie musi, nie, no nie mówię. Jak nie. Będziemy mieli własny pomysł, to poprzemy swój, ale jak wy będziecie mieli jakiś dobry, to poprzemy wasz.
1: No chyba, że będziemy mieli swój
0: lepszy. No chyba, że będziemy mieli swój, a nasz to oczywiście zawsze lepszy, wiadomo.
1: No właśnie, więc to takie pułapka w ustach.
0: Czyli popieramy was?
1: Byłego szachisty Łukasza Schreibera. Mm-hmm.
0: Popieramy was, ale, ale nie zawsze.
1: No i co z tym zrobiła koalicja rządząca? Wynik już znany, więc opowiem tylko, że koalicja oczywiście zacierała ręce od pewnego czasu. No poczysz, można piękniej wbić klin między dawnych przyjaciół, kolegów i współpracowników, niż poprzeć któregoś z nich. Dlatego do ostatniego momentu się wstrzymywali z decyzjami, co w tej sprawie zrobią. Zostawiając trochę taką furtkę, a niech oni się tam trochę pokłócą między sobą. No ale najlepiej chyba to opowiedział Sławomir Nitras, jak koalicja do tego podchodziła.
6: Ciekawe doświadczenie usłyszeć pana posła Błaszczaka, który domaga się w Sejmie praw dla opozycji. Panie Błaszczak, proszę spojrzeć w oczy pana premiera Kosiniaka-Kamysza, siedzi koło pana i niech pan powie, przypomni sobie, jak traktowaliście opozycję, jak traktowaliście PSL w Sejmie. To nie jest łatwy dla nas wybór. To jest wybór, powiem to, między dżumą a cholerą. Ale powiem, ta dżuma, panie Kaczyński,

0: Ty czujesz, że czasami nie wszystko można.
1: Co to znaczy nawet ty?
0: No, że no, jesteś osobą...
1: Sprzeciwiam się.
0: Jesteś osobą, która lubi mocne słownictwo i dosłowny jesteś. Nie owijasz bawełny, ale wiesz, że pewne słowa nie wypadają. Znaczy, nie, pewnych słów nie wypada mówić na antenie.
1: Pani Jadwigo, jest tam pani.
0: I za to cię najbardziej lubimy, bo ty tak pięknie łagodzisz ten przekaz. Wiesz, że ludzie nie potrafią już w spokoju wysłuchać polityków, gdy słuchają transmisji. A jak ty wchodzisz ze swoją relacją, to cię słuchają. Przypadek?
1: Tak sądzę. Zacytuję jeszcze Marcina Ociepę, tego, który przegrał oczywiście z Prawa i Sprawiedliwości. Nie pogratulowali sobie panowie. O. Nie uścisnęli rąk. Nie. Mimo, że siedzą tylko dwa rzędy od siebie, czy może trzy, no, blisko w każdym
0: razie. Może zdzwonią się wieczorem.
1: Chyba też nie.
2: Nie, no nie pogratulowałem. No, nie, po pierwsze się nie przecięliśmy, także to nie jest nic takiego. Natomiast po drugie, nie mogę mu pogratulować z prostego powodu. Ja mu współczuję.
1: Współczuję.
2: No szanowni państwo, wybór posła na Sejm, na wicemarszałka, to jest wielki zaszczyt. I powinien odbywać się tak jak na początku kadencji, w atmosferze porozumienia, konsensusu, bo wicemarszałkowie przynależą każdemu klubowi, więc każdy klub wskazuje kandydata. To są osoby, które muszą cieszyć się zaufaniem szerokim, nie ma wątpliwości co do nich. A Marcin Horała został wicemarszałkiem na miejsce Prawa i Sprawiedliwości. Tak? No więc jakby no, to, że się na to zdecydował, no to zasługuje na współczucie. Tak? Więc ja nie będę go absolutnie ani wyzywał, ani jakoś nie chcę tego drążyć. Ja mogę tylko powiedzieć, że ja współczuję jako człowiekowi, bo ja bym nie chciał zostać wybrany wicemarszałkiem Sejmu i się z tego tłumaczyć. Tak? No to jest przykre. A Marcin Horała dzisiaj został wicemarszałkiem Sejmu i musi się z tego tłumaczyć. No to to samo przez się świadczy o sytuacji, w jakiej się znalazł.
0: Wspaniale sytuacja została wyjaśniona.
1: Prawda?
0: Genialnie. Każdą sytuację, gdy wygrywamy i gdy przegrywamy, zawsze tłumaczymy na niekorzyść naszych adwersarzy, na naszą korzyść. Teraz też, choć przegraliśmy, to wygraliśmy.
1: Choć ta, którą zacytuję teraz, mówi, że po prostu przegrała. Choć przegrała. Więc, ale to zmieniałem temat, od razu mówię. Zwrotnicę zmieniamy teraz. Bo jak mówiłem, w Sejmie dzisiaj dużo się działo. Zostawiamy wicemarszałka, no bo Marcin Horała nim został. Jeszcze trochę wrócimy do tego tematu na samym końcu, jakie to może mieć reperkusje. Ale na razie przejdę do tego, że Sejm od wielu miesięcy, na pewno to pamiętasz, po tym też, co działo się w Warszawie, pracował nad ustawą dotyczącą ograniczenia sprzedaży alkoholu. Także
0: tak,
1: nocą.
0: Tak.
1: Tam były takie projekty, żeby na stacjach benzynowych, ostatecznie to się nie zmieściło w tej ustawie, ale dużo było ograniczeń dotyczących tejże sprzedaży alkoholu, nie tylko w samorządach, ale w całym kraju miałoby to obowiązywać. Ustawa przechodziła z mozołem przez Sejm. Ale w końcu odbyło się drugie czytanie, komisje, wszyscy dogadani, ostatnie poprawki dodane i dzisiaj tylko, przepraszam za brzydkie słowo, klepnąć, czyli przegłosować w trzecim czytaniu. Jakież było zdziwienie, kiedy w tym bloku, który posłowie dostają z kolejnością głosowań, nagle pojawia się adnotacja, że tego głosowania i tych różnych poprawek, które się na końcu też pojawiły jako wnioski mniejszości, nie będzie. Posłanka Wicha, to jest posłanka z Lewicy, no mówiąc krótko, wzburzona, przybiegła do dziennikarzy powiedzieć, co tu się właściwie wyrabia.
3: Tak, jestem wściekła, bo to jest wiele miesięcy ciężkiej pracy. Od września zeszłego roku, kiedy żeśmy tą ustawę zgłosili, pracujemy nad tą ustawą ponad podziałami, chyba muszę wrócić na głosowanie, ponad podziałami. Była zgoda, komisja, znaczy Ministerstwo Rolnictwa powiedziało, że nie będzie blokowało tej ustawy. No i dzisiaj nie wiem, co się stało. Dzisiaj rano dowiedziałam się, że moja ustawa, nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości, którą zgłosił Klub Lewicy Polski 2050, która była już opracowana, dopracowana, przegłosowana. Wszystkie poprawki, które zgłosił PSL podczas drugiego czytania na sali plenarnej, ja zgłosiłam w ich imieniu. Była pełna zgoda co do tego, że będziemy procedować tę ustawę i że nie będą jej blokować. Po czym dzisiaj okazało się, że PSL nie zgodził się na to głosowanie, zablokował.
1: No i to jest dowód na to, jak czasem warto mieć wicemarszałka. Bo to długim sejmowym korytarzem, a teraz jest jeszcze dłuższy, bo trzeba go obejść, potem są remonty. Przemaszerował wicemarszałek Zgorzelski do marszałka z Lewicy zresztą, Włodzimierza Czarzastego i powiedział mu pewnie, Włodek, musimy ten punkt zdjąć, bo my nie zagłosujemy. No i tak też się stało. głosowania nie było. Czy będzie głosowany? Podobno projekt ma wrócić za 2 tygodnie. Po co PSL-owi te 2 tygodnie?

0: Nikt tego nie wie, bo projektu już się zmienić nie da. Jest na takim etapie legislacyjnym. Ewentualnie może być zmieniony oczywiście w Senacie. No i to wszystko właściwie, co z tym można zrobić. Natomiast po co PSL-owi ten czas? Nikt nie jest w stanie tego odgadnąć. A sam PSL dzisiaj nabrał wody w usta w tej sprawie, w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu.
1: To dodam jeszcze, że wrócimy do tematu sprzedaży alkoholu, spadającej sprzedaży mocnych i spożywania mocnych alkoholi w naszym kraju. To wszystko po godzinie 18:00. To już teraz zapraszam.
0: I widzę, która godzina, a ja jeszcze mam tyle do opowiedzenia.
1: Opowiadaj.
0: Postaram się jak najszybciej, dobrze? Obiecuję, że będę pędził, bo jeszcze dzisiaj Sejm też po raz kolejny zresztą przyjął bliźniaczo podobny projekt dotyczący nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ten
1: zgodnie z zapowiedziami, tak, spodziewaliśmy się tego.
0: Czy zatrzymany, bo on chyba do Trybunału Konstytucyjnego ostatecznie, czy tak, trafił. No więc Jan Grabiec, szef kancelarii premiera, z takimi nadziejami mimo wszystko dzisiaj.
2: No mam nadzieję, że nie, że pan prezydent przemyśli ponownie swoją decyzję i tym razem zgodzi się na obniżenie cen paliw na stacjach. Polacy na to bardzo liczą. Wiemy, że te ceny na skutek tej nieudanej operacji w Zatoce Perskiej na całym świecie są wywindowane bardzo wysoko. Możemy te ceny obniżyć lokalnie u nas w Polsce, ale potrzebujemy do tego przepisów ustawy. Jeśli prezydent ją zawetuje albo skieruje do Trybunału, zablokuje wejście jej w życie, no nie będzie możliwości obniżenia cen paliw. To jest odpowiedzialność prezydenta przed Polakami.
0: Ale to nie jedyna rzecz, która działa się w Sejmie. Bo w czasie, kiedy premier poleciał do Kijowa, Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o sukcesie. Także Polski, dotyczącym tego, co Donald Trump ogłosił kilkanaście godzin temu, czyli posuwamy się z negocjacjami, rozmowami dotyczącymi stałej bazy wojskowej wojsk amerykańskich w Polsce.
3: I tutaj współpraca prezydenta Nawrockiego i prezydenta Trumpa jest niezwykle ważna, ich relacje osobiste. I my jako rząd mamy tego pełną świadomość, dlatego wiemy, jak to jest ważne, i będziemy robić wszystko z naszej strony, przygotowując się do tego, żeby zabezpieczyć środki finansowe, bo to jest kilkanaście miliardów inwestycji w polskie bezpieczeństwo. Tego nikt poza rządem nie jest w stanie zrobić, tylko rząd jest w stanie wygenerować, wyasygnować te pieniądze. Rozmawiamy i pracujemy nad tym w rządzie. Przygotować lokalizację. Był pan Capelletti, prowadzimy rozmowy zespołu negocjacyjnego pod przewodnictwem pana ministra Zalewskiego. Ja będę u Pita Hekseta, sekretarza wojny, w środę na spotkaniu, żeby kontynuować te rozmowy. Tu współdziałanie jest absolutnie konieczne i cieszę się, że do takiego współdziałania pomiędzy rządem, wierzę, że parlamentem i prezydentem dochodzi, bo to jest nasza wspólna sprawa i z tej wspólnej sprawy zdamy pozytywny egzamin przed polskim społeczeństwem.
0: No jaka wspólna sprawa, no jaka wspólna sprawa, mówi ten, który wicemarszałkiem nie został, ale był wiceministrem obrony narodowej, czyli Marcin Ociepa z PiS-u.
4: Donald Trump jasno powiedział, że to jest efekt starań i pozycji politycznej prezydenta Karola Nawrockiego. To, że Władysław Kosiniak-Kamysz próbuje się pod ten sukces podpiąć, jest zrozumiałe politycznie, no, a jak pan pyta merytorycznie mnie, no to nie ma wątpliwości, że bez relacji Nawrockiego z Trumpem by tej bazy nie było. Tym bardziej, że premier naszego rządu i minister spraw zagranicznych są personami non grata w Białym Domu. No to jak mogą, będąc niewpuszczani do Białego Domu, cokolwiek tam w tym Białym Domu załatwić? No ale na szczęście mamy prezydenta Nawrockiego i tego się trzymajmy w relacjach polsko-amerykańskich.
0: No więc kto załatwił, kto teraz pierś do ordaru będzie wypinał, to też się jeszcze okaże. I na koniec już obiecuję, bo czas zbiegnie nam nieubłaganie, a tu przecież prognoza pogody przed nami, to powiem jeszcze jedną rzecz. Jak zamkniesz oczy, Michale, na chwilę,
1: tak,
0: i powiem poseł Skwarek, to tak, jakakolwiek twarz staje ci przed oczami?
1: Nie.
0: Coś, jakieś skojarzenie, występ?
1: Niewiele mam skojarzeń coś, z tym nazwiskiem, przyznam.
0: No więc nie jest to, że tak powiem, breaking news, łamiąca wiadomość, ale w tej całej układance politycznej taka drobnostka. No bo wcześniej i poseł Obajtek, i poseł Lorek, a teraz trzecia owieczka zbłąkana.
1: Wraca?
0: Wraca, wrócił i już jest. Przynajmniej do klubu wrócił, no bo do partii to tam dłuższa procedura oczywiście.
1: Rozwójnik.
0: Rozwójnik, dokładnie tak, który gdzieś się zbłąkał, ale wrócił. I tu jest ta ciekawostka też a propos tych różnych drobnostek, które się wiążą z wyborem wicemarszałka. Bo oto poseł Skwarek jeszcze 2 godziny wcześniej głosował za Marcinem Horałą. A potem trzeba go przedstawić i okazało się, że teraz już jest u nas. Teraz jest u nas i przechodzi. Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej tą nową zdobyczą, owieczką powróconą, nawróconą się pochwalił.
5: Chciałem o jeszcze jednej rzeczy powiedzieć. Chociaż chciałem to zrobić już po wyczerpaniu pytań, ale mnie tu gonią. W związku z
6: dobre
5: tym
6: informacje.
5: Ja chciałem powiedzieć Państwu, że pan poseł Skwarek wraca do nas.
7: Brawo.
5: I mam nadzieję, że ta decyzja podjęta z rozmysłem, bo pan poseł jest znany z tego, że zastanawia się nad swoimi decyzjami. Wielokrotnie z nim rozmawiałem, że to czasem długo trwa, że pan poseł swoją postawą może coś sam na ten temat powie, no ale wydaje mi się, że tutaj dzisiejszy dzień miał pewne znaczenie i będzie zachętą także dla innych do tego, żeby te plany i tą praktykę polityczną, która już została jakby okazana, szczególnie dzisiaj, jednak porzucić, bo to do niczego nie prowadzi.
0: I już sam rozumiesz, po co były te zaklęcia Błaszczaka o opozycji koncesjonowanej i Czarnka o głosowaniu ręka w rękę z postkomunistycznym marszałkiem. No właśnie po to, żeby dotarło do tych rozłamowców, rozwójników, że co wy robicie, z kim wy w ogóle chcecie ręka w rękę głosować. No i jak widać, są tacy, na których to działa. Także 3-0 dla Jarosława Kaczyńskiego.
1: No ale poczekaj, zaczęli z dobrym bilansem.
0: No ja wiem, że na początku było 40 wyciągnięte.
1: Tak, sporą grupę. Wiem.
0: No ale potem, jak się okazuje, drobna erozja jest. Zobaczymy, ilu się ostanie do wyborów parlamentarnych, bo to też może być ciekawe. Bo sam Morawiecki zapowiadał, że do nich mogą być przejścia i transfery, no ale na razie tego na horyzoncie nie widać.
1: Przynajmniej nie z Prawa i Sprawiedliwości, bo w sumie skąd? Chociaż, kto wie, różne transfery nie takich podróżników politycznych polski Sejm oglądał przecież. Klaudiuszu, mam zdaniem pana Marka nie dręczyć cię, gdyż jesteś jedynym facetem w Polsce, który potrafi z uśmiechem wytłumaczyć to, co dzieje się w polskiej polityce. Właśnie o tym, panie Marku, mówiłem. Zatem bardzo dziękujemy. I jest jeszcze pytanie, dlaczego nie nawiązujesz w ostatnich swoich relacjach do urządzenia, do właściwie strony internetowej zatytułowanej Tuskometr?
0: Ja przyznaję, że nic o niej nie wiem.
1: A, to pan Wolfgang napisał. Zastanawiał się, dlaczego o tym nie... Tuskometr.com. To jest liczba wypowiedzi o premierze na antenie Republiki.
0: A, to nie wiedziałem, ale dobre.
1: Na godziny. Jest 17 Tusków na godzinę w tej chwili. Dzisiaj 350.
0: Piękne, nie wiedziałem. Dodaję do ulubionych.
1: Proszę dodać do ulubionych, śledzić. To jest rzeczywiście wyjątkowa rzecz. Ja o tym wcześniej słyszałem.
0: A dzisiaj pan Kłeczek, ten co teraz ma program z Półobrotu,
1: przechadzał
0: się z posłanką Kurowską po Sejmie i postanowił, przepraszam za to słowo, wbić na antenę TVP Info. Nawet przez chwilę mu się udało, zakłócając wejście.
1: No proszę. Oni tam ostatnio się rzeczywiście tak przeplatają się te anteny, mam wrażenie. Był taki moment, gdy TVP Info chciało wejść do siedziby, do studia, aby spotkać się z prezesem TV Republika. I był taki moment.
0: Tak się szarpią za wibrysy.
1: Za wibrysy. A wiesz, że znaleziono gdzieś w dżungli nowego kota, tak a propos wibrysów? Takiego, o którym nikt jeszcze nigdy nie słyszał. Ale to już Państwu zostawiam. Proszę sobie dopisać. Ja Ci zaraz wyślę link. Będziemy na pewno o tym mówić w kolejnych tygodniach.
0: Ja się boję klikać linki, które Ty wysyłasz.
1: Nie, we wszystkie klikaj. Dlatego wysyłam Ci zrzuty ekranu najczęściej, bo wiem, że akurat lepiej oglądasz. Klaudiusz Slezak przygotował Państwu zestaw najważniejszych informacji dotyczących tego, co wydarzyło się dziś w Sejmie. Pan Piotr jeszcze zastanawia się, dżuma czy cholera, co wybrać? O objawach porozmawiajmy, no to już niedługo. A, i jak panowie nie potrafią sobie pogratulować zwycięstwa, to znaczy, że nie potrafią przegrywać. No raz na górze, raz na dole. Ci, co wygrywają, pewnie potrafią wygrywać. Z przegrywaniem jest inaczej. Do usłyszenia, panie Klaudiuszu.
0: Bardzo dziękuję. Pięknego weekendu.

0: Pogoda.
1: Podobno, gdy tylko zaczęliśmy mówić o polityce na antenie Radia Nowy Świat, niebo w Gdyni zamieniło się. Wcześniej było błękitne, słoneczne, zamieniło się w nie wiadomo co. Takie coś na zdjęciu to mam, dostałem od słuchaczki. I oczywiście, pisze słuchaczka, dwie pralki prania na balkonie też sprowokowały. Deszcz najprawdopodobniej sprowokowały. Sprawdźmy w prognozie, jak to wygląda dziś na południu, pogodnie, a na północy opady deszczu, zgadza się. Ale to już wcześniej zostało zapowiedziane, zanim Klaudiusz pojawił się na antenie, bo to są prognozy sprzed kilku godzin, najnowsze sprzed kilku godzin, na termometrach w Przemyślu 15, w Opolu 22, to są miejsca najchłodniejsze i najcieplejsze, a w kolejnych dniach nad Polską sporo słońca, zwłaszcza w centrum i na południu kraju, gdzie synoptycy zapowiadają od 21 do 23 stopni, a na południowym wschodzie nawet do 25. Opady na zachodzie i północy kraju. Tylko sobota będzie pogodna w całej Polsce. Synoptycy piszą jeszcze o gęstych mgłach, które zobaczymy nocą i nad ranem. Od początku przyszłego tygodnia zapowiadają stopniowe ochłodzenie. Na wschodzie kraju temperatura nie przekroczy nawet 12 stopni. Będzie też coraz więcej opadów i coraz silniejszy wiatr, czyli taka prawdziwa jesień się do nas zbliża. Popołudniowy program 224, 280, 280 i jeszcze popołudnie małpanowyświat.online, czyli mówiąc albo pisząc, dodają Państwo coś, dokładają, współtworzą tę historię zwaną popołudniówką. No a tych Państwa i te głosy, współgłosy poznaliśmy lepiej dziś o poranku, no i są na liście.

Nie ma. Chór Współgłosy, Marcel Baliński. Zapis porannej rozmowy już mogą Państwo znaleźć w podcastowni, gdy wybiorą Państwo poranną mannę, albo na YouTubie to będzie zapis rozmowy z obrazkiem. Radio w telewizji, telewizja w radiu. Polecamy Państwu nasz kanał YouTubeowy, bo tam spore fragmenty tego, co dzieje się w studiu przy Ostrej, można znaleźć, zobaczyć, do wielu rozmów wrócić. Polecam bardzo serdecznie i głosowanie polecam, bo to też dzisiaj się wszystko skończy o 19:00, gdy skończymy popołudniowy program.

Corey King, 9 minut do godziny 17. Wracając jeszcze do polityki, ja wiem, są tacy, którzy zmęczeni, ale wiem, że to są tacy zmęczeni, którzy chętnie posłuchają, gdy Klaudiusz znowu pojawiłby się na antenie. Natomiast wracając do polityki, państwo komentują, że przynajmniej przechodząc z Prawa i Sprawiedliwości do Rozwój Plus albo z powrotem, niespecjalnie muszą zmieniać poglądy politycy. Oczywiście zmieniają zdanie na temat tego, co mówią ci z drugiej strony. Jak wychodzą z jakiejś grupy, to muszą mówić, że tamci, co właśnie oni od nich wyszli, nie mówią nic mądrego, a jak wejdą do tej grupy z powrotem, to oczywiście zmienią zdanie. No ale jeśli chodzi o światopogląd, przynajmniej jest blisko. A co powiedzieć, panie redaktorze, o tych, którzy krążą po tak odległych ugrupowaniach głoszących tak odległe prawdy objawione. I każda z tych prawd, gdy już się tam pojawiają, jest cudowna, ale jak opuszczają, to niekoniecznie. Polityka. Możemy się z tym zgodzić albo nie.

0: Future Islands za 5 minut, godzina 17. W drugiej godzinie dziś porozmawiamy o tym, dlaczego algorytmy karmią się negatywnymi emocjami. Dlaczego cyfrowy lincz tak dobrze sprzedaje się w sieci?
1: Lincz to jest masowy atak na konkretną osobę i tutaj lincz może być skutkiem albo krytyki, albo hejtu.
2: Ale ta lawina czasem jak ruszy, to już się jej zatrzymać nie da. No i niestety to bardzo często spotka dzieci poniżej w ogóle 13 roku życia, czyli poniżej wszelkich tak naprawdę dopuszczalnych, teoretycznych regulaminów, które są na platformach.
0: Dlaczego negatywne emocje tak szybko, tak łatwo rozchodzą się po zakamarkach internetu? Raport Anny Rokicińskiej na ten temat. Mniej więcej 10-15 minut po 17. Gdzie wolność słowa zamienia się w cyfrową przemoc? Dlaczego internet jest idealnym środowiskiem dla złych emocji? O tym w rozmowie z psycholożką dr Ewą Jarczewską-Gerc porozmawia Ksenia Maćczak. A wracając jeszcze do fotela wicemarszałka, zastanawia się jeden z naszych słuchaczy, a może by tak każdemu posłowi, każdej posłance pozwolić czasem zasiąść na tym fotelu, na tym stanowisku. Jeśli coś jest dostępne dla każdego, to przestaje być już takie pożądane, niedostępne, magiczne, wyczekiwane, mam wrażenie, ale może się Państwo ze mną nie zgodzą. Popołudnie małpa, nowyświat.online.

Tego w sobotnim Brzasku jeszcze nie grali. Dzień po premierze najnowszej płyty Nieklikalność w naszym studiu pojawi się Maja.

0: Maja Kleszcz, wokalistka i kompozytorka, nie tylko opowie o nowych piosenkach, ale przede wszystkim wykona je na żywo, w kameralnych wersjach. Zapraszamy i zachęcamy Państwa bardzo gorąco do słuchania sobotniego Brzasku już jutro. Do usłyszenia.
1: Za wcześnie, żeby spać.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom.
4: Jest 17, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Zaczniemy krótko od decyzji w sprawie Oscara. Jak przekazał przewodniczący tegorocznej Polskiej Komisji Oscarowej Jan Naszewski, polskim kandydatem do Oscara 2027 w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy została Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. To kolejny film Pawlikowskiego, wcześniej Zimna Wojna była polskim kandydatem do Oscara w 2019. Zdobyła 3 nominacje w kategoriach Najlepszy Film Międzynarodowy, Najlepsza Reżyseria i Najlepsze Zdjęcia. To teraz nie zmienię kierunku, ale zrobię zwrot. Było o tym, co z Polski do Stanów, teraz powiedzmy, co ze Stanów do Polski. Prezydent USA Donald Trump przekazał, że w sprawie utworzenia amerykańskiej bazy w Polsce poczyniono znaczne postępy i podkreślił przy tym rolę Karola Nawrockiego. Niebawem możemy poznać dokładną lokalizację bazy. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał o tym z prezydentem.
5: Rozmawialiśmy o bazach amerykańskich, o przygotowaniu, o relacjach wojskowych, o stacjonujących w Polsce amerykańskich wojskach. Tu nie ma różnic zdań. Tu jest wspólny cel, wspólne zadanie, zrobić wszystko, żeby decyzja o ustanowieniu stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce zapadła.
4: Teraz w serwisie Niemcy. W niedzielę kolejne wybory regionalne do Landtagu Mecklenburgii Pomorza Przedniego. Jak wynika z sondażu Forschungsgruppe Wahlen, SPD wyprzedza Alternatywę dla Niemiec i ma 37% poparcia, o 1 punkt procentowy więcej niż AfD. To niewielki zwrot po miesiącach prowadzenia prawicowej partii w sondażach. SPD, która rządzi w tym kraju związkowym, w koalicji z lewicą walczy o utrzymanie władzy. AfD ma szansę podwoić swój wynik sprzed 5 lat. W wyborach w 2021 SPD zyskała 39,6%, AfD 16,7%. To kolejne wybory regionalne w Niemczech w tym miesiącu. 2 tygodnie temu głosowali mieszkańcy Saksonii-Anhalt. AfD odniosła tam spektakularne zwycięstwo, zdobywając prawie 44% poparcia. Na koniec zaglądamy na pylony. Ceny paliw na polskich stacjach zbliżają się do kolejnych rekordów. Benzyna 95 kosztuje już niemal 8 zł za litr. Diesel jest jeszcze poniżej granicy 9 zł, ale i tu kierowcy muszą liczyć się z kolejnymi podwyżkami, mówi analityk rynku paliw dr Jakub Bogucki.
6: Jeśli chodzi o tą globalną przyczynę, problemem jest tutaj sytuacja na Bliskim Wschodzie, ale już nie tylko wojna między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, ale także działania Houthi, które sparaliżowały chociażby produkcję naftową Arabii Saudyjskiej. Uderzenie w rurociąg wschód-zachód spowodowało zatrzymanie bardzo dużej części eksportu z Arabii Saudyjskiej i w najbliższym czasie wprawdzie Saudyjczycy deklarują chęć czy możliwości przywrócenia przynajmniej połowicznej przepustowości rurociągu, ale cały czas pozostaje to takim poważnym problemem, ponieważ rurociąg odciążał eksport przez cieśninę Ormus.
4: W przyszłym tygodniu benzyna ma przekroczyć próg 8 zł za litr. Diesel, cena diesla ma dojść nawet do 9 zł i 20 groszy. Drożeć ma także autogaz do około 3 zł i 10-20 groszy za litr. To był serwis Radia Nowy Świat.
7: I w ten oto sposób pylony przestały się wielu osobom kojarzyć się z mostami właściwie, a zaczęły kojarzyć się z grozą. 3 minuty po godzinie 17:00, to może zmieńmy temat.
2: Nowy Świat po południu.
7: Zapraszamy na drugą godzinę. Jesteśmy tu wspólnie Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Anna Rokicińska, Kacper Badura, Klaudiusz Selezak, Grzegorz Muranowicz, Kuba Ferlin i ja oraz osoby słuchające, a czasem także mówiące 224, 280, 280. Po co mówić w próżni albo mówić do siebie, chociaż ja wiem, rozmowa z kimś fajnym czasem się przyda. Natomiast proszę porozmawiać z Wiktorią Wichrowską, to też będzie bardzo przyjemna rozmowa, a przy okazji zostanie zarejestrowana. Być może jej fragmenty pojawią się także na antenie. Popołudnie małpanowyświat.online i grupa osób patronujących. Tu można wyklikać, zareagować, pisać, się popisać. Zapraszamy do 19:00. Srebrne wesele już gotowe.
8: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
7: Rozmawiałem ostatnio z przedstawicielami redakcji muzycznej Radia Nowy Świat i mówili, że to nie jest łatwe, to nie jest takie proste, choć bardzo przyjemne przeczesywanie piosenek sprzed 25 lat, ale z jednej strony chcemy przypominać utwory ważne, z drugiej strony czasem zaskakiwać Państwa tymi, które wtedy nie były tak popularne, bo nie były singlami z płyt, na które zaglądamy, a z trzeciej strony chcemy Państwu być może od czasu do czasu prezentować coś, co Państwo przeoczyli. Jak to wszystko łączyć? Mamy na szczęście w tygodniu 5 momentów, 5 chwil z piosenkami sprzed 25 lat. Ciekawe, jak to będzie w przypadku tego nagrania. Trujące kwiaty. Artur Rojek, Mietal Waluś, Lenny Valentino.

0: dopisujemy trujące kwiaty do listy piosenek, do których z pewnością jeszcze wrócimy pod koniec tego roku, celebrując raz jeszcze ich 25-lecie. Piosenki ćwierćwieczki, 10,5 minuty po godzinie 17. Sprawdzam to, co dzieje się na globusie, niekoniecznie Polski. Norwegia, zapachniało tak trochę po włosku. Pan Czarek napisał, znowu sos boloński. Jak wrócę do Polski, to chyba nie tknę przez miesiąc. Rzeczywiście wygląda fantastycznie. Proszę tylko przepis zapamiętać. Być może znajdą się tacy, którzy z przyjemnością pochylą się nad tym garnkiem, garem. Nie, to patelnia jest. Przepraszam, zdjęcie od góry. To nie zorientowałem się, musiałem powiększyć. Grupa osób patronujących, to właśnie tam rozmawiamy o wszystkim, co istotne. I to jest jedna z tych grup, w których akurat jesteśmy dla siebie bardzo łagodni, choć różnimy się poglądami i niektórzy czasem wyrażają się w sposób stanowczy i mocny, mówiąc o co myślą o tym, co dzieje się na świecie i nie tylko. Ale jak to możliwe, że są takie miejsca, gdzie algorytmy nie robią nic innego, tylko napuszczają na siebie ludzi bardzo agresywnych? Dlaczego cyfrowy lincz tak dobrze sprzedaje się w sieci? O tym porozmawiamy już za chwilę.
1: Lincz to jest masowy atak na konkretną osobę i tutaj lincz może być skutkiem albo krytyki, albo hejtu.
2: Ale ta lawina czasem jak ruszy, to już się jej zatrzymać nie da. No i niestety to bardzo często spotyka dzieci poniżej w ogóle 13 roku życia, czyli poniżej wszelkich tak naprawdę dopuszczalnych, teoretycznych regulaminów, które są na platformach.
0: Jeśli algorytmy karmią się, tu cudzysłów oczywiście, karmią się kliknięciami, to czy my poprzez oglądanie, często oglądanie, komentowanie internetowych kłótni sami to wszystko napędzamy? Anna Rokicińska już za chwilę sprawdzi, jak szybko portale społecznościowe stały się miejscem, w którym można bardzo skutecznie niszczyć ludzi. Gdzie wolność słowa zamienia się w cyfrową przemoc? To wszystko w relacji redaktor Rokicińskiej, a po 17.30 będzie z nami psycholożka dr Ewa Jarczewska-Gertz.

0: Champion i Warpaint 1717. Zazwyczaj zaczyna się niewinnie. Post w social mediach, post, do którego ktoś dopisze złośliwy komentarz. Potem emocje rosną, puszczają hamulce i rusza lawina nienawiści, przed którą nie ma ucieczki. Internetowy lincz. Czy to już nasza codzienność? Jak rodzi się wirtualny samosąd? Kto na nim zyskuje? O kulisach tego mechanizmu opowie dziś Anna Rokicińska.
1: Znane osoby częściej padają ofiarami takiego internetowego linczu, bo trudno to nazwać ostracyzmem, a kiedyś to ostracyzm społeczny był formą kary za zachowania, które dana społeczność uznawała za nieakceptowalne. Teraz właściwie wystarczy jeden wpis. Nie, żeby był obraźliwy czy kontrowersyjny. Ktoś to negatywnie czy w sposób obraźliwy skomentuje i już rusza lawina internetowych kamyczków, bo tak to jest zaprogramowane. O czym dr Jakub Kuś, psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS.
2: Te wielkie cyfrowe korporacje zarabiają na emocjach, to znaczy im bardziej emocjonalne reakcje jakaś treść w internecie wywoła, no to tym bardziej można powiedzieć, ona się monetyzuje, więc niestety też jest tak, że ta architektura funkcjonowania mediów społecznościowych no sprzyja różnym negatywnym emocjom, różnym takim właśnie sytuacjom, w których ktoś się staje ofiarą internetowego linczu. Niestety w bardzo wielu przypadkach ta reakcja jest znikoma albo bardzo opóźniona i dochodzi do tragedii.
1: Nawet osoby publiczne nie radzą sobie z takimi zjawiskami i uciekają z internetowej przestrzeni, po to by złapać trochę oddechu i nabrać wiatru w żagle. Bywa, że potrzebna jest terapia lub leczenie. Ale czy tak to powinno wyglądać? Wiadomo, że użytkownikami tych platform są także dzieci, również te w wieku, w którym nie powinny mieć dostępu do tego typu usług internetowych. Paweł Mrozek, Akcja Uczniowska.
3: Lawina leci, tak, to jest właśnie nakręcane tak naprawdę w kółko i to jest przykre zjawisko, które naprawdę trudno nawet coś zrobić nam tutaj jako działaczom, żeby to zatrzymać, bo jednocześnie próbujemy jakby tłumaczyć właśnie młodym osobom, że to, co jest pisane w sieci, to naprawdę jest krzywdzące, ale ta lawina czasem jak ruszy, to już się jej zatrzyma. Mać nie da. No i niestety to bardzo często spotka dzieci poniżej w ogóle 13 roku życia, czyli poniżej wszelkich tak naprawdę dopuszczalnych, teoretycznych regulaminów, które są na platformach.
1: Kto tę lawinę nakręca? Według doktora Jakuba Kusia to statystycznie niewiele osób, biorąc pod uwagę całą społeczność platform internetowych. Część z nas obserwuje te portale biernie od zawsze. Inni są aktywni w komentowaniu i tworzeniu treści. Ale jest też taka grupa, która skomentuje prawie wszystko, w sposób oczywiście negatywny. Dlaczego? Bo tak.
2: Jest dość sporo badań, których wyniki pokazują, że ten odsetek takich hejterów internetowych to nie jest aż tak duży procent w całości. Powiedzmy maksymalnie do 10% internautów. Natomiast wydaje się, że oni są wszechobecni, prawda? Że jakby pod każdym możliwym tematem zawsze się pojawią jakieś tego typu wpisy agresywne, nienawistne, obelżywe. No są to osoby, tak to ujął, z pewnym konkretnym profilem psychologicznym, to, że mają wyższy poziom takiej, bym powiedział, potrzeby agresji. Tacy internauci, tacy hejterzy internetowi, którzy w każdej sytuacji chcą atakować, mają podniesiony poziom makiawelizmu, czyli tendencji do manipulowania innymi ludźmi po to, żeby się zabawić, bo hejt dla bardzo wielu osób jest zabawą i to jest, myślę, bardzo taka, bym powiedział, ponura i posępna konkluzja.
1: Z drugiej strony widzę też inną. Każdy rodzaj krytyki, także tej merytorycznej, jest uznawany za hejt albo atak. Ważne, by tych dwóch zjawisk ze sobą nie mylić. Inaczej w ten sposób z jednej strony bagatelizujemy tych, którzy rzeczywiście są hejtowani i z drugiej zamkniemy sobie usta. Dlatego trzeba to zawsze rozgraniczyć. Jak? O tym profesor Monika Kresa, językoznawca i dialektolożka z Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Krytykujemy czyjeś działanie, ale wskazujemy argumenty, dlaczego to działanie w naszym odczuciu jest złe, jest niepoprawne, jest niewłaściwe. Hejt natomiast to agresywne i poniżające albo pogardliwe komunikowanie się, które odnosi się do danej osoby, również do jej zachowania, ale w hejcie mamy po pierwsze takie językowe wykładniki agresji, to znaczy mamy tam wyrazy, które obrażają drugiego człowieka. Pojawia się chociażby idiota, debil i tak dalej, a przede wszystkim za hejtem nie idzie konkretna argumentacja. Z linczem mamy do czynienia wtedy, kiedy jego wykonawcą, jeżeli możemy tak powiedzieć, jest pewna zbiorowość. Lincz to jest masowy atak na konkretną osobę i tutaj lincz może być skutkiem albo krytyki, albo hejtu.
1: I tu rodzi się pytanie, czy musimy komentować w internecie dosłownie wszystko, nawet jeśli nasz komentarz to krytyka, a nie hejt. Skoro i tak pewna osoba została skrytykowana w sposób dość znaczny, to czy koniecznie musimy dorzucać tam kolejny kamyczek do lawiny? Wszak powinniśmy pamiętać także w internecie o jednej zasadzie. Nie kopie się leżącego.
0: Anna Rokicińska przypominała, skoro hejt dla być może sporej grupy hejterów jest zabawą, jak im tę zabawę popsuć? Może mają Państwo jakieś swoje sprawdzone sposoby? Bardzo często o tym rozmawiamy i na przykładzie Państwa historii czasem chyba uczymy się czegoś nowego. Pomyślałem sobie, przyszło mi to do głowy przed momentem, że z hejterem, który bardzo brzydkie rzeczy pisze na nasz temat pod naszym wpisem, być może Państwu też się to kiedyś zdarzyło, można byłoby się zgodzić. Ciekawe, czy zaskoczony zmieniłby zdanie, albo przynajmniej przestałby komentować. Już po 17.30 głębiej w ludzką psychikę wejdziemy, bo razem z nami będzie dr Ewa Jarczewska-Gerc, psycholożka z Uniwersytetu SWPS. Ksenia Maćczak zapyta wprost, czy publiczne ośmieszanie to najbrutalniejsza kara XXI wieku i dlaczego tak wielu tak chętnie bierze w tym udział.

Ray Charles. Wiedziałem, że mają Państwo doświadczenia, wiedziałem, że wiedzą Państwo i potrafią Państwo podpowiedzieć. Nie reagować, ignorować, pisze słuchaczka, pisze patronka. Nie odpowiadać, groźby zgłaszać na policję. Dlaczego internet jest idealną glebą, na której kiełkują i wzrastają hejterzy, napędzani klikaniem? Także tych, którzy nie hejtują, ale czytają, przeglądają, może od czasu do czasu reagują na tego typu komentarze. Komentarze, które nadają się tylko do zgłaszania na policję. Tu muszę się ze słuchaczką zgodzić. Ale z drugiej strony, jak nie reagujemy, to być może ktoś, kto napisał bardzo niemiły komentarz, pomyśli, że ma rację. Skoro nikt nie reaguje, to wszyscy milcząco się zgadzają. 27 minut po 17:00 o pogodzie już za moment.

0: Pogoda.
1: Dziś nad Polską sporo chmur, a z zachodu na wschód przemieszcza się strefa frontowego zachmurzenia ze słabymi i rozproszonymi opadami deszczu. Termometry w tej chwili pokazują Państwu coś między Zamościem a Sulejowem. Tak, tak, tym Sulejowem, który polubiliśmy, który bardzo dobrze znamy. Ostatnio odwiedziliśmy to miejsce na rowerach. W Zamościu 16, w Sulejowie ponad 21 stopni Celsjusza. Nocą na termometrach od 10 do 12 stopni zapowiadają synoptycy. Pojawi się niewielkie zachmurzenie, ale deszcz spadnie tylko na Wybrzeżu Gdańskim. O poranku, czyli już właściwie jutro, w wielu miejscach na południowym wschodzie zobaczymy, no właściwie niewiele Państwo zobaczą, bo pojawią się mgły radiacyjne. A za godzinę opowiem Państwu o tym, co jutro i pojutrze w pogodzie, szczegółowo, precyzyjnie, w wersji rozbudowanej. Za 29 minut godzina 18 w popołudniowym programie jedna z tych piosenek, które wciąż jeszcze można znaleźć w zestawie do głosowania. Do 19 proszę klikać. Zachwyt z panią Karoliną, nie tędy droga.

0: Proszę poszukać, nie tędy droga. Proszę szukać, słuchać, weryfikować, klikać, głosować do 19:00 tip-top lista, to znaczy głosowania, a jutro od 21:20. Ksenia Maćczak, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Za chwilę porozmawiamy sobie o tym, dlaczego internet stał się idealnym miejscem dla tych, którzy, gdy coś im się nie podoba, to mówią wprost. Nawet jeśli nie podoba im się trochę mniej, to mówią bardzo ostrym językiem.
1: No właściwie nie ma tygodnia, żeby przez media społecznościowe nie przetaczała się kolejna fala oburzenia, nienawiści, pogardy, rechotu, jakbyśmy jeszcze tego nie nazwali. Czy to atak na Olgę Tokarczuk za coś, czego, uwaga, wcale nie powiedziała o sztucznej inteligencji, albo potok inwektyw pod adresem urzędniczki skarbówki, który zapoczątkował jeden skandaliczny komentarz założyciela kanału Zero. Oczywiście czasem ta krytyka jest zasadna, jak przy niegrzecznej i protekcjonalnej wypowiedzi dr Ewy Wojtyło, ale dlaczego ona natychmiast musi przerodzić się w festiwal ordynarnych obelg? I dlaczego daliśmy się tak potwornie nakręcić cyfrowej agresji? I czy da się jeszcze z tej karuzeli nienawiści wysiąść? Ja wiem, możemy porozmawiać o algorytmach. One na pewno tutaj też jakąś część winy za to,
0: nie
1: co się dzieje w sieci ponoszą. Ale wiesz co, sama treść niektórych komentarzy i to, że zaczynamy używać takiego, a nie innego języka, nie powoduje, że za chwilę ten język przeniesiemy naprawdę do rzeczywistości. A myślę, że to jest bardzo niebezpieczne.
0: A słuchacze piszą, patroni, patronki w grupie na Facebooku, hejt, tak, trzeba reagować, zwłaszcza teraz, gdy często stoi za nim rosyjska propaganda. Zgłaszajcie nienawistne posty, komentarze. Jest taka opcja przy komentarzach na Facebooku. Akurat podpowiada słuchaczka, Facebook reaguje na algorytmy. Im więcej osób zgłosi dany tekst, tym większa szansa, że te treści zostaną usunięte. Czy tak, czy w inny sposób walczyć z hejtem? Czy można hejtem próbować zwalczać? Czy
1: Ale
0: to ma
1: nie
0: sens?
1: O samym hejcie, tylko będziemy rozmawiać z panią doktor.
0: Już teraz zapraszamy.

0: nie da rady.
1: A razem z nami w popołudniowym programie dr Ewa Jarczewska-Gertz, psycholożka Uniwersytet SWPS. Dzień dobry pani doktor.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pani doktor, przez ostatnie lata w debacie publicznej skupialiśmy się głównie na samym hejcie. Uczyliśmy się, jak odróżniać merytoryczną, nawet tę najostrzejszą krytykę od czystej, bezpodstawnej nienawiści. No i chyba wydawało nam się, że jeśli postawimy te granice, to jakoś uporządkujemy ten cyfrowy świat. Tymczasem troszkę obserwując te media społecznościowe, trudno nie dostrzec, że chyba rzeczywistość nas wyprzedziła. Mam takie wrażenie, że internet coraz rzadziej chce kogoś skrytykować. On chce go ukarać. Czy to jest tylko moje wrażenie, czy rzeczywiście zmienił się charakter naszego oburzenia?
2: To znaczy, to jest bardzo zauważalne, o czym pani redaktor mówi. I powiedziałabym, że jakby jest to związane z bardzo starymi mechanizmami psychologicznymi, które my sobie zaraz omówimy, tak, żeby też zrozumieć to zjawisko, co się dzieje. Natomiast skala faktycznie się powiększa. Powiedziałabym, że kiedyś pozwalaliśmy sobie na pewne komentarze, ale jednak mam wrażenie, że tego było zdecydowanie mniej. W tej chwili to, co obserwuję, i to jest taka ciekawostka moja, którą zauważam, że właściwie każdy staje się takim autorytetem, który ma do powiedzenia w każdej sprawie. Proszę zwrócić na to uwagę, że kiedyś w określonych kwestiach wypowiadały się osoby, które powiedzmy były jakkolwiek powiązane, związane, które w ogóle były zapytane, pani redaktor. Natomiast w tej chwili my bardzo często wypowiadamy się niepytani, dlatego że mamy grono internetowe, które nas w jakiś sposób słucha i odbiera. I proszę zwrócić uwagę, przy tych różnych aferach, które pani wymieniła, ja może zacznijmy od praktyki, później przejdziemy do wyjaśnienia takiego teoretycznego tych mechanizmów, to przy tych różnych aferach, o których pani mówiła, bardzo często obserwowałam taką narrację, że nie chciałam się już wypowiadać w tej sprawie, bo już tyle osób się wypowiedziało, ale jednak zostałam przywołana do tablicy i muszę się wypowiedzieć. Nie wiem, czy pani zwróciła uwagę na to, jak wiele osób takiej retoryki używa w tej
1: Zwróciłam chwili. W przypadku sprawy pani Barbary Mróz-Gorgoń za ewidentny błąd i naukową kompromitację, oczywiście. Ale tutaj też dodajmy, pani doktor, to wszystko zamieniło się w krwawy internetowy lincz.
2: Nie, no to są lincze i właśnie od tych linczów możemy wyjść, tak bym powiedziała, bo pytanie, dlaczego internet, dlaczego tak się dzieje, no w ogóle dla mnie to jest tak zrozumiałe, ale postaram się też wyjaśnić słuchaczom, dlaczego to jest tak zrozumiałe, że takie mechanizmy zachodzą. W 1986 roku taki psycholog społeczny, Brian Mullen, dokonał analizy 60 linczów, które odbyły się w Stanach Zjednoczonych jeszcze dość niedawno, bo w XX wieku. Tak? Wydawałoby się, że to już jakby była taka halo, cywilizacja dość mocna, a tu jednak okazuje się, że takie lincze się odbywały. Badacz stworzył taki wskaźnik okrucieństwa, czyli jak bardzo brutalny był tłum, który tego linczu dokonywał. I co się okazało? Ta analiza pokazała, że im większy był ten tłum, im więcej było osób i im bardziej czuli się anonimowi, tym ten wskaźnik okrucieństwa był wyższy. Zachowywali się tym bardziej brutalnie wobec ofiary, którą później mordowali. Proszę zwrócić uwagę, że organizacje typu Ku Klux Klan przywdziewały różne maski i przebrania po to, żeby tą anonimowość zachować. Internet jest tu przecudownym miejscem, żeby założyć maskę, żeby się schować, założyć kaptur, żeby nikt nie widział, kto tak naprawdę tam za komentarzami stoi. Jednakże muszę powiedzieć, że w tej chwili obserwujemy, że coraz częściej wcale nie anonimowo pozwalamy sobie na coraz więcej.
1: To też prawda.
2: Czyli te takie samozwańcze autorytety, które właśnie wychodzą i mówią, to ja wam teraz powiem, to ja teraz się wypowiem. Te wypowiedzi oczywiście, one są, to jest takie budowanie swojego ego w oparciu o krytykę i hejt wobec osoby, która miała wpadkę. Wspomniała pani o wpadce pani profesor, która zdecydowanie uważam była tutaj krytyka zasłużona i chociaż wielką hipokryzją ze strony środowiska czy naukowego, czy politycznego, czy jakiegokolwiek innego byłoby mówić, że nie wykorzystują sztucznej inteligencji, ale to już dawno ustalone jest, że nauka ustaliła, że wszyscy jesteśmy hipokrytami, tylko niektórzy sobie chcą z tego zdać sprawę i coś z tym zrobić, a niektórzy nie. Natomiast to jest wielka właśnie hipokryzja mówienie, że tych rzeczy, takich rzeczy nie wykorzystują sztucznej inteligencji, wręcz to jest wymagane w niektórych przedsiębiorstwach. Natomiast no, pamiętajmy, to ma być pomoc, to ma być jakieś narzędzie. Więc pojawiają się sytuacje, w których w sposób zupełnie uzasadniony, nie wiem, oceniamy kogoś negatywnie i tak powinno być. Natomiast skala i siła tego zjawiska staje się bardzo dysfunkcjonalna.
1: A czy w takim razie internetowy tłum rozgrzesza nas z odpowiedzialności? No bo w realnym świecie być może jeden człowiek miałby kłopot, żeby stanąć twarzą w twarz z drugim i powiedzieć mu, jesteś zerem. Ale kiedy tak, widzę, że napisało to już 500 osób, no to właściwie co mi szkodzi dopisać? A, jeszcze jeden komentarz.
2: Tak, pani redaktor, tutaj cały szereg mechanizmów zachodzi. Pierwszy to jest w ogóle anonimowość i niewidoczność sprawcy, prawda? No bo go nie widać i tak jak pani mówi. Zresztą pokazują to też badania z psychologii społecznej, że jak ktoś ma w twarz komuś powiedzieć, to jednak stara się to inaczej zrobić, że jednak ta skala chamstwa, czy okrucieństwa, czy bezczelności, ona się zmniejsza. Kolejna rzecz to jest rozproszenie odpowiedzialności, no bo tłum, prawda? Tłum mówi o tym, inni też tak mówią. Kolejna rzecz to jest dehumanizacja celu. Ja na to też bym chciała zwrócić uwagę i to jest coś, na czym chciałabym się, pani redaktor, trochę skupić i jednak zaapelować do rozsądku, do refleksyjności nas, ludzi, co my robimy, bo my dehumanizujemy ten cel, prawda? Tutaj ta osoba, ona zaczyna funkcjonować jak jakiś winny potwór, problem, nie człowiek. Proszę zwrócić uwagę, że my już przestajemy mówić o człowieku, tylko o jakimś potworze mówimy zupełnym. Co
1: właśnie,
2: jeszcze?
1: Pani doktor, tak, to zatrzymajmy się tutaj, bo to jest bardzo ważne też, co pani mówi, bo przecież czasem ktoś, no jasne, no zrobi jakąś głupotę, tak? Popełnia błąd, zachowuje się w sposób taki, a nie inny. Tylko po kilkudziesięciu komentarzach właściwie my nie rozmawiamy już o błędzie, tylko właśnie o tym, że ten człowiek jest głupi, obrzydliwy, właściwie powinien zniknąć z tej planety, tak? To też jest pytanie, w którym momencie ta krytyka zaczyna zamieniać się w lincz i gdzie powinna się czerwona kontrolka zapalić?
2: Pani redaktor, jeszcze jedna rzecz, ja bym powiedziała, bo ta eskalacja, która następuje, ona też dzieje się ze względu na nagradzanie, czyli lajki. Proszę zwrócić uwagę, że załóżmy pod jakimś napastliwym, wrogim, nienawistnym komentarzem pojawiają się setki czy tysiące lajków. To powoduje, że ludziom się to podoba, myślą sobie, takim trzeba być, tak? Bo tutaj jest się lubianym i podziwianym, kiedy w ten sposób mówimy. Więc to jest też bardzo ważny mechanizm. Natomiast wracając do pani pytania o to, gdzie się kończy, gdzie zaczyna, no nie mnie orzekać. Tutaj ja bym powiedziała, że granica jest cienka. To, co ja mogę powiedzieć z mojego doświadczenia pracy w zawodzie psycholożki od ponad 20 lat, to jest właśnie to, że ten moment bywa niezauważalny. Dlatego 5 razy zastanówmy się, czy chcemy w tym uczestniczyć, czy chcemy to skomentować, i też zastanówmy się nad celem, tak? Jaki tu jest cel? Czy tu faktycznie chcemy wnieść coś do narracji społecznej, czy chcemy w jakiś sposób zbudować sobie ego na historii życia innego człowieka? I tu kolejny motyw wjeżdża, pani redaktor, życie życiem innych ludzi.
1: A dlaczego ono nas tak bardzo interesuje?
2: Dlatego, że my często budujemy swoją pozycję, czy swoje autopostrzeganie, czy swoją samoocenę w oparciu o na przykład dewaluację osiągnięć, czy upadek drugiego człowieka. Bo to jest łatwiejsze, prawda? No bo jak mielibyśmy zbudować swój sukces własny, no to musimy się skupić na swoim życiu, które bywa trudne, niewygodne. Musimy się konfrontować z różnymi nieprzyjemnymi sytuacjami, rzeczami. A w momencie, kiedy budujemy ego na drugim człowieku, no to nie musimy tego robić. Przerzucamy jakby tą odpowiedzialność na tego drugiego człowieka, to jest po prostu łatwiejsze. Wiele osób sobie tego nie uświadamia, jak sobie uświadomi, to przychodzi ten moment refleksji. Natomiast no jednak narracja w ogóle społeczna, w której my żyjemy w tej chwili, tak zwane clickbaity, przepraszam za użycie tego określenia, tego terminu, czyli no liczba kliknięć w dany temat, niestety sprawia, że także osoby, jednostki, ale też instytucje, które powinny być opiniotwórcze, one też idą z tym nurtem, czyli myślą sobie, no tak, musimy tak formułować nagłówki, musimy takie informacje podawać i w taki sposób, żeby ludzie w to klikali, no bo wtedy jesteśmy popularni i niestety ta machina się nakręca.
1: A dlaczego tak bardzo lubimy patrzeć, jak ktoś spada z piedestału? Osoba jakaś znana, ekspertka, pisarka, psycholożka, urzędniczka nagle popełnia błąd i internet niemal z satysfakcją odnotowuje. A widzicie, skąd się bierze ta przyjemność z cudzej kompromitacji?
2: W szczególności ona pojawia się u osób, które nie mają pewnej zgody wewnętrznej na to, kim są i jak żyją, tak bym powiedziała. To znaczy, oczywiście to się może zdarzyć każdemu, tak, takie uczucie i też przyjmijmy je, to jest naturalne. To są też naturalne pewne ludzkie mechanizmy emocjonalne, no po prostu podziwiamy kogoś, myślimy sobie, o ja tak nie mogę, mi się tak nie udaje i myślimy sobie, ale jestem słaby, ale jestem do niczego, a potem okazuje się, że to była wielka chucpa, że to było jakieś nieprawdziwe i myślimy sobie, właśnie, czyli to udowadnia, że to nie istnieje, prawda? Te ideały nie istnieją, więc ja też jestem fajna, też jestem dobry, bo okazuje się, że te ideały po prostu gdzieś tam z tego piedestału spadają. Natomiast jeżeli to przyjmuje formy, ale ktoś sobie to pomyśli, pani redaktor, tak, zdrowa reakcja, dobra, pomyśli sobie, uśmiechnie się pod nosem i pójdzie żyć swoim życiem. Natomiast jeżeli zaczynamy się tym karmić, jeżeli wstajemy rano i o tym myślimy, to nam towarzyszy, nie wiem, ileś godzin w ciągu dnia te rozmyślania, no to powinno się zapalić czerwone światło, że chyba my nie za bardzo lubimy swoje własne życie, dlatego że zamiast właśnie żyć, cieszyć się, fajnie przeżywać, żyć uważnie, refleksyjnie, z radością, skupiamy się na nieszczęściu drugiego człowieka czy na jego porażce.
1: Ciężko się tego słucha, przyznam szczerze, ale faktycznie nie sposób zauważyć, że tak się dzieje. A to ośmieszenie jest dzisiaj jedną z najdotkliwszych form społecznego karania. I dlaczego tak świetnie działa? Bo wydaje mi się, że człowiek łatwiej zniesie nawet ostrą krytykę, ale jedną, niż tysiące ludzi śmiejących się, no właśnie, z jednego zdania, zdjęcia czy przejęzyczenia jakiegoś błędu, który popełniliśmy.
2: Pani redaktor, wykluczenie grupowe jest mechanizmem starym jak świat i wcale nie tak starym jak człowiek, tylko jeszcze starszym. Pojęcie mobbingu, czyli oryginalnie określające sytuację, w której mobbing, czyli tłum wyklucza jednostkę, wywodzi się z etologii, nauki o zachowaniu, czyli nauki, w której badano zwierzęta. Między innymi Konrad Lorenz zajmował się tym zjawiskiem. Polegało ono na tym, że większa grupa osobników wypierała potencjalnego drapieżnika po to, żeby grupę ochronić. I są to mechanizmy, tak jak powiedziałam, zupełnie naturalne, które są i w zwierzętach, i w człowieku. My do tego świata zwierzęcego, czy chcemy, czy nie należymy. I one po prostu się pojawiają. Ale czym innym są mechanizmy, które są naturalne i one mogą się aktywizować u zwierząt, natomiast człowiek jest jednak wyjątkowym zwierzęciem. Człowiek w procesie ewolucji dostał, czy wyewoluował jego mózg do bardzo złożonego mechanizmu, w którym ma zdolność po pierwsze metapoznania, a więc jest świadomy swojego istnienia i potrafi myśleć, nie tylko myśleć, ale myśleć o myśleniu, ale ma też funkcje wykonawcze, co w praktyce oznacza, że jest w stanie hamować swoje reakcje, jest w stanie regulować swoje emocje, jest w stanie planować, myśleć strategicznie i nie zachować się w sposób impulsywny. Tak? To dostaliśmy od ewolucji i niestety coraz rzadziej, mam wrażenie, z tego po prostu korzystamy. Więc o ile same mechanizmy, pani redaktor, o których pani mówi i które, nie wiem, przerażają, one są w nas, to jest część naszej natury, o tyle dostaliśmy też obowiązek regulacji tych mechanizmów przez coś, co nazywamy samoświadomością, refleksją, człowieczeństwem, humanitaryzmem. To są właśnie takie doświadczenia, tak bym to nazwała, do których my i jesteśmy zdolni, I jesteśmy zobligowani przez to, że dostaliśmy w prezencie takie cudowne narzędzie, jakim jest rozwinięty mózg.
1: No to pewnie dlatego właśnie intuicja mi podpowiada, że no jednak, tak jak pani powiedziała, to już było, tak? To nie jest nic nowego, a jednak coś tam mi szepcze do ucha, że dzieje się jednak coś znacznie mroczniejszego i zupełnie nowego, ale to już teraz wiem z jakiego powodu. A czy osoby, które na co dzień uważają się za empatyczne, rozsądne i tolerancyjne, mogą w takim tłumie zachować się równie brutalnie jak wszyscy inni? Innymi słowy, czy internet pokazuje naszą prawdziwą twarz, czy tworzy warunki, w których stajemy się kimś innym?
2: Nie ma czegoś takiego jak prawdziwa twarz, pani redaktor, ale to jest rozmowa na inne spotkanie, bo to dużo musiałobyśmy powiedzieć, bo człowiek jest i taki, w każdym z nas. Dziękuję za to pytanie, bo tak, w każdym z nas jest i dobro, i zło, oczywiście w różnych proporcjach. Są osoby, u których to zło przeważa i są, ale oni, to nie znaczy, że oni nigdy nic dobrego nie zrobili, i są osoby, które robią bardzo dużo dobrego, ale w nich to zło też jest. Więc po pierwsze, nie chciałabym polaryzować i mówić, tak, są dobrzy, źli ludzie i tak dalej, są mniej, bardziej, to jest spektrum pewne, tak bym powiedziała. Natomiast są warunki, w których rzeczywiście może dojść do zjawiska, które nazywamy dezindywidualizacją, czyli utratą poczucia, że jestem indywiduum, staję się elementem grupy. I to właśnie to zjawisko odpowiada za to, że stajemy się potworem, czy w internecie, czy na ulicy w określonych warunkach, czy kiedy idziemy w jakimś marszu, czy w jakimś tłumie, czy jesteśmy na meczu jakimś. Po prostu zaczynamy żyć normami grupy. Dlatego, pani redaktor, i to jest moim zdaniem optymistyczne, z jednej strony pesymistyczne, ale z drugiej strony optymistyczne, bo normy grupowe, normy społeczne

0: który powinien właśnie te normy kształtować w bardzo pozytywny sposób, czyli w szczególności ludzie znani, politycy, ludzie kultury powinni zwracać uwagę na to, jak mówią, jakim językiem się posługują.
1: A jaki przykład idzie w konsekwencji, to widzimy.
0: Tak, my to widzimy i to też jakby powoduje, że uważamy, że to jest norma grupowa, że my też tak możemy postępować, tak? Więc tutaj apel do osób, które jednak są pewnymi autorytetami, żeby bardzo zwracały na to, jakim językiem się posługują, jak formułują swoje oceny, swoje wypowiedzi, swoje myśli, idee, bo później nadają przykład grupie.
1: Pani doktor, to na sam koniec króciutko, bo my często mówimy, nie czytaj komentarzy, wyłącz telefon, trzeba mieć grubą skórę, ale czy to nie jest troszeczkę też przerzucanie odpowiedzialności na ofiarę zbiorowego ataku? Może problemem nie jest to, że ludzie są zbyt mało odporni, tylko że my uznaliśmy publiczne upokarzanie za normalny element życia. Być może nie wszyscy, tu nie wrzucamy wszystkich do wora, ale jednak jakaś część społeczeństwa.
0: Pani redaktor, jedno i drugie. Znaczy, rzeczywiście zawsze, żeby być na świeczniku, tylko teraz jest internet, więc na tym świeczniku można być bardzo wysoko, tak bym powiedziała. Zawsze to wiązało się z pewnym ryzykiem utraty, czy spadku z tego piedestału, utraty autorytetu, czy utraty reputacji, szacunku. Bardzo wielu artystów po przygotowaniu jakiegoś wybitnego swojego dzieła chowała się, przepraszam, w mysiej dziurze i przez lata nic nie tworzyli, bo bali się odrzucenia, że jak zrobią coś, co nie powtórzy takiego wielkiego dzieła, to zostaną właśnie zdjęci z narracji społecznej.
1: Czyli rozumiem, gdzieś w pewnych przestrzeniach musimy mieć tę grubszą skórę.
0: Tak, tak. Znaczy po prostu umieć, jak już wchodzimy, to umieć też uczyć się, czy umieć lub uczyć się tak regulować swoje emocje, żeby nas to nie zjadło, żeby nas to po prostu nie ścięło totalnie, nie zdemontowało. Natomiast oczywiście drugi aspekt tego wszystkiego, bo życie jednostki nie dzieje się w próżni.
1: To już króciutko, jednym zdaniem, pani doktor, bo musimy postawić
0: normy
1: kropkę.
0: Społeczne i pamiętajmy, że my wszyscy możemy o nie dbać. I każdego dnia my mamy na nie wpływ. Masz wpływ na to, jak się zachowasz dzisiaj.
1: A, to ładna puenta w takim razie naszej rozmowy.
0: Cieszę
1: doktor
0: się.
1: Ewa Jarczewska-Gertz, psycholożka Uniwersytet SWPS. Dziś razem z nami w popołudniowym programie. Pięknie dziękuję pani doktor.
0: Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękujemy za wizytę na antenie, za rozmowę. Kseni Maćczak, bardzo dziękujemy i zapraszamy na serwis informacyjny, bo 18 jest tuż, tuż.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 18, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Karol Nawrocki weźmie udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Przed jego wylotem do Stanów Zjednoczonych głos zabrał prezydencki minister Marcin Przydacz. Prace w ramach ONZ-u startują w poniedziałek, a wcześniej...
2: Pan prezydent rozpocznie swoją wizytę jutro w sobotę od złożenia hołdu w 25. rocznicę zamachów terrorystycznych pod World Trade Center na Dolnym Manhattanie. Złoży hołd ofiarom tamtych zamachów. Następnie niedziela to jak zawsze spotkanie z Polakami. W Nowym Jorku mieszkają setki tysięcy tak naprawdę Polaków czy Amerykanów polskiego pochodzenia, a w całych Stanach Zjednoczonych to jest prawie 10 milionów ludzi.
1: Donald Trump zapowiedział wczoraj, że już niebawem mamy poznać lokalizację bazy wojsk USA w Polsce. Tak odniósł się do tego Marcin Przydacz.
2: To, co zostało jeszcze do wynegocjowania, to są takie, powiedziałbym, szczegóły wynikające z tej decyzji, czyli kwestia lokalizacji, jak ma wyglądać infrastruktura, gdzie będą szkoły, gdzie będzie szpital, gdzie będą koszary, oczywiście kto za co będzie odpowiadał w sensie stworzenia tych warunków. I ten komunikat, który został wczoraj przez prezydenta Trumpa wystosowany, też nie został opublikowany w przypadkowej dacie. To jest niezwykle istotne. Prezydent Trump ogłasza stałą bazę amerykańską w Polsce 17 września.
1: Przypomnę, wczoraj obchodziliśmy 87. rocznicę wybuchu sowieckiej agresji na Polskę. A propos, w Rosji rozpoczęło się 3-dniowe głosowanie w wyborach do Dumy Państwowej, ale wyniki, można powiedzieć, znamy już dziś. Kreml chce wykorzystać głosowanie do pokazania poparcia dla Władimira Putina i uzyskania politycznego mandatu dla dalszych działań związanych z wojną, mówiła na naszej antenie dr Maria Domańska z Ośrodka Studiów Wschodnich.
3: To według mnie ma też dać władzy taki mandat, żeby wprowadzać różne niepopularne decyzje, wdrażać po tych tak zwanych wyborach. Myślę tu przede wszystkim o kolejnej fali mobilizacji wojskowej, bardzo niepopularny temat, ale też dalsze podwyższanie podatków chociażby i różnych obciążeń fiskalnych, ponieważ władze próbują naskrobać środki budżetowe, znaleźć je wszędzie, gdzie się da, ponieważ deficyt rośnie, a pieniądze są potrzebne na wojnę.
1: A na koniec przenieśmy się na Półwysep Koreański. Prezydent USA wyraźnie dąży do dialogu z Koreą Północną, tak twierdzi prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung. Mówił dziś w Seulu o ożywieniu więzi na linii Pjongjang-Waszyngton w kontekście planowanego na ten rok spotkania przywódców. Nie mogę stwierdzić, że spotkanie Kim Jong-una z Donaldem Trumpem z pewnością się odbędzie, ale pewne jest to, że prezydent Trump chce dialogu, a ja również go do rozmów zachęcam. My również kontynuujemy nasze wysiłki, by umożliwić dialog Korei Północnej ze Stanami. Wznowienie dialogu na tej linii jest znacznie łatwiejsze niż zrobienie tego samego między Północą a Południem. To umożliwi dialog między naszym krajem a Koreą Północną.
4: 남북간 대화가 재개되는 것보다는 훨씬 쉽고 또 그것이 남북 대화를 가능하게 합니다.
1: Mówił Lee Jae-myung, a to był serwis Radia Nowy Świat.
5: Jeszcze o hejcie państwo piszą, a właściwie o reagowaniu na tenże. Nie, panie redaktorze, hejtu hejtem nie zwalczymy. Reakcja poprzez zgłaszanie wpisów to najlepsze rozwiązanie. Są grupy, które skrzykują się w internecie i reagują na wpisy konkretnych osób albo na publikacje konkretnych stron. Czytam w korespondencji od państwa, jeszcze Rob, nasz słuchacz i patron, informuje, że regularnie zgłasza wpisy jego zdaniem hejterskie, ale nigdy mu się nie zdarzyło, żeby na przykład Facebook taki wpis usunął. Zawsze pada odpowiedź, pisze słuchacz, że to, co jest tam w tym wpisie, to, co tam się znajduje, nie narusza regulaminu, a przecież nie zgłaszam wszystkiego jak leci. 224, 280, 280 o tym także, ale nie tylko w ostatniej godzinie popołudniówki.
0: Nowy Świat po południu.
5: Popołudniowy program to jeszcze popołudnie małpa, nowyświat.online i grupa osób patronujących. Zapraszam do wstąpienia w szeregi osób patronujących i tych, które grupują się w grupie. Ktoś przed momentem napisał, grupa to jest jedno z tych miejsc, w których hejt się nie pojawia. To wiele mówi o nas, o patronach i o radiu. Radio Nowy Świat, 5 minut po 18:00.

0: Agata Karczewska i Go Ahead. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Anna Rokicińska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlin i Michał Porycki. Realizuje program Kuba Strączyński, bo przecież jest ostatnia godzina, to właśnie na styku, na skraju godziny 17 i 18 pojawia się nowy kolega realizujący. Jeszcze pani Magdalena napisała w grupie, facebookowej grupie, że Marysia i Zosia pozdrawiają. Na zdjęciu jest Marysia i Zosia. Kimże są? Być może się państwo zastanawiają. A ja nie będę wszystkiego opowiadał. Fotografia mówi więcej niż 1000 słów. Proszę dołączyć do grupy facebookowej. A wcześniej proszę zastanowić się, rozważyć. Polecam państwu bardzo mocno wejście do grupy osób patronujących patronite.pl Radio Nowy Świat. A w trzeciej godzinie porozmawiamy o alkoholu, a właściwie o tym, że Polacy piją coraz mniej.
1: Na różnych forach, grupach, społecznościach internetowych zaczynamy lansować pewien trend czy modę na niepicie alkoholu i to również dociera do młodego pokolenia.
2: Jak ja 25 lat temu poszedłem na ognisko, wypiłem z chłopakami tam, nie wiem, litrę na czterech i wróciłem do domu, to było po mnie widać. Nie było czuć. A teraz jak osoba w wieku 13 lat o godzinie 15 wyjdzie z domu, weźmie substancję psychoaktywną, po 3 godzinach wraca do domu i jest trzeźwiutka. Po niej nic nie widać po zachowaniu.
0: Zaglądamy do statystyk. W pierwszym półroczu tego roku spożycie czystej wódki spadło o prawie 20%. Produkcja też. Wielu z nas rezygnuje z alkoholu, ale wielu przesiada się po prostu na alkohole niskoprocentowe. Skąd bierze się ta zmiana? Czy to rzeczywiście mniejsze spożycie? Czy zaczęliśmy dbać o zdrowie? A może to moda? Za moment Kacper Badura i wszystkie informacje, które zdołał zebrać na ten temat po 18.30 Katarzyna Łukowska, psycholożka i ekspertka do spraw profilaktyki uzależnień.

0: Ezra Collective. Znajdą Państwo dwa ich nagrania w zestawie do głosowania i to jest jedno z nich. Nowość w przedziale zatytułowanym Tip Top Lista Głosowanie dziś do 19, a jutro od 21.20 zaprezentujemy i wszystko zależy od Państwa głosów, kliknięć, od Państwa uważności i muzycznej wrażliwości. Tylko proszę jutro nie pisać po 20. Zapomniałam. Bo właściwie taki festiwal wymówek mógłbym za każdym razem organizować w sobotę wieczorem. I to jest bardzo ciekawe i interesujące, to takie badanie, społeczne badanie naszych słuchaczy, ale wolę usłyszeć, przeczytać, że zagłosowali Państwo na swoją ulubioną piosenkę i że wskoczyła do pierwszej dwudziestki. To są rzeczy, które sprawiają, że czuję się znacznie lepiej. A przecież ta audycja nie jest tylko po to, żebym ja się lepiej czuł. 16 minut po godzinie 18 to my teraz zgodnie z zapowiedzią porozmawiamy o statystykach związanych z alkoholem, a właściwie o spadającej ilości produkcji tego mocnego alkoholu. Przede wszystkim jeszcze 7 lat temu odpowiedź pod tytułem nie piję alkoholu w ogóle pojawiała się w zdaniach 16% ankietowanych. Dziś już 23% pytanych Polaków odpowiada, że w ogóle nie sięga po napoje alkoholowe. Najczęściej odchodzą młodzi dorośli. W sklepach coraz częściej zamiast piwa widzimy piwo zero. Cieszy się dużym zainteresowaniem. Postrzegamy je jako zdrowszą alternatywę, ale czy naprawdę pijemy coraz mniej i dlaczego? Kacper Badura.
1: Już 23% ankietowanych deklaruje, że nie pije alkoholu, najczęściej z troski o zdrowie. Jednocześnie 60% ankietowanych zgadza się ze zdaniem, alkohol jest szkodliwy nawet w niewielkich ilościach, a to przekłada się na spadającą sprzedaż, o czym Edyta Kochlewska dla handlu.pl.
2: O ile piwo alkoholowe spada o prawie 12%, 11,9%, a bezalkoholowe rośnie o ponad 16%, no to nijak nie równoważy to bezalkoholowe spadku tego alkoholowego, dlatego że to bezalkoholowe rośnie z bardzo niskiej bazy. Oczywiście, że zawsze producenci patrzą w te przyszłościowe kierunki, w związku z tym absolutnie inwestują w wszystkie miksy, bo to jest też taka kategoria, w której wszyscy spodziewają się pewnego rodzaju ratunku, bo z jednej strony właśnie bezalkoholowe ze względu na to, że chcemy żyć zdrowiej, natomiast po drugiej stronie są wszystkie kategorie koktajli i pewnych mieszanek alkoholowych, no bo to z kolei jest na bazie, rośnie na takiego chęci doświadczania, chęci próbowania, chęci dowiedzenia się, a jak ten smak, którego jeszcze nie próbowałem, będzie przeze mnie odbierany. Ta tendencja nie zaczęła się w pandemii, ona zaczęła się wcześniej. Doszły do tego wszystkie ograniczenia związane z nocną sprzedażą.
1: Przynajmniej raz w tygodniu po alkohol sięga co trzeci pijący mężczyzna i tylko 7% pijących kobiet. Skąd te różnice? Zapytałem psychologa Wojciecha Wolaka, który sam od 8 lat jest niepijącym alkoholikiem.
3: Oba wynika z tego, że mężczyźni prowadzą mniej higieniczny tryb życia, bardziej ryzykowny, hulaszczy. Kobiety częściej sięgają po pomoc taką nawet nieprofesjonalną, tylko pomoc, którą mają wokół siebie, czyli częściej mówią o emocjach, częściej się rozładowywują na bieżąco tą swoją pojemność emocjonalną. Kobieta szybciej pójdzie do lekarza niż mężczyzna. Mężczyzna, nie wiem, albo się boi, albo myśli, że samo przejdzie. Do tego dochodzi taki kolejny element, to już takie stricte jakby społeczne, że kobiecie nie wypada pić. W cudzysłowie, parę lat temu na telewizji zrobiła takie badanie, że podstawili aktorów, szedł pijany chłopak gdzieś tam po centrum Warszawy, to nikt nie zwrócił uwagi, jak szła pijana dziewczyna. To już się wszyscy obracają, zastanawiają, dlaczego tak jest. I też jakby z tym spotykam, że pracując z ludźmi uzależnionymi, to mężczyźni mają rzadziej takie opory, żeby na przykład przyjść na grupę i jakby nie pytają się, kto będzie na tej grupie. A kobieta jak ma przyjść na grupę wsparcia, grupę terapeutyczną, to jedno z pierwszych pytań jest, a czy jest tam jakaś inna kobieta? I na przykład jak jej powiem, że na przykład jest 5 mężczyzn i ona jedna, to nie ma opcji, żeby ona przyszła. No, bo jest takie po prostu poczucie wstydu.
1: 88% uważa, że można zorganizować udane przyjęcie bez alkoholu. W grupie wiekowej 18-24 zgadzają się niemal wszyscy. Podobne obserwacje ma psycholożka i psychoterapeutka dr Julia Balcerowska z Uniwersytetu Gdańskiego.
4: Myślę, że rozmawiając z młodymi osobami, w szczególności mam do czynienia na co dzień ze studentami, to rzeczywiście staje się taki temat do dyskusji i do podważania zasad zasadności tego, czy rzeczywiście alkohol jest nam potrzebny do tego, żeby dobrze się czuć i dobrze się bawić, co również jest zgodne z tymi wynikami, ponieważ szczególnie to właśnie osoby młode wskazują na to, że nie mają takiej potrzeby, żeby sięgać po alkohol. Ta świadomość szkodliwych skutków picia alkoholu w społeczeństwie jest coraz wyższa. Już wiemy, że nawet mała dawka alkoholu nie jest dla nas zdrowa, wręcz jest szkodliwa. Również na różnych forach, grupach, społecznościach internetowych zaczynamy lansować pewien trend czy modę na niepicie alkoholu i to również dociera do młodego pokolenia.
1: Ale młode pokolenie nie żyje wcale w trzeźwości. Coraz częściej pomocy potrzebują osoby nie po alkoholu, a po narkotykach.
3: No ja pamiętam swoje pokolenie, powiedzmy te 25 lat temu, robiło się 18, wychodziło się gdzieś ze znajomymi, wyrwało się z domu. Ten alkohol grał takie pierwsze skrzypce. Podstawą było to, co i gdzie kupimy, no i trzeba będzie pokombinować, no bo to już takie czasy, że ktoś ten dowód sprawdzał mniej lub bardziej. A teraz ludzie w wieku 15, 16, 17 lat, nie ma tylko takiego zjawiska, że jest kwestia alkoholu. No ale to jest okej, ta rzecz pozytywna, ale z drugiej strony jednak spożycie substancji psychoaktywnej w postaci mefedronu jednak, to jest jakby trudność, bo jak ja 25 lat temu poszedłem na ognisko, wypiłem z chłopakami tam, nie wiem, litrę na czterech i wróciłem do domu, to było po mnie widać. Nie było czuć. A teraz jak osoba w wieku 13 lat o godzinie 15 wyjdzie z domu, weźmie substancję psychoaktywną, po czegoś jak wraca do domu i jest trzeźwiutka, po niej nic nie widać po zachowaniu.
1: A skoro narkotyki można z łatwością zamówić przez internet nawet do paczkomatu, czasem i lekarze nie wiedzą, co młody człowiek przyjął.
3: Miałem okazję rozmawiać z lekarzem pracującym w jednym ze szpitali, między innymi, gdzie pracuję też na SOR-ze. No i mówi, że bardzo często przywożą im dzieci w wieku 12-13 lat. Ewidentnie pod wpływem substancji psychoaktywnej. Oni robią im badania takie spektrograficzne, profesjonalne, gdzie urządzenie może wykryć na przykład 5000 substancji psychoaktywnych, a wyrzuca, że dziecko jest trzeźwe. Czyli nawet nie wiedzą, co to dziecko jakby wzięło, widzą, że jest pobudzone, widzą różne skutki, a według jakby badań ono jest trzeźwe, no i to jest problem, że nawet nie wiadomo, w jaki sposób temu dziecku można pomóc, albo co podać, no bo ta substancja jest nieznana, te substancje się bardzo szybko zmieniają.
1: A patrząc globalnie, Europa pozostaje jednym z regionów o najwyższym spożyciu alkoholu na świecie. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Wracamy do tego tematu po 18.30. Porozmawiamy z Katarzyną Łukowską, psycholożką, ekspertką do spraw profilaktyki uzależnień. Jak z uzależnienia wychodzi się w zależności od tego, od czego jesteśmy uzależnieni, ile mamy lat, czy to wszystko można przekładać na te statystyki, o których wcześniej rozmawialiśmy. Przypomnę, gdy przyglądamy się produkcji wódki czystej, według danych Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszym półroczu tego roku produkcja spadła o prawie 20%. Spożycie spada podobnie w przypadku pozostałych kategorii napojów spirytusowych. Także spadki od 2 do 10%. Na tę rozmowę zapraszam już za kilkanaście minut, 22 minuty po 18, a już teraz nowy, chyba tak mogę powiedzieć, nowy singiel grupy WW dzisiaj ujrzał światło dzienne. Bukiet myśli.

Tak, zdaję sobie sprawę z tego, wystarczy wsłuchać się w głos redaktora WW, że trochę rozpędziłem się z tą informacją, że to nowa piosenka, bo to, że jej nie znaliśmy, to wcale nie oznacza, że powstała niedawno. Powstała w 1986 roku, została wtedy zarejestrowana w lutym w słynnym studiu M1 i tak sobie przeleżała na półce, a teraz wraca cały materiał. Zresztą w większości są to utwory instrumentalne, zarejestrowane, nagrane wtedy. Trochę jak redaktor WW w internetach opowiada o tych dźwiękach, trochę na zapas. W październiku dostaniemy całą płytę z niespodzianką, o której nic nie wiem. Jak to z niespodziankami bywa, trzeba będzie poczekać. WW Bukiet Myśli już za nami, przed nami prognoza pogody. Cały czas czytam wpisy, komentarze dotyczące alkoholu, spadającej ilości, coraz mniejszej ilości alkoholu produkowanego, wypijanego. Pani Marzena opisuje historię pewnego bezalkoholowego wesela, na które to oczywiście wszyscy ochoczo przyszli, ale byli tacy krewni, którzy zaczęli wymykać się do sklepu po alkohol i alkohol wnosić na bezalkoholowe wesele. Chyba się nie przyjęło, akurat w tym jednym przypadku.

0: Pogoda.
1: Blinded by the light. Tylko nie patrz w słońce. Tu i ówdzie poświeciło, tu i ówdzie pokropiło. Najchłodniej teraz w Zamościu prawie 15, a najcieplej w Warszawie prawie 21 stopni Celsjusza. Obiecałem przed godziną, że opowiem o tym, co wydarzy się jutro i pojutrze. Jutro nad Polską niewielkie zachmurzenia, a co za tym idzie, małe szanse na deszcz. Przelotne opady mogą pojawić się na krańcach północno-zachodnich. O poranku synoptycy zapowiadają mgły ograniczające widzialność do 200-300 metrów. Proszę uważać, chociaż to może wyglądać pięknie, gdy zaświeci już poranne słońce i zacznie się przebijać przez zamglenie. Temperatura od 18 do 20 stopni w górach i 19 na północy, a najcieplej będzie na południowym wschodzie do 23 stopni. Wiatr słaby, na północy także umiarkowany, nad samym morzem w porywach do 60 km na godzinę. W niedzielę słońce zobaczymy na krańcach południowo-wschodnich, na zachodzie i północy przelotne opady deszczu, nad samym morzem burze. Maksymalna temperatura od 16 stopni na północy do 25 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, silniejszy nad morzem. Nad morzem powieje do 70 km na godzinę. W Państwa komentarzach wpisy dotyczące alkoholu, mniejszego spożycia i tego, kto spożywa statystycznie, kto spożywa ten alkohol, którego Państwo nie spożywają, bo są wśród naszych słuchaczy tacy, którzy po alkohol nie sięgają. No, zastanawiamy się, trwa dyskusja w grupie osób patronujących. Pani Marzena przy okazji porusza temat, który wróci w rozmowie już za chwilę. Chciałabym, żeby wszyscy palacze przesiedli się na papierosy elektroniczne. Coraz gorzej znoszę to zadymienie, napisała patronka, napisała słuchaczka. Katarzyna Łukowska, psycholog, ekspertka do spraw profilaktyki uzależnień, niebawem będzie razem z nami. Tu popołudniowy program, 28 minut do 19. Pani Natalia.

0: Przepytanie.
1: Katarzyna Łukowska, psycholog, ekspertka do spraw profilaktyki uzależnień, ale być może kojarzą Państwo nazwisko naszej gościni z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, bowiem pani Katarzyna była przez... Pani Katarzyno, proszę mnie poprawić, ponad 20 lat.
2: Ponad 20 lat mojego życia.
1: Tak, to prawda. Zastępczyni dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
2: Tak było.
1: Dlatego korzystając z Pani obecności i z Pani ogromnego, wieloletniego doświadczenia, szerokiego spojrzenia na temat uzależnień, porozmawiamy dziś nie tylko o alkoholu, ale od alkoholu zacznijmy, bo według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce produkcja wódki czystej w pierwszym półroczu tego roku spadła o prawie 20%, podobnie jak jej spożycie. W przypadku pozostałych kategorii napojów spirytusowych też odnotowano spadki. Z kolei w danych CBOS-u czytamy, że odsetek osób sięgających po alkohol jest mniejszy o 8 punktów procentowych niż przed 7 laty i najmniejszy na przestrzeni ostatnich 30 lat. Z badania wynika, że powodem tej zmiany jest zainteresowanie zdrowym stylem życia oraz brak potrzeby sięgania po alkohol. Eksperci CBOS-u wskazują też, że konsumenci zmienili swoje preferencje sięgając po alkohol. Czystą wódkę wskazuje 13%, podczas gdy wino ponad 30%, podobnie też w przypadku piwa 30%. Co mówią pani zdaniem, co mówią nam te dane? Czy Polacy rzeczywiście piją mniej?
2: No, te dane mówią o tym, że rzeczywiście zmienia. Znaczy, trudno kwestionować i w ogóle bym nie śmiała kwestionować danych GUS-u, które no, mówią, że przynajmniej od tych 3 lat spada średnie procentowe spożycie na każdego Polaka i to oczywiście bardzo cieszy. Ale też myślę sobie, że w ogóle coś się zmienia w naszym społeczeństwie. Popatrzcie Państwo i przypomnijcie sobie tą sytuację, kiedy na rynku pojawiły się alkotubki. Jacyś my wszyscy byliśmy tym oburzeni. Tak.
1: Naprawdę, czuliśmy,
2: że to jest absolutnie niezgodne z jakimś naszym wewnętrznym sumieniem, etyką, odpowiedzialnością za dzieci. Coraz częściej też oburzały nas, już tu nie będę przypominać jakie, reklamy alkoholu, piwa, no, które też uderzały w jakąś naszą wrażliwość. A zatem mam poczucie, że nastąpiło takie lepsze rozumienie, że alkohol jakkolwiek jest towarem legalnym, bo przecież nikt nie postuluje, żeby go wyeliminować z naszego obrotu, i z naszego handlu, ale jakby coraz częściej rozumiemy i chyba zgadzamy się z tym, że alkohol to nie jest taki sam towar jak każdy inny. To nie jest taki sam towar jak mleko, chleb czy inne artykuły spożywcze. No, że jednak jest to substancja psychoaktywna. I mnie się wydaje, że to się zmieniło i mnie się to podoba.
1: Tak, wtedy w przypadku alkotubek sytuacja nie dotyczyła zawartości, tylko tego, gdzie można je znaleźć na półce, bo istniało podejrzenie, że znajdzie się gdzieś blisko musów owocowych, dzieci będą po to sięgać, a przy kasie nikt nie zauważy, że dzieci kupują alkohol.
2: Tak.
1: To długo moglibyśmy na ten temat rozmawiać. Zresztą nie jedyna taka dyskusja w mediach się wtedy odbywała. Ale z czego może wynikać zmiana albo przesunięcie tego charakteru spożycia w stronę alkoholu mniej procentowego?
2: Zaobserwujemy i też coraz częściej się mówi o tym, ja wiem, że kontrowersyjnie, ale to dobrze, bo możemy o tym rozmawiać, o tak zwanym ruchu NOLO, czyli no alcohol albo low alcohol. Ja wiem, że WHO podchodzi do tego ostrożnie, no dlatego, że ta reklama produktu 0% może wzmacniać rozpoznawalność i kojarzyć się z wersją alkoholową tej samej marki. Ja wiem, że produkty bezalkoholowe opakowane podobnie jak napoje alkoholowe, mogą oswajać młodych ludzi z marką i smakiem, ale mamy już pierwsze doniesienia, również polskie badania, które pokazują, że to sięganie po napoje bezalkoholowe i świadomie używam pojęcia napoje, bo jak wiem, że ruch NOLO kojarzy się głównie z piwem bezalkoholowym, ale przecież to są również inne napoje, które nawet mają te same nazwy jak koktajle alkoholowe. I rzeczywiście badania pokazują, że to może być bardzo pomocne w ograniczeniu spożycia alkoholu na poziomie indywidualnym, czyli powinniśmy odróżnić efekt populacyjny, bo jeszcze nie wiem, czy to NOLO tak się będzie zupełnie przekładało na to spożycie takie populacyjne, ale w przypadku poszczególnych osób rzeczywiście możemy mieć ten efekt ograniczenia picia alkoholu. Zresztą tak po prawdzie jeszcze w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kiedy wprowadzaliśmy programy ograniczania picia, to mówiliśmy, jeśli chcesz zmniejszyć ilość alkoholu, to pij naprzemiennie. To jest taki model picia zebra. Pij napoje alkoholowe i bezalkoholowe, po to, żeby finalnie twój poziom zawartości alkoholu w organizmie był po prostu niższy, czyli mniej szkodliwy.
1: Ale dzisiaj nie brakuje i tych, którzy twierdzą, że bezalkoholowe napoje, które no tu cudzysłów udają alkohol, to wstęp do picia, zwłaszcza gdy mówimy o ludziach młodych, o bezalkoholowych szampanach, o bezalkoholowym piwie.
2: Tak, tak, i zdecydowanie WHO na to zwraca uwagę i na pewno należy się z tym zgodzić, że w tym sensie, o którym pan mówi, te napoje alkoholowe, jeśli są właśnie opakowane w te, no przypominają napoje alkoholowe, są pewnego rodzaju pomostem do późniejszego sięgania po alkohol, ponieważ wiążą się z rytuałem picia alkoholu. Słusznie przywołał pan te nieszczęsne, bezalkoholowe szampany, które pojawiają się już na urodzinach pięcioletnich dzieci. Ale słusznie też powiedział pan o grupie młodych, ponieważ dla nich rzeczywiście trzymanie w ręku puszki piwa bezalkoholowego czy jakiegoś innego napoju alkoholowego, który jednak przypomina napój alkoholowy, jest bardzo aspirujące. To już jest trochę tak, jakbym był dorosły. Trzymam w ręku ten atrybut dorosłości. I to jest na pewno grupa, na którą trzeba uważać. Ale mamy też do czynienia z grupą osób dorosłych. Czy wie pan, że w polskich badaniach, kiedy zapytano Polaków, dlaczego sięgasz po napoje bezalkoholowe, to najczęściej mówili, dlatego, że prowadzę samochód. I w tym kontekście łatwiej jest radzić sobie z presją społeczną. Bo jak już ja piję tak obrazowo, w tej szklaneczce mam coś, co przypomina napój alkoholowy, tak, powiem to bardzo kolokwialnie, to się mnie nikt nie będzie czepiał, że ja nie piję. Bo ja już coś w tym alkoholu, coś w tej szklaneczce mam. Presja społeczna jest ważna. My ulegamy presji społecznej. Chcemy przynależeć do grupy. I w tym sensie to nam pomaga. I tak pokazały badania.
1: Porozmawiajmy o tym, o czym opowiadają przedstawiciele branży spirytusowej, gdy pojawiają się wyniki badań, o których wcześniej wspominaliśmy. Bazując na danych Ministerstwa Finansów, branża wskazuje, że wraz z malejącą sprzedażą i spożyciem mocnych alkoholi spadają też wpływy z akcyzy. Są nawet szacunki, że pod koniec tego roku mogą być niższe owe wpływy o 1 mld złotych niż rok temu, ale odwróćmy tę kwestię. Czy można oszacować, o ile spadną ukryte koszty picia alkoholu, gdy spadnie spożycie? Bo czasem o nich zapominamy. O kosztach leczenia ofiar wypadków drogowych, ofiar różnych wypadków, do których dochodzi w związku ze spożywaniem alkoholu, leczenia osób uzależnionych itd., itd. Pewnie pani potrafiłaby wymienić więcej tych grup.
2: Tak, i nawet myślę sobie, że można to trochę porównać do takiego portfela. Wyobraźmy sobie, że mamy jeden portfel, do którego trafiają dochody z akcyzy i my to widzimy, bo to wszystko wpływa do jednego portfela, do portmonetki, które nazywa się Ministerstwo Finansów. Natomiast koszty są ponoszone przez właścicieli innych portfeli, czyli na przykład minister zdrowia ponosi koszty. NFZ to są ogromne koszty związane z leczeniem nie tylko osób uzależnionych, ale w ogóle szkód zdrowotnych. No kogo tu jeszcze możemy? Możemy jeszcze wziąć portfel ministra sprawiedliwości, portfel pomocy społecznej, czyli widzimy, że wszystko trafia do portfela jednego ministerstwa, a koszty są wydawane z innych portmonetek i dlatego tak trudno nam uchwycić to, co potwierdzają naprawdę wszystkie ekonomiczne badania realizowane w całej Europie. To znaczy, że koszty związane z używaniem alkoholu są większe niż wpływy z akcyzy. Czy, drodzy Państwo, możecie sobie wyobrazić, bo ja ostatnio do tych badań dotarłam, jakoś one mi po raz kolejny uświadomiły, że rzeczywiście ta akcyza stanowi, jakby pokrywa około 30% kosztów, które są związane w ogóle ze spożyciem alkoholu, ponieważ choć jest to substancja legalna, to wciąż toksyczna i psychoaktywna. Czyli z pewnością, w ogóle to jest cel, to jest jedna ze strategii Światowej Organizacji Zdrowia, niepodważalna. Jeżeli spada spożycie alkoholu, zmniejszają się, spada też ogólne, jak spada spożycie alkoholu, to zmniejszają się też problemy z tym związane, które oczywiście kosztują.
1: Ale oszacować tego się nie da, z kalkulatorem nikt tego nie wyliczy.
2: No, z kalkulatorem to myślę sobie, że tak po prostu to byłaby bardzo sufitowa i nieodpowiedzialna tutaj uprawiana przeze mnie wyobraźnia. Natomiast myślę sobie, że z pewnością są takie ekonomiczne analizy, które pokazałyby, o ile powinno spaść spożycie alkoholu i o ile wtedy proporcjonalnie spadną koszty, ale związek jest jednoznaczny. Spada spożycie, nie ma takiej możliwości, żeby nie spadły koszty związane z naprawianiem tych.
1: Porozmawiajmy o innym nałogu. Obiecałem to naszym słuchaczom, słuchaczkom jeszcze 20 lat temu.
2: Ale jestem zaciekawiona, co to będzie. Tyle mamy tych nałogów.
1: papierosy oczywiście, bo 20 lat temu... Nie, porozmawiajmy o papierosach, bo 20 lat temu sięgał po nie co trzeci Polak w wieku od 20 do 75 lat. Dziś już tylko 17% z nas, wynika z danych zaprezentowanych w połowie września przez specjalistów z Ministerstwa Zdrowia. Trzeba pamiętać jednak, że te dane dotyczą tylko tradycyjnych wyrobów tytoniowych i nie ma w nich pozostałych produktów nikotynowych, w tym oczywiście e-papierosów. Czy tu mamy do czynienia ze zmianą przyzwyczajeń, czy z ograniczaniem palenia? To znaczy, czy nikotyny jest w naszych organizmach tyle samo? Tam, to oczywiście mówię o tych, którzy palą. Czy jest jej mniej?
2: No właśnie, oczywiście niepodważalne jest to, co mówi Ministerstwo Zdrowia, czyli że jest to jakiś sukces, jeśli chodzi o profilaktykę czynnika ryzyka sercowo-naczyniowego, ale powiedziałabym tak. Spadek palenia tradycyjnych papierosów nie oznacza, że w ogóle spadło używanie nikotyny. Ponieważ jak wiemy, można ją sobie podawać w różny sposób, a z kolei no, też badania pokazują, że spora część dorosłych, około 10%, używa, i chcę tu powiedzieć, codziennie e-papierosów i podgrzewanych wyrobów tytoniowych. Gdybyśmy te dwie grupy połączyli, to mamy około 11%. Codziennie. Czyli nie mówimy o takich, co czasami, od czasu do czasu, tylko codziennie. Około 11% Polaków to są codzienni użytkownicy tego rodzaju aplikowania sobie nikotyny, czyli substancji silnie uzależniającej. Oczywiście nie chcę tutaj rywalizować, co jest bardziej, ale nikotyna w ciągu kilkunastu sekund przedostaje się do mózgu i tam powoduje określone zmiany, no bo też jest substancją psychoaktywną. No i jeszcze jedna rzecz. Jak już tu rozmawialiśmy o młodzieży i w sumie od tego się trochę zaczęło, tych alkotubek, no to trzeba powiedzieć, że te wyroby, no one były, być może będą mniej popularne ze względu na cenę, natomiast jeszcze badania, które były 2 lata temu, pokazały, że tego rodzaju nowe wyroby tytoniowe były szczególnie interesujące dla osób niepełnoletnich. I tutaj znowu mamy pewnego rodzaju paradoks. Zadbaliśmy o to, żeby cena tych produktów, e-papierosów, podgrzewanych wyrobów tytoniowych wzrosła i jaki mamy, zaczynamy mieć efekt? Taki, że młodzież wraca znowu do papierosów tradycyjnych, bo po prostu nie stać ich na te nowe wyroby tytoniowe. Nie chcę tutaj być wróżką dramatycznego wzrostu tych tradycyjnych papierosów, ale chcę powiedzieć, że jak rozmawiamy w gronie profilaktyków, ekspertów, to gdzieś zaczynamy widzieć takie niepokojące zjawisko.
1: Czytam list nadesłany przez pana Szymona, który jest naszym słuchaczem i patronem. Pan Szymon prezentuje w nim historię swojego uzależnienia. Pisze: dla mnie przełomem było wzięcie pełnej odpowiedzialności za swoje życie, mimo że moje dzieciństwo nie było wesołe. Przestałem zrzucać winę na rodziców czy trudną przeszłość. Zrozumiałem, że to były moje wybory, własne wybory i że będąc dorosłym brałem używki w pełni świadomie, wiedząc, że niszczę sobie życie. I dopiero gdy wziąłem odpowiedzialność za swój los, mogłem naprawdę zacząć go zmieniać. Życie na trzeźwo jest po prostu o wiele łatwiejsze i spokojniejsze, pisze. To jest fragment dłuższego listu. Bardzo dziękuję, panie Szymonie. Przeczytałem całość w tej chwili.
2: Dziękujemy za podzielenie się własnym doświadczeniem.
1: Bardzo to jest ważne w takiej dyskusji zdecydowanie. Czym różni się, bo tak czytam ten list, czytam państwa komentarze. Pani Katarzyno, czym różni się terapia osób uzależnionych w zależności od tego, od czego są uzależnione, w zależności od wieku? To za każdym razem, to nigdy nie jest ten sam scenariusz.
2: Tak, ale metody leczenia są takie same, ponieważ te mechanizmy uzależnienia są takie same albo bardzo, bardzo podobne. No nie mamy osobnych placówek leczenia uzależnień dla tych od tytoniu, od hazardu, od alkoholu, od narkotyków. Po prostu mamy placówki leczenia uzależnień, ponieważ niezależnie od tego, czy mówimy o uzależnieniu od alkoholu, innych substancji, czy to hazard, czy nikotyna, no metody leczenia są bardzo podobne. Musimy pracować nad wspólnymi mechanizmami, a należą do nich głód, czyli przymus sięgania po tę substancję. Immanentną cechą uzależnienia jest utrata kontroli, czyli krótko mówiąc, ktoś, kto bierze pierwszy kieliszek do ręki, nie jest w stanie przewidzieć, ile wypije i kiedy skończy pić. To jest ta utrata kontroli. We wszystkich uzależnieniach mamy do czynienia z takim brakiem regulowania swoich emocji. Bardzo często substancje psychoaktywne w czym pomagają? No, żeby się uspokoić, żeby nie czuć jakichś przykrych emocji, żeby sobie poradzić z jakimś stresem, więc terapia zawsze będzie zahaczała o regulację emocji. No i wreszcie, żeby była skuteczna, w każdej terapii pracujemy nad na tym, żeby uniknąć nawrotów. To znaczy, żeby rozpoznać takie sygnały, kiedy ja mam znowu ochotę iść do kasyna, no właśnie, gdzieś mi się ten hazard tutaj włączył. I żeby rozpoznać te sygnały i zwrócić się o pomoc ponowno, jeśli jest jeśli jest to potrzebne.
1: No to na koniec jeszcze raz zaglądam do danych Ministerstwa Zdrowia, bo wynika z nich, że prawie 40% dorosłych Polaków, porozmawiajmy o zdrowiu dorosłych Polaków szerzej, prawie 40% dorosłych Polaków ma nadwagę, ponad 20% choruje na otyłość. Co ciekawe, choć w ostatnich 20 latach liczba osób otyłych właściwie się nie zmieniła, ale obywateli z nadwagą jest coraz więcej. W skrócie, ponad 18 milionów dorosłych Polaków ma nadmierną masę ciała, 4 miliony osób z nadciśnieniem nie otrzymuje leczenia farmakologicznego. Sporo jest do zrobienia jeszcze, jeśli chodzi o walkę z uzależnieniami, ale tu, jak już rozmawiamy o zdrowiu Polaków, czy są jakieś narzędzia wspólne, kampanie informacyjne, które można zaczerpnąć z dziedziny, którą pani się zajmuje, z profilaktyki uzależnień i mogłyby się przydać, sprawdzić na froncie, w ogóle w froncie walki o zdrowie?
2: Kiedy zaczęłam pracę w tym obszarze, jak sam pan zauważył, ponad 20 lat temu, to wtedy mówiło się, i to wciąż jest prawda, że te wszystkie uzależnienia są pewnego rodzaju chorobą emocji, wołaniem o jakieś niezaspokojone potrzeby, apelem o uwagę. No i właściwie o to chodzi w każdym nadużywaniu. Martwi mnie to, o czym pan mówi, czyli ta nadwaga też w kontekście dzieci, w kontekście tego, że spędzają, też o tym jest wiele o tym mówiliśmy, że spędzają dużo czasu przed ekranami, a temu z kolei towarzyszy jedzenie. Coraz częściej się nagradzamy tylko i wyłącznie w ten sposób. Znaczy dzieci wstają od ekranu, czyli mają układ nagrody w mózgu pobudzony, bo są bodźce z ekranów i wstają od ekranów, idą do lodówki, ponieważ lodówka, czyli jedzenie, to wciąż jest pobudzenie układu nagrody. Podoba mi się takie określenie, też gdzieś usłyszałam, dopamina w kieszeni. My w tej chwili mamy dopaminę na wyciągnięcie ręki, bo nie można wyabstrahować tych wszystkich uzależnień, kompulsywnych zachowań od naszego mózgu. Nasz układ nagrody nie odróżnia tego, co nam służy, a służy nam rozsądne jedzenie, rozsądne zakupy, od tego, co będzie nas niszczyło i co jest dla nas niezdrowe. Czyli krótko mówiąc, dopamina nam w mózgu będzie dawała przyjemność. Niezależnie od tego, czy to jest zdrowe jedzenie, czy właśnie wypijamy piąty kieliszek jakiegoś napoju alkoholowego.
1: Tak. Bardzo pani dziękuję, pani Katarzyno. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję. No i życzę zdrowia wszystkim słuchaczom i patronom.
1: Zdecydowanie. Tak, zdecydowanie życzymy, przypominając, że choć wszyscy życzymy sobie zdrowia z okazji różnych okazji, to też często sięgamy po alkohol, powtarzając na zdrowie. Katarzyna Łukowska, psycholog, ekspertka do spraw profilaktyki uzależnień. Dziękuję. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: Komety i uczucia, pani Krysia, jeszcze pisze. Wiele lat temu mój przyjaciel powiedział: nie zapraszam cię na osiemnastkę, bo ty nie pijesz. Do dziś się z tego śmiejemy. Tak napisała w komentarzu. Facebookowa grupa, bardzo dziękuję za obecność, dziękuję za słuchanie. Proszę pozostać przed głośnikami w tym zasłuchaniu, bo za chwilę ciąg dalszy nastąpi. A na razie Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Anna Rokicińska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak i Kuba Strączyński, Kuba Ferlin i Michał Porycki. Kłaniamy się w studiu Diana Giurow. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, już nie dzień dobry.
0: Już nie dzień dobry.
1: Już nie.
0: A już niebawem będzie chłodniej, jesień w przyszłym tygodniu 23. Po raz kolejny jesień się zaczyna.
1: No tak, to normalne.
0: To będzie ta druga jesień, bo meteorologiczna zaczęła się pierwszego. A w jakich nastrojach pani redaktor dzisiaj do nas przybywa?
1: No właśnie w takich trochę lekko jesiennych, więc będzie kilka klasyczków. Z racji na smak i zapach muzyki, no i też będę miała dwie premiery i będę miała bilet do rozdania na koncert.
0: Proszę założyć szalik, może ciepłą czapkę i słuchać. A jeśli przyłożą państwo ucho zbyt blisko głośnika, to może nauszniki jakieś jeszcze się przydadzą. Powieje.
1: No już?
0: Wiosną. Jesienią.
1: Jeszcze nie.
0: Pani Anna pisze, że zagłosowała. O, to dobrze, bo tylko 3 minuty do 19. Pracowicie było w kuchni. Były pierogi, ale nie zmieściły się na zdjęciu. Pani Anno, to co się zmieściło, wygląda przesmakowicie. Dziękuję. Kłaniam się jutro po 20:00. Tip top lista. Zapraszam.

0: Już jutro po godzinie 10 w koncercie życzeń przywitają się z Państwem Anna Rokicińska i Marek Napiórkowski.
1: Dzień dobry.
0: Proszę wyregulować odbiorniki oraz monitory. Transmisja audycji dostępna będzie po zalogowaniu na stronie nowyświat.online. Do usłyszenia, do zobaczenia.
2: Jest 19:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Na początek krótko o polskiej polityce. Prokuratura Europejska zawnioskowała w piątek o aresztowanie posła Wojciecha Króla. Przypomnę, wczoraj Sejm uchylił królowi immunitet i wyraził zgodę na jego zatrzymanie. Wcześniej polityk sam zrzekł się immunitetu we wrześniu.

0: wrześniu zawieszono go także w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Francja. Prezydent Emmanuel Macron zlecił pilne przygotowanie planu ochrony kluczowej infrastruktury przed atakami dronów i cyberatakami w związku z nasileniem rosyjskich działań hybrydowych. Na naszą prośbę szef MSW spotkał się z przedstawicielami władz, aby podnieść świadomość i czujność w związku z rosyjskimi atakami hybrydowymi oraz zaapelować do rządu o przygotowanie planu ochrony naszej infrastruktury krytycznej i najbardziej wrażliwych obiektów naszej bazy przemysłowo-technologicznej i obronnej. Macron ma w przyszłym tygodniu udać się do Nowego Jorku na zgromadzenie ogólne ONZ. W tym celu do Stanów Zjednoczonych dziś leci Karol Nawrocki. Przed wylotem prezydencki minister Marcin Przydacz zabrał głos.
1: Będzie pan prezydent z całą pewnością także i mówił o tym, co się dzieje w Europie Wschodniej w kontekście agresywnej postawy rosyjskiej. To zgromadzenie jest okazją do wielu innych ważnych spotkań i ważnych inicjatyw.
0: Bliski Wschód. W połowie czerwca ogłoszono formalnie zawieszenie broni w wojnie w Iranie. Stany Zjednoczone i Izrael kontynuują jednak ataki, jak oceniła na naszej antenie dr Joanna Piechowiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nie wydaje się, żeby cokolwiek miało ulec zmianie.
2: Nie ma żadnych informacji dotyczących tego, że Iran i Stany Zjednoczone mają zamiar ponownie usiąść do stołu negocjacyjnego. Wydaje się, że Iran, wykorzystując również swoje kontakty swoich sojuszników w regionie, eskaluje kryzys, również, a może nawet przede wszystkim w wymiarze ekonomicznym. Wszystkich nas dotyka wzrost cen surowców energetycznych. Może nie możemy mówić jeszcze o kryzysie, ale w tej chwili ropa Brent na slocie kosztuje dzisiaj 102, prawie 103 dolary.
0: Prognozy wskazują na dalsze zwyżki cen paliw. W przyszłym tygodniu benzyna 95 ma przekroczyć próg 8 zł za litr, diesel nawet do 9 zł i 20 groszy. Drożeć ma także autogaz do około 3 zł i 10-20 groszy za litr. Na koniec jeszcze o polskiej kulturze. Lalka Bolesława Prusa wraca w tym miesiącu w kolejnych odsłonach po nowej serialowej interpretacji powieści, a przed premierą filmu Macieja Kowalskiego pojawił się też projekt Nie Lalka. Trzy opowiadania trójga twórców: Wojciech Chmielarz, Sylwia Hutnik i Szczepan Twardoch na nowo opowiadają historię bohaterów, zastanawiając się, jak ich życie mogłoby wyglądać, gdyby mieli większą niezależność finansową. Nad losem Stanisława Wokulskiego pochylił się Wojciech Chmielarz w opowiadaniu Cena Wolności.
3: Lalka między innymi jest opowieścią o pieniądzach, a właściwie o ich bolesnym braku. Co by było, gdyby ci bohaterowie te pieniądze mieli? Najlepszym przykładem jest Stanisław Wokulski, który mógłby się realizować jako naukowiec w młodości, tak co mu de facto właśnie brak finansów i brak wsparcia uniemożliwił. Ale też Izabela Łęcka, myślę, zachowywałaby się zupełnie inaczej i byłaby zupełnie inną osobą, gdyby miała tą niezależność finansową, która jest rozumiana także jako możliwość decydowania o samej sobie.
0: Opowiadania są dostępne na stronie ING Banku Śląskiego, a także w formie audiobooka. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Czułe dźwięki.
5: No już dobry wieczór tym razem. Witamy się z Państwem jak co tydzień. Kuba Strączyński oraz Diana Giurow. No i zapraszam do podróży, tej wyśmienitej podróży, mam nadzieję. A zaczniemy od klasyka. To będzie Breathe Prodigy. Genialny recycling sampli od Wu-Tang po Thin Lizzy. Maszynowy, hipnotyzujący rytm bębnów nie był dziełem automatu perkusyjnego, lecz spowolnionym fragmentem funkowego utworu rockowej grupy Thin Lizzy Johnny the Fox meets Jimmy DeWitt.

Breathe, oddychaj. Utwór z chyba 96 roku bodajże, tak mi się wydaje. No, wspaniały cały czas. Porusza jakieś takie cięższe struny. Kolejną propozycją, drugą przystawką dzisiejszego naszego spotkania będzie również wspaniały, jeden z najpiękniejszych w ogóle utworów w historii muzyki rockowej, Black zespołu Pearl Jam. To jest jeden z takich utworów, których kiedy się odsłuchuję, to odnoszę wrażenie, że człowiek jest w stanie wyczuć jakiś zapach, może smak. Wydany w 91 roku na debiutanckim albumie Ten stał się hymnem ery grunge'u, mimo że nigdy nie ukazał się jako oficjalny singiel komercyjny. Jeśli chodzi o te improwizowane i legendarne zakończenie, jest to rozdzierający finał utworu, w którym Vedder śpiewa ściskające gardło "We belong together", czyli należymy do siebie. On nie był w pełni zaplanowany. Podczas nagrywania w studiu Eddie wpadł w tak głęboki trans emocjonalny, że zaczął po prostu krzyczeć i improwizować. Realizator dźwięku, a był nim Rick Parashar, postanowił zostawić ten surowy, nieoszlifowany moment rozpaczy.

Przepiękny. To jest jeden z tych utworów, których można słuchać i słuchać i nawet jeśli coś zmienia się w nas i w naszym życiu i my w ogóle ewoluujemy, to ten utwór wciąż wywołuje te same emocje albo bardzo podobne emocje. I słuchając teraz po raz kolejny tego hitu, poczułam się, jakbym stała w deszczu. W takim deszczu, który uwalnia. I ostatnio udało mi się znaleźć bardzo ciekawe słowo związane z jesienią oraz deszczem. Jest to petrykora. A petrykora, proszę Państwa, to jest charakterystyczny zapach po deszczu, więc wydaje mi się, że ja właśnie doświadczyłam uczucia petrykory. Brzmi to dziwnie, ale myślę, że jest to ciekawe. No i teraz kolejna propozycja. Będzie to Audio Slave. Show me how to live. Pokaż mi, jak żyć, jak mam żyć. Ostatnie dni poświęciłam na odgrzebanie biografii, historii klasyków zespołów takich jak Pearl Jam, The Korn, Rage Against the Machine czy Audio Slave, bo tutaj mamy do czynienia z wokalistą, który właśnie odszedł z sekcji instrumentalnej Rage Against the Machine, Zacha de la Rocha, którego historia jest bardzo smutna, tak ogólnie, w ogóle jak w większości z tych takich znanych nazwisk i artystów. No i wybrałam ten utwór, ponieważ refren jest niesamowity. Chris Cornell, śpiewa na skrajnych rejestrach. Mamy tam takie przejście z czystego, głębokiego głosu w potężny, przesterowany, wrzaskliwy falset w linijce Step into the sun. Pojawiam się na słońcu, tak to rozumiem. Do dziś jest to uznawane za jeden z najbardziej wymagających technicznie popisów wokalnych w roku lat 2000. Podczas koncertów Cornell musiał dawać z siebie wszystko, by móc odtworzyć tę studyjną potęgę.

Przyznam się Państwu, że miałam przeogromną ochotę, żeby kontynuować z tym ciężkim brzmieniem. No niestety nie mogę, ponieważ ta godzina to jest bardzo krótko, więc pozostaje mi wzdychać i wzdychać. To takie uczucie, które ma świadczyć o tym, że jest tu jakiś taki pewien ukryty zapał miłosny, tak zwany supir. No i właśnie. Wydaje mi się, że najwyższy czas, żeby zwolnić. Przypomnę, oczywiście uprzejmie, że Państwo mogą się ze mną kontaktować, pisząc do mnie na diana.giurow@nowyswiat.online, oczywiście bez polskich znaków, i ja zawsze czekam na te wiadomości i zawsze na nie odpisuję. No i teraz kolejna propozycja. To będzie również klasyk, ale już taki delikatniejszy. Wish you were here. Marzę, życzę sobie, byś tu był, byś tu była. Grupy Pink Floyd z 75 roku. No i to oczywiście kolejne, jedno z najważniejszych arcydzieł w historii muzyki. Choć dla milionów słuchaczy na całym świecie jest to uniwersalny utwór o tęsknocie, samotności, wyobcowaniu. W rzeczywistości jest to głęboko osobisty, bolesny list do jednego konkretnego człowieka, Syda Barretta, założyciela i pierwszego lidera zespołu, który jako ciekawostkę powiem, że w trakcie nagrań w studiu, a dokładnie podczas miksowania albumu w Abbey Road Studios w czerwcu tego samego roku, pojawił się jako ten tak zwany duch. No i muzycy początkowo go nie poznali i wzięli za pracownika technicznego. Dopiero po dłuższej chwili David Gilmour i Richard Wright zdali sobie sprawę, że to jest ich dawny kompan, przyjaciel, i to był podobno ostatni raz, kiedy się widzieli.

Jeśli by zastanowić się nad tym, jakiego klucza używamy w trakcie pracy nad audycjami, to chyba nie ma w ogóle żadnej reguły. Bo dziś mam wrażenie, że przypominam Państwu o muzyce jesiennej, może bardziej nostalgicznej, a jesień też kojarzy się przecież z czasem zbiorów, z bogactwem, z obfitością, z zapasami. Więc idąc tym tropem, szukając tych emocji albo tych atrybutów w muzyce, można powiedzieć, że gramy muzykę, która ma jakieś głębsze znaczenie, wywołuje więcej emocji, może poszukuje, sięga gdzieś dalej, odgrzebuje, sprząta, przygotowuje się do czasu, kiedy musimy się chronić, chować i dbać o siebie. Można tak dywagować, prawda? I chyba lubimy to robić. A teraz kolejna propozycja i tu już w ogóle zmieniamy rytm i zmieniamy troszkę chyba ogólny jakiś taki klimat. To będzie Ikar WS. Warszawski duet tworzony przez Aleksandrę Badurską i Przemysława Pstrągowskiego. Na polskiej scenie alternatywnej dali się poznać jako genialni dekonstruktorzy nostalgii i popkultury. Innymi słowy, królowie nostalgii i remiksów z dzieciństwa. A usłyszycie ich Państwo w utworze Akacje i pomimo, że jest to autorska, głęboka kompozycja down tempo, no to ten duet zdobył ogromną popularność nie tylko w internecie, ale i na festiwalach właśnie dzięki genialnym, szalonym reinterpretacjom polskich motywów popkulturowych.

0: Ach, te akacje niczym pachnące albo niekończące się wakacje, ale już na pewno kończące się wakacje, ponieważ nadchodzi i przed nami jest czas jesieni. Bardzo specyficzny utwór i bardzo tak dziwnie nastrajający, odnoszę wrażenie. A teraz prezentowany kolejny, to będzie już utwór, z płyty duetu Matylda Łukasiewicz. Ostatnio chyba już kilka razy miałam przyjemność prezentowania Państwu twórczości tegoż duetu. Utwór wydany w kwietniu tego roku, wstrząsający, niezwykle ważny głos w debacie o wychowaniu i presji społecznej nakładanej na kobiety, mówiący trochę o tresurze córek, dziewcząt, dziewczynek, taka trochę upiorna kołysanka o tytule Kochana córeczko.
1: Kochana córeczko,

0: życia słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny.
1: Uczymy dziewczyn wstydu.
0: Uczymy dziewczynki wstydu. Sprawiamy, że czują się winne. Same się uciszają. Nie wiedzą, co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny.
2: Ja przyłączam się do tego apelu i uważam, że nie powinniśmy uczyć dziewczynek wstydu i mówić im tego, co mają myśleć, tylko pozwalać na to, by odkrywały świat w swój sposób i w swoim tempie. A to też jakby wracamy tu do tego tematu, który dziś był poruszany wcześniej w naszym radiu. Bo właśnie, stąd później wszystkie te problemy i nałogi. Jakiś to jest taki nieusłyszany głos, niewypowiedziany. Pewna nieobecność, którą zastępujemy czymś innym. Tak w sumie można powiedzieć o nałogach różnych, bo mamy różne nałogi. No i teraz kolejna propozycja. To będzie spotkanie Walusia Kraska Kryzysa, a właściwie Sebastiana Gugulskiego z Królem, Błażejem Królem. Ten duet to takie spotkanie bezkompromisowej młodej krwi z jednym z najbardziej cenionych poetów współczesnej polskiej sceny. No i właśnie, pomimo, że jest to utwór współczesny, bo wydany pod koniec grudnia 2020 roku, no to ileż tu jest tego garażowego postpunku, poetyckiej elektroniki w klimacie właśnie, i uwaga, z lat 80.

No i jak jest w tym taki fajny, fajny stary klimat tych lat 80. i czuć go aż w kościach. A teraz przed Państwem po raz kolejny, no bo widzę, że znowu wybrałam artystę, którego powtarzam drugi tydzień, a może trzeci z rzędu, ale robię to bez pardonu, bo uważam, że to jest doskonały kawałek. Dawno nie słyszałam tak pięknego utworu, tak pełnego emocji, tak delikatnego, tak czułego, takiego nienarzucającego się. To będzie Morze, utwór pod tytułem Morze. I teraz jeśli chodzi o sam utwór, no to z takich ciekawostek powiem Państwu, że Julia napisała tekst do tej piosenki, będąc fizycznie na morzu, na pokładzie małej łodzi, a główną inspiracją stała się dla niej linia horyzontu, ta cienka, złudna kreska, która wydaje się namacalna, ale w miarę płynięcia stale się oddala i nie da się do niej dotrzeć. To trochę tak jak z samym sobą i życiem. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ artystka nawiązuje do własnych przekonań i walki samej z sobą i mówi o doświadczaniu procesu wychodzenia z takiego więzienia w trakcie terapii, kiedy leczyła się ze współuzależnienia, więc znowu ten temat uzależnienia się pojawia i myślę, że dużo jest tego w ogóle w muzyce i sztuce.

niebieskie. Tam, gdzie ocean dotyka się z niebem, tam się znajdziemy.

Piękny, prawda? I teraz kolejna bardzo ciekawa propozycja. Nie krzycz, nie płacz. Potężny, przepełniony lękiem i surową energią utwór Gnieźnieńskiego zespołu Père Lachaise.

Na pewno rozpoznali Państwo, że mamy tutaj bezpośredni ukłon w stronę siekiery, albowiem utwór otwierała linijka Nie idziemy już przez las, nadal pijani od słów. To celowa i znakomita parafraza tekstu kultowego zespołu punkowego, nowofalowego Siekiera. No właśnie, i teraz mamy przed sobą, a raczej przed Państwem, będzie pierwsza premiera dzisiejszego wieczoru. Będzie to Groove Surfers. Groove Surfers z Satishem Robinsonem. Nowoczesny jazz oparty na improwizacji, groove'ie i ekspresji, łączący tradycje z brzmieniami fusion, bluesa i muzyki etnicznej. Zespół powstał w 2023 roku jako kontynuacja Goddard Quartet.

dwoma podwójnymi biletami na koncert tego artysty w Warszawie w Bar Bazar 10 października. Także zapraszam, proszę pisać, kto pierwszy, ten lepszy. No i cóż, pozdrawiam Państwa serdecznie i do usłyszenia. Dobranoc.

0: Jest 20. Tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Prezydent USA Donald Trump przekazał, że w sprawie utworzenia amerykańskiej bazy w Polsce poczyniono znaczne postępy i podkreślił przy tym rolę Karola Nawrockiego. Niebawem możemy poznać dokładną lokalizację bazy. Szef MSWiA Marcin Kierwiński pytany był w TVN24 o te znaczne postępy.
1: Dobrze, że i prezydent, i polski rząd mówią jednym głosem. W maju decyzja o rozpoczęciu prac lokalizacyjnych od strony polskiej nad nową bazą. Dobrze, że jest potwierdzenie ze strony pana prezydenta Trumpa, bo stała baza to nasze większe bezpieczeństwo. I ja nie chcę tutaj dzielić procentowo, kto więcej. I to, co robi pan prezydent, i to, co zrobił polski rząd, jeżeli chodzi o decyzje lokalizacyjne, rozpoczęcie prac studyjnych w tym zakresie, do wszystkich dociera, także w Stanach Zjednoczonych, jak bardzo agresywna jest polityka Rosji.
0: Wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał o tym z Karolem Nawrockim dziś w Pałacu Prezydenckim przed wizytą głowy państwa w USA. Mówił, że cytuję, jest poczucie budowy wspólnego mianownika, jakim jest bezpieczeństwo.
2: Jest to nam w tych trudnych momentach bardzo potrzebne. Rozmawialiśmy oczywiście o tych bieżących wydarzeniach. W tej rozmowie uczestniczył

0: szef sztabu generalnego, pan generał Wiesław Kukuła. Konstruktywna analiza obecnej sytuacji, też decyzji, które podjęliśmy. Bardzo ważny element to jest współpraca z naszym głównym sojusznikiem, ze Stanami Zjednoczonymi. I tu rola pana prezydenta, jego osobiste relacje z prezydentem Trumpem dla Polski są bardzo ważne.
1: Prezydent wybiera się właśnie do Nowego Jorku. W związku ze Zgromadzeniem Ogólnym ONZ my przenieśmy się na zachodni brzeg, do San Francisco. Tam doszło do protestów. Tysiące osób przemaszerowały ulicami miasta, domagając się od firm zajmujących się sztuczną inteligencją zatrzymania wyścigu w obliczu narastających obaw o bezpieczeństwo. Firmie zajmującej się badaniami w tym zakresie udało się włamać do wewnętrznych systemów OpenAI przy użyciu najnowszego oprogramowania firmy Anthropic. Ujawnili tym samym, jak szybko technologia ta może przeprowadzać zaawansowane cyberataki. Ryzyko tego, że będzie zwrot, w którym to sztuczna inteligencja przejmie kontrolę nad ludźmi, będzie bez ich udziału, jest bardzo realne. Stanowi to punkt, z którego nie ma już powrotu i musimy temu zapobiec. Ta akcja protestacyjna nosi nazwę Zatrzymać wyścig sztucznej inteligencji, ponieważ firmy prowadzą wyścig, idą logiką, że nie mogą się zatrzymać, bo jeśli się zatrzymają, to inne firmy nadal będą rozwijać AI. I czasami jest to egoistyczne podejście, ale właśnie dlatego rządy muszą wkroczyć i ustanowić naprawdę surowe przepisy. Mówili demonstrujący w San Francisco, a jak już jesteśmy w Kalifornii, nawet 760 milionów złotych w ciągu roku mogła zarobić Meta na tak zwanych skamach, oszukańczych reklamach w Polsce. Jak wskazuje Fundacja Instrat, to ponad 1/3 wszystkich przychodów właściciela Facebooka i Instagrama na naszym rynku.
2: Środki, które obecnie Meta stosuje, żeby zapobiegać emisji tych oszukańczych reklam, są niewystarczające. Jednocześnie ofiarami tych oszustw padają przede wszystkim osoby najsłabsze. Z tego powodu należy domagać się, by Meta zaostrzyła kryteria, które stosuje przy dopuszczaniu reklam na swoje platformy, a także wykazała się aktywnym działaniem na rzecz ograniczenia tego procederu i należy oczekiwać, że reklam oszukańczych będzie na platformach Mety nie tylko mniej, ale że nie będzie ich wcale.
1: Mówił Jarosław Kopeć z Fundacji Instrat. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski skierował wniosek do Komisji Europejskiej o ukaranie koncernu kwotą 250 milionów euro za ignorowanie doniesień o szkodliwych treściach. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Radioaktywni.
1: Dobry wieczór Państwu, Jacek Nizienkiewicz, program Radioaktywni realizowany przez Kubę Strączyńskiego. To, co Państwo słyszeli, to Fate. Fate, który to zespół wystąpi na festiwalu Urup Reggae, który już niedługo w warszawskim Palladium 26. Legendarny, kultowy festiwal Rób Reggae, Rób Czad imienia Roberta Brylewskiego 26 września w sobotę w Warszawie. Będę miał dla Państwa dwa podwójne zaproszenia. Proszę pisać na adres jacek.nizienkiewicz@panowyświat.online. A teraz coś z Robertem Brylewskim, o Robercie Brylewskim, z udziałem Roberta Brylewskiego, Beat Culture, nowy zespół przed nami. No i wtedy, kiedy odbędzie się Rób Reggae, Rób Czad w Warszawie, wtedy też będzie można kupić i premiera będzie miała płyta zespołu Beat Culture, stworzona przez między innymi swego czasu Roberta Brylewskiego, Konrada Januszka, między innymi Szum i Szawła Płóciennika. Album Promieniotwórczość będzie wtedy dostępny. Można też zamawiać przez stronę sklepu Zima Records, wydawnictwa. Zachęcam. No i Beat Culture promuje utwór z Robertem. Ziemia. Beat Culture.

Beat Culture, Ziemia. Płyta Promieniotwórczość będzie dostępna na festiwalu Rób Reggae już 26 września w Warszawie w klubie Palladium. Tam właśnie festiwal Rób Reggae, a na nim między innymi Dubbing Corporation, Fate, wspomniane Dubska i uwaga, Neuroby. Neuroby w pełnym składzie za chwilkę w Radiu Nowy Świat. No i też chyba premiera światowa utworu Neuroby, Mania. A więcej o Neurobach po Manii.

0: Neuroby, mania. Czy to była światowa premiera?
1: Prawie. To znaczy, już piosenka pojawiła się w Trójce i w Antyradiu.
0: Czyli nie.
1: Ale to był trzeci prawie, raz. Pierwsza Trójka.
0: Proszę Państwa, Państwo i moim gościem jest Robert Matera, którego Państwo teraz słyszeli, czyli Robal, wokalista, gitarzysta, kompozytor, zespół Deserter, ale również Neuroby i Konstanty Usenko, Supergirl i Romantic Boys, 19 wiosen i kilka innych jeszcze zespołów. No właśnie, rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, co z tymi zespołami, które czy są, czy będą i tak dalej, ale Robert, zacznijmy od Ciebie. No, możesz się teraz zrewanżować z racji tego, że Mania to nie była premiera w Radiu Nowy Świat. Wielki news. Robert, powiedz to. Odchodzisz z Dezertera, stawiasz na Neuroby.
1: Może aż tak to nie. Może aż tak to nie, bo to jest projekt, który trwał i tak. Trwa równolegle. I to jest jakby reanimacja pomysłu, który miał swoją realizację wiele lat temu, bo pierwszy koncert Neurobów miał miejsce w 2006 roku na Brylfeście.
0: O proszę.
2: W 2006 właśnie, bo...
1: Więc to już trochę czasu minęło od tamtej pory. No cóż, projekt wynikł z potrzeby jakby eksploracji innych obszarów muzycznych niż to, co robię w Deserterze i też trochę innych niż to, co Kostek robił w swoich zespołach. Generalnie chodziło o połączenie elektroniki z żywym graniem i na uzyskiwaniu psychodelicznej energii w ten sposób. Więc w wyniku różnych życiowych perypetii projekt jakby przeszedł w stan uśpienia. Mhm. I po latach nadarzyła się okazja, żeby wrócić do tego tematu. Raz, że organizacyjnie byliśmy w stanie już poświęcić na to swój czas, ale no, nie byłoby tego, gdyby nie było chęci i jakby wspomnienia tego, że to, co robiliśmy na początku, było fajne, niosło pewną energię i w nas pozostało. Od tamtego czasu zmieniła się technologia, bo projekt też dotykał tematów technologicznych w pierwszej dekadzie XX wieku. Żeby wypuścić na scenie podkład wielośladowo, trzeba było się mocno dynastykować. I ja, jako osoba, która poza muzyką zajmuje się multimediami, uruchomiłem system, który wypuszczał wielokanałowe audio z płyty DVD. Odpalałem player DVD specjalnie spreparowaną, zautoryzowaną płytą z naszymi podkładami i do tego graliśmy. Szło do tego jeszcze synchroniczne wideo, także to było bardziej multimedialne podejście. No teraz skupiamy się na warstwie muzycznej bardziej. Technologicznie to już jest prostsze, bo za pomocą laptopa można wygenerować dobrej jakości podkład, o ile się wcześniej nad nim popracuje. To jeśli chodzi o technologię, więc to
2: komputerów jakby stacjonarnych wielkich nie trzeba wnosić na scenę.
0: No ale wizualnie to na pewno by zrobiło wrażenie, gdybyście z takim PC-tem na przykład, wiesz, no, wyjechali.
2: Myśmy grali z Neko TV-ą z dwoma wielkimi komputerami w latach 90.
1: Tak, i zdaje się jeszcze jakieś Amigi były w to zaangażowane.
2: Amigi były, Commodore były.
0: Commodore 64, kto to pamięta?
2: Różne jeszcze syntezatory, tak.
0: No właśnie, Robert, ale ty miałeś takie ciągoty już na Deserterze. Mam kły, mam pazury. Tam ostatni utwór był taki eksperymentalny, bardzo niedezerterowy.
1: Trochę tak. Masz na myśli tę kakofonię sprzężeń.
0: Tak.
1: Tak, z tym, że to była technologia analogowa. Po prostu wymyśliliśmy sobie, żeby stworzyć muzyczną fakturę ze sprzęgających się gitar. Natomiast jeżeli chodzi o zaangażowanie technologii w kontekście Deserter'a, to była płyta, gdzie używaliśmy sampli i techniki samplingowej. Decydujące starcie, gdzie łączyliśmy bity, lupy z żywym graniem punkowym. Także też było trochę jakby takiej zabawy w Deserterze. Natomiast jeżeli chodzi o tą odsłonę Neurobów, to tutaj poza tym, że pojawiła się chęć wspólnego grania, to pojawił się kontekst w postaci festiwalu Rup Reggae i pomysł na repertuar, mianowicie piosenki twórców Rup Reggae, którzy odeszli niemal w tym samym czasie, pozostawili po sobie dużo fajnych piosenek, które którym chcieliśmy nadać trochę nowy wymiar na miarę naszych czasów, ale też właśnie jakby podejść do tego po swojemu, jeżeli chodzi o stylistykę i różnorodność stylistyki. Mam na myśli Pawła Kelnera i Roberta Brylewskiego i zespoły, w których grali. Oni, jak wiemy, tworzyli w różnych stylistykach. I my do tego też się odnosimy. Także będą w repertuarze, który przygotowaliśmy na Rup Reggae, nazwaliśmy ten program De Nervus, będą piosenki Kryzysu, Izraela, Deutera i Technoterroru. Maxi Kellner, Technoterror, duet elektroniczny, pierwszy Acid House w Polsce, który w swoim czasie pozamiatał i zniknął, a wywarł w swoim czasie na wielu osobach duże wrażenie. Kostek w zasadzie zaproponował, żeby do tego obszaru sięgnąć, bo to był jego czas młodości, o ile, jak wspominał.
2: No i opisy, po prostu opisy miasta z początku lat 90. nie mają sobie równych, kurde, no. Tej płyty.
1: Plus muzyka, której wcześniej nie było.
2: No.
1: Zrobione we dwóch.
0: No tak, sam Deuter Pawła Kelnera poruszał się na przestrzeni lat w różnych stylistykach i Paweł Dokładnie. Kelner potrafił robić różne rzeczy. Mówi się nawet, że był pierwszym raperem w Polsce i tam też były klimaty i oczywiście punkowe, ale funkowe. I sam Deuter i to, co robił Kelner.
2: Robert też był raperem w polskiej złotej młodzieży, można powiedzieć trochę. W ogóle jakby tak poszukać w polskich kawałkach lat 80. to w kilku by się znalazło trochę rapu.
0: Czytajcie, to na pewno nie pierwszy był Kazik w Polsce.
2: Ostatnio nawet Kombi słuchałem z nowego rozdziału, się zaczyna rapowym kawałkiem.
0: Okay. A Kombi też takie stare jest niedocenione, a przecież w swoim klimacie, zanim poszli w jakieś takie klimaty dancingowe, powiedzmy.
2: Znaczy ja to w ogóle ciekawe. Jestem wychowany absolutnie na Kombi i jak gdyby ta ich jak gdyby singlowo i te single Inwazja Śmierci z Plutona plus płyta Nowy Rozdział, to jest coś, co mnie sformułowało. Stąd
0: super, trochę słychać tego na Supergirl.
2: Super Romantic Boys się wzięło w sumie, tak?
0: Tak jest.
2: No
0: tak
2: ale
0: jest.
2: Później sformułowała mnie scena punkowa. I
0: tutaj
2: i
0: 19
2: nowofalowa.
0: Tak,
2: nowofalowa i no tak, jak gdyby też ja zaczynałem od The Leszczers, więc to był mój pierwszy zespół w latach 90., wczesnych, już pod koniec 80., powiedzmy. No ale tak, to są różne takie elementy, które też mi się wydaje, że słychać w Neurobach, bo my tutaj żeśmy zrobili te numery naprawdę w bardzo różnym klimacie i każdy kawałek jest zupełnie inny, bo oryginał, każdy z oryginałów jest też zupełnie inny, ale też nie, chociaż jesteśmy w wielu przypadkach bliscy oryginałom, ale też trochę idziemy na okrętkę czasami i coś tam sobie interpretujemy po swojemu.
1: No tak, to mania, którą słyszeliśmy. Tutaj nasza interpretacja porusza się w kategoriach dubstepu, ciężkiego, mrocznego dubu. A oryginalnie było to reggae z elektroniką, powiedzmy.
0: No właśnie pan Marcin donosi, że...
1: Gruwowe takie reggae.
2: Tak, takie... Tam był beat.
1: Tak. Natomiast jeżeli chodzi o piosenki, to mamy też jedną z pierwszych piosenek Kryzysu, czyli Nuda.
2: Czyli coverem
1: bez koksów, która powstała tylko dzięki temu, że zespół miał dostęp do płyt zachodu i dotarł do nich ten singiel Boredom. I tekst został częściowo przetłumaczony, a częściowo zinterpretowany.
2: To jest taka wariacja na temat.
1: Tak. Wykonane to było w konwencji wczesnego punka, blisko wykonania Buzzcocksów. A my podeszliśmy do tego tak z jednej strony tradycyjnie, bo jest to punkowe zagranie, ale z drugiej strony nie, bo jest to elektropunk. Bo
2: tak jak na przykład Silly Ford Mods.
1: Rytmiczna jest komputerowa.
0: No właśnie, ich koncerty wyglądają tak, że Jason rapuje, czy też, no powiedzmy, rapuje.
2: A drugi kolega stoi, pije sobie piwo i włącza start i stop.
0: I też, wiesz, trochę jakby biegał na scenie w miejscu. No wygląda to ciekawie. Swoją drogą przyjadą wkrótce do Polski. Dwa numery mamy Neurobów. Manie i urodzony na nowo Deutera. A co z pozostałymi numerami? Czy one zostaną zarejestrowane? Czy one zostaną przygotowane w takich wersjach
1: studyjnych?
0: No, studyjnych. I czy powstanie płyta?
1: Tak, no przede wszystkim musimy powiedzieć, że to co przynieśliśmy dzisiaj do studia, to nie są oficjalne nagrania wydawnicze.
0: Dopisek demo.
1: Dopisek demo wynika z tego, że po prostu nie zdążyliśmy przygotować. Mamy takie plany, ale nasz plan pierwotny był przygotować materiał do wykonania na Rupregę. Mhm. I w ramach tych przygotowań, ponieważ projekt jest elektroniczny, musieliśmy trochę popracować w studiu i są to takie robocze materiały, które w ramach przygotowania podkładów, tak żeby dobrze zabrzmiały na koncercie, zostały wypuszczone właśnie na zasadzie demo. Żeby jakby był jakikolwiek sygnał, Z jakiego rodzaju muzyką można się będzie spotkać.
0: No właśnie, żeby było czym promować też koncert zespołu Neuroby i w ogóle Rób Reggae, jeżeli chodzi o was, wiem, bo cisnąłem Ewę Galin, pozdrawiamy serdecznie Ewę, która słucha, żebyś od ciebie wycisnęła te kawałki Neurobów, żebyśmy mogli zagrać.
1: Miałem pewien opór, bo to jednak nie jest w pełni jakość studyjna, natomiast
0: brzmi dobrze.
1: Jakby w radio na zasadzie promocyjnej się obroni, stąd decyzja, żeby to pokazać, chociaż jest to niedoskonałe. I też myślę, że te dwa numery pokazują już ten rozrzut stylistyczny. Druga piosenka to będzie Urodzony na nowo Deutera, która miała różne okresy, jeżeli chodzi o stylistykę. To znaczy Paweł w różny sposób, w różnych wersjach Deutera ją wykonywał.
0: Jak to
1: nasza
0: Kellner
1: jest jeszcze inna.
0: Tak. I też jest zupełnie inna od tej manii, jeżeli chodzi o stylistykę.
1: Zgadza.
0: Ale Kostak, nie odpowiedzieliście na pytanie. Wy w ogóle z wami jak z politykami. Zadajesz pytanie, omijają zgrabnie. Zapytałem o płytę. Czy w ogóle te krążki, te kawałki zostaną nagrane, zrealizowane? Czy będzie płyta, czy będzie coś więcej?
2: Pewnie coś będzie, ale my jeszcze nie wiemy wszystkiego.
1: Plan jest taki.
0: Do partii go zapisać.
1: To znaczy, jakby rzeczy się wydarzyły na tyle...
2: Jak się dowiemy, szybko, gdzie są najbliższe schrony, tak, to tak. Powiemy.
1: Rzeczy wydarzyły się na tyle szybko i spontanicznie, że podstawą było przygotowanie materiału na koncert. Chcemy zagrać ten koncert i zobaczyć, co będzie dalej.
0: Aha.
1: Natomiast ilość materiału, którą przygotowaliśmy, absolutnie wystarcza na wydawnictwo, więc jest to jakieś...
2: Tak, może bardziej epka na razie.
1: Jest to jakiś pomysł, który myślę, że zrealizujemy.
2: Bandcamp jakiś.
0: No wiesz co, no są takie złoje, YouTube. Na przykład Deserter, które wydają dwa utwory singlowe, nazywają to epką, albo wiesz, wydają płytę, która ma niecałe 30 minut i nazywają ją to albumem. I zresztą słusznie.
1: Generalnie jest taki trend światowy, że odchodzi
0: Krzysiek,
1: się
0: Krzysiek Grabowski od to tłumaczył, że to jest chyba, nie wiem, czy brytyjskie rozumowanie epek i tak dalej, ale nieważne. W każdym razie ja uważam, że byłoby dobrze, gdybyście wydali, gdyby ślad pozostał trwały. Chociażby odwołując się do twórczości Roberta Brzylewskiego, znaliśmy Roberta, który masę rzeczy tworzył, ale nie wszystko rejestrował i nie każdy pomysł pozostał. Zresztą nawet Paweł Kellner, ten pierwszy Deuter był, wiesz, czymś innym od tego, co zostało później zarejestrowane.
2: Robił spontanicznie rzeczy. Po prostu.
1: Zgadza się. To generalnie jest bolączka czasów, których zaczynał się punk rock i rozwijał. Czasów, w których dostęp do studia, to się zaczynało w czasach komuny, kiedy dostęp do studia i możliwość wydawania płyt była niemożliwa, jeżeli chodzi o zespoły punkowe, czy generalnie underground. W związku z czym pozostawało żywe granie i ci, którzy pamiętają wydarzenia typu Jerocin, mają je w głowie jakby przez cały czas. Natomiast ci, którzy nie mieli szansy tego usłyszeć, nie są w stanie sobie wyobrazić, co to było, ponieważ nie ma dobrze nagranych płyt.
0: No i po latach na przykład wychodzą jakieś takie nagrania w wersjach nie najlepszych pierwszej siekiery,
1: to,
0: prawda? Szybko to się sprzedaje.
2: W jakich wersjach?
1: W
0: wersjach niedoskonałych daleko.
2: Znaczy, ale po masteringu siekiera z 84 dla mnie brzmi jak czołg.
0: No brzmi jak czołg, ale wiesz, chodzi o to, że...
2: Podobnie zespół Jacy teraz gra.
0: No tak, ale ten zespół, wiesz, nie miał szansy pewnie zarejestrować tego pierwszego wcielenia studyjnie z Tomkiem Budzyńskim. No i niektóre wersje mogły pewnie brzmieć lepsze. Podobnie właśnie jak z tym Dezerterem. Chodzi o to, żebyście nagrali płytę. Żeby coś po was zostało, niż tylko te osoby, które przyjdą na Rób Reggae z kasprzekami, będą to rejestrować jako, wiesz, butlek.
2: Tak, ogólnie trend kasprzekowy słyszałem, że się odradza.
1: Potwierdzam.
2: Na zdjęciach, tak.
0: My mieliśmy magnetofon Marcia.
1: Ale to o czymś świadczy. Na jednym z koncertów Dezertera przyszedł chłopak normalnie z kasprzakiem, z kasetą włożoną do środka, poprosił o autograf i oświadczył, że on sobie nagrał koncert, będzie sobie słuchał w domu. No.
0: A mówili, że już nie ma starych czasów, a są cały czas.
2: Cały czas wszystko się zmienia albo wraca. Nie ma końca historii, nie ma, chyba że będzie.
0: Rób Reggae Festival, tam Neuroby zadebiutowały, tam teraz wystąpią, a planujecie jeszcze jakieś koncerty, Kostek? Coś jeszcze się wydarzy poza tym Rób Reggae? Neurobów?
2: No mam nadzieję.
0: No ale też nic nie wiadomo jeszcze?
1: Tak, plan jest taki. Zagramy koncert i usiądziemy, zobaczymy.
0: I czekamy na oferty.
1: Zobaczymy, jak to zadziałało i podejmiemy dalsze decyzje i konkretne plany. Bo tak jak powiedzieliśmy, rzecz wydarzyła się na tyle spontanicznie, cały ten pomysł wynika po prostu z potrzeby czy z przyjemności grania, a nie z planowanej strategii marketingowej. Ale myślę, że biorąc pod uwagę to, jak nam się to przygotowuje i jaki jest oddźwięk tych śladowych rzeczy, które wypuściliśmy, to myślę, że na pewno warto to kontynuować w sposób bardziej konkretny.
0: No dobrze, marketingowo, wiesz, starałem się, jakbyś powiedział, że jednak odchodzisz z tego Dezertera i jutro mógłbyś wrócić, to wiesz, to na pewno odbiłoby się to echem i Neuroby by też zyskały, Rób Reggae by zyskały, ale okej, nie wchodzisz w to, dobrze. Urodzony na nowo, to było gdzieś grane, czy światowa premiera?
1: Raz już było gdzieś.
0: O Jezu, dobrze. Pan Marcin właśnie mi napisał, że u Makena w strefie Dreda Mania była grana, to teraz zostanie urodzony na nowo, zagrany ponownie utwór Deutera. Wersja tu jest demo, więc nie wiadomo, jak to wkrótce zabrzmi, jeżeli to już będzie taka oficjalna wersja studyjna z płyty.
1: Na pewno lepiej.
0: Urodzony na nowo, Neuroby.

0: Deuter, odczytany na nowo, czyli urodzony na nowo w wersji Neurobów. Robal i Kostek są Państwa i moimi gośćmi. Festiwal Rób Reggae z festiwalem imienia Roberta Brylewskiego. Znaliście Roberta, wszyscy znaliśmy Roberta. Jak wy go wspominacie i jak w ogóle go poznaliście?
1: No, Robert to jest, to była osoba bardzo kolorowa, wielowątkowa, kreatywna. Ja go akurat znam bardzo długo, bo poznaliśmy się w czasach, kiedy się zaczynał punk rock w Polsce. Aha. Najpierw zobaczyłem go na scenie, bo chyba tak, to pierwszym moim punkowym koncertem, na który poszedłem, był koncert Kryzysu w klubie Pudło, który już nie istnieje chyba, na Mokotowie, klub studencki, malutki klubik, gdzie dowiedziałem się o tym poseł pantoflowo, bo nie istniało coś takiego jak plakaty czy oficjalny obieg informacji na temat takich undergroundowych przedsięwzięć. No i zobaczyłem i usłyszałem muzykę, której w życiu nie widziałem, nie słyszałem na żywo. A na nagraniach to w szczątkowych fragmentach. Więc jakby to potem, wkrótce potem założyłem zespół Deserter i zaczęliśmy się spotykać w tak zwanej załodze. No i doszło do tego, że wylądowaliśmy w tym samym klubie, czyli Hybrydy, który to klub w pewnym okresie, a konkretnie w latach, na początku lat 90. Nie, ale już w latach 80. Udostępniał swoje kanciapy muzykom undergroundowym.
0: Ogólnie, nie tylko jazzowym.
1: Tak, nie tylko jazzowym, ale właśnie punkowym, reggowym, ale też rockowym. Zespół Apogeum, który wystąpi w tym roku Rób Reggae, to jest zespół, który grał w tamtych latach rock progresywny. I właśnie, nie wiem, czy w tej samej kanciapie co Izrael, czy obok, ale wtedy już jakby pamiętam ten zespół z tamtych lat i było to, byli to też nasi znajomi, mimo że poruszali się w zupełnie odmiennej nieco stylistyce, ale na jakby podobnym poziomie odlotu. Więc tak, no wtedy była, tak, jeżeli chodzi o czasy Hybryd, to znajomość z Robertem była tak dosyć bliska, bo się spotykaliśmy przy okazji prób. Potem trochę się to rozmyło, wiadomo, Robert miał okres Stanclewa, czyli złotej skały na Mazurach.
0: Izrael, tak.
1: Tak. No a potem, gdy wrócił do Warszawy, to spotykaliśmy się przy okazji różnych przedsięwzięć artystycznych. Zdarzyło mi się też z nim, no jeżeli chodzi o wspólne koncerty, to Armia i Deserter grały parę razy razem. Z Izraelem chyba też nam zdarzyło. Natomiast też był taki epizod już w wieku XXI, że zespół Pink Floyd stworzył projekt Punk Floyd.
0: Tak, Wojtka Mazurskiego, tak.
1: W sposób jazzowy interpretował klasyki polskiego punk rocka, zapraszając wokalistów z zespołów. Ja zostałem zaproszony, żeby wykonać piosenki Desertera, a Robert grał piosenki Kryzysu. Także mieliśmy taką okazję wspólnie występować na scenie.
0: I nawet chyba teledysk zrobiłeś dla Izraela, prawda?
1: A też, była też taka historia, faktycznie, no, że w okresie, gdy Izrael się reaktywował, to była...
0: To był chyba ten ostatni etap Izraela już.
1: Tak, tak. Nie pamiętam, jakie to były lata, ale no, w pierwszych dekadach tego wieku.
0: Chyba 8 rok, tak.
1: Tak, jakoś tak. To był czas, kiedy zajmowałem się multimediami i trochę produkcją multimedialną i połączoną z telewizyjną. Zostałem zaproszony do współudziału w produkcji teledysku Izraela, Ja People. No i stworzyliśmy sobie taki teledysk i pomysł dosyć nietypowy, bo pomysł był taki, żeby zespół przejechał tramwajem całą Warszawę od pętli do pętli i wysiadł na pętli na Woli, następnie udał się na próbę i zagrał piosenkę.
0: Niby proste, ale w
1: rytm muzyki. Mhm. I tak to było. Także pokazaliśmy Warszawę w okazji tej podróży. Robert odegrał świetne scenki aktorskie, kiedy goni tramwaj, bo jest trochę spóźniony. Pokazał co potrafi jako performer. Także to było bardzo, bardzo fajne wspomnienie.
0: Mhm. Kostek, a ty jakie miałeś relacje, kontakty z Robertem i jak jego twórczość wpłynęła, czy może nie wpłynęła na ciebie?
2: No, na początku jakby, ja jestem rocznik 77 i na przykład jak zaczynałem chodzić na koncerty, to był na przełomie lat 80. i 90., no to też... Jak zacząłem słuchać polskiej muzyki, jak gdyby undergroundowej z lat 80., no to pamiętam, jak właśnie napisałem na swoim blogu sprayem Deserter i Armia w ogóle, jak miałem lat 13, tak? I tam, no ale tak, to słuchałem zespołów, w których gra Robert, no ale głównie na przykład Armii i Kryzysu. Izraela lubiłem też, tam dwie pierwsze czy trzy płyty. Ale jak gdyby osobiście się poznaliśmy już w czasach Aurory, powiedzmy, tak? Czyli to już były...
1: Chodzi o klub Aurora.
2: Klub Aurora na Powiślu, czyli początek lat zerowych. No i no Robert to był jakby mistrz Joda dla mnie. I on miał taki flow, takiego mistrza Jody z Gwiezdnych Wojen. Jakby on był ponad wieloma rzeczami. Wiele rzeczy rozumiał, tak bez słów, i tak na falach odbierał. I po prostu był otwarty totalnie. No. Jakby w porównaniu do wielu innych osób też ze środowiska i spoza, ale on miał jakąś taką szczególny dar, mi się wydaje. Właśnie totalnie był otwarty na nowe rzeczy cały czas. I jakby teraz po prostu zobaczył, co się dzieje w Warszawie, nowe zespoły, to totalnie byłby wkręcony, mi się wydaje. I jak gdyby on... No, więc to było szczególne. No i zostawił po sobie mnóstwo zupełnie różnych od siebie rzeczy muzycznie, i więc niektóre są bardziej takie filozoficzne i patetyczne, a inne są bardzo na przykład groteskowe, żartobliwe. Miał dużo różnych twarzy, jak gdyby był twórcą brzmienia w ogóle, ściany dźwięku jakiejś takiej innej, podejścia do nagrywania muzyki, i zupełnie jak gdyby tak inspirował się oczywiście jakimiś dubowymi historiami z Anglii w wielu przypadkach. Ale wszystko na swój sposób miał jakąś, był wizjonerem, jeśli chodzi o podejście w ogóle do dźwięku, do nagrywania. Dużo ludzi się od niego uczyło, więc to jest jakby wielowątkowa historia, absolutnie.
0: To prawda, nawet jako producent robił na wielu właśnie wrażenie, a ta ściana dźwięków, takie brzmienie symfoniczne, najbardziej chyba znane z legendy Armii, cały czas robi wrażenie.
2: No, ale też z pierwszej płyty, bo oczywiście ona była... Ona tam był jakiś error, jakiś błąd w tłoczeniu czy coś, ale jak wyszła jej wersja taka, jak powinna była być, to tam jest też ta ściana po prostu dźwięku. Więc ja bym też mówił o tej pierwszej płycie Armii z Indianinem na okładce. To jest dla mnie też taki.
0: No i później Robert też robił te rzeczy, o których wspomniał Robal, czyli chociażby Maxi Kellner, Warsaw Beat, prawda?
2: Maxi Kellner, totalnie niedoceniona, taka zapomniana rzecz. I w ogóle aż się prosi o reedycję na winylu, bo to jest po prostu
0: stworzone
2: jakiś kamień milowy w muzyce elektronicznej w ogóle. I jeszcze te teksty, które są jednym z lepszych reportażów o Warszawie lat 90.
0: No to, o czym wspomniałeś na początku,
2: bez
0: prawda?
2: Bez owijania w bawełny, tam się różne rzeczy opowiada.
0: Ja pamiętam, kiedyś byłem...
2: Ale też właśnie z takim humorem, to jest bardzo wszystko niepozbawione, no to jest czarny humor, groteska, czarna groteska, ale jest to bardzo też śmieszne. Śmieszne i straszne równocześnie, więc jak to była kwintesencja tych wczesnych 90. została idealnie tutaj przekazana.
0: No właśnie, dobrze byłoby, gdyby to zostało wznowione, gdyby rzeczy Roberta, też te dwie płyty solowe i Maxi Kellner były wznowione, doszło do reedycji. A samo Rup Reggae, Robert, ty byłeś na pierwszym Rup Reggae.
1: Tak, akurat poprzez to, że właśnie graliśmy w hybrydach i byliśmy z tym środowiskiem związani, to mieliśmy okazję grać na Rup Reggae w różnych etapach rozwoju festiwalu, bo zaczęło się to w hybrydach, jako taki festiwal klubowy. Następnie okazało się, że trzeba było się przenieść do Cyrku Intersalto, ponieważ tak wzrosła popularność imprezy, a apogeum był Torwar, gdzie impreza już była imprezą masową.
0: Teraz w Palacu,
1: z międzynarodowym składem.
0: Tak.
1: Teraz
0: Killing Joe grało na Rup Reggae, chociaż...
2: Tak, spalili flagę. Byłem na tym koncercie, miałem lat 13.
1: Także to są rzeczy, jakby, które odcisnęły ślad w kulturze.
0: Pokoleniowe, formatywne.
1: Miasta Warszawy, ale też całego kraju. Ja to określałem ten festiwal, i określam festiwal Rup Reggae jako taki mały Jarocin w skali warszawskiej. Natomiast no, te jego największe wydania to były już taki w skali ogólnopolskiej bardziej, bo to nie był już tylko festiwal, na który przychodzili warszawiacy, tylko zjeżdżała się załoga z całego kraju. Teraz festiwal jakby zyskuje nowe oblicze, trochę wraca do korzeni. Obecna edycja będzie miała miejsce w Palladium, parę metrów od hybryd. I myślę, że to jest pomyślane jako nowe otwarcie.
0: Oby też miasto, Warszawa doceniło tę imprezę, bo chyba nie do końca wszyscy sobie zdają sprawę, z czym mają do czynienia, jakie znaczenie kulturowe i właśnie formatywnie Rup Reggae ma i powinno mieć dla stolicy. Mamy dwa zaproszenia dla Państwa, dwa podwójne zaproszenia na Rup Reggae na 26 września. Start o 17.30 Palladium. Proszę pisać na jacek.nizienkiewicz@nowiświat.online. Jeżeli chodzi o Rup Reggae, ty, Robert, w 83 chyba trzecim też byłeś, nie? Na początku, na tej pierwszej edycji.
1: Chyba tak.
0: Tak, no właśnie. No, tam grały różne liczne składy. Deserter grał też wielokrotnie. A czy Rup Reggae to nie była taka impreza trochę nastawiona konfrontacyjnie do Jarocina, w sensie trochę takim, że grały na Rup Reggae kapele, które nie mogły grać w Jarocinie z różnych powodów? Wy też mieliście swego czasu problemy z Jarocinem.
1: No nie,
0: że na Rup Reggae można było powiedzieć więcej, zaśpiewać więcej.
1: Ja myślę, że to było podejście...
2: Te same kapele grały na obu.
0: Później to właśnie było różnie.
1: Ja myślę, że to nie było
0: A może to tylko taka fama?
1: Tak ustawione konfrontacyjnie, tylko pomysł był taki, żeby pokazywać różnorodność muzyczną, i zjawiska, które nie mają szansy przebić się nigdzie indziej. Tak więc może w związku z tym grały tam zespoły, które nie były w stanie zagrać w Jarocinie. Ale generalnie nastawienie było jakby pozytywne i otwarte, jeżeli chodzi o organizatorów.
0: No dobrze, bo czasami po latach różne rzeczy się okazują, albo też historia czasami troszeczkę okazuje się, że była przekłamana. Teraz wyjdzie film o Lady Punk, właściwie o Janku Borysewiczu, mniej obcy, gdzie pierwsza scena pokazuje, że Lady Punk jakby walczyło z komuną, co chyba nie do końca.
2: No wszyscy przecież walczyli.
0: No właśnie, no film rozpoczyna właśnie taka scena, że Janek Borysowicz wychodzi na scenę wbrew zakazowi komunistycznej milicji, no, która chce ocenzurować jego utwór, i koncert zostaje przerwany, a muzycy aresztowani, a okazuje się, że Panasewicz Janusz nie pamięta takiego wydarzenia w ogóle.
1: No cóż, najważniejsze w życiu jest dobre samopoczucie.
0: Ja myślałem, że też prawda też się liczy, nie? Ty nie pamiętasz, żeby Deserter gdzieś tam wspólnie z Lady Punk próbowali tą komunę podkopywać?
2: No jak to się... chodziło o performance na Dniu Dziecka, antykomunistyczne.
0: Chyba nie o to chodziło. Słuchajcie, ale chyba powoli musimy kończyć. Okay. Zapraszamy Państwa na festiwal Rób Reggae do Palladium. Rób Reggae, Rób Czat imienia Roberta Brylewskiego. Tam między innymi Neuroby. Może się okazać, że znowu później będą mieli przerwę, mimo że tutaj takie jakieś zapowiedzi są, że coś z tego będzie więcej. Oby nie. Obyście grali i nagrali płytę. I ruszyli dalej z
1: koncertowaniem. Myślę, że będzie pozytywna kontynuacja tego spontanicznego zrywu.
0: Trzymam kciuki. Konstanty Usenko i Robert Matera, czyli Robert, byli Państwo moimi gośćmi. Widzimy się na festiwalu Rób Reggae. Dziękuję bardzo, a na tym festiwalu również Dabska zagra, My Woman, Jarek i Bakrzysz. Festiwal nazywa się Rób Reggae, chociaż nie zawsze tam jest dużo reggae, ale tutaj
1: Rób
0: teraz
1: reggae,
0: będzie.
1: Rób Czat.
0: Rób Czat. My Woman, bardziej reggae.

0: Jest 21. Tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Karol Nawrocki leci z wizytą do Stanów Zjednoczonych w związku ze Zgromadzeniem Ogólnym ONZ w Nowym Jorku. Wizytę rozpocznie od złożenia hołdu ofiarom zamachów z 11 września. Następnie w niedzielę spotka się z amerykańską Polonią.
1: A od poniedziałku praca już w ramach ONZ-u, spotkania także i dwustronne, spotkania wielostronne, w tym dotyczące tematyki bezpieczeństwa, specjalne spotkanie z prezydentami trzech państw bałtyckich w kontekście wyzwań natury bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej, Wschodniej, Północnej i Wschodniej. To jest, będzie bardzo ważna rozmowa w kontekście różnego rodzaju informacji, które pojawiają się w przestrzeni także i medialnej.
0: Mówił prezydencki minister Marcin Przydacz, teraz w serwisie Sejm. Marcin Horała z klubu Rozwój Plus został nowym wicemarszałkiem. W głosowaniu pokonał Marcina Ociepę z PiS. Horałę poparło 254 posłów, Ociepę 167. Jarosław Kaczyński, komentując wynik, mówił o coraz większym dystansie między PiS a środowiskiem Mateusza Morawieckiego.
2: Mieliśmy dzisiaj posiedzenie, w trakcie którego zapadały ważne decyzje. No jedną z tych decyzji była ta odnosząca się do wyboru wicemarszałka. Decyzja, która była dla nas nie tyle może zaskoczeniem, co takim ostatecznym potwierdzeniem faktu, że dzisiaj panu Morawieckiemu i jego towarzyszom jest bliżej do obecnego rządu, do koalicji 13 grudnia niż do nas, no bo oni byli w stanie się porozumieć, my oczywiście nie.
0: Jednocześnie prezes PiS zapowiedział, że jego partia będzie dalej zabiegać o współpracę różnych środowisk prawicowych i budowę szerszych sojuszy. Zaglądamy do kalendarza. W poniedziałek przypada Światowy Dzień Choroby Alzheimera.
3: W Polsce na chorobę Alzheimera i inne zaburzenia otępienne choruje ponad 600 tysięcy osób. Choroby otępienne dotyczą nie tylko chorych, ale także opiekunów osób żyjących z chorobami otępiennymi. Pamiętajmy, nie trzeba czekać, aż diagnoza jest oczywista, czy sytuacja kryzysowa zmusza nas do pójścia do lekarza. Już po pierwszych niepokojących objawach należy zgłosić się do lekarza.
0: Mówiła dr Edyta Ekwińska, wiceprezeska Alzheimer Polska. A na koniec jeszcze wracamy do sprawy wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, do którego doszło miesiąc temu. Zginęło wówczas 12 polskich pielgrzymów. Teraz węgierski sąd podjął decyzję o przedłużeniu tymczasowego aresztowania kierowcy autokaru o 3 miesiące. Mężczyzna pozostanie w areszcie co najmniej do 18 grudnia. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Radioaktywni.
1: Dobry wieczór Państwu, Jacek Niedzinkiewicz, program Radioaktywni, druga godzina audycji. Panowie z Neurobów już wyszli, czy wrócą z nową płytą? Jak ich nie ma, to powiem Państwu, że trochę powątpiewam, bo już widziałem wielu takich zawodników, którzy mówili, że nagrają, będzie z tego płyta, a później przeminęło z wiatrem. Ale to jest ten jeden z tych momentów, w których chciałbym się mylić, więc mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy z Neurobami przy okazji płyty, a jeżeli nie, no to widzimy się na festiwalu Rób Reggae w Palladium 26 września. Z kim się widzę, bo maile przyszły, kto chciał przyjść. Chciał przyjść... Widzę. Pan Mariusz. Chwilkę, zaraz. Dobrze, może powiem po kolejnym utworze kto, bo tych maili troszkę przyszło, a chciałbym, żeby te osoby, które pierwsze napisały i wykazały się refleksem, dostały te dwa podwójne zaproszenia i myślę, że warto tam być, ponieważ będą tam projekty, zespoły, których nie będzie nigdzie indziej. Behemoth, to jest to, co Państwo słyszeli na początku, z Dimmu Borgir wystąpią niedługo w Katowicach, tutaj w kawałku zespołu Venom, no a płyta Sculptor okazuje się, że jest najlepiej sprzedającym się obecnie winylem i płytą CD w Polsce. Behemothowi gratulujemy. No i cieszymy się, że takie ciężkie granie tak dobrze w Polsce się ma. Do zobaczenia, mam nadzieję, w Katowicach na Dimmu i Behemocie. A teraz premiera. Nie wiem, czy światowa, bo może już gdzieś dzisiaj ktoś grał ten numer, bo dzisiaj on do niektórych osób trafił. Mowa o utworze Świata Skraj zespołu Illusion. To jest zapowiedź nowej płyty Illusion zatytułowanej 9, która już wkrótce, jak wydadzą tę płytę, ja słyszałem na żywo nowe numery, to Illusion, mam nadzieję, w pełnym składzie w Radioaktywnych. A tymczasem Świata Skraj Illusion i uważam, że ta piosenka powinna się nazywać po prostu piosenka patriotyczna. I takie kawałki powinny być grane w stacjach radiowych. I fajnie, że tutaj Lipa w niektórych momentach nie wchodzi na takie delikatniejsze, łagodniejsze rejestry, żeby to było miękkie i bardziej może radio-friendly. Nie jest to kawałek zbyt radio-friendly, ale uważam, że jest w punkt. Bardzo dobry kawałek Illusion, patriotyczny. Świata Skraj Illusion. Proszę bardzo.

Illusion, świata skraj, zapowiedź nowej płyty zespołu Tomka Lipy Lipnickiego, płyta 9 w drodze. No i mam nadzieję, że ten kawałek w innych radiostacjach również zagości i będzie hulał. Ładna piosenka patriotyczna. Teraz kolejna premiera zespół The Floyders i nowy utwór TCV jest zapowiedzią czwartego albumu grupy.

The Freuders, TCV. Zapowiedź czwartej płyty zespołu zatytułowanej Proto Crypto Naturismo. Tak się album nazywać będzie. Czekamy na więcej. Na więcej również czekamy od zespołu V, który wypuścił drugi singiel zatytułowany Duch, a nowa płyta zespołu V ukaże się już 23 października nakładem Pirania Music i będzie się nazywać Proto City. Protisti. No właśnie, protisti. Proste słowo, łatwo. Kuba z reżyserki potwierdza, że bardzo często używa takiego słowa. Wi duch.

0: Duch.
1: Wi z płyty Protisti. Protisty. Tak, protisty. A protisty to zróżnicowana grupa organizmów eukaryotycznych, które nie pasują do pozostałych królestw roślin, zwierząt ani grzybów. Codziennie czegoś się uczymy. Państwo dużo mogą się nauczyć, idąc na koncert zespołu Współgłosy. Współgłosy wydały teraz nową płytę zatytułowaną 2, no i jest to piękny album, również wyszedł na winylu. Grali w Warszawie i będzie ekipa Marcela Balińskiego znowu grać w Warszawie. Proszę sprawdzić, co tam się dzieje i posłuchać kołysanki.

Współgłosy, kołysanka z płyty 2. Polecam Państwu ten album, proszę przesłuchać, ale też poczytać o zespole Współgłosy. My do tematów radioaktywnych jeszcze wrócimy. I wracam do tego, kto dostał bilety i też dostanie bilety na Rób Reggae w Warszawie. Pan Tomek, chwilkę. Napięcie. Pan Damian. Pan Marcin K. I pan Mariusz. Nie dwa, jak się okazało, tylko będą cztery wejścia. No i dobrze, już na tym skończmy. Plus jeden. Do organizatorki już napisałem. Państwo będą na liście, więc proszę brać żony, partnerki, partnerów, małżonków i zapraszam na Rób Reggae do Palladium. A ci, którzy biletów nie mają albo jeszcze nie wiedzą, czy przyjść, no to chociażby dla samych neurobów warto tam być. Jakiś czas temu w Radioaktywnych był Jacek Lachowicz, którego Państwo doskonale znają z płyt solowych Jacka Lachowicza, z Las, czy też z innych zespołów jak Kobiety i Ścianka. No i Jacek Lachowicz jako Las wydał niedawno epkę Lepiej się podpal. Płyta jest dostępna teraz już na wszystkich nośnikach, I proszę się w nią zaopatrzyć, bo warto. Obligatoryjnie. Obligato. Las.

Bigato, Las z epki Lepiej się podpal, która jest dostępna już wszędzie i proszę się w nią koniecznie zaopatrzyć, a Jacek Lachowicz niech koncertuje i daje znać, gdzie będzie. Bo na koncertach dzieją się najlepsze rzeczy, co udowadnia również zespół Audazil. Audazil wydali płytę Live in Toruń, official bootleg, pięknie wydana, no mało kto tak wydaje pięknie bootlegi, chyba tylko Bob Dylan. No i też ekipa się postarała, bo również na kasecie wysłała. Ja dostałem nawet koszulkę z okładką pierwszej płyty, niestety przyszła troszkę uszkodzona, ale i tak jest piękna i świetnie się nosi. Bardzo dziękuję zespołowi Audazil, no i polecam zaopatrzyć się w krążek Live in Toruń. With Arms Wide Open, Audazil.

With arms wide open, Audazil z płyty Live in Toruń, official bootleg, polecam Państwu, bo nie tylko dobrze grają, ale też ładnie wydane. To, co Państwo słyszeli, to właśnie pudełko, które mi upadało na klawiaturę, a jest jeszcze kaseta. Będziemy wracać do Audazil, bo od początku im kibicuję. Podobnie jak kibicuję zespołowi Hedone, który wypuści wkrótce epkę. No i pomysł Maćka Werka jest taki, żeby przygotować cztery zróżnicowane stylistycznie mini-albumy, właśnie takie epki. No i zapowiedzią pierwszego jest utwór Nie mogę ci nic powiedzieć z udziałem Gumy z Moskwy. Czekamy na tą epkę, no i czekamy również na festiwal Sound Edit, który już wkrótce w Łodzi. A co na tym festiwalu? O tym po utworze. Nie mogę ci nic powiedzieć, Hedone.

Nie mogę ci nic powiedzieć. Hedona i zapowiedź nowej epki zespołu Maćka Werka, a na festiwalu producentów muzycznych Sound Edit, który odbędzie się 23, 24 i 25 października w Łodzi, w klubie Wytwórnia, wystąpią m.in. Kasia Lins, Howie B, jedyny koncert w Polsce, Mark Almond z materiałem Soft Cell, perkusista Kraftwerk Wolfgang Flur, Wolfgang Press, Lech Janerka z ostatnim koncertem w Łodzi, Deserter na 45-lecie, Hugh Cornwell, czyli głos i gitara The Stranglers. Będzie też wręczenie nagrody Człowieka ze Złotym Uchem, między innymi Ziemiowit Kosmowski dostanie tę nagrodę, znany chociażby z zespołu Brak, ale również pośmiertnie ta nagroda zostanie wręczona Robertowi Brylewskiemu i to będzie ważne wydarzenie. Zapraszam Państwa na festiwal Sound Edit do Łodzi 23-25 października, klub Wytwórnia. Będziemy wracać do tej imprezy, do zapowiedzi, tak jak wracamy często do zespołu WW. No i zespół Wojtka Waglewskiego wydaje stary, cudem odnaleziony materiał. Bukiet Myśli promuje tę płytę, o której po utworze WW.

0: Bukiet myśli, jeden z dwóch numerów obok Arki zapowiadający album 1986, czyli materiał cudem odnaleziony w archiwach Polskiego Radia, a odnaleziony dzięki między innymi wielkiemu fanowi zespołu WoWu i można powiedzieć już przyjacielowi zespołu Zbigniewowi Błasiakowi, który zasugerował przedstawicielom Polskiego Radia, żeby poszperać w archiwach. No i takie cuda udało się wyszperać. No i Zbyszek może być z siebie zadowolony. A zadowolony ze swoich synów może być Wojtek Waglewski, ponieważ Fish MAD Tworzywo przygotowali kolejny świetny numer zapowiadający nową ich płytę. Tym razem ze Szczylem wykonują piruety.
1: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja

kinach Shrek i Amelia, a my golimy głowy na jeża. Jeździmy do Hybryd, remontu i na plac Bawiciela, do kina Muranów na filmy Gutka. Tam siedzimy jak zahipnotyzowani, a na podwórkach Wrony i Pudy.

Państwo nie dają się robić w C algorytmom, tylko niech Państwo robią algorytmy w C. Piruety, fish, MAD, tworzywo i szczyl. Kiedy słyszę teksty Bartka, mam wrażenie, że śpiewa nie tylko o swoim życiu, ale też o mojej przeszłości. Fish, MAD, tworzywo, będziemy wracać do Fisha. Kiedyś Fish na płycie heavy metal rapował, że słuchało się Sodom i Anthrax. No to teraz dla Bartka i Piotrka nowy Anthrax.

New York City 93, Anthrax z nowej, takiej sobie płyty, Cursum Perficio. Bardzo lubię Anthrax, chciałbym zobaczyć ich na żywo, ale jakoś ten nowy krążek 4 liter nie urywa. A co znaczy Cursum Perficio? Znaczy kończą swój bieg, dopełnią swojej drogi. No i my kończymy dzisiaj swój bieg wspaniałym artystą, Peterem Hamilem, który jutro wystąpi w Krakowie, w klubie Studio, a w niedzielę w Palladium. Wielki artysta Wandergraph Generator chociażby, który wydaje nową płytę już w przyszłym tygodniu, Tears in Time. Peter Hamill wystąpi dwukrotnie w Polsce, Kraków jutro i niedziela. Proszę tam być, bo taka okazja może się już nie powtórzyć. Obym się mylił. So Much Water. Peter Hamill na koniec. To był program Radioaktywni. Ja nazywam się Jacek Nizienkiewicz. Audycję realizował Kuba Strączyński. Słyszymy się za tydzień. Dziękuję. Dobrej nocy.

0: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Rosną ceny paliw na polskich stacjach w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie, nie tylko wojną Stanów Zjednoczonych z Iranem, ale też uderzeniami Huti, które sparaliżowały produkcję naftową Arabii Saudyjskiej, paliwa drożeją. O prognozach na przyszły tydzień mówi Jakub Bogucki.
1: Na najbliższe dni na polskich stacjach spodziewamy się zmian na plus, przebicia tego 8-złotowego poziomu dla benzyny. Tutaj nawet przedział 8-8,15 jest zupełnie realny. W przypadku diesla stacje na razie jeszcze bardzo bronią się przed wprowadzeniem 9-złotowego pułapu, ale on niestety już coraz mocniej wychodzi z rachub, także podejrzewam, że między 9 a 9,20 na wielu stacjach będziemy już w przyszłym tygodniu musieli zapłacić za litr diesla. Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj ceny z przedziału między 3,10 a 3,20 będą niestety zupełnie realne już w nadchodzących kilku dniach.
0: O wzrost cen paliw na polskich stacjach pytany był w TVP Info minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
2: Jeżeli mówimy o dostępności paliwa na stacjach benzynowych, to jesteśmy zabezpieczeni, natomiast oczywiście mamy ograniczony wpływ na kwestie cenowe i stąd też inicjatywa dotycząca podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, która dzisiaj została przyjęta przez Sejm.
0: Poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego. Twierdzi, że ustawa łamała zasadę niedziałania prawa wstecz. Podczas wczorajszego nalotu Rosji na zachodnią Ukrainę jeden z dronów uderzył 4 kilometry od granicy z Polską. Nie odnotowano jej naruszenia, ale wojsko poderwało myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza. Pytany o funkcjonowanie systemu ostrzegania szef MSWiA Marcin Kierwiński przyznał, że nie jest zadowolony.
3: Ja nie chcę krytykować tego, co było zapisu. Wiem, że zaczynaliśmy ten system budować od zera, więc jeżeli chodzi o tą drogę, którą wykonaliśmy, tak, to jest gigantyczny postęp. Czy to jest już to, co byśmy chcieli? Nie.
0: Mówił Kierwiński w TVN24, zaznaczał jednak, by nie lekceważyć, jeśli dotrze do nas tylko jeden z sygnałów.
3: To nie jest tak, że musi przyjść i alarm RCB i alarm z syreną alarmową. Są różne kanały docierania do różnych grup społecznych, do różnych mieszkańców. Jeżeli słyszycie sygnał alarmowy poprzez syreny albo dostaliście SMS, ten SMS o najwyższym priorytecie, to znaczy uwaga, uwaga, zagrożenie atakiem z powietrza, to traktujcie to bardzo poważnie.
0: A na koniec nowości z gdańskich desek Teatru Szekspirowskiego. Dziś premier

0: Miał spektakl W starym domu ktoś jeszcze czeka, żeni Dawidenko, inspirowany książką Szlachcic Zawalnia, czyli Białoruś w fantastycznych opowiadaniach. Twórcy sięgają po historię i postaci obecne w słowiańskim folklorze. Podobne opowieści można znaleźć także na Pomorzu.
1: Pracując nad scenariuszem okazało się, że no dobra, jedna z bajek ma tytuł Duchy Ognia i okazało się, że na przykład na Pomorzu są dużo legend o duchach ognia albo o płaczkach takich duchów. Kobiet, które płakały na różnych miejscach opuszczonych, na różnych tam zamkach i tak dalej. Okazało się, że pomorskie bajki też bardzo często mają na przykład tych postaci i mamy dużo kilometrów pomiędzy sobą, ale te bajki jakoś tak kroczą po ziemi.
0: Mówiła na naszej antenie Żenia Dawidenko. Spektakl można zobaczyć również jutro oraz w piątek i sobotę za tydzień w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Spektakl będzie też prezentowany w Bydgoszczy 30 października. To był serwis Radia Nowy Świat.

studiu Kuba Strączyński i Kinga Krasuska. Dobry wieczór. Czas rozpocząć kolejne dwugodzinne spotkanie z muzyką nocy, ale uwaga, dziś zaleje nas fala nowości.

Trio Form z Paryża przez lata zajmowało się tworzeniem utworów dla innych artystów. Czasem jednak pozwala nam poznać swoją solową twórczość. Do tej pory muzycy wydali 2 albumy, a moją uwagę przykuł ten jak na razie ostatni, Bathurst, sprzed 3 lat. To takie słodkie połączenie światów. To Majorka, Weevil albo początków niemieckiej kapeli Helmut. Bardzo klimatyczny, oszczędny, a przede wszystkim nocny materiał.

Niderlandzki kompozytor Ludovic z tydzień temu wydanej płyty Nunc Stans. Otoczony swoimi starymi syntezatorami przez 4 miesiące w domowym studiu starał się rozwinąć łacińską koncepcję wiecznej teraźniejszości, w której nie ma ani przeszłości, ani przyszłości, a czas istnieje w jednym niezmiennym punkcie. To nie było oczywiście wierne trwanie przy filozofii, a raczej uczucie, do którego Ludovic ciągle wracał. Miotał się między bezwzględnością przemijania, próbą zatrzymania rzeczy. Na przykład takich, jak napisał na stronie Bandcamp, sposób myślenia o pewnych momentach w życiu, które zdają się na chwilę wymykać czasowi. Drobne chwile, światło wpadające do pokoju w pewien sposób, cisza po rozmowie, dziwna świadomość, że pewnego dnia wszystko, co znasz teraz, przestanie istnieć w tej samej formie.

Agnes Obel z wydanej po 6 latach płyty The Meaning of Flowers. Nareszcie doczekaliśmy się i znów spaja się z jesienią i nas tuli. Album zrodził się wówczas, kiedy Agnes odpuściła i czuć to zrzucenie jakiegoś jarzma, prawdopodobnie perfekcjonizmu, o którym Agnes powiedziała, że jest dążeniem do czegoś, co nie istnieje, że to konstrukcja, której nie ma i że być może doskonałość leży w błędzie właśnie, w tym, że coś poszło nie tak, zupełnie w inną stronę niż planowaliśmy. To nowość w każdym razie w jej postrzeganiu rzeczywistości i to słychać. Na nowej płycie jest zwiewniej i pełniej, jeszcze pełniej. Po urodzeniu pierwszego dziecka Agnes poczuła się inaczej i to, co wokół, również w inny sposób zaczęła postrzegać. Zrozumiała, że kocha muzykę, ale nie jest to dla niej priorytetem, co dało jej wbrew pozorom jeszcze szersze spojrzenie na muzykę, jakby z dystansu. Agnes znów obficie czerpie z nauki, literatury, filozofii, tej humanistycznej Hanny Arendt czy Emanuele Cochi i jego tematu metamorfozy. Nie zabrakło również odniesień do duńskiej muzyki pop.

słucham tej płyty i ciągle mi mało i tak ze zdwojoną siłą dociera do mnie, że nie było jej tak długo. Agnes Obel i dziś wydany album The Meaning of Flowers. Wspomniałam, że Agnes bazowała na różnych tematach naukowych, filozoficznych. W wywiadzie dla 13th Floor powiedziała: zawsze kochałam Carla Sagana i jego ideę, że kosmos jest w nas, a wszechświat zrozumieć można poprzez naszą świadomość. Chodzi o to, jak nadaje on sens samemu sobie i czuję, że można by to samo powiedzieć o kwiatach. To bardzo centralna część całego systemu życia, który mamy tutaj na Ziemi. I jest taka maleńka, jest tak krucha i tak wspaniała, idealna, a potem więdnie i staje się dla nas jak nadzieja.

Uwielbiam to, że po raz kolejny Agnes nie zawodzi. W tekstach piosenek z najnowszego albumu możemy zanurzać się jak w najlepszej poezji, która jest przystanią, która jest lecznicza. O kolejnym utworze duńska wokalistka Agnes Obel powiedziała: ta piosenka jest o tym, że istnieją rzeczy, których nie da się ująć w słowa, ale wciąż są bardzo realne między dwojgiem ludzi. To jest natchnienie.

Jack Wiley z płyty wydanej przed tygodniem Eternal Spring to, o ironio, świetny materiał na ciepłą, kolorową jesień.

Jack Wiley najszerzej kojarzony jest z Portico Quartet, ale fakt, że dzieli się swoją solową twórczością, cieszy. Pokazuje swoje poszukujące oblicze. Jasne, ale nie pozbawione melancholii, pełne kolorów, ale i cieni. Seria kojących przypływów i odpływów. Warto sprawdzić album Eternal Spring. Polecam.

Bardzo się cieszę, że mimo obiecującej kariery w świecie muzyki klasycznej, Katie Allison zdecydowała się zacząć wydawać utwory z użyciem swojego głosu i tekstów, dzięki czemu od wczoraj możemy cieszyć się płytą Scratching in the Memory, będącej intymnym zapiskiem jej emocji i przemyśleń.

Olivia Belli w tamtym tygodniu podzieliła się czułą interpretacją muzyki Filipa Glassa, a dziś właśnie ukazał się album Glass for Cello belgijskiej wiolonczelistki Camille Thomas z okazji nadchodzących 90. urodzin Glassa, który był pod wielkim wrażeniem jej umiejętności i udostępnił jej partytury swoich dwóch koncertów wiolonczelowych. Album jest hołdem złożonym wielkiemu artyście, wydany pod szyldem wytwórni Deutsche Grammophon.

Millie Strange z Australii bardzo zadziornie i ujmująco wdarła się na muzyczną scenę, choć wiem, że wiele osób za chwilę doszuka się porównań z Angel Olsen na przykład. To, co mnie przywiodło do jej dźwięków, to przede wszystkim bardzo słyszalne wpływy gatunku grunge.

Hugh Beffin nie bez powodu na naszej antenie, bowiem to on zwrócił moją i mam nadzieję Państwa uwagę na postać Ludowika, o którego nowej płycie rozprawiałam dzisiaj podczas wywiadu. Przypomnę, że było to wydanie numer 222. Tymczasem dziękujemy Państwu za tę bardzo intensywną muzyczną podróż przez świat wielu, wielu nowości. Mam nadzieję, że choć jedna zagości na Państwa playlistach w najbliższych dniach. Dzięki za komentarze, za sygnały obecności, za zasłuchanie. Byli z Państwem Kuba Strączyński i Kinga Krasuska. Dobrej nocy.

Dobry wieczór. Hej. Mam nadzieję, że będziecie mieli super wieczór dzisiaj. Mam dużo piosenek i to będzie trochę trwało, ale to są dobre piosenki, to już testowaliśmy. Patrzcie się dobrze.

0: Dziękuję bardzo. Okej, będziemy grać dalej. To, o, ten...
1: To jest ekstra. To jest z pierwszej płyty chyba.

0: Bardzo dziękujemy. No dobrze, kochani, jeżeli pozwolicie, chciałbym przedstawić mój wspaniały zespół i poprosić was o gorące brawa dla nich.
1: Kuba Galiński. Magdalena Laskowska. Julia Kulpa. Aga Wigaj. Aleksander Świerkot. Tomasz Duda. Oliwier Andruszczenko. Dominik Trębski. Darek Sprawka. Jacek Szanowski. Patrick the Band, Piotr Madej. I Marcin Łanowski.

0: Tu Radio Nowy Świat.
1: Wcisnę się w bezpieczny kąt,